0: obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO Kurt Volker powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
1: Volker wypowiedział te słowa jeszcze zanim Trump stwierdził, że zamierza wycofać z Niemiec więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, o których wcześniej była mowa. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza mianował 12 oficerów na stopnie generalskie i admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.
2: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
3: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
4: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
2: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: W Austrii aresztowany został 39-letni mężczyzna w związku ze sprawą trutki na szczury w słoiczkach z daniami dla niemowląt. Dwa tygodnie temu w kraju związkowym Burgenland stwierdzono obecność trucizny w pire z marchwi i ziemniaków. Według policji pojemniki z gotowymi daniami dla niemowląt zostały prawdopodobnie naruszone. Na razie wiadomo o 6 takich słoiczkach. 5 z nich bezpiecznie wycofano ze sprzedaży w Austrii, Czechach i na Słowacji. 6 prawdopodobnie jest w Austrii. Niemiecki producent żywności dla niemowląt HIP twierdzi, że na firmie próbowano wymusić okup. W sobotę wycofała ona ze sprzedaży całą gamę pure w słoiczkach. Czechy zgodziły się na przelot Roberta Ficy w drodze do Moskwy. 9 maja szef słowackiego rządu ma uczcić w rosyjskiej stolicy Dzień Zwycięstwa. Nie planuje jednak udziału w paradzie wojskowej na Placu Czerwonym.
5: Dziennik moskowski Komsomolec napisał, że niektóre kraje europejskie odmówiły słowackiej delegacji możliwości przelotu nad swoim terytorium, wskazując Czechy i Polskę. Na te doniesienia zareagowało czeskie MSZ, podkreślając, że zgoda na wykorzystanie przestrzeni powietrznej została wydana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ze strony słowackiej. Wcześniej na przelot słowackiego samolotu rządowego nie zgodziły się kraje bałtyckie. Wniosek rozpatrywała też Polska, jednak jak stwierdził w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski, problem przestał istnieć. Wkrótce potem wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu zasugerował alternatywną trasę nad Czechami, Niemcami, Szwecją i Finlandią. Jeszcze przed wizytą w Moskwie Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy. Planowane są też wizyty Zełenskiego w Bratysławie oraz Ficy w Kijowie. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: W Łodzi powstanie kuchnia dla bezdomnych. Potrzebujący będą mogli przygotować posiłki z produktów, które wymagają ugotowania, takich jak makarony czy mięso, mówi prezes Stowarzyszenia Szczypta Dobra Michał Bogusławski, który przygotowuje to miejsce.
7: Mamy do czynienia z pełni wyposażoną kuchnią, z stolikami, krzesełkami, na których osoby mogą usiąść i zjeść ten posiłek, z pracownikiem, który będzie pilnował porządku oraz doradzał, w jaki sposób przygotować jakieś posiłki lub po prostu służył rozmowom.
1: Pierwsze posiłki w kuchni będzie można przygotować w połowie wakacji. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy pogodnie, jedynie na północnym zachodzie nad ranem wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 4 stopni na południu, około 9 w centrum, do 12 nad morzem. Tylko lokalnie w dolinach karpackich chłodniej, tam około 1 stopnia. Wiatr słaby na północnym zachodzie, okresami umiarkowany.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
8: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
9: Do rozmowy zaprosiłem Ewę Kuryluk, malarkę, artystkę, pisarkę, obywatelkę świata.
10: Być może dlatego, że jestem przede wszystkim malarką, mam jakąś potrzebę, żeby opisać to, co jest dobre. Nie mam oka, które aż tak potrafi spenetrować mrok. Widzę prędzej w świetle.
8: Wywiad Rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
11: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Są takie utwory, którym... jeszcze momencik, panowie z kultu, chwileczkę. Ja może powiem słowo. Matko. No i właśnie się zagadałem. Filip Wolski za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem, a to był Banan tak zwany, który grał z kultem. A teraz parada wspomnień, potem kocham cię miłością swoją, a potem chłopcy z placu broni.

20 minut po godzinie drugiej, to prawda. Świat się zmienia, Kult zaśpiewał o ojczyźnie, miłości i wiośnie. A państwo piszą mimo późnej pory, pisze pani Beata na naszym facebookowym profilu. Dobry wieczór, plany na dzisiejszy wieczór były filmowe, ale przy takiej audycji nie sposób oderwać ucha od radiowego odbiornika. Pięknie się słucha, a może i utwór Ojczyzna w wykonaniu Marka Grechuty popłynie w eter. To zawsze przywilej móc wysłuchać ulubionej kompozycji razem ze wszystkimi słuchaczami. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa, dołączając biało-czerwony, kwiatowy akcent. 19 kwietnia 2026, Ogród Botaniczny. Dlaczego o tym Ogrodzie Botanicznym wspomniałem? Bo jeśli państwo zajrzą na nasz facebookowy profil pod moją, naszą państwa audycją, to ten kwiatowy akcent będą państwo mogli zobaczyć. Wspomniałem też o piosence Marka Grechuty, bo obiecałem pani Beacie, że ta piosenka zabrzmi podczas naszego następnego spotkania, co już dzisiaj państwu obiecuję. A teraz też rzadko grane dwie piosenki, trzy piosenki. Chłopcy z Placu Broni. Jezioro Szczęścia, płyta Kocham Cię, trzecia płyta, rok 1993. Potem Kocham Wolność. Myślę, że ta piosenka zawsze 1, 2 lub 3 maja się pojawia. Płyta Oela, debiutancki album zespołu 1990 rok. No i cóż jeszcze? A, w polskich nagraniach się pojawiła ta płyta. 17 lutego 1990, studio Andrzeja Puczyńskiego w Izabelinie. No i na koniec tego mini koncertu Chłopców z Placu Broni, Niepodległość. 10 maja roku 2000, album Polska. Tak się nazywał i dużo takich patriotycznych treści tam było. Już teraz zapraszam, a potem będzie Republika.

A ostatnie prawie pół godziny wypełni nam Republika. Tym razem będzie o ojczyźnie i miłości. Bo najpierw Zapytaj mnie, czy cię kocham, potem Obywatel GC, Nie pytaj o Polskę z albumu Tak, tak, to ja. Potem Gadające głowy, Biała flaga, Telefony i na koniec o stanie wojennym, Poranna wiadomość. Filip Wolski, Wojciech Urban, bardzo pięknie dziękuję za Państwa obecność dziś. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: 12,
1: 11,
0: 11,
1: 10,
0: 10,
1: 9,
0: 9, 8,
1: 7, 6,
0: 6,
1: 5,
0: 5,
1: 4,
0: 4,
1: 3,
0: 3,
1: 2,
0: 2,
1: 1,
0: 1,
1: 0,
0: 0,
1: 0, 0.

13, 14, 13, 12, 11, 10.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Choć zazwyczaj mówi tak.
2: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
1: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
2: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
1: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. W ciągu kilkudziesięciu godzin zostanie podpisana umowa w sprawie SAFE. Pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała w TVN24, że umowa między polskim rządem a Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Komisją Europejską jest już na stole, gotowa do podpisu. Pieniądze z programu SAFE mają wesprzeć modernizację Wojska Polskiego, między innymi wspomóc budowę Tarczy Wschód. Polska dostanie prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Stanie się tak mimo weta prezydenta do programu SAFE. Zamiast specjalnego funduszu pożyczkę zaciągnie Bank Gospodarstwa Krajowego. A dziś w dniu święta Konstytucji 3 maja prezydent Karol Nawrocki ma powołać Radę do spraw nowej Konstytucji. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w Polsacie News, że w skład Rady wejdą delegaci klubów i kół poselskich, a także eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Zdaniem Katarzyny Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej Konstytucji.
4: W tej chwili, biorąc pod uwagę, że nie odebrał ślubowania, a to jest ostatni tylko przykład, nie odebrał ślubowania od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to właśnie pokazuje, że tę konstytucję łamie. W związku z tym trudno jest rozmawiać poważnie o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
3: Rozpoczęcie debaty nad zmianą konstytucji to krok w dobrą stronę, ocenia Anna Zalewska z PiSu. Jej zdaniem to będzie długi proces.
5: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat. Zaprasza wszystkich, choć nie wszyscy się na to godzą. Mamy jednoznaczną wypowiedź marszałka Czarzastego, który cokolwiek by zrobił prezydent Rzeczypospolitej, powie nie, bo sam się uważa za tego, który powinien go zastępować.
3: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Tragedia w Kamionce na Podkarpaciu. Zginął 17-latek, który obsługiwał ciągnik rolniczy, mówi Agnieszka Olszowe-Szydło z policji w Ropczycach.
6: No niestety pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ten ciągnik rolniczy.
3: Okoliczności tej tragedii bada policja pod nadzorem prokuratora. Wandale zniszczyli kilka zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na kilku z nich pojawiły się satanistyczne hasła. Każdy atak na to miejsce jest uderzeniem w naszą wspólną historię i wartości, napisali w oświadczeniu Bernardyni, którzy opiekują się sanktuarium. Sprawców szuka policja.
0: To są aktualności jedynki.
3: Leśnicy apelują o wyjątkową ostrożność podczas majówkowego grillowania. W lasach jest bardzo sucho. Rozpalanie ognisk czy grillowanie nawet w wyznaczonych do tego miejscach niesie ze sobą ryzyko pożaru.
7: Ognisko czy grilla można rozpalić w lesie tylko w wyznaczonych miejscach. Jak przypomina Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, z ogniem trzeba być bardzo ostrożnym.
8: No bo zawsze może się tak zdarzyć, że niechcący zupełnie gdzieś tam nie dogasimy to ognisko. No i to może spowodować duże straty w środowisku leśnym, wśród jego mieszkańców.
7: W majowy weekend chętnych do grillowania jest zwykle więcej niż wyznaczonych przez leśników miejsc i ogień jest rozpalany często poza bezpiecznymi polanami. W lasach jest tymczasem susza, dodaje Jolanta Sojka.
8: Przy tak wysokich temperaturach, jednocześnie braku opadów, silnym wietrze, no mamy bardzo dużo pożarów.
7: Alarmujące są statystyki Komendy Głównej Straży Pożarnej. W całym kraju od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
3: Do najbliższego piątku trwa akcja Majówka 2026. Strażnicy leśni będą sprawdzać, czy wypoczywający na łonie natury nie łamią przepisów. Majówka trudna dla alergików. Najmocniej o tej porze zwykle pylą trawy, brzoza i dąb, a w powietrzu unoszą się też pyłki babki, szczawiu i pokrzywy. Objawy bywają naprawdę uciążliwe, mówi lekarz internista i pulmonolog Tomasz Karauda.
9: Dochodzi do nasilenia objawów takich jak kichanie, łzawienie oczu czy duszność, świszczący oddech u osób, które zmagają się z astmą alergiczną.
3: Co ważne, objawy alergii i infekcji mogą wyglądać podobnie, dlatego ważne jest rozpoznanie przyczyny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
3: W nocy pogodnie, jedynie na północnym zachodzie, nad ranem wzrost zachmurzenia do dużego. Temperatura minimalna od 4 stopni na południu, około 9 w centrum, do 12 nad morzem. Chłodniej lokalnie w dolinach karpackich, około 1 stopnia. Wiatr słaby na północnym zachodzie, okresami umiarkowany.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Barytonem
11: i tenorem.
10: Zapraszamy Państwa
11: na dwa głosy.
10: W rytmie rocka albo hip-hopu.
11: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
10: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
11: Paweł Sztompkę
10: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Christopher Cross kończy 75 lat. Zacny to artysta, wielokrotny laureat Nagrody Grammy, Złotego Globu. Zdobył nawet Oscara za piosenkę do komedii romantycznej zatytułowanej Arthur. Christopher Cross jest ikoną muzyki soft rockowej. Równo tydzień temu wystąpił w Warszawie, a tej nocy wystąpi w radiowej jedynce w roli głównej. Danuta Kryńska, dobry wieczór. Christopher Cross jest artystą z najwyższej półki, spora w tym rola i zasługa zespołu Steely Dan. Ta amerykańska grupa wywarła ogromny, może nawet największy wpływ na twórczość Crossa. Posłuchamy teraz zespołu Steely Dan, ale też Kenny Logginsa, Jerry'ego Rafferty i Michaela McDonalda.

Nocne klimaty zbliżone do muzyki dzisiejszego jubilata radiowej gwiazdy w jedynce w nocy. Michael McDonald regularnie współpracuje z Christopherem Crossem, występuje z nim na koncertach, śpiewa w chórkach, ale też obaj panowie tworzą ciekawy duet. Christopher Cross lubi nagrywać w duetach, ma tych duetów całkiem sporo. Do grona współwykonawców piosenek Christophera Crossa dołączyła także Joni Mitchell.

Ta piosenka jest osobistym hołdem Christophera Crossa dla Joni Mitchell. Od prawdziwego imienia Joni Mitchell, Roberta, piosenka zyskała tytuł. I w polskiej piosence odnajdujemy artystów o aksamitnym głosie i bardzo melodyjnym repertuarze. Andrzej Zaucha, Ryszard

Jeszcze więcej nagrań Krzysztofera Krossa w radiowej jedynce po aktualnościach, a do pełnej godziny naturalnie dzisiejszy jubilat.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Andrzej Kocjan. Donald Trump nie wyklucza wznowienia ataków na Iran. Pytany o to przez dziennikarzy na lotnisku na Florydzie, amerykański prezydent odpowiedział, że jest to opcja, która może się wydarzyć. Prezydent w mediach społecznościowych zapowiedział też, że szczegółowo przeanalizuje najnowszą propozycję pokojową Teheranu. Dodał, że prawdopodobnie nie uzyska ona akceptacji Amerykanów. Według strony irańskiej propozycja zakłada otwarcie cieśniny Ormus. W następnej kolejności rozmowy miałyby dotyczyć ograniczenia irańskiej programu jądrowego w zamian za zniesienie sankcji. Gwałtowny wzrost cen paliw związany z wojną w Iranie dobił amerykańskie linie lotnicze Spirit Airlines. Największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych całkowicie zawiesił działalność. Spirit ogłosił decyzję po latach trudności finansowych.
3: Wszystkie loty zostały odwołane, obsługa klienta nie jest już dostępna. W oświadczeniu prezes Spirit Airlines Dave Davis mówił, że przez ponad 30 lat linie Spirit Airlines odgrywały pionierską rolę w czynieniu podróży bardziej dostępnymi i zbliżaniu do siebie ludzi, zachowując przystępne ceny. Nagły i utrzymujący się w ostatnich tygodniach wzrost cen paliw ostatecznie nie pozostawił nam alternatywy. Pozostało nam przeprowadzenie uporządkowanego wygaszenia działalności spółki. Czytamy w oświadczeniu. Na tę decyzję natychmiast zareagował sekretarz Departamentu Transportu Sean Duffy. United, Delta, Główni amerykańscy przewoźnicy prowadzili specjalne ceny dla poszkodowanych klientów Spirit Airlines. W ostatniej chwili bilet w jedną stronę będzie można kupić za około $200. Informował Duffy. Pracę w Spirit Airlines straciło 13 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Kilka tysięcy Polaków przeszło ulicami Wilna w paradzie polskości zorganizowanej z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą. Drugą okazją była 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na pochód tradycyjnie przyjechali nasi rodacy z całej Litwy.
4: Ogłaszam, że 16. Parada Polskości w Wilnie jest otwartą.
5: Jestem Polką urodzoną na Litwie. Jestem dumna, że jestem Polką. To jest bardzo pięknie, że jest coś takiego, że możemy wszyscy się spotkać, że pokazać naszą tożsamość, nasze korzenie, że my jesteśmy razem.
6: My przyjechaliśmy tu z różnych części Litwy, można chyba tak nawet powiedzieć, bo nie tylko to rejon wileński, nie tylko to miasto Wilno, ale i Troki, i Soleczniki.
7: Dobra okazja przypomnieć sobie i dla innych, kim jest. Bo tak czasem na co dzień to człowiek zapomina, nie? W tym wszystkim.
8: Wielki honor być Polakiem tu na Litwie, na Wileszczyźnie i pokazywać przykład naszym dzieciom.
2: W Warszawie dzisiejsze obchody Święta Narodowego 3 maja zaczną się już rano. O 9 prezydent Karol Nawrocki razem z żoną Martą weźmie udział we mszy świętej w intencji ojczyzny w archikatedrze świętego Jana. Rolnicy i sadownicy poszkodowani na skutek przymrozków nie pozostaną bez wsparcia. Pomoc obiecuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Resort przygotowuje się do liczenia strat, szykuje także wniosek do Komisji Europejskiej o pieniądze unijne. Specjalnymi środkami dysponuje również ministerstwo.
9: Minister Stefan Krajewski przyznaje, że rolnicy i sadownicy przegrali walkę z przymrozkami, ale jednocześnie zapewnia, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. Jest już plan działania.
10: Ruszamy z kopyta od poniedziałku. Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc.
9: Europoseł Krzysztof Hetman rozmawia już o tym z przedstawicielami przedstawicielami Komisji Europejskiej.
11: Jest taka rezerwa przewidziana na tego typu sytuacje nieszczęśliwe w wysokości 480 milionów euro. Taki wniosek musimy jak najszybciej do Komisji Europejskiej złożyć, dlatego tak szalenie ważne jest, aby jak najszybciej dokonać tej oceny skutków.
9: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony. Daria Kania, Polskie Radio.
0: To są aktualności jedynki.
2: Tłumy turystów spędzają długi weekend na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najwięcej osób odwiedza Ojcowski Park Narodowy. Do najmniejszego w Polsce parku narodowego w każdą majówkę przyjeżdża kilka tysięcy osób.
12: Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili, także według mapy.
13: Można pochodzić po prostym, po górkach. Była grota Łokietka, jaskinia ciemna, no i powrót do domu teraz.
14: Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No jest pięknie, po prostu przyroda w maju tutaj jest chyba najpiękniejsza w Polsce.
15: Dużo ludzi?
13: Oj, strasznie, strasznie. Ten parking, jak przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania.
2: Wapienne skały Jury przyciągają też wielu wspinaczy. Ratownicy jurajskiej grupy GOPR apelują o rozwagę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
2: Dużo słońca i błękitne niebo. Tak będzie dzisiaj na przeważającym obszarze Polski. Jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni na wschodzie, od 25 do 28 na zachodzie kraju. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich około 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
16: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Radiowa Jedynka przed świtem. Christopher Cross występuje dziś u nas w roli głównej. Temat Artura z komedii romantycznej Artur jest największym przebojem Christophera Crossa. Piosenka dostała Oscara, dostała też nagrodę Złotego Globu, odniosła ogromny sukces na listach przebojów i ugruntowała sławę dzisiejszego jubilata. Christopher Cross jest współtwórcą utworu. Wśród autorów piosenki znajduje się także mistrz kompozycji Bert Bacharach. Christopher Cross należy do największych gwiazd tak zwanego soft rocka. Są też tacy, którzy Christophera Crossa traktują jako ikonę stylu. Skoro o ikonach panującego głównie w latach 70. i 80. soft rocka, przed nami zespół America, duet Hall & Oates i Polkarak.

Tydzień temu w Warszawie w klubie Proxima swoje największe przeboje zaśpiewał Christopher Cross. Dziś artysta obchodzi 75. urodziny.

Christopher Cross, ikona soft rocka, wielokrotny laureat Nagrody Grammy dzięki piosence z filmu Arthur, ten film z 81 roku, właściciel Oscara. Dobry gitarzysta, melodyk, w realizacji nagrań szczególasz. Artysta wielki, a skromny, nieśmiały, łagodny. Taki jest Christopher Cross, dzisiejszy jubilat.

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest godzina 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Andrzej Poczobut odbierze dzisiaj z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość odbędzie się podczas obchodów Święta Narodowego 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Poczobut otrzymał już to wyróżnienie od Karola Nawrockiego w listopadzie zeszłego roku. Wtedy prezydent miał nadzieję na uwolnienie działacza Związku Polaków na Białorusi.
3: Wierzę, drodzy państwo, że będę miał okazję wręczyć Orderu Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście i będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność. Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach.
2: Andrzej Poczobut został zwolniony z białoruskiego więzienia w miniony wtorek w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. W rozmowach z reżimem Łukaszenki pomogli Amerykanie. Msza święta na Wawelu, uroczystości przy grobie nieznanego żołnierza, defilada wojskowa, a potem wspólne świętowanie, śpiewanie. Tak mają wyglądać obchody 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w Krakowie. Uroczystości rozpocznie o godzinie 10:00 uruchomienie słynnego dzwonu Zygmunt oraz msza w katedrze na Wawelu. Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar.
4: Następnie w patriotycznym pochodzie po rozdaniu na wzgórzu wawelskim flag ruszymy traktem królewskim i około godziny 12:00 na placu Jana Matejki w tym historycznym miejscu odbędzie się ta część oficjalna. Będzie uroczysta odprawa wart, będzie wręczenie odznaczeń państwowych, oczywiście krótkie okolicznościowe wystąpienia, będzie apel poległych.
2: O 17:00 krakowianie i turyści tradycyjnie zgromadzą się na Małym Rynku, aby uczestniczyć w krakowskiej lekcji śpiewania zatytułowanej Majowa Jutrzenka. Ulewy w Brazylii zabiły co najmniej 6 osób. To najnowszy bilans tej tragedii podawany przez służby ratownicze. Ulewne deszcze od piątku utrzymują się w północno-wschodniej części kraju. Ofiary zginęły porwane przez wezbrane rzeki lub na skutek osunięć ziemi. Zgodnie z prognozami pogody, niedziela i poniedziałek powinny być już nieco spokojniejsze, ale deszczowa pogoda ma się utrzymać przez co najmniej tydzień. Papież Leon XIV wyświęcił nowych biskupów pomocniczych Rzymu. W homilii w Bazylice Świętego Jana na Lateranie wezwał do odwrócenia logiki dominacji, takiej, która wykorzystuje konflikty, by wyłonić najsilniejszych, a tych, którzy ulegają, uważa za odpadki historii.
5: Wobec 2500 wiernych zgromadzonych w laterańskiej bazylice papież podkreślił wagę jedności kościoła, który winien być solidnym i gościnnym domem. Nowych biskupów wezwał do otaczania troską najsłabszych. Zachęcam was, abyście wyciągnęli rękę do odrzuconych kamieni tego miasta i głosili im, że w Chrystusie, naszym kamieniu węgielnym, nikt nie jest wykluczony z czynnego uczestnictwa w świętej budowli, jaką jest Kościół i w braterstwie między ludźmi. Leon XIV przypomniał słowa Franciszka o tym, że Kościół to szpital polowy. Dodał, że duchowni powinni być ulicznymi pasterzami, którzy mają w sercach peryferie materialne i egzystencjalne i którzy nie powinni koncentrować się na przywilejach. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
0: To są aktualności jedynki.
2: W doskonałych nastrojach obudzą się dzisiaj piłkarze, szkoleniowcy i kibice Górnika Zabrze. Zawodnicy tej drużyny zdobyli Puchar Polski. Pokonali na Stadionie Narodowym Raków Częstochowa 2-0. Po meczu fani Górnika pękali z dumy.
6: Pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach, jesteśmy mega zadowoleni.
7: No myślę, że zdecydowanie mecz sezonu.
8: Pani się podobał mecz?
9: Bardzo, dużo emocji, kibicowałam.
2: Część kibiców Rakowa wyszła ze stadionu jeszcze przed zakończeniem spotkania.
7: Nie, no po prostu Raków jest słaby w tym sezonie i ja nie jestem zaskoczony.
8: Niestety, no wynik nie po naszej myśli, ale chyba równa walka była, mi się wydaje. Wygrali lepsi.
9: Mecz elegancki. Warto było przyjechać.
2: Przed meczem uczczono pamięć zmarłego niedawno Jacka Magiery. Trener urodził się w Częstochowie i był właśnie wychowankiem Rakowa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Dużo słońca i błękitne niebo. Tak będzie dzisiaj na przeważającym obszarze Polski. Jedynie na północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni na wschodzie, od 25 do 28 na zachodzie kraju, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 20 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
10: Do rozmowy zaprosiłem Ewę Kuryluk, malarkę, artystkę, pisarkę, obywatelkę świata.
11: Być może dlatego, że jestem przede wszystkim malarką, mam jakąś potrzebę, żeby opisać to, co jest dobre. Nie mam oka, które aż tak potrafi spenetrować mrok. Widzę prędzej w świetle.
1: Wywiad Rzeta. Dziś po 21 w Jedynce.
12: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Kiermasz pod kogutkiem. Magazyn Kultury Ludowej.
13: Mariana Kryl, dzień dobry. Witam słuchaczy Jedynki. W Kiermaszu pod Kogutkiem dziś spotkamy się z dyrektorką Tygodnia Kultury Beskidzkiej Magdaleną Koim z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej. Dwa wydawnictwa muzyczne, Granie Moje Granie i Zagroj Mi Muzycko, które ukazało się w ubiegłym roku, zostały wyróżnione w konkursie Fonogram Źródeł 2025. W audycji także odniesiemy się do stulecia Jedynki, które obchodziliśmy 18 kwietnia, a mianowicie opowiemy, jak Kiermaszu pod Kogutkiem i innych audycji programu Pierwszego Polskiego Radia słuchali i nadal słuchają w Ukrainie. Spotkamy się też z Tadeuszem Konadorem, muzykiem, nauczycielem śpiewu, jednym z wieloletnich członków zespołu Werchowina, który w tym roku obchodzi 35-lecie działalności. Dla Państwa dziś mamy płyty z nagraniami uczestników 53. i 54. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zdobyć te nagrania, to proszę napisać na adres mailowy rckl@polskieradio.pl. A zaczynamy od muzyki. Zespół Hrajbery i muzyka polsko-ukraińskiego pogranicza.

0: I już dziś możemy zaprosić Państwa na koncert zespołu Chrajbery wraz z Justyną Jary i elegancką kapelą. Zespoły wystąpią podczas pierwszego dnia 27. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja 21 maja. Koncert w studiu imienia Władysława Szpilmana rozpocznie się o godzinie 18.30, a tegoroczny festiwal Nowa Tradycja potrwa do 24 maja. W programie konkurs muzyki folkowej, koncerty, premiery, spotkania, konferencje, klub festiwalowy. Ze szczegółowym programem można zapoznać się na stronie nowatradycja.pl. Wśród wyróżnionych płyt w konkursie Fonogram Źródeł 2025 dwa wydawnictwa muzyczne Granie Moje Granie i Zagroj Mi Muzycko wydane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Fonogram Źródeł to jedyny taki konkurs w Polsce skierowany do zespołów, artystów, śpiewaków, instrumentalistów i wydawców związanych ściśle z tworzeniem i propagowaniem muzyki tradycyjnej w Polsce. Na płytach wydanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej można usłyszeć wykonawców występujących na 55. i 56. Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu. Są to soliści, instrumentaliści, grupy śpiewacze, kapele, opowiada dyrektorka Tygodnia Kultury Beskidzkiej Magdalena Koim.
1: Na tych płytach są nagrania naszych wspaniałych serc, laureatów Festiwalu Folkloru Górali Polskich. Są to przede wszystkim Złote Żywieckie Serca oraz pozostałe pierwsze, drugie, trzecie miejsca, a także osoby wyróżnione i laureaci nagród specjalnych. Dlatego aż dwie płyty, ponieważ materiał jest przebogaty, laureatów bardzo dużo, z czego się ogromnie cieszymy. Pomysł narodził się już dawno, natomiast jak to zwykle bywa, trzeba było znaleźć finansowanie. Niestety w 2021 roku uparłam się, żeby nagrywać wykonawców właśnie Festiwalu Folkloru Górali Polskich, konkursu kapel, grup śpiewaczych, śpiewaków ludowych, instrumentalistów i mistrzów z uczniami. I skoro powstały nagrania, to automatyczną ścieżką było spięcie się i wydanie płyt. Tego zadania wyboru podjął się fantastyczny Krzysztof Trebuniatucka, który od 2021 roku z nami współpracuje i podejmuje się zadania, dokonuje wyboru prezentacji, fragmentów nagrodzonych prezentacji. Są to rzeczy niezwykle trudne, ponieważ dana prezentacja ma około 10-8 minut. Natomiast ze względów czasowych musimy dokonać wyboru tej jednej nutki, która chwyciła za serce, która sprawiła, że jurorzy postanowili przyznać największe wyróżnienie.
0: I to nie jest tylko jedna płyta, bo to są cztery CD w przypadku jednej, tak, z tych wyróżnionych płyt i też album dwupłytowy. Czy ukazuje się to fizycznie, czy stawiacie na dostęp cyfrowy?
1: Od 2021 roku każda płyta, każde wydawnictwo dwupłytowe jest dostępne w wersji elektronicznej. Natomiast jeśli znajdą się finanse, żeby wydać to w formie fizycznej, właśnie to robimy. I tak też miało to miejsce w zeszłym roku, gdzie wydaliśmy płyty po 55. i po 56. Festiwalu Folkloru Górali Polskim w czteropłytowym wydawnictwie łącznie.
0: Festiwal Folkloru Górali Polskich na Żywieckim Rynku odbywa się, te przeglądy, przesłuchania w ciągu czterech dni. I twoim zdaniem, jak zmienia się też ten przegląd w ostatnich latach, 10-15 latach? Co jest takiego właśnie, co bardzo, powiedzmy, różni ten przegląd od wcześniejszych lat? Jak zmieniają się też uczestnicy? Czy na przykład jest może więcej rodzinnych składów w przypadku kapel, czy czy w przypadku na przykład tej kategorii mistrz-uczeń, czy niekoniecznie?
1: Przede wszystkim, co podkreślają nasi wspaniali jurorzy, obserwujemy oczywiście zanik starszego pokolenia. To też był przyczynek do tego, żeby postawić na nagrywanie, na dokumentację konkursowych wykonań. To pokolenie powoli nam odchodzi. Natomiast i jurorzy, i obserwatorzy zwracają uwagę na niesamowity rozkwit w młodym pokoleniu, właśnie grania zgodnego z tradycją. Możemy śmiało powiedzieć, że kultura muzyczna, tradycje muzyczne na południu Polski mają się świetnie, są żywe, są kultywowane, różnie to bywa w różnych regionach, czy Sądecczyźnie, czy Podhalu, czy Beskid Śląski Żywiecki. Każdy region boryka się ze swoimi problemami, natomiast suma wykonawców, która nam się powiększa z roku na rok, bo przypomnę, że co roku zapraszamy wykonawców i jury musi przesłuchać około 150-120 podmiotów wykonawczych. No to jest niesamowita siła. To właśnie to jest to, na czym nam najbardziej zależy i jest dowodem żywotności naszych tradycji muzycznych tu na południu Polski, z czego się ogromnie cieszymy. No i co? Jest po co zabiegać o pieniądze, organizować, nie przesypiać nocy. Jest dla kogo to wszystko robić, z czego się ogromnie cieszymy.
0: Jakie regiony tutaj są obecne? Czego możemy usłyszeć na płytach?
1: Wszystkie regiony góralskie i Pogórza, tak jak festiwal, ma na celu kultywowanie i upowszechnianie bogactwa kultury wszystkich grup i enklaw góralskich działających na terenach podgórskich i na obszarze Polski. Czy Sądecczyzna, czy Skalne Podhale, czy Beskid Śląski, Żywiecki. Naprawdę co roku można usłyszeć cały przekrój góralszczyzny polskiej, z czego jesteśmy niezwykle, niezwykle dumni i się bardzo cieszymy.
0: Może jeszcze wróćmy do tej historii festiwalu. Od ponad 55 lat, 56 lat, w tym roku 57, tak? Będzie.
1: 57. Festiwal Folkloru Górali Polskich, który odbędzie się od 25 lipca do 2 sierpnia na Żywieckim Rynku. Jest to olbrzymia tradycja i olbrzymie zobowiązanie dla nas, organizatorów, by robić po prostu swoje. Tym bardziej serdecznie dziękujemy jury za docenienie naszej pracy, bo bywa trudno, ale serdecznie zapraszamy. Muszę niestety powiedzieć, że termin zgłoszeń już minął, także zapominalskich zapraszamy w 2027 roku, a teraz wszystkie grupy czekają na znak, kiedy się mogą zestawić na Żywieckim Rynku, żeby podzielić się tym, co jest najpiękniejsze swoją tradycją muzyczną.
0: Festiwal folkloru górali polskich jest troszkę młodszy od Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Z czego on się wziął? Dlaczego właśnie jest takim osobnym, można powiedzieć, festiwalem w festiwalu, w tym największym tygodniu, większym niż taki zwykły siedmiodniowy tydzień? Od czego się zaczęło?
1: Wszystko zaczęło się w 1970 roku, właśnie z potrzeby upowszechniania, ale też powrotu do tradycji pięknego przedwojennego Święta Gór, które w 1939 roku właśnie miało odbyć się w Żywcu, do czego oczywiście nie doszło z powodu wybuchu II wojny światowej. Festiwal stał się przeglądem tak naprawdę różnorodności tradycji góralskich. To na celu mieli pierwsi organizatorzy. Na początku odbywał się w czerwcu, więc też w przepięknym momencie roku kalendarzowego, w 1982 roku został włączony w ramy Tygodnia Kultury Beskidzkiej i tak już pozostało, jest on integralną częścią TKB.
0: Co też dla waszego zespołu, dla ciebie, dyrektorki Tygodnia Kultury Beskidzkiej, też znaczy to wyróżnienie, fonogram źródeł, konkurs na najlepszą płytę. muzyki tradycyjnej roku, jedyny w Polsce tak naprawdę. I w tym roku aż też dwa wasze wydawnictwo, w poprzednich latach też inne wydawnictwa wydane przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej też zdobywały nagrody w tym konkursie. Co to znaczy?
1: Jest to naprawdę niesamowite wyróżnienie i dodające skrzydeł, ponieważ jako organizatorzy, no nie jedyni w Polsce, jak większość, wiecznie borykamy się z różnymi trudnościami organizacyjnymi. Często słyszymy, że musimy konkurować z festiwalami komercyjnymi, i tu nagle taki piękny powiew, oddech, wyróżnienie od Was. Od państwa, ludzi ceniących i mających dobro kultury tradycyjnej również w swoim sercu. Jest to niesamowite wyróżnienie. Bardzo się cieszymy. Dziękuję przepięknie jury za docenienie. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Serdecznie zapraszamy do śledzenia festiwalu, do obecności. Przyjeżdżajcie Państwo wszyscy na Żywiecki Rynek, niezwykle gościnny, ale także zapraszamy również serdecznie na pozostałe estrady Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który w tym roku odbędzie się już po raz 63. Zapraszamy na przełomie lipca-sierpnia, od 25 lipca do 2 sierpnia tego roku. Przyjeżdżajcie.
0: 57. Festiwal Folkloru Górali Polskich odbędzie się od 25 do 28 lipca w Żywcu, a 63. Tydzień Kultury Beskidzkiej, w ramach którego odbywa się ten festiwal, do 2 sierpnia. Posłuchajmy laureatów festiwalu sprzed kilku lat.

0: A teraz w audycji odniesiemy się do stulecia programu pierwszego Polskiego Radia. Jedynki słuchali i nadal słuchają w Ukrainie. Polskie Radio było oknem na świat. Z radia w różnych zakątkach Ukrainy ludzie między innymi uczyli się języka polskiego, poznawali muzykę, kulturę polską. Tak było i w przypadku Mykoły Jarmoluka, ukraińskiego dyplomaty, który przez wiele lat pracował w ambasadzie Ukrainy w Polsce, językoznawcy, wykładowcy języka polskiego na Akademii Dyplomatycznej Ukrainy. Od najmłodszych lat słucha on jedynki, a jedną z najbardziej ulubionych audycji jest Kiermasz pod kogutkiem.
1: To nawet trudno mi udzielić jakiejś takiej konkretnej może odpowiedzi. To tylko dlatego, że jedynki słucham tak naprawdę od małego dziecka, a już na tym świecie nieco przeżyłem tak. No naprawdę, bo mój ojciec słuchał jedynki zawsze. Przede wszystkim, dlaczego słuchał w tych czasach sowieckich. To też na pewno ciekawe będzie. No, dlatego, że ja się urodziłem i wychowałem w miejscowości, która leży od granicy niniejszej ukraińsko-polskiej granicy. Oczywiście leży w odległości jakie 10, no 15 może już do samego domu kilometrów i oczywiście, że na falach długich, podkreślam, na falach długich, tata słuchał jedynki. Ja nie wiem, czy ona się nazywała jedynka, nie jedynka, no Polskie Radio, słuchał Polskiego Radia w zasadzie. I on, ponieważ stawał do pracy bardzo wcześnie i zawsze sobie tam nałączał i słuchał to, co miał wysłuchać. No i z tych czasów dziecinnych tak naprawdę ja bardzo dobrze pamiętam Kiermasz pod kogutkiem. Ja faktycznie poniekąd wychowałem się na tych programach Polskiego Radia. Oczywiście ja tam nie słuchałem jakichś audycji politycznych, niepolitycznych, coś takiego, ale była piękna muzyka. A potem oczywiście, to już byłem na pewno studentem, bo studiowałem na Uniwersytecie w Kijowskim Filologię Słowiańską, to ja z wielką radością i z wielką przyjemnością słuchałem i do dziś dnia słucham też, muszę przyznać, Lata z radiem, bo to były takie możliwości, które my tutaj w Związku Sowieckim nie mieliśmy, a jednak Polacy mieli dostęp do jakiejś muzyki współczesnej, do całkiem innego życia, które przez to radio docierało do nas.
0: No właśnie, bo pan tutaj wspomniał o Kiermaszu pod kogutkiem. Powiem, że ja też mam bardzo szczególne przywiązanie do tej audycji, ale na pewno nie łączy mnie tak dużo lat jak pana z nią. Po prostu to była pierwsza audycja, którą poprowadziłam w Polskim Radiu równo 7 lat temu. Aż trudno w to uwierzyć. A jestem ciekawa, jak to było kiedyś z Kiermaszem pod kogutkiem? Czego pan tam słuchał? Co to było? Może przypomina pan jakieś szczególne też materiały z tej audycji, jakieś relacje, może prowadzących?
1: No nie, niestety takich szczegółów to ja nie pamiętam oczywiście, no bo no jak mówię, ja byłem dzieckiem po prostu, może nawet jeszcze do szkoły nie chodziłem. Muzyka ludowa i jakieś rozmowy. I pamiętam, że rozmowy dotyczyły bardziej takich jakichś tam problemów, relacji, coś takiego na wsi. Coś tak mi się bardzo daleko, daleko przypomina o jakiejś tam hodowli czy nie hodowli, coś takiego. Może nie mam racji, no bo jakieś takie z dzieciństwa. A już to, co ja tak naprawdę pamiętam i to jak już byłem w Warszawie na placówce, słuchałem z wielką przyjemnością, też muszę podkreślić, to takie dwie audycje tradycyjne, to taki ogromny, ogromny serial na 3500 nie wiadomo ile tam odcinków. To Matysiakowie oczywiście w sobotę i w niedzielę w Jeziorana. Bardzo lubię. Ja nawet rozróżniałem te głosy, kto tam odgrywa tą czy inną rolę. Prawda, bardzo, bardzo to lubię. No, Matysiakowie w szczególności, nawet pamiętam, jak to chyba była odbudowa Zamku Królewskiego, to proszę sobie wyobrazić koniec 60., początek 70. lat, nie? I tam Matysiakowie właśnie ktoś do nich przyjechał i oni tam chodzili i do tej skarbonki coś tam wrzucali i to mnie zawsze tak dziwiło. I dziwiło mnie jeszcze to hejnał krakowski i tata zawsze mówił, o, słyszysz? To jest hejnał i to jest bardzo ważne i opowiadał mi tą legendę, dlaczego tak na półnuty i urywa się ta melodia. Ja sobie myślałem, Boże, ja nigdy tego nie zobaczę, bo ja jestem w Związku Sowieckim i ja nie mogę nigdzie wyjechać. No, ale losy się potoczyły tak, jak się potoczyły. No i już na rynku słyszałem ten hejnał i to tak moją duszę grzało. No tak.
0: Jak pan słyszał ten hejnał na krakowskim rynku, to przypominał sobie pan te opowieści z dzieciństwa i słuchanie radia?
1: Oczywiście, a jakże? A jakże, bo ja w niedzielę to najczęściej, bo inaczej to nie ma na to rady, żeby tak w samo południe posłuchać oczywiście radia. Ja z przyjemnością słucham jedynki i słucham wszystkie te audycje, które bardzo mi się podobają. Naprawdę. I jestem wdzięczny tym ludziom, którzy przygotowują, bo to jest ogrom pracy przecież.
0: Jeszcze wrócę jednak do kiermaszu pod Kogutkiem. Wiem, że jest jakaś szczególna historia, która była przekazywana, niczym taka legenda związana z tą audycją w waszej rodzinie, że coś ten Kogutek przynosi dzieciom, jak będą grzeczne.
1: Oczywiście, zwłaszcza jak tata wracał z jakichś wyjazdów służbowych, no to on zawsze jakieś tam czy cukierki, nie cukierki, coś takiego przywoził dla mnie i dla mojej młodszej siostry oczywiście. I starał się schować poduszkę. I no, widzicie, to wam ten kogutek podrzucił coś takiego pod poduszkę. I to była wielka radość, tak naprawdę.
0: Tak, no właśnie. Jestem ciekawa, czy też słuchanie radia i w dzieciństwie, i później już w studenckich latach, lata z radiem, czy to też pomagało w nauczaniu języka, w poznawaniu języka polskiego?
1: No oczywiście, oczywiście. I nawet to, że ja słucham z przyjemnością radia, tak, ale też teraz jako lektor języka polskiego na Akademii Dyplomatycznej, to ja swoim studentom po prostu polecam słuchanie radia, polecam oczywiście słuchanie jedynki przede wszystkim. No nie wierzę, żeby ktoś o 5 rano, no u nas to już 6, żeby ktoś tam się poderwał i słuchać kiermaszu pod Kogutkiem, ale ja muszę to uczynić, skoro nawet pani tam jest prowadząca, także no postaram się teraz posłuchać.
0: Bardzo zachęcamy. I jestem ciekawa też, bo pan na początku rozmowy wspomniał, że dla ojca było ważne słuchać radia, no, zwłaszcza w kontekście tych czasów w Związku Radzieckiego. No ale co tam było takiego, czego nie było na przykład w tym radiu ukraińskim?
1: No, ta jakaś prawda, tak Polacy większy dostęp mieli do tej prawdy nawet i to tak te wydarzenia grudniowe, na przykład to tata po prostu no, wręcz nie odchodził od radia. No, oczywiście on, to była jakaś tam sobota, niedziela, to on słuchał, a co tam w Gdańsku, a jak, bo u nas to w ogóle o tym się nie mówiło. W ogóle. No, znaczy mówiło się i ta wiedza do nas przychodziła tylko poprzez inne radia. jak na przykład Wolna Europa czy Głos Ameryki, kto tam co już umiał złapać, jak to się mówi. Także no, były takie czasy.
0: Микола Ярмолюк, український дипломата, язикознавця, викладовця язика польського на Академії дипломатичної України, оповідав о тим, для kiedyś i dziś słuchają w Ukrainie programu pierwszego polskiego radia, a także o swojej ulubionej audycji Kiermasz pod Kogutkiem. A teraz posłuchamy orkiestry Świętego Mikołaja.

0: Zespół Werchowina w tym roku obchodzi 35-lecie. Z tej okazji w Warszawie 9 maja odbędzie się koncert z udziałem przyjaciół zespołu. Werchowina to grupa wywodząca się ze środowiska studenckiego koła przewodników beskidzkich. Od 1991 roku czerpie z tradycji muzycznych Łemkowszczyzny, Ukrainy i Beskidów Zachodnich, łącząc ludowe źródła z własnym brzmieniem. Podczas jubileuszowego koncertu zespół zaprezentuje przekrój swojej twórczości, od najbardziej rozpoznawalnych pieśni wielogłosowych po energetyczne utwory kapeli. Koncert będzie okazją, by doświadczyć żywej tradycji, której źródłem są spotkania z górami, ludźmi i ich muzyką. O Werchowynie, poznawaniu muzyki tradycyjnej i wieloletniej przyjaźni zespołu dalej opowiada Tadeusz Konador.
1: Jestem prawie od początku, bo przyszedłem parę miesięcy później, ale skąd to się wzięło? To na Politechnice Warszawskiej był klub SKBB, Studencki Klub Przewodników Beskidzkich. I ci ludzie, studenci, chodzili po Beskidach, no i wiadomo, automatycznie Łemkowie. Łemkowie zawsze byli troszkę tacy, bali się troszeczkę, ale studenci byli bardzo taki właśnie przyjacielski i Łemkowie ich polubili. Więc zaczęli im śpiewać piosenki, młodzież zaczęła z nimi śpiewać i okazało się, że oni chcą to pokazywać. Więc oni zaczęli robić śpiewanki, zaczęli śpiewać przy ludziach, no i wymyślili sobie, że będą śpiewać jako zespół. No i 95 rok, Mikołajki, folkowy koncert. Fajnie udany, fajny był. I ponieważ ja tym po koncercie przyszedłem i zacząłem prowadzić to wszystko i po prostu zaczęliśmy rzeczywiście od piosenek łemkowskich, ale bardzo szybko przeszliśmy na całą Ukrainę, że z różnych części Ukrainy zaczęliśmy śpiewać. Na początku graliśmy, śpiewaliśmy. Mniej więcej tak, jak na początku było jakby drugie Mikołaje troszkę. Jak Orkietra Świętego Mikołaja. Ale oni poszli w swoją drogę, my całkiem w drugą stronę. I po jakimś czasie, po paru latach okazało się, że wielu instrumentalistów się wykruszyło. Ale nam no szkoda było tego zespołu, zaczęliśmy śpiewać. I tutaj mieliśmy szczęście, bo przyszła do nas Ewa Wróbel. Wzięła nas, że tak powiem, w swoje ręce i rzeczywiście zaczęliśmy śpiewać wokalnie, głównie wokalnie. I dlaczego to w ogóle istnieje? Dlatego, że to jest Werchowina, to jest grupa przyjaciół. I to jest podstawa. Nawet ci, którzy odeszli, często wracają, zawsze się spotykają przez tyle lat. Mi się zdaje, że to jest główna siła Werchowiny. Nie jesteśmy zawodowcami. No ja się troszkę śmieję, że my na te próby przychodzimy. Śpiew jest po to, żeby ludzie wiedzieli, że muszą że się spotkać. A więc musi być coś, jakąś przyczyna tego.
0: Spotkanie.
1: Tak, i po to spotkanie. A wiadomo, że jak gdzie jesteśmy, śpiewamy. I mamy swoje oczywiście zawsze, często się spotykamy razem, poza tym, czy uroczystości, nieuroczystości. Także i to jest właśnie siła. I my przed tyle lat i teraz mamy 35-lecie. Na 30-lecie zrobiliśmy taki mały eksperyment i wróciliśmy, poprosiliśmy naszych starych muzyków, no starych, dawnych muzyków.
0: Instrumentalistów
1: i zrobiliśmy parę utworów tych dawnych, ponieważ my zawsze jesteśmy w kontakcie z tymi ludźmi.
0: I teraz wystąpią już w najbliższą sobotę w Kinie Elektronik w Warszawie tym dawnym składem i również współczesnym.
1: Tak, będzie właśnie dawny skład, odgrzejemy dawne piosenki na szczęście łemkowskie, które kochamy, bo zresztą od Łemku wyszli. Będą łemkowskie, ale też będzie ciekawostka, taka jaka była zresztą na 30-lecie, zagrają nasze dzieci i zaśpiewają nasze dzieci. Także taka mała werchowinka. Będą dzieci, my będziemy grali i oczywiście śpiewali, dlatego że my głównie jednak śpiewamy teraz, bo to instrumentalistów na każdy koncert dość trudno jest ściągnąć. I mi się zdaje, że to, co na dzień dzisiejszy jest nasza siła, to właśnie piosenki, właśnie wielogłosowe,

0: z całej Ukrainy. Staramy się w miarę możliwości trzymać się bardzo dokładnie oryginału, ale wiadomo, zawsze śpiewamy po swojemu, to drodzy słychać to.
1: Czyli to jest folkowy zespół jednak.
0: Dokładnie, dlatego to jest folkowy. Staramy się, ale po prostu nic na siłę. Zawsze mówimy, śpiewamy to tak, jak nam serce każe.
1: Czy ty też na tych początkach, tak, w latach 90. wybierałeś się na takie wspólne wyprawy na Lemkowynę, być może później też na Ukrainę? Z jednej strony w celu takiego podróżowania, ale z drugiej strony też poznawania kultury muzycznej, repertuaru.
0: Mi się zdaje, że tutaj, o ile pamiętam, to takiego grupowego to nie. Ale wiele osób jednak było na Lemkowynie. Przywożyli stamtąd te piosenki, które śpiewaliśmy. Ja dość dużo te Łemków, no Kyczara, którą miałem szczęście nawet grać. No i tam, gdzie tak powiem, u źródeł to miałem. Ale też uwielbiam jeździć po prostu do Ukrainy i zbierać. Bardzo dużo jeździłem po wsiach. No to było niesamowite przeżycie.
1: Jakie regiony?
0: W różnych regionach. Ja po prostu jeździłem po całej Ukrainie. Miałem szczęście, niestety nie udało mi się tylko być na Krymie, a już prawie brakowało, żebym był. I mam te wszystkie regiony, mam dużo tych piosenek. I tutaj było o tyle ciekawe, że nie piję alkoholu, jestem abstynentem. I dla mnie było niesamowite takie przeżycie, że tam, oczywiście jak zawsze, na wsiach jest,
1: stół,
0: dają tutaj
1: jedzenie,
0: goriłka, wódka. A mówię, nie pijemy, nie ma problemu. Ja taki zdziwiony, bo Polsce, co nie wypije z nami? Jak to? A tam, nie, to nie. Zero problemu. I wszędzie, gdzie bym, nikt, nigdy. To było tak normalne, że ktoś nie pije. I to dla mnie było takie fajne przeżycie.
1: Jeszcze zapytam o tę takie chęć poznawania właśnie Lemkowyny, lemkowskich piosenek. Dlaczego to akurat było w Polsce i w latach 80. i w latach 90. Nie powiem, że popularne, ale jednak takie rozpowszechnione. O co chodziło tym młodym ludziom, którzy wędrowali po górach, ale też chcieli jeszcze poznać coś innego?
0: Mi się zdaje, że to jest lata ukrywania Łemków. Nie może, bo Łemków nie było, także w praktyce. I nagle ci młodzi ludzie, jeżdżąc w Beskidy, Bieszczady, ale wtedy młodzież bardzo dużo. Można było jeździć, nareszcie można było jeździć, bo zawsze to, no zawsze można jeździć, ale przy granicach to zawsze straż pilnowała wszystko, także to przy słowackiej granicy, czy ukraińskiej. Ale tutaj było w ogóle zero problemów. I po prostu młodzież jeździła i spotykała się z Łemkami. I nagle, po prostu było odkrycie. Nagle goni ktoś inny, ale niesamowite. I dlatego właśnie poprzez to, ci studenci, którzy tam mieli, nagle oni odkryli, to było dużo. Orkiestra Świętego Mikołaja odkryła, wiele zespołów powstało wtedy, śpiewających muzykę łemkowską. Orkiestra Świętego Mikołaja wyszła, pierwsza płyta, pierwsza kaseta łemkowska. Nasza, praktycznie cała łemkowska. I dużo rzeczy były, łemkowskie zespoły nagle się pokazały. Nagle Kyczara zaczęła być sławna. Łemkowina, która już też była już dość znana. Dawniej tego nie było pokazywane, a nagle było można. Nagle, ojejku, coś pięknego, coś innego.

0: Znam taką historię z Mikołajków Folkowych, z Lublina, że przyjechała Werchowina i przyjechał też zespół Romana Kumlyka, który chciał się też nazywać Werchowina, ale powiedzieli, a jak już jest Werchowina, to my będziemy Czeremosz. No i właśnie tutaj odwołam się do huculszczyzny też. Dlaczego też dla was była ważna ta część repertuaru, to poznawanie? Macie też piosenki z tego regionu Ukrainy. To zresztą były pierwsze, które ja poznałam w waszym repertuarze mniej więcej w połowie lat 2000.
1: My z Kumlykiem się przyjaźniliśmy. Stale, mało tego, my u Kumlyka byliśmy w Werchowinie. Oczywiście tutaj no, Kumlyk całe serce nam pokazał, całą muzykę, jak się śpiewa. To było niesamowite przeżycie. W ogóle to był taki szaman, faktycznie rzecz biorąc, bo dwójka osób tam przyjechała i, no, i rozłożyła się inny klimat, to Kumlyk co zrobił? No, przyniósł takie dwa kieliszki, dał im do wypicia. Dwie godziny zdrowi. Nie wiem, jak to zrobił, nie chciał powiedzieć. W każdym razie był niesamowitym człowiekiem. Mieliśmy z nim kontakt. Kiedyś nawet był tak, że uczył nas tańczyć. Żeśmy nie tańczyli, ale było to. Pokazywał, więc poprzez Romana, właśnie Romana Kumlyka, mamy też właśnie między innymi z huculszczyzny.
0: Huculszczyzny w repertuarze. Ile osób przeszło przez Werchowiny przez te 35 lat?
1: Oj, ja pamiętam na pierwszym takim większym koncercie, to było w lutym, było 92 rok, było 22 osoby. Były 22 osoby, oczywiście. Dużo osób się wykruszyło. Przeważnie z takiej składzie to było około 10-12 osób, z czego połowa zawsze to byli ludzie, którzy założyli Werchowiny. Więc czon Werchowiny to jest starzy werchowinowce. Oni. I oczywiście przychodzą młodzi w tej chwili. Zawsze ktoś tam przychodzi. Rzadko przyjmujemy kogoś, bo tutaj Werchowina jest bardzo zamknięta. Ale w tej chwili jest 11 osób, z czego ponad połowa to są starze. Część nowi. Nowi, przepraszam, 15-20 lat. No.
0: Ale to jest co najmniej kilka pokoleń, wydaje mi się.
1: Tak, kilka pokoleń, dlatego że w tej chwili mamy najnowszego członka zespołu Romana, który urodził się parę lat po powstaniu Werchowiny.
0: W latach 90., tak, tak.
1: Tak,
0: w
1: latach 90. Także tutaj już trochę mała zmiana pokoleniowa. Ale głównie to jednak są ci starzy. To jednak jest taka przyjaźń tych ludzi, którzy tam się spotykali, została do dzisiaj. To jest jakby podstawa zespołu. To jest grupa przyjaciół. Jak mówię, Werchowina to jest rodzina. I tak to jest.
0: Każdy z was ma swoją pracę, zajmuje się czymś innym, ale kilka razy w roku śpiewacie. Zawsze jest tradycyjnie w okresie bożonarodzeniowym koncert na Politechnice Warszawskiej. Teraz urodzinowy. Jeszcze przy jakich okazjach odbywają się wasze koncerty?
1: No, będzie teraz koncert chyba 31 maja na Zaciszu, w parku na Zaciszu.
0: W Warszawie?
1: Tak. Później idziemy na Wawrę. Kochamy Wawrę.
0: Na Wawrę do Żdyni?
1: Tak, w tym roku. My kiedyś jeździliśmy, byliśmy kilka razy w Żdyni, byliśmy w Michałowie i na innych Wawrach byliśmy. Także to jest, no i tutaj też spotkanie z Lemkami, rozmawianie, słuchanie tego wszystkiego. Także ja pamiętam, że z Michała to żeśmy chyba z parę piosenek przywieźliśmy. Także to było dość fajne. I my w zasadzie Werchowina to jest jakby rzeczywiście zespół głównie jednego koncertu Politechnika. Oczywiście dajemy inne koncerty, też zrobimy to z radością, ale dzisiaj to tak, panowie menadżerowie, panowie dyrektorzy, no tak powiem, no już ludzie na stanowiskach i bardzo trudno nam znaleźć wspólny czas, żeby gdzieś wyjechać. Myśmy mogli wyjechać, ale my nie wyjeżdżamy. Trudno nam zebrać się, zawsze gdzieś wyjeżdżam, zawsze kogoś nie ma. I to już nie jest komfortowe, ale jak w Warszawie, to chętnie.
0: Tak. Jeśli sobie tak popatrzymy na te lata 90. w Polsce, zespół składający się głównie ze studentów, poszukujący czegoś, co było być może zapomniane albo zakazane, czegoś nieznanego i to była chęć pokazania szerszej publiczności takiego repertuaru. A jak jest dzisiaj? Co głównie chcecie powiedzieć poprzez tę swoją działalność na przestrzeni 35 lat? Co chcecie dzisiaj przekazywać ludziom w tym czasie?
1: My chcemy śpiewać, ale na początku, jak śpiewaliśmy, to ludzie byli zdziwieni, że ktoś taki jak Łemkowy w ogóle są. To dla ludzi było, gdzie my śpiewaliśmy, wielkie odkrycie, byli zdziwieni po prostu. Także no dzisiaj tego zdziwienia nie ma, bo wszyscy wiedzą, ale dla nas jest ważne śpiewanie. Śpiewanie tego, co my lubimy. Pokazywanie tego, co my lubimy. I to jest ważne. Dla nas było dość fajne przeżycie, bo pamiętam koncert chyba parę lat po powstaniu w Bartnym. Graliśmy na zabawie Łemkowskiej. Ale najpierw daliśmy koncert i była weselna pieśnia, Kuba śpiewał. I my patrzymy, ale siedzą dwie panie starsze już i płaczą. I powiedziały do nas później, my to pierwszy raz usłyszeliśmy od wysiedlenia. Płakały. To dla nas było niesamowite przeżycie. Jak my się baliśmy. My mieliśmy koncerty w Ukrainie z zespołem Werchowina.
0: A gdzie?
1: To było koło Lwowa. Mieliśmy tam taką trasę razem z nimi tygodniową. I myśmy z nimi właśnie śpiewali. Muszę powiedzieć też, no pierwsze koncerty to był strach. Jechał do jaskini Lwa, nie? Ale byli zachwyceni. Po prostu okrzyki radości w ogóle. Nie wiedząc o tym, że po tym koncercie patrzymy, jakiś starszy pan płacze. Mówi, co się stało? Mówi, jestem z Donbasu. Mówi, jeszcze parę lat temu za język ukraiński nas wsadzali do więzienia. A wy śpiewacie Polacy. Tak pięknie po ukraińsku. On płakał. Bo nie mógł po prostu... No dla niego to było takie coś niesamowitego. Oni szli do więzienia. W Ukrainie. Donbas.
0: Przypominamy, że jubileuszowy koncert zespołu Werchowina odbędzie się w Warszawie 9 maja w kinie Elektronik. Początek o godzinie 19. I to wszystko na dziś w Kiermaszu pod Kogutkiem. Do usłyszenia, Mariana Krill.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Choć zazwyczaj mówi tak.
2: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
1: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
2: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
1: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio Kierowców.
3: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Na drogach pusto i przyjemnie. Natężenie ruchu jest bardzo niewielkie, choć drogowcy zgłaszają jedno utrudnienie. Chodzi o S7 i Mazowsze, trasa Grójec-Radom w pobliżu obwodnicy Białobrzegów na Mazowszu. Tu na 5 kilometrze dwa samochody osobowe uderzyły w łosia. Nie mamy doniesień o poszkodowanych, ale w stronę Krakowa zajęty jest jeden pas, choć tutaj spowolnień nie widać i oficjalnie nie mamy odwołania tego utrudnienia, także uważajmy. Bez kłopotów już natomiast po poważnym zdarzeniu drogowym na 92 trasa Siedlce-Ujrzanów w pobliżu miejscowości Grabianów. To też Mazowsze na 570 km. Samochód osobowy wypadł z jezdni. Mieliśmy tu 5 osób poszkodowanych, a kierowcy jechali na zmianę jednym pasem. Policja apeluje, by do centrum Zakopanego nie wybierać się samochodem. W stolicy Tatr jest tak tłoczno, że trudno znaleźć miejsce. Policja i Straż Miejska radzi więc, by po mieście poruszać się bez samochodu, a jeśli już, to unikać wjeżdżania autem do centrum. Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji zaleca, by przesiąść się na komunikację miejską lub wybrać spacer.
4: W centrum znalezienie miejsca parkingowego w takim wyjątkowym weekendzie, jak jest teraz, jest ciężkie. A oprócz tego ceny są bardzo wysokie na prywatnych parkingach. Działa i świetnie funkcjonuje wielopoziomowy parking na 100 kilkadziesiąt samochodów zaraz przy dworcu kolejowym. To jest odległość raptem 600 metrów od Krupówek, więc taki spacerek na pewno każdemu z nas dobrze zrobi, a za 12 zł można zostawić samochód na całą dobę.
3: Bilet kupiony też na parkingu Park and Ride przy dworcu kolejowym w Zakopanem upoważnia do darmowych przejazdów autobusem komunikacji miejskiej w mieście. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców, pod którym czekamy na wszelkie informacje z dróg od Państwa.

0: Minęła szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Usunięto awarię na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przywracany jest normalny ruch pociągów. Z udziałem prezydenta świętowano w Warszawie Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za granicą. Podkarpacki sanepid bierze pod lupę punkty gastronomiczne, szczególnie lodziarnie.
1: Automaty do lodów nie są systematycznie czyszczone.
0: Na początek dobra wiadomość dla pasażerów kolei. Po wielu godzinach awaria na linii Poznań-Berlin została naprawiona. Przywracany jest normalny ruch pociągów. Utrudnienia zaczęły się późnym popołudniem, wyjaśnia Tomasz Łotowski z PKP PLK.
2: Na szlaku Polędzie-Bóg stwierdzono uszkodzenie sieci trakcyjnej. Jednocześnie pociąg Polregio, który się wówczas po linii poruszał, doznał uszkodzenia pantografu. W związku z tym wstrzymano ruch pociągów.
0: Przewoźnicy oferowali pasażerom zastępcze połączenia autobusowe. A przyczynę awarii wyjaśni specjalna komisja. Najpierw spotkanie z Polonią, potem podniesienie flagi państwowej i uroczystość wręczenia nominacji generalskich. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Wziął w nich udział prezydent Karol Nawrocki.
3: Prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
4: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
3: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową.
5: Spójrzmy na maszt wieży zegrowej Zamku Królewskiego.
3: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
6: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
3: 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Najpierw przestrzeganie zapisów obowiązujących, potem ewentualne rozmowy nad nowymi. Tak o prezydenckim pomyśle zmian w konstytucji mówią rządzący. Karol Nawrocki ma dziś powołać radę, która będzie pracowała nad założeniami nowej ustawy zasadniczej.
7: Nie bardzo wyobrażam sobie, żeby można było pracować nad nową konstytucją, jeżeli nie wypełnia się zapisów tej starej. Oczywiście zawsze można rozmawiać.
0: Mówiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. W pracach nie zamierza uczestniczyć także Lewica. Taką deklarację złożyła w Jedynce posłanka tego ugrupowania Anita Kucharska-Dziedzic.
8: To na pewno nie jest sytuacja, która powinna być miejsce z kimś, kto do konstytucji obowiązującej ma dosyć lekki stosunek. Trudno mówić o ładzie konstytucyjnym.
0: W prezydenckiej radzie zgodnie z założeniami mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci oraz osoby, które, tu cytat, mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, a także funkcjonowania dotychczasowej konstytucji.
9: To są aktualności jedynki.
0: Budynek spłonął, dach się zawalił. Strażacy ugasili pożar supermarketu w Halinowie w powiecie mińskim na Mazowszu. Ogień pojawił się po południu. Pracownicy sklepu ewakuowali klientów. Nikomu nic się nie stało. Płonęło około 600 metrów kwadratowych. W czasie akcji strażaków runął dach sklepu. Przyczynę pożaru wyjaśni śledztwo. Lodziarnie, kawiarnie, bary, restauracje, sklepy spożywcze. Sanepid na Podkarpaciu rozpoczyna kontrolę miejsc, gdzie sprzedawane jest jedzenie. Inspektorzy sprawdzą, czy w miejscach takich jest czysto, czy produkty są odpowiednio przechowywane i czy nie są przeterminowane. Szczególnie lody, mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z podkarpackiego sanepidu.
1: Obserwujemy, że automaty do lodów nie są systematycznie czyszczone, myte i dezynfekowane, co oczywiście w warunkach letnich to jest środowisko sprzyjające namnażaniu się chorobotwórczych patogenów.
0: Kontrole sanepidu w ramach akcji Lato potrwają do końca sierpnia. Wieloryb Timi wypuszczony do Morza Północnego. Transportowany od wtorku humbak przez 2 miesiące krążył i utykał na płciznach przy niemieckich brzegach Bałtyku.
10: Organizatorzy akcji ratunkowej dla Timiego przekazali, że wieloryb wypłynął do morza. Miał się w nim zanurzyć, wypłynąć na powierzchnię i fontannami wody pokazać, że oddycha. Ostatnie dni humbak spędził na pokładzie barki, w której był zanurzony w wodzie i dokarmiany, zanim we wtorek ruszył w drogę powrotną z Bałtyku do morza, w którym panuje odpowiednie dla niego wyższe zasolenie i gdzie występuje więcej pokarmu. Leżał na mieliźnie zatoki wyspy Puel niedaleko miasta Wismar. W sumie spędził 2 miesiące u bałtyckiego wybrzeża Niemiec. Początkowo był widziany, gdy zaplątywał się w sieci rybackie, potem utykał na płciznach. Pierwsze reakcje ssaka po uwolnieniu w Morzu Północnym ratownicy oceniają jako oznakę sukcesu akcji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
0: Dziś będzie na ogół bezchmurnie, możliwe niewielkie zachmurzenie jedynie na północnym zachodzie będzie umiarkowane, a miejscami duże. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 23 na wschodzie, 26 w centrum do 29 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu i w Sudetach miejscami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w Białymstoku, Grudziądzu i Jaśle jest umiarkowana. W innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 39% energii elektrycznej. Od godziny 7 do 19 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadmiar energii. W zlewni Górnej Warty, Górnej Noteci, Iny i Radomki utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach całej Polski, poza górami, duże zagrożenie pożarowe.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa na dwa głosy. W rytmie rocka albo hip-hopu. A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla. Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14. Paweł Sztompkę i Marcin Kuse.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Blisko 10 minut po godzinie 6 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Niedzielne i świąteczne. Dzień dobry. Małgorzata Bartas, witam. Zapraszam.
1: Familijna jedynka.
0: 3 maja. Wszyscy wiemy, co to za data. Konstytucja 3 maja. Pierwsza w Europie. Napisana po to, żeby ratować Polskę. Dlatego do dziś świętujemy ten dzień, ale ta data niesie jeszcze jedno znaczenie. Od pokoleń w naszej ojczyźnie łączy się z tytułem Maryja, Królowa Polski. To nie tylko określenie, to część naszej historii, naszego myślenia o ojczyźnie, szczególnie wtedy, gdy trzeba było ją ocalić, obronić, zachować. W tym roku ten rytm świętowania jest nieco inny. Dziś niedziela wielkanocna, dlatego uroczystość kościelna była wczoraj. I to też nie bez znaczenia. W dniu 2 maja, w dniu Polonii i w czasie święta flagi narodowej. Stąd pytanie, które dziś będzie powracało w czasie naszego familijnego spotkania w jedynce Polskiego Radia. Co ten tytuł znaczy dla nas nie tylko jako element tradycji, ale w osobistym przeżywaniu wiary? Jak go rozumieć, będąc dzisiaj katolikiem, Polakiem? W naszej historii odpowiadali na to i pasterze Kościoła, i ci, którzy brali odpowiedzialność za losy państwa, sięgając po to wezwanie nie tylko w słowach, ale także w swoistym programie własnego życia. A jak jest w Państwa doświadczeniu? Czy to tylko tytuł, czy realne odniesienie? Zachęcam do dzielenia się tymi refleksjami. Czekam na Państwa podpisane SMS-y i wpisy na Facebooku Familijnej Jedynki. To ważne. Podpisane kontaktem do siebie, jeżeli chcieliby Państwo otrzymać książkę Droga Maryi, inspirowana duchowością kardynała Stefana Wyszyńskiego, który wprost mówił: wszystko postawiłem na Maryję. A dla słuchaczy z Warszawy, Krakowa i Lublina także zaproszenie na film Maryja, Matka Papieża, opowiadający o miejscu Maryi w życiu Jana Pawła II, tego, który swoje totus tuus uczynił drogą życia i własnego pontyfikatu. Zapraszam na to 3-godzinne dzisiejsze świąteczne spotkanie w jedynce Polskiego Radia, a zaczynamy jak zwykle od kalendarza, który przypomina o ważnych postaciach i wydarzeniach nadchodzącego tygodnia. Wybrała je Elżbieta Staniszewska, przedstawia Piotr Warszawski.
2: Pokój tobie, Polsko!
3: Rozpoczynamy nasze obrady.
4: Good morning. The British ambassador in Berlin.
1: Dźwiękowy kalendarz jedynki.
5: 3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodził uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Wyjątkowo w tym roku, ze względu na przypadającą dziś piątą niedzielę wielkanocną, uroczystość liturgiczna Królowej Polski była przeniesiona na wczorajszą sobotę, 2 maja. Celem uchwalonej 235 lat temu przez Sejm Wielki Konstytucji 3 maja było ugruntowanie wolności, praw i granic tak, aby na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć. Profesor Andrzej Nowak.
6: Nie ma żadnej wątpliwości, że ci, którzy ją uchwalali, mieli wielkie nadzieje, że to nie jest testament, tylko to jest nowy, wspaniały rozdział w historii Rzeczpospolitej, który otworzy dopiero przed nią drogę do nowoczesnej niepodległości. To, że stało się inaczej, było winą interwencji Imperium Rosyjskiego i Katarzyny II.
5: 60 lat temu, 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze odbyły się uroczystości tysiąclecia Chrztu Polski. Przygotowaniem do obchodów milenium była wielka nowenna narodu, wielki rachunek sumienia Polaków i wielka mobilizacja duchowa skierowana ku nowemu tysiącleciu. Było to duszpasterskie dzieło życia kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego realizację zawierzył pani Jasnogórskiej.
7: Chcemy patrzeć realnie na nasze życie. Nie oczerniamy narodu. Widzimy w nim i zalety, i wielkie cnoty, które się nie powtarzają w życiu innych narodów. I w tym rachunku sumienia jesteśmy optymistami. My wiemy, że w naturze ludzkiej są wielkie moce sprzymierzeńcze i one to zawsze każą umysłowi przebijać się poprzez wszystkie błędy ku prawdzie.
5: 10 lat temu, 3 maja 2016 roku, zmarł w Gdańsku arcybiskup Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański w latach 1992-2008. Odegrał ważną rolę w kształtowaniu relacji między rządem a kościołem po 1989 roku.
3: Ponieważ znałem doskonale i pana Jarosława, i znałem doskonale pana Donalda, a więc wydawało mi się, że dobrze by było, żeby oni się spotkali na neutralnym gruncie, czyli w tak zwanej rezydencji papieskiej w Oliwie, i spotkali się. No nic z tego nie wyszło, ale przynajmniej wobec historii można powiedzieć, że Kościół nie był stroną, ale stwarzał pewne możliwości do spotkania ludzi odpowiedzialnych za Polskę.
5: Wileński cmentarz na Rossie obchodzi 225 lat swego istnienia. Powstał z inicjatywy księży misjonarzy z pobliskiego kościoła w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Oficjalne otwarcie i poświęcenie cmentarza miało miejsce 6 maja 1806 roku. Jest to jedna z czterech największych polskich nekropolii obok warszawskich Powązek, krakowskiego cmentarza na Rakowicach i cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Słynnym grobem w kwaterze wojskowej jest mauzoleum matki i syna, gdzie pochowane jest serce marszałka Piłsudskiego, wileński przewodnik Jan Boguszko.
8: Marszałek w swym testamencie napisał mniej więcej tak, że nie wiem, czy zechcecie pochować mnie na Wawelu, ale chcę, by serce me spoczęło u stóp dumnej matki przy grobach moich żołnierzy przy cmentarzu Rosa. Większość ludzi, którzy tutaj pochowani, raczej krewnych już tutaj w Wilnie nie mają. Kiedy przyszła władza sowiecka, mieli taki wybór, albo darmowa wycieczka na Sybir, albo już wyjeżdżali do Polski. No i opiekuje się miejscowa młodzież, ludzie zaangażowani, no ale raczej większość krewnych jest poza granicami Litwy.
5: 8 maja uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, patrona ładu moralnego i jedności ojczyzny. 8 maja minie 63. rocznica ogłoszenia historycznego listu biskupów polskich do rządu Polski Ludowej, znanego jako Non Possumus. Gdy władze komunistyczne, zmierzając do całkowitego podporządkowania kościoła państwu, ogłosiły dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych, prymas polski kardynał Stefan Wyszyński w liście do pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Bolesława Bieruta zaprotestował przeciwko łamaniu porozumienia z 1950 roku. List został ogłoszony 8 maja w Krakowie podczas dorocznej konferencji episkopatu. Znalazły się w nim historyczne słowa prymasa. Rzeczy bożych na ołtarzach Cezara składać nie wolno, nie możemy, non possumus.
9: No i wtedy został aresztowany, jak wiem. A w ogóle, jeżeli patrzeć na jego biografię, to mnie uderza najbardziej to, że Stefan kardynał Wyszyński ani w sprawach kościelnych, ani w sprawach państwowych właściwie nigdy się nie mylił.

0: Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodzona jest od 3 maja formalnie od 1925 roku, choć papież zatwierdził to święto dla Polski już w 1920 roku. Z ojcem Egidiuszem Włodarczykiem, Bernardynem z Kalwarii Zebrzydowskiej rozmawiała o tym Agnieszka Kozłowska-Łysko.
1: Dlaczego te obchody, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostały połączone ze świętem Konstytucji 3 maja?
2: No myślę, że tutaj jest to owoc takiej intuicji nie tylko hierarchów kościelnych, ale także Polaków, którzy bardzo często w historii swojego narodu, szczególnie w takich wydarzeniach trudnych, które po ludzku wydawały się być nie do rozwiązania, dopatrywali się pomocy Bożej bezpośredniej albo takiej pomocy Pana Boga, która dokonała się poprzez obecność, modlitwę, wstawiennictwo Matki Bożej. Stąd właśnie, kiedy trwały ustalenia dotyczące w ogóle obchodów tego święta, bo tutaj dodać należy, że ten temat podjęto w 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Wtedy właśnie polski episkopat zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą, aby takie święto Królowej Polski zostało wprowadzone. Ówczesny papież Benedykt XV w 1920 roku przychylił się do tej prośby, no ale właśnie był problem, kiedy to ma być obchodzone. No więc polscy biskupi zaproponowali, aby to był 3 dzień maja, po to właśnie, aby podkreślić łączność tego święta z zajmem czteroletnim, a zwłaszcza z uchwaloną 3 maja pierwszą konstytucją polską. Ale to jest taki znak, który pokazuje obecność, wiarę w obecność Boga, Matki Najświętszej w całej historii polskiego narodu.
1: Bo Maryja interweniowała kilka razy w tej naszej historii.
2: No myślę, że nawet nie bylibyśmy w stanie zliczyć tych wszystkich interwencji. Nie wszystkich jesteśmy świadomi. Te, o których czytamy w historii naszego narodu, to są takie najważniejsze wydarzenia, takie już bardzo głośne, przez wszystkich postrzegane jako właśnie taki znak interwencji z nieba. Szczególnym takim momentem, w którym dopatrywano się tej obecności Matki Bożej, jej interwencji, pomocy, no to oczywiście był Potop Szwedzki i obrona Jasnej Góry. Tutaj już od razu przechodzę do XVII wieku, a wcześniej oczywiście wiele było też takich wydarzeń. Ale właśnie ta obrona, no, która dzisiaj też przez niektórych jest troszkę tak podważana, czy to rzeczywiście tak wszystko było, jak o tym wiemy, jak czytamy. No ale wierzymy, że rzeczywiście Matka Boża w jakiś sposób wtedy podkreśliła tę swoją opiekę nad naszym narodem. No i właśnie to była jedna z takich sytuacji, która po ludzku była bardzo trudna, nie do rozwiązania, a jednak udało się wyjść z niej zwycięsko.

0: 3 maja w polskiej tradycji spotykają się dwa ważne wątki, państwowy i religijny. Tego dnia wspominamy uchwalenie Konstytucji 3 maja z 1791 roku, ale obchodzimy także uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To taka tradycja od wielu dziesiątek lat. Tytuł Królowa Polski ma w naszych dziejach bardzo szczególną historię. Co ciekawe, jego początek nie wiąże się bezpośrednio z polską inicjatywą. Według przekazów pojawia się on na początku XVII wieku w doświadczeniu włoskiego jezuity, ojca Juliusza Mancinellego. 14 sierpnia 1608 roku w Neapolu miał on usłyszeć w modlitwie słowa Maryi: „Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski?” Wiadomość o tym doświadczeniu została przekazana do Polski przez jezuitów. Dotarła także do dworu króla Zygmunta III Wazy i zaczęła funkcjonować w świadomości religijnej, ale i w życiu publicznym Rzeczpospolitej. A w jaki sposób? O tym rozmawiam z profesorem Pawłem Skibińskim, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Tradycyjnie nawiązuje ten tytuł do ślubów lwowskich Jana Kazimierza, rok 1656, kiedy Maryja zostaje uznana przez króla za królową korony polskiej. Ten tytuł był związany z pewnymi zobowiązaniami, które król w imieniu swoim i wszystkich stanów całej wspólnoty politycznej Rzeczpospolitej ślubował. Później była kwestia, czy te śluby zostały wykonane. Natomiast od tego momentu właściwie istnieje tradycja, że Najświętsza Maryja Panna jest władczynią Polski. Tylko teraz oczywiście jak to rozumieć? Mówimy o rzeczywistości nadprzyrodzonej, a jednocześnie politycznej. I kolejne akty publiczne, liturgiczne, które potwierdzały to panowanie Najświętszej Maryi Panny, no to jest ukoronowanie wizerunku Jasnogórskiego koronami papieskimi w roku 1717, w sytuacji kolejnego kryzysu politycznego, bo 1656 to jest potop. Nieprzypadkowo dzieje się to we Lwowie, ponieważ Jan Kazimierz nie jest w stanie wrócić ani do Warszawy, nie do żadnej z tradycyjnych stolic królestwa. W 1717 roku mamy kryzys związany z Augustem II Mocnym, z Sejmem Niemym. Który się odbywa w tym samym roku. Natomiast kolejne wcielenia jakby tego przypomnienia sobie o panowaniu Najświętszej Maryi Panny nad Polską, to jest głównie początek XX wieku. To się zaczyna zresztą od dość przykrego faktu, to znaczy rabunku koron papieskich na Jasnej Górze i konieczności rekoronacji wizerunku. Z drugiej strony jest też tradycja, która najżywiej funkcjonuje. Każdy polski katolik, jak odmawia litanię loretańską, to dodaje jedno wezwanie, którego nie zna żaden inny katolik na świecie. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. To wezwanie wywodzi się z Lwowa, z działalności biskupa Józefa Bilczewskiego. Początkowo jest pozwolenie papieskie na używanie tego w archidiecezji lwowskiej, a po 1918 roku we wszystkich diecezjach polskich. Mhm. I to jest taki najżywszy ślad dewocyjny, który mamy. No jeśli nie jesteśmy na Jasnej Górze, gdzie ukoronowany wizerunek, ale także cała tradycja panowania Najświętszej Maryi Panny ugruntowana homiletyką i nauczaniem najpierw kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski, a potem na szerszą skalę kardynała Stefana Wyszyńskiego i jego programami duszpasterskimi, czyli ślubami jasnogórskimi 1956 roku, potem programem milenijnym zakończonym takim spektakularnym dopełnieniem, to znaczy aktem oddania całej wspólnoty narodowej, tak zwaną macierzyńską niewolę Maryi, akt potwierdzający panowanie, czy pogłębiający panowanie Najświętszej Maryi Panny nad Polską w intencji prymasa Wyszyńskiego, aby zagwarantować wolność Kościołowi w Polsce i na świecie na przyszłe tysiąclecie.
0: Bo to był próg obchody milenium między jednym tysiącleciem, a tym, które się przed nami otwiera. O tym akcie milenijnym pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego jeszcze w familijnej jedynce będzie mówiła. Przywołanie tego czasu, 56 i 66 rok, to jest nawiązanie do ślubów Jana Kazimierza, do tamtego pierwszego ślubowania i ogłoszenia Maryi Królową Polski, ale również, mimo że dzieje się to we Lwowie, to jest to echo Jasnej Góry. Wtedy też.
1: Oczywiście, ale to przede wszystkim dlatego, że Jasna Góra się broni. Tylko proszę pamiętać, że zarówno ze względów geograficznych, jak i politycznych kult Matki Bożej Łaskawej z Lwowa jako Królowej Polski był bardzo trudny do utrzymania. Po 1945 roku Lwów się po prostu już w Polsce nie znajduje.
0: I dlatego Jasna Góra jeszcze bardziej umacniała tę swoją pozycję, chociaż ona zawsze była utożsamiona.
1: No, było to najpoważniejsze sanktuarium maryjne w Polsce i niewątpliwie od czasu ukoronowania wizerunku w 1717 roku i prezentowania tego wizerunku w koronach, siłą rzeczy stawała się twarzą jakby panowania Maryi. Natomiast pamiętajmy, że tych ukoronowanych polskich wizerunków maryjnych jest bodajże kilkadziesiąt. Tutaj warto zwrócić uwagę, że z jednej strony to jest kwestia opieki nad wspólnotą
0: Kościoła,
1: Najświętszej Maryi Panny,
0: narodu,
1: ale z drugiej strony chodzi też o wymiar posłuszeństwa wspólnoty woli Najświętszej Maryi Panny, to znaczy takiego teologicznego posłuszeństwa, oddanie swojej woli. Ta niewola aktu milenijnego to było powierzenie całej swojej woli wspólnoty w ręce Maryi.
0: To jest wejście na teren religijny, tego przeżycia teologicznego, religijnego.
1: No nie tylko, dlatego że mamy do czynienia z ludźmi, którzy traktują swoje życie jako pewną całość. Znaczy nie mieszając porządków, one się ze sobą jakoś stykają, łączą, wpływają na siebie. To nie jest tylko i wyłącznie przeżycie dewocyjne. To jest też kwestia porządku moralnego, duchowego, kulturowego wspólnoty.
0: Ale zakorzenia się jednak w wierze, w taką rzeczywistość, którą nie, no, na tej płaszczyźnie przeżywamy i respektujemy. Natomiast patrząc w takim wymiarze państwowym, szczególnie rok 1920 mógłby tu służyć chyba za przykład, kiedy potrzeba obrony własnej wolności, suwerenności prowadziło do odwołania się do tradycji wiary w opiekę Matki Bożej Królowej
1: Proszę
0: Polski.
1: Proszę pamiętać, że to jednak ma dwa aspekty. To znaczy z jednej strony rzeczywiście jest kryzys, na przykład wojna polsko-bolszewicka, bezpośrednie zagrożenie świeżo odzyskanej niepodległości. Episkopat Polski jedzie i
0: pada na kolana,
1: i powierza Polskę opiece Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze. Podobnie śluby jasnogórskie w 1956 roku. To jest zdaniem prymasa Wyszyńskiego taka odpowiedź na straty II wojny światowej, także straty moralne, na ateizację państwa komunistycznego i na uzależnienie od Moskwy. Natomiast pamiętajmy też o tych pozytywnych kwestiach. Na przykład w 1936 roku młodzież akademicka ślubuje właśnie królowej Polski swoją wierność. W 1946 roku polskie kobiety pod opieką duchową kardynała Hlonda składają takie ślubowanie w imieniu tej żeńskiej części narodu.
0: Wcześniej jeszcze w 1926 roku też polskie kobiety przybywają, żeby podziękować za zwycięstwo w wojnie bolszewickiej.
1: Zgoda.
0: Takich momentów oczywiście było bardzo dużo, ale zawsze działał ten mechanizm. Ludzie, którzy wierzą i przyjmują to w tych dwóch porządkach, kiedy jest trwoga, to do Maryi Królowej Polski się uciekają w imieniu całego narodu, całego państwa.
1: Oczywiście chyba każdy z nas, jeżeli jesteśmy wierzący, to ma takie wrażenie, że Najświętsza Maryja Panna nas ratuje z rozmaitych opresji. No jest tylko pytanie, czy my czasami nie nadużywamy jej cierpliwości.
0: Czy te porządki są do przyjęcia dla wszystkich Polaków, jak się panu wydaje?
1: No pytanie jest oczywiście takie, co my przez to rozumiemy. W porządku religijnym wydaje się to trudne do wyobrażenia. Natomiast w porządku kulturowym jest nie tylko dla wierzących katolików do jakiegoś zaakceptowania, bo to jednak jest piękny obraz, kiedy Hoffman w Potopie kręci taką dość spektakularną scenę odsłonięcia obrazu jasnogórskiego. To proszę mi wierzyć, że Hoffman nie jest praktykującym katolikiem, to jest po prostu człowiekiem zafascynowanym pewnym znakiem, symbolem kulturowym. A my katolicy możemy być mu wdzięczni, że nam zostawił taki piękny obraz. Natomiast wierzący katolicy mamy prawo do takiego przeżywania naszej wspólnoty. O tym też nie zapominajmy, bo wydaje mi się, że nie zawsze trzeba tylko i wyłącznie zastanawiać się, czy przypadkiem inni nie poczują się dotknięci. Czasami trzeba się zastanowić, czy my nie stracimy czegoś, jeśli nie będziemy w stanie zrozumieć i partycypować w pewnej wspólnocie.
0: I to w imieniu całej tej wspólnoty.
1: W imieniu całej tej wspólnoty, ponieważ no, powiedziałem, to dla niewierzących nie powinno być to problemem, ponieważ oni nie bardzo przejmują się tym, natomiast nie wiem, co to może przeszkadzać. Gdzie tu jest jakieś
0: zagrożenie?
1: Zagrożenie, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z macierzyńską opieką, z królewską, ale właśnie taką ciepłą, serdeczną troską Najświętszej Maryi Panny nad wspólnotą, co najwyżej po prostu nie podzielamy tego przekonania nad przyrodzonego. No to jest oczywiście ważne. Ważne dla naszego stanu ducha, ale chyba nie szkodliwe w żaden sposób dla stanu publicznego.
0: Czy się w to wierzy, czy nie? Warto z tego korzystać, chociaż to brzmi bardzo kolokwialnie. Paweł Skibiński, historyk, był naszym gościem w Familijnej Jedynce. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: O Pani ufność nasza w modlitwy Twej obronie, chroni nas. Takie słowa, no oczywiście pieśń, ale czy także czasami nie nasza osobista modlitwa, szczególnie wtedy, kiedy stajemy tam na Jasnej Górze, szczególnie właśnie w tym miejscu, skąd jak mówimy króluje Jasnogórska, ale po prostu królowa Polski. Myślę, że to doświadczenie wielu z nas. Często się nad tym nawet specjalnie nie zastanawiamy, kiedy tam jedziemy, że stajemy przed królową, ale czy też wiemy o tym, że obraz Matki Bożej można leczyć? Profesor Wojciech Kurpik, polski konserwator dzieł sztuki, profesor i rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, połowę swojego życia spędził opiekując się i ratując jeden z najważniejszych obrazów, właśnie ten jasnogórski królowej Polski. Wspomnieniom przysłuchiwała się Agnieszka Trzeciakiewicz.
1: Chwilę przed pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II rozpoczął pan najważniejszą przygodę swojego życia?
2: Tak, sprawą stanu obrazu bardzo interesował się prymas Wyszyński, że obraz musi być koniecznie porządnie zakonserwowany, bo dotychczasowe działania no niestety nie przynosiły dobrych rezultatów. Obraz znałem, ale powiem pani, że największym przeżyciem dla konserwatora przy obrazie, kiedy tak się stoi tuż, kiedy dotyka się go ręką, bo zawsze grono jest i Paulinów, braci, którzy czuwają też. I kiedy mogłem zaśpiewać "Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam", to jest zawsze wielkie, wielkie, największe przeżycie. W czasie okupacji był ukryty obraz, zamurowany. Pleśń, prawda, zadziałała, więc oczywiście jedyne co było, to był ten wosk. No niestety nie dawało rezultatu. Ojciec generał powiedział do nas, konserwatorów, tych wykonawców: wiem, że panowie to przeżywacie, ale proszę pamiętać, że my jako Paulini żądamy od was przede wszystkim profesjonalizmu. Nie dla Paulinów, dla tych tysięcy głów, które z tych bastionów jasnogórskich na tych polach, na tych błoniach widzą.

0: widzę. Przecież te tysiące ludzi, to co robię, to przed nimi odpowiadam. Jeśli chodzi o moją zawodową pracę, to no, zważywszy na wagę, wartość zarówno sakralną, jak i artystyczną, a może również tę historyczną, wie pani, ten walor historyczny obrazu, który w swojej materii ma zakodowane tyle spraw czysto technicznych, czysto konserwatorskich, które można odnieść do niektórych faktów historycznych. To jest bardzo cenne. I tyle, ile się nauczyłem przy tym obrazie, to jest bardzo, bardzo cenne.
1: Patrzy pan Matce Boskiej w oczy całe życie.
0: No tak. I powiem pani, że właściwie od momentu, gdy się urodziłem i gdy zacząłem pojmować w ogóle na co patrzę, to był to obrazeczek. To obrazek taki, jaki na jarmarku tam w Częstochowie można było nabyć jeszcze wtedy, kiedy mój ojciec był bardzo, bardzo malutki, a jego rodzice wybierali się w długą podróż właściwie do Ługańska. I wówczas zabrali oni ze sobą prezent ślubny. To była na blasze malowana Matka Boża Częstochowska. Pod Twoją obronę napis był taki bardzo typowy. I ten obraz był w Ługańsku z nimi. Mój ojciec już dojrzał, ożenił się, no i w międzyczasie wybuchła rewolucja i był świadkiem, i co robiono z ikonami, jak niszczono je. No i kiedy postanowił wrócić do Polski, to mój dziadek powiedział mu: zabierz w takim razie ten obraz, bo ja go bardzo cenię, zabierz go, bo ja go tu mogę nie obronić. I ten obrazek po długiej podróży z Ługańska aż pod granice, których jeszcze nie było, to był 19 rok, przewieziony do Polski. Ten obrazek szedł z nami i zawieszony został. Jest, opiekuje się nim w tej chwili córka, ale ten obrazek też naprawiłem, nie wiedząc jeszcze o tym, że będę konserwował ten obraz nasz.
1: To takie opus magnum?
0: Chyba tak. Chyba tak.

0: Maryja, królowa Polski. Czy to tytuł tylko, czy realne odniesienie? A jak jest w Państwa odniesieniu, w Państwa doświadczeniu? Zapraszam do dzielenia się własnymi refleksjami. Czekam na SMS-y 71 151 tradycyjnie. Można je przysyłać na ten numer, ale również wpisywać na Facebooku Familijnej Jedynki. Bardzo proszę, jeżeli chcą Państwo od nas otrzymać cokolwiek, o podpisanie kontaktem do siebie tych wiadomości. A to, co mam dla Państwa dzisiaj, to książka Droga Maryi, inspirowana duchowością kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także zaproszenie do kina na film Maryja, Matka Papieża, ale to dla mieszkańców Warszawy, Krakowa i Lublina. Jan Paweł II uczynił totus tuus swoim hasłem pontyfikatu i życia całego. W drugiej godzinie naszego spotkania Sylwia Sułkowska zaprosi na jeszcze więcej informacji i wiadomości ciekawych o tym właśnie tytule. A tymczasem kończymy naszą pierwszą godzinę spotkania w Familijnej Jedynce. Jak zwykle, wiadomo, refleksją ewangeliczną.
1: Abyś dzień święty święcił. Dzisiejszej Ewangelii na piątą niedzielę Wielkanocy słyszymy bardzo ważne słowa. Jezus mówi: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Słowo, które przykuwa naszą uwagę, to słowo droga. Droga oznacza ludzkie życie. Idziemy drogą przez życie, kiedy to nasze życie przemija. Jako drogę nazywali się chrześcijanie. W Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie spotykamy takie określenie: wyznawcy tej drogi. Tak chrześcijanie mówili o sobie. Droga też kojarzy nam się ze spotykanymi ludźmi. Można w kontekście słów Pana Jezusa zapytać, czy w drodze mojego życia potrafię zauważyć Jezusa. Święty Augustyn, komentując Ewangelię o uczniach idących w drodze do Emaus, zanotował niezwykłe słowa, że Jezus jako droga przyszedł do tych, którzy byli w drodze, by ukazać im drogę. W kontekście słowa droga warto przypomnieć także Ewangelię świętego Mateusza, rozdział 25, o sądzie ostatecznym, kiedy Syn Człowieczy sądzi tych, którzy są po prawej i po lewej stronie. Osoby odpowiadające Synowi Człowieczemu zadają pytanie: Panie, kiedy widzieliśmy Ciebie? No właśnie, słowo droga pyta nas o to, kiedy widziałem Jezusa w moim życiu. Bo święty Augustyn też doda: boję się, że Jezus przejdzie obok mnie ze swoją nauką, ja go nie zauważę i on już nie powróci. Drugim słowem, które przykuwa naszą uwagę w dzisiejszej Ewangelii, to słowo serce. Jezus mówi do uczniów: niech się nie tworzy serce wasze. Serce to jest miejsce spotkania z Bogiem. Serce to jest miejsce, w którym rozmawiam z Bogiem. Święty Augustyn w swoich wyznaniach zapisał takie niezwykłe słowa w formie modlitwy: oto serce moje przed Tobą, wejrzyj w nie głęboko. Jezus pragnie zajrzeć do naszego serca. Zresztą jako Bóg zna nasze serce, zna je dokładnie. I nie chcę, by to nasze serce się trwożyło, by było obciążone, by było poranione. Dlatego też w kontekście serca Jezus zadaje pytanie swoim uczniom: wierzycie w Boga? Właśnie pytanie o wiarę. To jest pytanie także o moją osobistą relację z Jezusem. Miejscem tej osobistej relacji z Jezusem jest także moje serce. Trzecim słowem, które przykuwa naszą uwagę w dzisiejszej Ewangelii, to jest słowo mieszkanie. Jezus mówi: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele i idzie nam przygotować to mieszkanie. Mieszkanie to jest słowo, które jest bardzo nam bliskie. Każdy człowiek pragnie mieć dach nad głową. Najważniejsze jest to, że dla nas mieszkaniem jest Bóg. Dlatego tych mieszkań nigdy nam nie braknie.
0: Mówił ksiądz Mariusz Frukacz.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
4: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Cały czas niestety niektórzy z nas nie biorą odpowiedzialności za prowadzenie auta i wsiadają po alkoholu za kierownicę. Policja podała, że w czasie ostatniego dnia kwietnia i pierwszego dnia maja zatrzymanych zostało 250 pijanych kierowców. Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Policji w Gdańsku podkreśla, by absolutnie nie wsiadać za kierownicę po alkoholu.
6: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków oraz sposobu przewożenia pasażerów. Statystyki pokazują, że właśnie długie weekendy, szczególnie te już majowe, sprzyjają spotkaniom towarzyskim, rodzinnym, a więc również i spożywaniu alkoholu. Nie jest to właściwe, jeżeli będziemy kierowali pojazdami. Tutaj jedna zasada, jeżeli piję, to nie kieruję, nie wsiadam za kierownicę.
5: Na razie na drogach pusto, bez dużego natężenia ruchu, warunki dobre, trasy są suche, a pogoda słoneczna. Policja apeluje jednak o ostrożność i jazdę z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Mieliśmy kilka wypadków poważnych z udziałem zwierząt ostatniej doby, w tym jeden tragiczny na trasie S8 Białystok-Warszawa na wysokości Jeżewa. Auto osobowe uderzyło w łosia. Zginął 45-letni kierowca auta. W wypadku nie przeżył też łoś. Trasa dopiero po kilku godzinach została odblokowana. Inne zdarzenie, które miało miejsce na naszych drogach, w którym brał udział łoś, miało miejsce na S7. Także na Mazowszu, na trasie Grójec-Radom, w pobliżu obwodnicy Białobrzegów, z łosiem zderzyły się dwa auta osobowe. Zablokowane był jeden pas w stronę Krakowa. Tu na szczęście nie było ofiar. Leśnicy przypominają i ostrzegają, by nie lekceważyć znaków wskazujących na obecność zwierzyny leśnej na drogach, przez które jedziemy.
7: Jest 7:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Olaf Warzyński. Już tylko godziny dzielą nas od podpisania umowy pożyczkowej z funduszu SAFE. Krótko potem Polska otrzyma zaliczkę.
8: Czyli około 20 miliardów złotych.
7: Nowa prezydencka rada do spraw Polonii ma łączyć Polaków na świecie.
9: Gremium ekspertów z 19 krajów.
7: Policja bada przyczyny wybuchu gazu w Anielinie w Łódzkiem. Zginęła w nim nastolatka. Jej matka ma ciężkie poparzenia. Podpisanie umowy w sprawie SAFE to już kwestia godzin, zapowiedziała to pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Jak powiedziała w TVN24, podpisy pod umową złożą minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów Andrzej Domański i dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Po podpisaniu umowy 15% z całej kwoty ma od razu trafić do Polski, tak mówiła przed tygodniem minister Sopkowiak-Czarnecka.
10: Tak przygotowujemy cały proces, żeby minutę po podpisaniu umowy pożyczkowej już te umowy były zawierane albo aneksowane, bo w przypadku starych umów to jest kwestia aneksowania. Mamy też zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej, że od podpisania umowy będą nas dzieliły godziny do tego, żeby zaliczka w wysokości 15%, czyli około 20 miliardów złotych, wpłynęło na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego.
7: Polska stara się o realizację 129 projektów zbrojeniowych z mechanizmu SAFE. Z całego funduszu nasz kraj ma otrzymać prawie 44 miliardy euro. Zobowiązania finansowe będziemy spłacać po 10-letnim okresie karencji przez 45 lat. Ma pomóc w utrzymaniu więzi między Polakami w kraju i za granicą. Tym zajmie się nowa prezydencka Rada do Spraw Polonii. Jej członków powołano w Warszawie w Dniu Polonii i Polaków za granicą.
11: Rada ma wspierać prezydenta i pomagać w wypracowaniu wspólnej strategii wobec Polonii. Jak podkreśla Agnieszka Jędrzak z Kancelarii Prezydenta, gremium ma mieć realny wpływ na działania państwa.
12: Ta rada będzie pod moimi auspicjami, a więc będzie również w kooperacji stałej z jednym z pionów, który mi podlega, czyli Biurem do Spraw Polonii i Polaków za granicą, co pozwoli na prowadzenie wspólnej polityki, spójnej polityki i strategii polonijnej tu w kraju i za granicą.
11: Rada ma współpracować z instytucjami państwa zajmującymi się Polonią, w tym z Senatem i administracją rządową, a także wspierać kontakt między środowiskami polonijnymi w różnych częściach świata. Jan Olęcki, Polskie Radio.
7: Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny wybuchu gazu w Anielinie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Na miejscu zginęła nastolatka, a jej matka doznała obszernych i dotkliwych poparzeń ciała. Do wybuchu doszło przed południem w jednym z budynków mieszkalnych. Prawdopodobnie zawiniła nieszczelna instalacja gazowa, mówi Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.
13: W trakcie używania butli z gazem propan-butan najprawdopodobniej doszło do jego ulotnienia, nagromadzenia się oparów, a następnie ich zapłonu. W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosła 15-latka.
7: 40-letnia matka dziewczyny trafiła do szpitala z poparzeniami trzeciego stopnia. Pod lupą śledczych jest też tragiczny wypadek w okolicach Kościerzyny na Pomorzu. Na drodze w pobliżu miejscowości Grabówko auto osobowe zderzyło się z wozem gaśniczym straży pożarnej. Zginął 22-letni kierowca osobówki, 20-letni pasażer został ciężko ranny. Wóz strażacki nie jechał na akcję, nie miał włączonych sygnałów, relacjonował Mateusz Szmaglik ze straży pożarnej w Kościerzynie.
14: Strażacy jechali na uroczystości związane z Dniem Strażaka. Żadna z osób podróżujących wozem strażackim nie odniosła obrażeń. W wyniku zderzenia dwie osoby zostały poszkodowane. U jednej osoby, mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, rozpoznano zgon.
7: Kierowca wozu strażackiego był trzeźwy.
15: To są aktualności jedynki.
7: Biało-czerwona zjednoczyła Polaków. W całym kraju świętowano Dzień Flagi. W Łodzi 200 harcerzy przeszło ulicą Piotrkowską, trzymając flagę o długości 123 metrów dla upamiętnienia 123 lat niepodległości Polski.
16: Miłość dzieci do flagi, patriotyzmu do ojczyzny jest szczera. Po prostu myślę, Polska, kocham to i flaga jest dla nich tego symbolem.
7: Tak mówił harcmistrz Tomasz Jachimek z Chorągwi Łódzkiej ZHP. Jeszcze dłuższą flagę rozwinięto w Bornem Sulinowie w województwie zachodniopomorskim. Mierzy rekordowe 3 kilometry. Wykonano ją z około 0,5 tony materiału, wyjaśnia pomysłodawca i mieszkaniec Bornego Sulinowa Łukasz Zacholski.
17: Zaczęliśmy w styczniu, skończyliśmy w tamtym tygodniu ostatni szew. Ponad 450 kilo, ponad 0,5 kilometra nici i 43 godziny szycia.
7: Poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity na plaży w Międzyzdrojach w 2023 roku. Wówczas flagę rozwinięto na odległość blisko 2800 metrów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
15: Pogoda.
7: Przed nami słoneczny dzień. Chmury możliwe, ale niewiele. Z wyjątkiem północnego zachodu, gdzie będzie ich sporo. Temperatura maksymalna od 20 stopni. Miejscami nad morzem i na Pogórzu Karpat 23 na wschodzie, 26 w centrum do 29 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na południu i w Sudetach miejscami porywisty. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale.
15: Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
18: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
15: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Reklama. Autopromocja.
19: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
15: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Zbliża się 12 minut po godzinie 7 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Poranne, świąteczne, niedzielne. Dzień dobry, Małgorzata Bartas, witam. Witam Państwa.
1: Familijna jedynka.
0: Maryja, Królowa Polski. Dziś powraca to tradycyjnie wiązane z 3 maja wezwanie Matki Bożej. Jak je rozumieć i czy to tylko takie pobożne wezwanie, czy coś więcej w naszej osobistej, ale także kulturowej, historycznej tradycji Polaków. Czekam na Państwa SMS-y 71-151 oraz wpisy na Facebooku Familijnej Jedynki właśnie o tym osobistym doświadczeniu. Czy ten tytuł coś znaczy dla Państwa tak realnie? A w tej godzinie Familijnej Jedynki Sylwia Sułkowska wraz ze swoimi gośćmi będzie zastanawiała się, czy to jest tylko taka polska specyfika. Między innymi o tym usłyszą Państwo już za chwilę.
1: Program Pierwszy Polskiego Radia.
2: 3 maja w Polsce mówimy o Maryi jako królowej. Ale kiedy spojrzymy szerzej, zobaczymy, że w różnych częściach świata wierni nazywają ją inaczej. Matką, panią, opiekunką. Czy to znaczy, że każdy naród widzi Maryję po swojemu? I co właściwie mówi o nas tytuł Królowa Polski? O tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, franciszkanin, teolog i mariolog, wykładowca oraz badacz duchowości maryjnej, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam serdecznie, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam państwa.
2: W różnych krajach Maryja nosi bardzo różne tytuły, jak choćby w Guadalupe, Lourdes czy w Fatimie. Skąd bierze się ta różnorodność?
3: Właściwie podstawowy tytuł, który nosi Maryja, to jest wspólny wszystkim, bo jest Matką Boga, Matką naszego Zbawiciela. Natomiast w różnych krajach, w różnych kulturach, w zależności od, no właśnie od kultur, od okoliczności, bo te akurat wymienione przed chwilą tytuły odnoszą się do objawień maryjnych. Matka Boża objawia się właśnie w Guadalupe, w Meksyku jako ta, która miażdży węża. Termin Guadalupe w języku Azteków właśnie to oznacza. Czy czczona w Lourdes jako niepokalana, czy w Fatimie, gdzie objawia swoje niepokalane serce. Więc w różnych krajach, w różnych epokach Maryja przychodzi do nas jako do swoich dzieci i też w zależności od kultury, danej kulturze jest ten czy inny tytuł bliski. Natomiast to, co jest wspólne, to, że ona jest Matką Boga i także naszą matką.
2: Polska nie jest jedynym krajem, który nazywa Maryję Królową. W jakich krajach Maryja była nazywana królową i skąd się wzięły te tytuły?
3: No rzeczywiście nie jesteśmy jedynym królestwem Matki Bożej. Jeżeli chodzi o Europę, to chyba pierwszym krajem, który obrał ją za królową, były Węgry, kiedy święty Stefan Węgierski w roku 1038 na łożu śmierci nie zostawił potomka, bo jego syn zmarł. Koronę swoją przekazał Maryi i całe królestwo opiece Maryi. Stąd Węgry bywają nazywane Regnum Marianum, czyli Królestwo Maryjne. Potem, zwłaszcza w XVII wieku, chociażby Francja w roku 1638, król Ludwik XIII po latach oczekiwania na następcę tronu ogłosił Maryję królową Francji, jej zawierzył także swoje królestwo. Szczególną rolę królowania Maryi można dostrzec w Portugalii. Tam, kiedy Portugalia uzyskała niepodległość od Hiszpanii w roku 1646, ówczesny król Jan IV złożył właśnie koronę u stóp Matki Bożej Niepokalanej. I to jest ciekawe, że od tamtego czasu królowie hiszpańscy nie nosili w czasie uroczystości korony, ponieważ korona należała do Matki Bożej. Jest wiele, wiele innych krajów, chociażby nawet w Bawarii, jako kraj dzisiaj związkowy, ale osobne księstwo w Niemczech. Maria jest nazwana patrona Bawarii, czyli pani Bawarii. Skąd ten zwyczaj się bierze? Po prostu jako duchowe dzieci Maryi, bo Pan Jezus ogłosił Marię naszą matką. Czcimy ją nie tylko jako matkę, ale także chcemy, żeby ona królowała w naszych nie tylko sercach, ale w naszych państwach, w naszych krajach. I tutaj zwłaszcza w XVII wieku, kiedy po reformacji ten kult maryjny był zwalczany w krajach protestanckich, to w krajach katolickich szczególnie podkreślano kult maryjny. Zawierzano całe narody, właśnie obierając Maryję Królową, żeby ona broniła kraju i była takim punktem odniesienia także tożsamości katolickiej dla danego kraju.
2: Warto tu powiedzieć o tytule polskim, Królowa Polski, bo jest ten tytuł związany z pewnym objawieniem.
3: No rzeczywiście, w przypadku Polski to nie my obraliśmy Marię za królową, tylko ona sama najpierw chciała, żeby była czczona jako nasza królowa. Chodzi tutaj o objawienie, jakie miał włoski jezuita ojciec Juliusz Mancinelli w latach 1608, 1610 i 1617. Tenże jezuita był magistrem nowicjatu świętego Stanisława Kostki, więc był wychowawcą jego, znał Polskę i Maria w 1608 roku po raz pierwszy objawiła mu się i zapytała, dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, bowiem osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Ojciec Mancinelli udał się w pielgrzymkę do Polski, pierwszą pielgrzymkę. Przybył 8 maja 1610 roku do Krakowa. Był witany przez króla Zygmunta III Wazę. I tutaj miał ponownie objawienie. Maria ponownie powiedziała mu, jestem królową Polski, jestem matką tego narodu, który jest mi bardzo drogi. I na pamiątkę tego wydarzenia w roku 1628 na iglicy wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie umieszczono pozłacaną koronę, która właśnie jest znakiem tego, że Maria sama obrała nas za królestwo. I potem, kiedy był potop szwedzki, sytuacja tragiczna dla całego narodu i dla całego państwa, ogromne zniszczenia, polscy biskupi zwrócili się do ówczesnego papieża Aleksandra VII z takim wołaniem: zginęliśmy, jeśli Bóg się nie ulituje nad nami. A papież im odpowiedział wtedy, powołując się na te objawienia ojca Mancinellego, to słowa papieża: nie Maria was ratuje, to polski Pani. Jej się poświęcie, jej się oficjalnie ofiarujcie, ją królową ogłoście, przecież sama tego chciała. I rzeczywiście w czasie potopu punktem zwrotnym była cudowna obrona Jasnej Góry i po tej obronie, która zmieniła losy wojny, król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie, w katedrze lwowskiej, ogłosił Marię królową Polski i jej zawierzył całą naszą ojczyznę, wszystkie także księstwa, które należały do tej ojczyzny. Co więcej, zobowiązał się ulżyć doli warstw najbardziej uciskanych, konkretnie chłopów. Więc można powiedzieć, że to ogłoszenie uroczyste i te śluby króla Jana Kazimierza z 1656 roku były odpowiedzią na inicjatywę Matki Bożej, bo ona pierwsza chciała być naszą królową, żebyśmy ją czcili właśnie jako naszą królową.
2: Dlaczego właśnie u nas w kraju tytuł Królowa Polski tak mocno zakorzenił się w świadomości?
3: W ogóle kult maryjny od początku Polski, poczynając od pierwszego nieoficjalnego hymnu Boga Rodzica, czy poprzez pierwsze katedry poświęcone Matce Bożej, kult maryjny był bardzo silny, szczególnie wzmógł się, kiedy powstał klasztor na Jasnej Górze w XIV wieku. Natomiast myślę, że ta cześć do Maryi jako Królowej Polski wynika przede wszystkim z naszego doświadczenia historycznego. Otóż kult maryjny, a zwłaszcza kult Matki Bożej jako Królowej, był tym elementem naszej tożsamości narodowej. Maria broniła zarówno naszej wiary, przecież w XVII wieku właściwie byliśmy taką wyspą katolicką między protestanckimi Prusami i Szwecją, prawosławną Rosją i muzułmańską Turcją. Właśnie cześć do Matki Bożej pomagała nam wytrwać, pozostać przy Kościele katolickim, być wiernym Kościołowi katolickiemu. I tutaj nie bez znaczenia są właśnie te wydarzenia także militarne, czyli cudowna obrona Jasnej Góry, Odsiecz Wiedeńska, no potem cud nad Wisłą, czy nawet właśnie w czasach PRL-u akty oddania Maryi Polski, które uchroniły nas przed zniszczeniem Kościoła w Polsce, tak jak to było w innych krajach komunistycznych. Więc myślę, że ten kult jest tak silny, dlatego że doświadczyliśmy opieki Matki Bożej, jak mocna jest ta opieka. I dlatego tak chętnie, z radością, chociażby pielgrzymujemy na Jasną Górę do tronu Królowej Polski, żeby jej zawierzać i losy narodu, naszej ojczyzny, zwłaszcza jeżeli właśnie jakieś trudne wydarzenia następują.
2: Co tytuł Królowa Polski mówi o duchowości naszego narodu?
3: My czcimy Maryję jako Matkę Boga, czcimy jako naszą Matkę, jako Królową. Bardzo często tymi dwoma tytułami, nasza Matka i nasza Królowa. Dla nas postać Matki Bożej nie jest jakąś postacią odległą, niebotyczną, właśnie w koronie gdzieś daleko, tylko przede wszystkim jest naszą Matką, do której możemy przyjść z wszystkimi naszymi radościami, smutkami, problemami i jej to zawierzyć. To połączenie tych tytułów Matka i Królowa, ona wskazuje jednocześnie na naszą taką bliskość, potrzebę czułości, opieki, natomiast z drugiej strony też na moc Matki Bożej, moc jej wstawiennictwa, bo jest królową, ponieważ jest Matką Króla. Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów. Ona jest Jego Matką. Według tradycji biblijnej chociażby mamy przykład Matki Króla Salomona. Król jej mówi: Matko, ja Tobie nic nie odmówię. I my w to wierzymy i tak rzeczywiście jest, że Maria wstawia się za nami. Myślę, że także jeszcze jeden element taki charakterystyczny dla naszej duchowości maryjnej, to wiąże się z pojęciem rycerskości. Właśnie te odniesienia do tradycji i etosu rycerskiego, czyli walki w obronie prawdy, wolności, cześć dla kobiety, dla rodziny. Ten etos rycerski jest jakoś wpisany w naszą historię i także w naszą duchowość maryjną. Maria jest także właśnie wychowawczynią nowych pokoleń. Wychowuje nas do takich postaw, do bycia uczniami Chrystusa, ale takich postaw właśnie rycerskich, do stawania w obronie biednych, potrzebujących.
2: Patrząc na różne kultury i tradycje, widzimy, że Maryja zawsze pozostaje bliska człowiekowi, choć przybiera różne imiona. Gdzieś jest królową, gdzie indziej matką, jeszcze gdzie indziej opiekunką i naszą panią, ale wszędzie pozostaje tą, do której ludzie się zwracają w sprawach najważniejszych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był ojciec doktor habilitowany Grzegorz Bartosik, franciszkanin, teolog, mariolog, wykładowca oraz badacz duchowości maryjnej, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.

0: Tytuł Królowa Polski jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych określeń Maryi w naszej tradycji. Ale kiedy spojrzymy na niego głębiej, okazuje się, że to nie tylko formuła religijna czy historyczna. To także opowieść o doświadczeniu pokoleń polskich kobiet. Czy ten tytuł coś mówi jeszcze współczesnym kobietom? Czy Maryja jako królowa inspiruje? Czy może czasem onieśmiela? I jak odczytać jej królowanie tak, by nie zatrzymać się na stereotypach, ale dotknąć żywej relacji? Dziś spróbujemy spojrzeć na Maryję właśnie przez pryzmat kobiecego doświadczenia, historycznego i współczesnego. Mam przyjemność rozmawiać z doktor habilitowaną Moniką Waluś, wykładowcą teologii dogmatycznej i duchowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Tytuł Królowa Polski jest bardzo mocno obecny w naszej tradycji. Jak on był przeżywany przez kobiety w historii, w rodzinach, w codzienności?
1: Dla nas tytuł królowej może się wydawać nieco taki mało realistyczny, tak? Ponieważ królów już w Polsce dawno nie mamy. Ale paradoksalnie dlatego tytuł Królowej Maryi pojawił się i bardzo mocno zakorzenił. Kiedy Polska była pod obcymi rządami, tytuł królowej bardzo był ważny, tak można powiedzieć, historycznie, politycznie, ale przede wszystkim emocjonalnie. To oznaczało, że chociaż władza jest obca, chociaż ta władza jest paskudna i chce dla nas źle, a jednocześnie trzeba jej ulegać, mamy też władzę swoją, władzę duchową. I tą duchową władzą jest Maryja. To określenie było więc bardzo istotne. Można powiedzieć, że oznaczało praktycznie, że wprawdzie władza polityczna, społeczna, która jest nam narzucona, trochę ją musimy respektować, trochę ją omijamy, ale mamy władzę, której nie omijamy, którą zawsze respektujemy, czyli właśnie można powiedzieć ten autorytet Maryi. I było to bardzo istotne. To wykorzystywali zarówno ludzie zwykli, jak i ludzie na stanowiskach, zarówno duchowni, jak i świeccy i też kobiety. Można powiedzieć, szczególnie dla kobiet było to emocjonalnie ważne. Dokładnie do tego patrzenia, do tego spojrzenia odwoływał się bardzo wiele kobiet, założycielek zgromadzeń, wiele mistyczek, ale też na przykład święty arcybiskup Feliński albo na przykład kardynał Wyszyński. To było to odwołanie się do władzy wyższej niż aktualny rząd czy aktualny parlament, czy jakaś sytuacja, można powiedzieć, nawet narzucona z góry.
0: Z czym dziś kojarzy się królowanie? Z władzą, dystansem, czy może z godnością i odpowiedzialnością?
1: Królowanie Maryi oznacza też jej odpowiedzialność. Być może kiedyś w poprzednich stuleciach królowe były bardzo często wyłącznie do reprezentacji. Wyglądały pięknie, stały koło króla. Ewentualnie mogły tam na chwilę pośredniczyć, jeśli się im udawało i miały dostęp do ucha królewskiego. Natomiast w sytuacji Maryi to królowanie oznacza też jej odpowiedzialność, jej opiekę, jej staranie o nas, jej troskę o nas, jej pragnienie, byśmy się rozwijali, byśmy byli coraz bliżej Boga i coraz bardziej sobą, coraz wspanialsi, coraz piękniejsi, coraz mądrzejsi. Więc to bardzo istotna kwestia. To nie jest królowa, która tylko zasiada i mamy ją podziwiać i przynosić kwiaty, ale która chce być z nami w relacji, która jest tą odpowiedzialną królową. Dla kobiet byłoby to też bardzo ważne, dlatego że była to, powiedzmy, uczciwie władza kobieca, tak? A więc władza matki. Zakładano, że jest to taka władza, która się kojarzyła raczej z autorytetem emocjonalnym niż z przymusem. No bo tak sobie wyobrażano matkę jako osobę, która się opiekuje, która jest czuła, dba, jest cierpliwa. Chociaż trzeba powiedzieć też uczciwie, jeżeli wzywano Maryję jako hetmankę, a więc dowódczynię, to była też taki jeden z tytułów bardzo popularnych, to już w tym momencie była to osoba wymagająca, wychowująca, tak jak przyznajemy matkom zazwyczaj prawo do jakiegoś jednak nas wychowywania, formowania, prowadzenia. Także tytuł nie jest taki zupełnie, można powiedzieć, słodko, uroczo, macierzyński, ale też matka jako osoba, która dom prowadzi, która kieruje, która pewien sposób funkcjonowania domu czy swoich tutaj przestrzeni, swojego środowiska określa, autorytet matek był bardzo duży. Jest to więc też ciekawe, ponieważ dla kobiet oznaczało to też w większym stopniu, myślę, niż dla mężczyzn, kwestię upodobnienia. Na pewno synowie też się od matek dużo uczą, tego nie negujemy. Ale jednak zawsze córka bardziej widzi w matce takie troszeczkę, można powiedzieć, jakby swoje ukierunkowanie. Jeśli się zgadza, jeśli nie, to pewnie też jakiś dystans się pojawia. Ale to upodobnienie do Maryi szczególnie było takie aktualne dla kobiet, tak? Uczenie się od Maryi, tak jak od matki się człowiek uczy, jeżeli koło niej jest w domu, nabiera pewnych nawyków, pewnych wzorców, pewnego sposobu reagowania, postępowania. Zakładano, że tak samo Maryja prowadzi kobiety, nie tylko jako matka, ale jeszcze dodatkowo jako królowa, czyli matka nie tylko osób tych, które są u niej w domu, ale też, można powiedzieć, w szerszym środowisku. To bardzo piękne.
0: Czy tytuł królowa coś mówi jeszcze współczesnym kobietom?
1: Myślę, że tak. Czasami nawet w przenośni mówi się o kimś, kto króluje, jest królową wydarzenia, królową środowiska czy królową balu. A więc taka osoba, która nie tyle jest dziedziczenia królową, co kiedyś było najważniejsze, ale królową wybieraną, można powiedzieć, właśnie przez serca, przez czyjeś wybór, przez czyjeś uczucia. Paradoksalnie dzisiaj tytuł królowej będzie bardziej pasował jeszcze do Maryi na zasadzie nie właśnie genealogii, ponieważ ta genealogia w Polsce i w wielu krajach będzie nieczytelna, po prostu nie mamy królowej, tylko właśnie na zasadzie kogoś, kogo się wybiera jako królową, czyli najwspanialszą osobę, albo taką, która ma największy autorytet, prawda? Myślę, że po czasie tytuł ten nie stracił na wartości, ponieważ kiedyś no, przede wszystkim oznaczał królową matkę czy królową żonę, która powiedzmy uczciwie wielkiej władzy nie miała. U nas takimi osobami, które mogły mieć władzę, była Jadwiga, która właściwie była królem, nie królową. No i oczywiście była święta Kinga, jako księżna miała ogromną władzę, ale poza nimi tak realnie królowa władzy wielkiej nie miała, raczej reprezentacyjną. I dopiero dzisiaj myślę, kiedy ten tytuł się staje bardziej wyrazem uczuć, emocji, kiedy się mówi o królowej takiej właśnie wybranej czy emocjonalnie uznawanej jako królową, myślę, że Maryja bardziej do tej roli pasuje. Jako ta, która się staje królową nie z nadania, można powiedzieć, rodziców czy męża, ale jako ta, którą ludzie wybierają jako królową, którą przyjmują, że ona jest właśnie ich królową. No my tak samo symbolicznie zobaczmy, mówimy, że ktoś jest królową sportu i w tym momencie Maryja jest tą królową narodu czy królową kobiet, które ją wybierają, więc to będzie bardziej ten osobisty aspekt. I można powiedzieć, na królową się patrzy z zachwytem, królowej autorytet się uznaje, za królową się podąża, królową się naśladuje, królowa jest inspiracją. Także paradoksalnie współcześnie ten tytuł będzie chyba nawet bardziej zrozumiały i bardziej realny niż kiedyś.
0: Maryja jest jednocześnie pokorna i silna. Jak kobiety dziś odczytują tę równowagę? Czy jej królowanie można rozumieć jako cichą siłę, obecność, wierność?
1: Na pewno tak. Przede wszystkim myślę, że troszeczkę jesteśmy bardziej świadomi, że pokora nie oznacza słabości, a siła niekoniecznie oznacza braku pokory. Zresztą, jeżeli ktoś chce być silny i mocny w jakiejś kwestii, no to pokornie musi się tego się uczyć albo ćwiczyć, prawda? Pokora jest kwestią uznania naszych możliwości, tego, co możemy, czego nie możemy. To można powiedzieć, że dziecko twierdzi tak, że wszystko wie, zwłaszcza jak jest w pierwszej, drugiej klasie i się bardzo dużo nauczyło. Natomiast już ktoś, kto długo się uczy czy ćwiczy, jest pokorny, wie, że ma pewne ograniczenia, pewne rzeczy musi wyćwiczyć, pewne rzeczy musi się starać, douczyć. To myślę, że jest znana kwestia, że no najpewniejszy siebie to będzie ktoś, kto dopiero zaczyna i ma poczucie swojej mocy. Ktoś, kto już dużo ćwiczy, czy jest doświadczonym podróżnikiem, czy badaczem, czy sportowcem, wie, że potrzebna mu jest też do tej siły pokora wobec własnych możliwości, własnego zdrowia, ograniczeń, a nawet takich prostych rzeczy jak kwestia uznawania czyjegoś autorytetu, prawda? Nawet czy nauczyciela, czy trenera. Myślę, że pokora i siła się łączą. Tak, siła bez pokory bardzo szybko się kończy. One się łączą, ponieważ żeby być silnym, trzeba też no, być świadomym różnych swoich ograniczeń i możliwości. Natomiast rzeczywiście często się mówi o kimś tak jakby pochwała, że jest niepokorny. Ale co to znaczy? Nie uznaje realiów, nie uznaje autorytetów, nie uznaje swoich możliwości i ograniczeń. No to się szybko źle skończy.
0: Czy Maryja jako królowa bardziej pokazuje kobietom, kim mają być, czy raczej przypomina, kim już są?
1: Myślę, że jedno i drugie. Dlatego, że sama Ewangelia, zwłaszcza Ewangelia Łukasza, pokazuje nam Maryję, która jest oczywiście zachwycająca, wspaniała i godna podziwu, ale jednocześnie cały czas się rozwija. Ewangelista ciągle powtarza, że się zastanawia, że się dziwi, że się uczy, że przechowuje w sercu, że rozważa. A więc Maryja w drodze, Jan Paweł II to bardzo mocno pokazywał, mówił, że jest to Maryja, która podąża ciemną pielgrzymką wiary, taką trudną pielgrzymką wiary. A najbliżej Jezusa, zna go najdłużej i ona się go musi uczyć. Ona chodzi, słucha, zastanawia się, pyta, też przeżywa z nim trudne momenty różne, w czasie których musi być silna, jednocześnie pokorna i dorastać. Także z jednej strony przypomina, kim jesteśmy, ale z drugiej strony pokazuje różne możliwości, pokazuje ścieżkę, idziemy jej ścieżką i drogą, każdy na swój sposób oczywiście. Myślę, że Maria jest bardzo inspirująca.
0: Patrząc na historię polskiej pobożności, trudno nie zauważyć, że to właśnie kobiety w dużej mierze przekazywały i podtrzymywały żywą relację z Maryją w rodzinach, wspólnotach i codzienności. Może więc tytuł Królowa Polski nie jest przede wszystkim opisem władzy, ale wyrazem zaufania. I to dzisiaj padało w czasie naszej rozmowy, a moim gościem była doktor habilitowana Monika Waluś, wykładowca teologii dogmatycznej duchowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu.

0: 3 maja w Polsce wracamy do tytułu, który towarzyszy nam od wieków. Królowa Polski. To nie jest tylko historyczne określenie czy religijny tytuł. To także ogromny świat kultury, emocji i tradycji, który przenika naszą muzykę, sztukę i codzienne życie. Od najstarszej polskiej pieśni Bogu Rodzica, przez obrazy, literaturę i ludowe kapliczki, aż po rodzinne majowe nabożeństwa, Maryja jest obecna w polskiej kulturze w sposób wyjątkowy. I może właśnie dlatego tytuł Królowa Polski nie brzmi u nas jak abstrakcja, ale jak coś bardzo bliskiego. I o tym porozmawiam z księdzem Januszem Królikowskim, profesorem teologii, wykładowcą akademickim, autorem książek i artykułów. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, kłaniam się pięknie.
0: Księże profesorze, jak głęboko tytuł Królowa Polski jest zakorzeniony w polskiej kulturze i tradycji?
1: Warto podkreślić, że ten tytuł Królowa Polski, czy jak dawniej żeśmy określali Królowa Korony Polskiej, co zresztą nie jest zabronione, można i tak nadal używać tego tytułu, odnosi się do tej bezpośredniej relacji narodu, a przez naród także państwa, do Matki Bożej, do jej obecności w dziejach, co rzeczywiście znalazło wyraz, oczywiście najpierw w pobożności, bo ona jest kluczową sprawą dla chrześcijanina, ale potem religijność ma swoje bogate otoczenie w tym, że wyraża się w pieśni, w literaturze, w kulturze, w obyczajach, a więc ma to przełożenie takie bardzo znaczące na różne formy życia. One w ciągu wieków się zmieniały, właśnie zależnie od okoliczności historycznych, bo niewątpliwie inaczej trochę ten tytuł był przeżywany w wieku XVII, inaczej w XIX w okresie rozbiorów, inaczej jest przeżywany w czasach nam współczesnych. Najciekawsze jest w tym wszystkim to, że jest to tytuł, który głęboko wyrasta z takiego ludzkiego doświadczenia ludzi wierzących, a może czasami także niewierzących, bo pamiętamy to zdanie poety, który mówi, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy. To odniesienie jest bardzo ważne, choćby z tego powodu, że wielu ludzi na Jasną Górę pielgrzymuje czy przybywa, także ludzi niewierzących czy należących do innych wyznań chrześcijańskich. I w ten sposób ten tytuł, mający to odniesienie takie ogólniejsze, kulturowe, no przyciąga, musi zwrócić uwagę, czego dowodem są choćby rozmaite publikacje na ten temat, nie tylko teologów, nie tylko ludzi wierzących, ale często po prostu badaczy kultury, którzy tym się interesują.
0: Już w najstarszej polskiej pieśni Bogu Rodzica Maryja zajmuje wyjątkowe miejsce. Co ta pieśń mówi o naszej relacji z nią? Czy muzyka i śpiew są szczególnym językiem polskiej maryjności?
1: Myślę, że do pewnego stopnia tak, chociaż śpiew, treści poetyckie no należą do każdej kultury. Natomiast no, w Polsce warto pamiętać to, co zapisał Jan Długosz na temat pieśni Bogu Rodzica, że to jest Carmen Patrie, czyli pieśń ojczyzny, czyli naszym dzisiejszym językiem mówiąc hymn narodowy. I te odniesienia do Matki Bożej występujące w Bogu Rodzicy, tej najstarszej warstwie, obejmują zarówno ten wymiar religijny, wewnętrzny życia ludzkiego, jak i odniesienie do tych codziennych potrzeb. Ta świadomość potrzeby wstawiennictwa Matki Bożej w odniesieniu do życia powszedniego, zarówno indywidualnego, jak i społecznego, w tej pieśni już jest obecna. Więc można powiedzieć, że ta pieśń najstarsza no, kształtowała naszą świadomość od początku, co potem wyraziło się w tych już bardziej rozwiniętych potem formach, ale właśnie Bogu Rodzica jest tutaj takim kamieniem węgielnym niemal, można powiedzieć, polskiej pobożności maryjnej, właśnie w tym szerszym wymiarze, takim narodowym i kulturowym.
0: Jak Maryja obecna jest w polskiej sztuce i literaturze, od wielkich dzieł po kulturę ludową?
1: Mówiąc o literaturze, wydaje mi się, że warto wyjść od Potopu Henryka Sienkiewicza. Ja uważam, że tutaj te opisy związane z Jasną Górą, potem ze ślubami lwowskimi króla Jana Kazimierza,

0: To są najpiękniejsze karty polskiej literatury, zwłaszcza ten moment wejścia Kmicica na Jasną Górę i pokazujące znaczenie społeczne kultu Matki Bożej. Mianowicie no wszyscy, ubodzy, bogaci, arystokracja, szlachta, chłopi, przed Matką Bożą wszyscy są zrównani, wszyscy są jakoś tak demokratycznie ustawieni. Ta zasada demokratyczna przy Matce Bożej, Królowej, jakoś tak się dziwnie ze sobą splata, więc kult Matki Bożej w tradycji polskiej, jak to zauważył trafnie Sienkiewicz, bardzo przyczyniała się do zrównania tych różnych stanów społecznych i likwidowania tych różnic, które w innych krajach były o wiele wyraźniej zaznaczane. Natomiast potem możemy przejść, wychodząc od tego tekstu, możemy zwrócić uwagę, że literatura wcześniejsza, zarówno ta literatura świecka, jak i literatura ściśle religijna, posiada stałe odniesienia do kultu Matki Bożej, do tego, że Matka Boża jest królową, jest obecna w różnych sanktuariach, że towarzyszy człowiekowi. Widać to już od poezji renesansu, aż po czasy współczesne, co równocześnie potem przyjmuje także ten kształt obrazu malowanego, bo ważnym nurtem tej polskiej twórczości artystycznej będą kopie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, to jest jedno, i drugie próba jego dostosowania także do tych potrzeb historycznych, które się pojawiały. No, na przykład w XIX wieku mamy piękne obrazy Matki Bożej Częstochowskiej, Jasnej Góry, w których jest wyrażona idea jedności narodowej. Choćby obraz piękny, który znajduje się na Jasnej Górze, można go oglądać, Chełmońskiego, który przedstawia właśnie pielgrzymów przed Jasną Górą, czy w XX wieku tutaj bardzo taki fenomen ciekawy. Bardzo często ten obraz Matki Bożej Królowej znajdował wyraz w witrażach. Taka trochę niedoceniana dziedzina sztuki, ale bardzo piękna, bardzo znacząca. Może warto wspomnieć, że w tym roku mamy stulecie hołdu kobiet wobec Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze, co znalazło także odzwierciedlenie później w poezji, także w sztuce, gdzie ten wątek jest znacząco obecny. No można by pokazywać mnóstwo autorów i tych bardziej znaczących i mniej znaczących, zarówno w dziedzinie sztuki, jak i w dziedzinie malarstwa na przykład, czy innych sztuk plastycznych, którzy tę prawdę utrwalają. Myślę, że choćby warto wspomnieć, że Wesele Wyspiańskiego w didaskaliach, co prawda, ale bardzo znaczących, otwiera się tym, że rzecz dzieje się w chacie i na czele jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej i Matki Bożej Ostrobramskiej jako taka brama prowadząca do tego, co dramaturg chce w tym dramacie wyrazić i do czego chce prowadzić. Mamy później te nowe, rozmaite pieśni maryjne, gdzie splata się muzyka i splata się poezja. Wiele kompozycji pięknych, które powstały po ślubach kardynała Wyszyńskiego w 1956 roku, potem z okazji roku milenijnego 1966 i potem z okazji 600-lecia obecności obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. To jest wielka karta kultury polskiej. Nie należy zapominać także, ja bardzo cenię, chociaż to jest pozostaje dzisiaj trochę zapomniane, literaturę i sztukę związaną z Jasną Górą, z Matką Bożą Częstochowską, która powstała w okresie stanu wojennego. To też jest bardzo ciekawa, nieopracowana w ogóle karta wyrażająca w nowej sytuacji odniesienie do Matki Bożej właśnie jako Królowej Polski.
1: Warto tu podkreślić również to, że wątek Matki Bożej Królowej Polski jest szeroko obecny w kulturze ludowej.
0: Mamy cały ciąg wielki przedstawień, zwłaszcza tych z XIX, z XX wieku, gdzie na poziomie tym bardzo takim popularnym starano się tę ideę królowania Matki Bożej wyrazić. Widzimy to choćby w przydrożnych kapliczkach, widzimy to w domach, widzimy to w kapliczkach tych przydomowych. Bardzo często w nich jest obecna właśnie figura czy obraz Matki Bożej właśnie, które podkreślają jej królewską godność. Bardzo często to łączy się także z przełożeniem na takie praktyki ludowe, które temu towarzyszyły. Chodziło nie tylko o ustawienie jakiejś figury, kapliczki, ale o to, że właśnie w XIX wieku rozwinął się kult Matki Bożej w miesiącu maju związany z tymi przydrożnymi kapliczkami. Rzadko się dzisiaj pamięta o tym, że gdy propagowano ten miesiąc maj jako miesiąc maryjny, to propagowano go jako miesiąc Maryi, królowej korony polskiej, w czym zasłynął między innymi taki arystokrata, uczestnik wielkiej emigracji, Walery Wielogłowski.
1: Patrząc na obrazy, pieśni i literaturę, czy Maryja jako królowa jawi się bardziej jako ktoś wyniesiony ponad, czy raczej jako ktoś pochylony nad człowiekiem? Czy w sztuce i tradycji widać bardziej dystans, czy zaufanie i zawierzenie?
0: Ja myślę, że cały kult Matki Bożej jest oparty na tym głębokim przeżyciu wewnętrznym. Odnosimy się do tytułu królowa nadanego Matce Bożej w tych sytuacjach uroczystych, w sytuacjach społecznych, politycznych. Natomiast w doświadczeniu codziennym ten wymiar takiej doniosłości przechodzi na wymiar matki, bo my równocześnie mówimy matka i królowa, królowa i matka. Te dwa elementy, one są nierozdzielne. Wiadomo jest rzeczą, że człowiek do różnych sytuacji dostosowuje te formy wyrazu, którymi się posługuje. Natomiast ja bym nie rozdzielał, że w tym miejscu tak, a w tym miejscu inaczej, bo te wymiary pobożności, ten doniosły, uroczysty, hieratyczny trochę, on ma sens właśnie, jeśli jest równocześnie przeżywany wewnętrznie, jeśli każdy próbuje w jakiś sposób to wszystko odnieść do swojego życia. Stąd te tytuły królowa i matka, one wzajemnie na siebie nachodzą w naszej pobożności. One nie są rozdzielone, bo jakbyśmy próbowali nawet tak przeanalizować, kiedyś to próbowałem robić analitycznie, w jaki sposób wyraża się królewskość Matki Bożej w naszej pobożności, w jaki sposób wyraża się macierzyńskość, no to tego się tak naprawdę nie da rozdzielić, bo to jest w gruncie rzeczy jedna sprawa. Oczywiście ten wymiar królowej ma bardziej wymiar taki zewnętrzny, doniosły, wydawałoby się królowa na tronie. Natomiast my szybko z tego tronu Matkę Bożą zabieramy i mówimy matka. I tutaj już ten tron, to oddalenie, ta korona nie wpływa na nasze przeżycie, nie oddala, tylko jednak realizuje się w tej wewnętrznej bliskości.
1: Patrząc na polską kulturę, od wielkich dzieł sztuki przez literaturę, aż po najprostsze wiejskie kapliczki, o których mówiliśmy, trudno nie zauważyć, że Maria jest w niej obecna bardzo głęboko i może właśnie w tym kryje się sens tytułu Królowa Polski. Właśnie nie w dystansie, nie we władzy, ale w relacji, o czym też tak pięknie ksiądz profesor powiedział. I o tym rozmawiałam z moim gościem, księdzem Januszem Królikowskim, profesorem teologii, wykładowcą akademickim, autorem książek i artykułów. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję uprzejmie.
1: Druga godzina familijnej jedynki dobiega końca. O tytule Królowa Polski będzie mowa jeszcze do godziny 9:00. Za wspólnie spędzony czas dziękuję, Sylwia Sułkowska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
4: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
3: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
4: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
3: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
4: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
3: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
4: To działam.
2: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Na razie natężenie ruchu jest bardzo małe, na drogach mało samochodów, jest spokojnie, nie mamy też zgłoszeń od służb o utrudnieniach i to są dobre wiadomości. A skoro o natężeniu ruchu mowa, to z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że są takie główne trasy, na których ruch mocno wzrósł. W ciągu ostatnich 5 lat o 200% zwiększyła się liczba samochodów na niektórych odcinkach autostrady A1 i drogi ekspresowej S8 w Łódzkiem. Jedną z najbardziej obciążonych tras w regionie z danych Generalnej Dyrekcji wynika też, że jest to autostrada A2 na trasie z Łodzi do Warszawy. Zdaniem Macieja Zalewskiego z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji więcej aut na autostradzie A2 to wybór kierowców, którzy decydują się na jazdę A2 ze względu na jej pełną przejezdność właśnie tym łódzkim odcinkiem autostrady.
6: Kiedy prowadzony był poprzedni pomiar ruchu, czyli w 2020 roku, trwała budowa autostrady A1. Wielu kierowców unikało tego odcinka. Teraz, kiedy autostrada jest gotowa, ten ruch wrócił. Tutaj te wzrosty są największe, natomiast nie należy traktować tych wartości jako czegoś naturalnego.
5: A A2 wydłuża się. Drogowcy jeszcze przed majówką oddali kolejny fragment autostrady. Na Lubelszczyźnie to 27-kilometrowy odcinek A2 między węzłami Łukowisko i Biała Podlaska. No i to nie koniec. Do końca czerwca możliwy ma być też przejazd A2 65-kilometrowym odcinkiem między Siedlcami a Białą Podlaską. Inwestycja została tutaj dofinansowana kwotą ponad 1 300 000 000 zł ze środków Unii Europejskiej. Autostrada A2 ma w przyszłości, i to niedługiej, połączyć granicę z Niemcami w Świecku z granicą z Białorusią w Kukurykach.

0: Jest 8:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. 235 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, dziś obchody Narodowego Święta. A na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze Order Orła Białego. Ponad 140 wypadków i 9 ofiar śmiertelnych. To dotychczasowe majówkowe statystyki Policji z dróg.
1: Nawet chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii.
0: Amerykanie wycofują część swoich żołnierzy z Niemiec. Pentagon mówi o 5 tysiącach, według Donalda Trumpa będzie ich więcej. Za godzinę msza w intencji ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie. Po niej uroczystość na Zamku Królewskim. Z udziałem prezydenta będzie obchodzone Święto Narodowe 3 maja. Karol Nawrocki powoła dziś Radę Nowej Konstytucji, która ma opracować zręby nowej ustawy zasadniczej. W Krakowie zaplanowany jest pochód patriotyczny z udziałem ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i defilada pojazdów służb mundurowych. A w kancelarii premiera od 9 do 17 będzie można obejrzeć oryginał Konstytucji 3 maja. Z kolei w Archiwum Akt Dawnych archiwalne dokumenty ukazujące pracę nad Konstytucją Majową. Zaprasza dyrektor instytucji Robert Kostro.
2: Będą tam mapy, uniwersał, który wzywa na Sejm Wielki do Warszawy w 1788 roku. To wszystko są oryginały z XVIII wieku.
0: W 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent wręczy odznaczenia państwowe. Order Orła Białego odbierze Andrzej Poczobut, uhonorowany nim 11 listopada ubiegłego roku. Dziennikarz i działacz polonijny został wypuszczony we wtorek z białoruskiego więzienia.
3: Prezydent Karol Nawrocki, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W dniu, w którym opozycjonista został wypuszczony i przekroczył granicę, zapytał premiera Donalda Tuska, czy będzie mógł tam wrócić, jak będzie chciał. Szef rządu zapewnił dziennikarza, że od wtorku jest w pełni wolnym człowiekiem i to sam zdecyduje o swojej przyszłości. Dodał, że Andrzej Poczobut jest człowiekiem bardzo zdeterminowanym, który najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Niedziela to ostatni dzień długiego majowego weekendu. Po południu na trasach w całym kraju znów będzie tłoczno, kiedy rozpoczną się powroty z majówki. Patrole drogówki prowadzą kontrolę, a sprawdzają m.in. prędkość, stan pojazdów i sposób przewożenia pasażerów. Ale kontrola zawsze rozpoczyna się od zbadania trzeźwości kierowcy, przypomina Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
4: Przypominamy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Apelujemy również o rozwagę i koncentrację, bo nawet chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii.
0: W piątek i sobotę na drogach łącznie doszło do 143 wypadków, 9 osób zginęło, ponad 160 zostało rannych. Policjanci zatrzymali prawie 780 kierowców prowadzących auta po alkoholu. Strażacy w akcji w Racocie koło Kościana w województwie wielkopolskim. 19 zastępów dogasza pożar tartaku. W nocy ogień objął tam dwie sąsiadujące ze sobą hale zakładu. Nie ma poszkodowanych. Z kolei w mazurskiej wsi Rybno spaliła się w nocy hala, w której produkowano pelet. Pożar wybuchł po godzinie 23. Strażacy ugasili go po 6 rano. Straty oszacowano na 7 milionów złotych.
5: To są aktualności jedynki.
0: Stany Zjednoczone wycofają z Niemiec dużo więcej niż 5 tysięcy żołnierzy, tak mówi Donald Trump. W ten sposób prezydent USA skomentował wczorajszą decyzję Pentagonu o zmniejszeniu liczebności amerykańskiego kontyngentu w Niemczech.
6: Chociaż Donald Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, które od zakończenia II wojny światowej stanowią filar amerykańskiej polityki obronnej, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcji poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy, chyba że sekretarz obrony poświadczy przed kongresem, iż decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Zapowiadana redukcja wpisuje się w priorytety Białego Domu dotyczące półkuli zachodniej oraz regionu Indo-Pacyfiku. Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła, pisze: że administracja Joe Bidena wzmocniła obecność amerykańskich brygadowych grup bojowych w Europie w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku, zaznaczając jednocześnie, że to wzmocnienie od początku miało mieć tylko charakter tymczasowy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Czwarty satelita radarowy dla Wojska Polskiego ma się dziś znaleźć na orbicie. Start rakiety nośnej jest planowany o godzinie 8.59 czasu polskiego w bazie w Kalifornii, poinformował o tym w serwisie X wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na orbitę zostanie wyniesiony iCore 1, polski satelita wyposażony w autorski radar z syntetyczną aparaturą. Umożliwia on precyzyjną obserwację Ziemi bez względu na stopień zachmurzenia, a także w całkowitej ciemności. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
7: Na sportowe aktualności zaprasza Krzysztof Kuzak. Dzień dobry. Polscy hokeiści od zwycięstwa nad Ukrainą 3-2 rozpoczęli w Sosnowcu udział w Mistrzostwach Świata Dywizji 1A, czyli zaplecza elity. Gole dla biało-czerwonych strzelili Aaron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krążołek. Ten ostatni tak podsumował spotkanie.
8: Cieszy nas to, że potrafiliśmy to bronić i mimo gdzieś tego oddania, gdzieś tam tej części lodu, potrafiliśmy grać dobrze i w obronie i że udało nam się to wygrać.
7: Dziś Polacy zagrają z Francuzami. Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Pomocnik Zabrzan Patryk Helebrand.
9: Teraz jest bezpośrednio po meczu, no to doceniamy bardzo tego, bo chcieliśmy taki wynik, chcieliśmy wygrać ten puchar, no i jestem bardzo szczęśliwy za wszystkich, że udało się.
7: To siódmy Puchar Polski w historii Górnika Zabrze. Debiutujący w żużlowej Grand Prix Kacper Woryna triumfował w zawodach o Grand Prix Niemiec w Landshut na trzecim miejscu. Pierwszą rundę tego cyklu zakończył broniący tytułu mistrza świata Bartosz Zmarzlik. Sukces polskiej judoczki Aleksandry Kowalewskiej, 21-letnia zawodniczka, której trenerem jest mistrz olimpijski z Atlanty Paweł Nastula, triumfowała w zawodach rangi Grand Slam w Duszanbe w Tadżykistanie. W finale pokonała medalistkę Igrzysk Olimpijskich, Austriaczkę Michaelę Polers. Tomasz Bartnik w Osieku został mistrzem Europy w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów z trzech postaw. W plus lidze siatkarzy trzecie spotkanie wielkiego finału dla mistrza Polski Bogdanki Lublin, który w Sosnowcu wygrał z Wartą Zawiercie 3-1 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzi 2-1. Siatkarze plażowi Michał Bryli, Bartosz Łosiak zagrają w półfinale turnieju rangi Beach Pro Tour Elite w Brazylii. Polacy w ćwierćfinale pokonali holenderski duet Immers Liuni 2-0. W spotkaniu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Motor Lublin przegrał z obrońcą tytułu i liderem Lechem Poznań 0-1. Kolejorz umocnił się na prowadzeniu, a Motor nadal musi walczyć o utrzymanie. Gol Jana Bednarka dał zwycięstwo FC Porto 1-0 nad Alverką i przypieczętował zdobycie tytułu mistrza Portugalii. We wczorajszym meczu w zespole Smoków grali także Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. W Hiszpanii bramka Roberta Lewandowskiego i wygrana Barcelony w Pampelunie z Osasuną 2-1. Duma Katalonii dziś może zapewnić sobie tytuł, jeżeli drugi w tabeli Real Madryt nie pokona w Barcelonie Espaniolu. Ponownie o sporcie tuż po 11.
5: Pogoda.
0: Niedziela będzie słoneczna z nielicznymi chmurami. Wyjątkiem będzie północny zachód, gdzie zachmurzenie może wzrosnąć do dużego. Będzie ciepło, od 20 stopni miejscami nad morzem i na Pogórzu Karpackim, około 23 na wschodzie, 26 w centrum, do nawet 29 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
20: Gotowi na majówkę?
21: Tak!
20: Hamak?
21: Jest!
20: Grill?
21: Jest!
20: Zdrapki i gry Lotto?
21: Są!
22: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Reklama. Autopromocja.
24: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
25: Do rozmowy zaprosiłem Ewę Kuryluk, malarkę, artystkę, pisarkę, obywatelkę świata.
26: Być może dlatego, że jestem przede wszystkim malarką, mam jakąś potrzebę, żeby opisać to, co jest dobre. Nie mam oka, które aż tak potrafi spenetrować mrok. Widzę prędzej w świetle.
24: Wywiad Rzeta. Dziś po 21 w Jedynce.
25: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
23: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Małgorzata Bartas, witam w 13 minut po godzinie 8 w programie Pierwszym Polskiego Radia. Dzień dobry.
1: Familijna jedynka.
0: Dzisiejsza uroczystość 3 maja to oczywiście rocznica Konstytucji 3 maja, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale także uroczystość Najświętszej Maryi Panny, tradycyjnie wpisana w tę datę, chociaż wczoraj obchodzona 2 maja, w związku z tym, że dzisiaj piąta niedziela wielkanocna. To jest taki szczególny moment, kiedy oczywiście wracamy do tego tytułu Matki Bożej. Bardzo ważna okoliczność w polskiej historii, która tytuł Maryi Królowej Polski powracał szczególnie w chwilach próby jako odwołanie do jej opieki nad narodem i państwem. Również państwa prosiłam o to, aby przysyłać swoje refleksje dotyczące tego tytułu. Pani Joanna z Krakowa napisała: Maryja Królowa Polski to ogromny zaszczyt dla nas Polaków, że Maryja zechciała i jest być i jest naszą królową i naszą matką. Tyle razy pomagała. Pomagała nam w różnych bardzo trudnych historycznie momentach, między innymi w czasie potopu szwedzkiego, cudu nad Wisłą. Jak to dobrze, że u nas króluje i jest czczona. Specyfika naszego kraju to liczne maryjne kapliczki. Niemal w każdym miejscu spotykamy ten wizerunek w naszych kościołach jasnogórskiej Królowej Polski. No właśnie, i to jest też takie odniesienie, które prowadzi nas do rozmowy, na którą teraz chcę państwa zaprosić, bo dzień 3 maja to w polskiej historii też bardzo ważne wydarzenie z roku 1966, 60 lat temu, milenijne wydarzenia na Jasnej Górze, których uczestnikiem, ale też współtwórcą była Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego Blisko, współpracująca z prymasem tysiąclecia, kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Jak zapamiętała ten dzień?
2: Dzień 3 maja w 1966 roku był bardzo pogodny, pełen słońca. Pamiętam, stałam wtedy w takiej zbitej rzeszy pielgrzymów przed szczytem jasnogórskim razem z moją mamą, bo przyjechała na Jasną Górę. Czuło się, że to jest coś niezwykłego. Po tej całej nagonce na Kościół z powodu listu biskupów polskich do biskupów niemieckich przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Księdza prymasa nazywano zdrajcą, szpiegiem watykańskim. Nie wpuszczono Ojca Świętego Pawła VI, który chciał przyjechać na uroczystości milenijne. 3 maja miał być na Jasnej Górze. A jednocześnie taki ogromny pokój, taka cisza wokół tych uroczystości.
0: 10 lat wcześniej, w 1956 roku, kiedy były składane jasnogórskie śluby narodu, przed szczytem jasnogórskim było ponad 1 000 000 ludzi, którzy przyszli włączyć się w składane śluby przed Królową Polski. A tego 1966 roku na milenijnym wydarzeniu na Jasnej Górze podobne poruszenie?
2: Myślę, że mniej ludzi było niż w 1956 roku, ponieważ wtedy to rzeczywiście było takie pospolite ruszenie. Prymas w więzieniu, wielu biskupów uwięzionych. I to właściwie było takie narodowe referendum, po której stronie naród się opowiada. Natomiast uroczystości milenijne na Jasnej Górze miały inny charakter, zwłaszcza, że były uroczystości we wszystkich miastach diecezjalnych i wszędzie były tłumy. W Poznaniu 500 000 ludzi. Kiedy się ogląda zdjęcia, wydaje się to wprost nieprawdopodobne. To było ogromne wydarzenie w życiu Kościoła w Polsce. To było takie opowiedzenie się, jaką drogą w następne tysiąclecie naród chce pójść. Przeżyłam te uroczystości milenijne jako swego rodzaju odnowienie chrztu Polski. Komuniści bardzo się gniewali na ten tytuł. Mówili: wierzący Polacy, nie ma narodu ochrzczonego. A ksiądz prymas Wyszyński bardzo tego tytułu bronił.
0: O ile jasnogórskie śluby narodu, tak jak pani powiedziała, był pewnego rodzaju zrywem, pospolitym ruszeniem. Potem ta droga prowadząca do milenium to był bardzo rzetelny, konkretny program formacji narodu, bo żeby podjąć akt oddania w niewolę Maryi, no to trzeba dojrzałości, żeby zrozumieć właściwie, co to znaczy.
2: Tak po ludzku mówiąc, to możemy sobie uświadomić, że najczęściej przed świętami robimy porządki w domu. I tu jest taki odruch. Żeby było święto, to musi być posprzątane, musi być ładnie. I ksiądz prymas Wyszyński, który w czasie uwięzienia napisał tekst ślubów narodu, uznał, że jest to takie duchowe przygotowanie Polski do tysiąclecia chrztu. Cały program Wielkiej Nowenny to odrodzenie nie tylko religijne, ale też społeczne. Obrona życia człowieka, obrona rodziny, obrona wierności małżeńskiej, obrona wiary młodego pokolenia, miłość i sprawiedliwość społeczna. Z takim bólem już wtedy ksiądz prymas mówił, zamieniamy się w społeczeństwo ludzi wzajemnie się zwalczających, jak stada żrących się wilków. Nie możemy w ojczyźnie naszej kontynuować takiego stylu. Kiedyś wrogowie nas bili, dziś nie możemy się sami bić między sobą. Zawsze mówił, że wygrana jest przez jedność. Walka z wadami narodowymi, polska lekkomyślność, pijaństwo, rozwiązłość. To wszystko, mówił ksiądz prymas, nie przystoi narodowi ochrzczonemu. W tym kluczowym momencie historycznym skierowania całego biegu przyszłego tysiąclecia w kierunku Boga, żeby nam nikt wiary nie odebrał. Na tym głównie księdzu prymasowi Wyszyńskiemu zależało, żeby przyszłe pokolenia nie utraciły wiary. Dlatego aż tak chciał schować Polskę w sercu Matki Bożej, ponieważ mówił, jesteśmy w takim położeniu geopolitycznym, że nie mamy oparcia ani na wschodzie, ani na zachodzie. Mamy jedno wyjście w górę. I tym wyjściem w górę już były jasnogórskie śluby narodu. Ksiądz prymas po wyjściu z więzienia mówił takie kazanie do górali tatrzańskich, Sursum Corda, że śluby mają cały naród poderwać ku Bogu, w górę serca, nie możemy brnąć w błocie. Nasze wyjście jest właśnie w tej mocy duchowej.
1: Czy tak jak w 1956 roku w czasie jasnogórskich ślubów narodu, tak w czasie tej kulminacji obchodów Milenium Chrztu Polski miało znaczenie to, że to było również stawanie przed królową Polski?
2: To tak pięknie wyraził ojciec święty Jan Paweł II, kiedy na Jasnej Górze powiedział, tutaj zawsze byliśmy wolni. Jasna Góra to przede wszystkim właśnie ta duchowa stolica Polski, bo tam tak blisko przy nas jest Matka Boża, która sama prosiła w objawieniu włoskiemu jezuicie Mancinellemu, żeby ją nazywał królową Polski. Później ogłosił ją królową Polski król Jan Kazimierz, a w ślubach jasnogórskich ksiądz prymas Wyszyński ponowił to oddanie Maryi jako królowej Polski, już nie tylko przez króla, ale przez cały naród. Tytuł królewski Maryi oznacza jej potęgę działania. Ksiądz prymas tak pięknie mówił o niej, ona jest wszechmocą błagającą. I ona jest w naszych dziejach właściwie od początku pierwszej katedry, pierwszy hymn narodowy Bogu Rodzica. Zwycięstwo w 1920 roku, obrona wiary przed komunizmem, milenium. Ksiądz prymas w jednym z przemówień mówi, to twoje zwycięstwo. Maryjo. To było to zwycięstwo, które zapowiadał kardynał Chląd przed swoją śmiercią. Odwagi, nie poddawajcie się, walczcie pod opieką Matki Najświętszej. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, to będzie jej zwycięstwo. I to jest ta cała nadzieja dla nas Polaków, bo to naszą gwarancją wierności Bogu, gwarancją, że Polska ocaleje, jest Matka Najświętsza, Królowa Polski.
1: W kontekście stawania na Jasnej Górze wracają te słowa Jana Pawła II, tu zawsze byliśmy wolni. No, a akt oddania mówi o niewoli, o oddaniu się w niewolę Matce Najświętszej. No to może być niezrozumiałe.
2: Tak, to rzeczywiście wymaga głębszego namysłu, dlaczego oddanie w niewolę. Jest to jakby kontynuacja sakramentu chrztu, przez który przestajemy być niewolnikami szatana i grzechu, a stajemy się Chrystusa. Bo nasza ludzka wolność nie jest wolnością absolutną. Jest ciągłym wyborem między dobrem i złem. I dlatego zwróćmy uwagę w przykazaniach, ile razy jest powiedziane nie. Nie zabijaj, nie nadużywaj imienia Bożego, nie cudzołóż, nie kradnij. Po co? Żeby nas ograniczyć? Nie. żeby zabezpieczyć wolność człowieka. I to oddanie Matce Bożej w niewolę jest takim ponownym opowiedzeniem się po stronie Chrystusa, bo Maryja nigdy nie zatrzyma nas dla siebie. Ona nas natychmiast oddaje swojemu Synowi. Ona po to jest, żeby żył jej Syn. To oddanie się w niewolę oznacza przynależność. Pięknie to wyjaśnił potem święty Jan Paweł II, że to oznacza świętą zależność. To nawiązuje do słów Ewangelii, że trzeba życie stracić, żeby je odzyskać.
0: Akt oddania to dziejowe wydarzenie, które było kulminacją milenium Chrztu Polski, jako zabezpieczenie na przyszłe tysiąclecie, czyli bardzo szeroka i daleka perspektywa, więc wielka też odwaga prymasa, dlaczego on w imieniu narodu całego coś takiego składa przed Matką Najświętszą, skoro nie wszyscy się z tym przecież identyfikują.
2: No ojciec w rodzinie nie pyta, czy wszystkie dzieci rozumieją, co on robi i dlaczego to robi. Akt milenijny jest swego rodzaju polisą ubezpieczeniową na przyszłość z prośbą do Matki Bożej o obronę wiary, ale jednocześnie to jest prośba o obronę bytu narodu. Bo Polska albo będzie wierna Bogu, Kościołowi, Ewangelii, albo nas nie będzie.
0: No to 60 lat mija od założenia tej polisy, odnosząc się do tego sformułowania, którym się pani przed chwilą posłużyła. No i jaka zwrotna na dziś?
2: Dla mnie to oddanie się Matce Bożej w niewolę w roku milenijnym jest nadzieją, że nawet jeżeli jest ciężko, nawet jeżeli widzimy, że tylu młodych ludzi odchodzi od wiary, to minie. To jest jak COVID, który kiedyś przyszedł na nas, tak teraz ta zaraza niewiary, niemoralności przyszła do nas. Zachód już ją prawie przechorował. Już Francja wraca do Boga. Jest tysiące chrztów ludzi dorosłych, którzy zobaczyli, że same przyjemności, sam dobrobyt nie spełni oczekiwań człowieka, bo nam potrzeba czegoś więcej. I oddanie Polski Matce Bożej jest właśnie taką gwarancją, że Maryja nie pozwoli nam zginąć. Tę chorobę z jej pomocą przechorujemy i wrócimy do normalnego życia, bo to zawsze dla nas było wolnością, ta przynależność do Boga, świadomość sensu życia.
0: I świadomość, że mamy tą protektorkę, orędowniczkę, że mamy królową, królową Polski.
2: A ta królowa Polski jest naszą obronicielką. I nawet jeśli my nie jesteśmy świadomi tego oddania, nawet jeżeli w Kościele może rzadko o tym słyszymy, to dla wiary tych, którzy składali ten akt milenijny, dla wiary prymasa tysiąclecia, dla wiary świętego Jana Pawła II, który wtedy jako kardynał Wojtyła był najbliższym współpracownikiem kardynała Wyszyńskiego, dla wiary tych ludzi Matka Boża nas uratuje. Jako naród milenijny mamy nie tylko liczyć na pomoc Maryi, ale pomagać jej. Jak Matce Bożej pomagać? Włączyć się w to oddanie narodu osobiście, modlitwa, różaniec, nie tylko we własnych intencjach, ale właśnie w intencji ratowania wiary, ofiarowywanie swoich cierpień, cierpienie duchowe, psychiczne, fizyczne, starości, choroby. Każdy z nas ma co Bogu ofiarować każdego dnia. Tak jak święty Jan Paweł II powiedział, totus tuus. Jak kardynał Wyszyński powiedział, wszystko postawiłem na Maryję. Matka Boża niczego nam nie zabierze, ale pomoże nam dźwigać nasz codzienny krzyż.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Słowa tej pieśni z dawna Polski Tyś Królowo, Maryjo, w sposób wyjątkowy i szczególny zawsze rozbrzmiewały na Jasnej Górze, w duchowej stolicy Polski. Miejscu, gdzie na straży tego tronu królowej Polski Jasnogórskiej Maryi stoją też od wieków ojcowie Paulini. No i właśnie teraz, dokładnie w tym czasie, kiedy obchodzimy 60. rocznicę milenijnego aktu oddania macierzyńską niewolę Maryi, o czym przed chwilą opowiadała pani Anna Rastawicka, swoją posługę jako przeor Jasnej Góry rozpoczął nowy właśnie Paulin, nowy przeor, ojciec Grzegorz Prus. W perspektywie tych wydarzeń, jak widzi swoją posługę?
1: Kiedy stajemy na Jasnej Górze, to zawsze dotykamy wielkiego dziedzictwa Kościoła, wiary, dziedzictwa też naszej ojczyzny, tradycji, kultury. A cóż ma powiedzieć nowy przeor, który staje właśnie wobec takiego wspaniałego dziedzictwa? Jest to bardzo zobowiązujące i budzi respekt na pewno wielki. Choć powiem, że jakoś mnie to nie paraliżuje. Od szkoły podstawowej polubiłem bardzo historię. No i też się tak potoczyły moje losy, że mogłem się trochę wykształcić w historii i historią się zajmować, zwłaszcza historią Kościoła. Więc dla mnie to dziedzictwo Jasnej Góry jest ogromnie przemawiające i z niego chcę czerpać. Nie zaniedbać tego, co jest teraz do zrobienia, żeby ta moja posługa przyczyniła się do tego, żeby Jasna Góra dobrze spełniała swoje zadania dzisiaj. Te zadania oczywiście zawsze były bardzo odpowiedzialne i takie są i takie będą w przyszłości. A tak już konkretnie, no to chodzi mi przede wszystkim o tą duchową rolę sanktuarium, gdzie chcemy czerpać Boże łaski przez sakramenty święte, przez Słowo Boże, przez możliwość tego wyjątkowego spotkania z Matką Najświętszą tutaj. Oczywiście, że całe to dziedzictwo takie kulturowe, ten aspekt roli takiej społecznej Jasnej Góry, to wszystko bardzo ważne też, ale to musi być zawsze powiązane z tym duchowym. W kontekście też wszystkich zagrożeń, lęków o przyszłość, różnych niepokojów w świecie, w ojczyźnie, to my się tu musimy skupić przede wszystkim na tym, co jest duchowe, żeby ludzie mogli to swoje życie wiązać z Panem Bogiem i z Bogiem iść naprzeciw tym wszystkim wyzwaniom. I wtedy Pan Bóg nas przeprowadzi, cokolwiek by się nie działo, no bo to jest fundament. I ten nurt Jana Pawła i nurt prymasa Wyszyńskiego, ich spuścizna duchowa, nauczanie, które się odbijają w tych okrągłych w tym roku rocznicach, no to wszystko też jest takim wspaniałym dziedzictwem, do którego trzeba nawiązywać, które trzeba kontynuować, trzeba strzec. Natomiast trzeba też je uaktualniać, żeby nasza posługa odnajdywała się w dzisiejszych kontekstach, żeby przekazać to, co jest najistotniejsze. Wiarę w Jezusa Chrystusa, która ma być fundamentem naszego życia. W aspekcie jasnogórskim do tego życia Chrystusem może nas podprowadzić najlepiej Jego Matka. Bo przecież kiedy powiemy, że Maryja jest Królową Polski, można się zapytać młodego człowieka, komu on wierzy. Albo o autorytet. Komu jest w stanie zaufać? My jako ludzie potrzebujemy jednak kogoś, kogoś większego, komu możemy nasze życie powierzyć. Oczywiście jest to ciągle zadanie, to trzeba mieć na uwadze, jak zobowiązująca jest posługa na Jasnej Górze. To czasami rzeczywiście w różnej formie do nas dochodzi. My to nieraz słyszymy, kiedy jesteśmy na przykład krytykowani za coś, czy za jakieś czyjeś słowa, czy jakieś zdarzenie, czy gesty. Czasem to dotyczy samych zakonników, a czasem osób nie z zakonu i czasami o to jesteśmy pytani, czy tak powinno być, czy ta osoba w taki sposób powinna była się wypowiedzieć. No bo jest coś takiego, że no to jest jedna Jasna Góra, więc jest to bardzo zobowiązujące. Natomiast no, myślę, że to jest właśnie kwestia uczenia się właściwych form, sposobów. To wymaga oczywiście stałej formacji, pracy nad sobą, też nad, nazwijmy to tak technicznie, warsztatem duszpasterskim czy apostolskim, szerzej mówiąc, żeby samemu po prostu na nowo powierzyć swoje życie na przepadłe Matce Bożej. To jest program stale aktualny dla każdego chrześcijanina. Polecamy się łasce Bożej, i opiece Matki Bożej właśnie na naszej drodze życia. Także wszystkich radiosłuchaczy serdecznie zapraszam na Jasną Górę do Matki Bożej. No i życzę jej opieki na co dzień, żebyśmy z jej obecności, z jej miłości czerpali dla nas tą pociechę, nadzieję na co dzień w naszym życiu, żebyśmy żyli tak, jak po prostu wskazuje nam Chrystus, jej Syn.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: z życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś w serwisie powiemy m.in. o Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, o zmarłej siostrze Zofii Zdybickiej, a także o jasnogórskich ślubach narodu. Małgorzata Glewa. Powiemy m.in. o Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, o zmarłej siostrze Zofii Zdybickiej, a także o jasnogórskich ślubach narodu. Małgorzata Glabisz-Pniewska. Zapraszam.

0: zapraszając do swej podróży apostolskiej na kontynent afrykański. Dziękował też Bogu za możliwość pielgrzymki oraz za to, co w jej trakcie otrzymał od przyjmujących go narodów. Jak przyznał, od samego początku pontyfikatu myślał o podróży do Afryki. Zwracając się do naszych rodaków, Leon XIV powiedział:
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dziś w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu w Dachau obchodzicie Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Przyzywacie wstawiennictwa biskupów, kapłanów i kleryków, męczenników totalitaryzmu XX wieku. Niech orędują szczególnie za ludźmi młodymi, by odważnie odpowiadali na Boże wezwanie. Wszystkich Was błogosławię.
0: Prośmy Pana dziejów, by postawa duchowieństwa polskiego z czasów II wojny światowej była dla współczesnych kapłanów i Kościoła znakiem siły, wiary, męstwa, niezłomności. Zachęcił również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w 81. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego KL Dachau.
3: Obóz Dachau pod Monachium stał się symbolem męczeństwa polskiego duchowieństwa w latach 1939-1945. W czasie II wojny światowej był centralnym ośrodkiem zagłady duchowieństwa z całej okupowanej Europy. Wśród około 2800 duchownych katolickich, tam zesłanych, największą grupę stanowili Polacy. Dnia wyzwolenia doczekała tylko połowa z nich. Polscy duchowni byli zaliczani do więźniów politycznych. Poddawano ich szykanom związanym z przynależnością do stanu duchownego. Zakazywano sprawowania mszy świętej, udzielania sakramentów, odmawiania modlitwy. Mimo to nie tracili ducha. Wzajemnie umacniali siebie i współwięźniów.
0: Zmarła siostra Zofia Józefa Zdybicka, urszulanka, profesor filozofii, wieloletnia wykładowczyni na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Miała 97 lat. Była jedną z najważniejszych postaci lubelskiej szkoły filozoficznej. Filozofię traktowała jako drogę dochodzenia do tego, co istnieje naprawdę. Autorka licznych prac z zakresu filozofii, religii i metafizyki. Przez dekady kształciła kolejne pokolenia studentów, łącząc refleksję naukową z życiem zakonnym, mówi biskup Jacek Grzybowski, profesor filozofii.
4: Siostra profesor Zofia Zdybicka wyznaczyła jako pierwsza właściwie w Polsce po wojnie metodologiczne drogi i rozwiązania filozofii religii. To jej zawdzięczamy sformułowanie klasycznej koncepcji i definicji pojęcia religii, szczególnie w opozycji do marksizmu, który przecież po wojnie dominował w dyskursie dotyczącym światopoglądu. I ona właśnie ukazała filozofii, jak należy rozumieć religię, jakie są klasyczne, najważniejsze elementy zdrowej, normalnej religii i jak powinniśmy mówić o Bogu, o absolucie, o sakrum, właśnie z punktu widzenia filozofii. To ona przez doświadczenie swojej pracy naukowej opisała bardzo klarownie zarówno historię, jak i metodologię ateizmu i ukazała, jakie są błędy ateistyczne w rozumieniu człowieka i świata, a także w podejściu do takich nawet praktycznych doświadczeń społecznych. To była naprawdę wielka badaczka, której będziemy przez wiele lat zawdzięczać właśnie klasyczne, dobre, metodologicznie poprawne i filozoficzne podejście do religii.
0: Uroczystości pogrzebowe siostry Zofii Zdybickiej odbędą się 5 maja w Lublinie. Ewangelia zawsze prowadzi nas w stronę jedności. Łączyć, a nie dzielić, to nie jest tylko hasło. To jest wymaganie ewangeliczne, które pozostawia nam Ewangelia, ale i życie posła Łukasza Litewki. Powiedział duszpasterz parlamentarzystów ksiądz Andrzej Sikorski w homilii podczas mszy świętej sprawowanej w czwartek rano w kaplicy sejmowej w intencji zmarłego tragicznie posła, który spoczął w środę na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Miarą wielkości człowieka także w życiu publicznym jest służba innym, a polityka powinna być przestrzenią troski o dobro wspólne, a nie rywalizacji, powiedział.

0: powiedział ksiądz Sikorski. Szczególną uwagę zwrócił na symbolikę znaku pokoju, który, jak zaznaczył, oznacza gotowość do pojednania i budowania relacji ponad podziałami. Wczoraj, można powiedzieć, wydarzył się symboliczny pierwszy mały cud tego czasu żałoby. Znak pokoju przekazany sobie przez najważniejszych przedstawicieli w naszej ojczyźnie. W świecie napięć i podziałów taki gest staje się znakiem nadziei i jedności. Pokazuje, że można inaczej, że można spotkać się ponad podziałami, powiedział ksiądz Sikorski. Poseł Łukasz Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej, między innymi na rzecz przewlekle chorych dzieci i zwierząt. Zginął w czwartek 23 kwietnia, potrącony przez 57-letniego kierowcę. W sobotę 2 maja odbyły się główne uroczystości ku czci Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski. Zostały one przeniesione z 3 maja z uwagi na przypadającą tego dnia piątą niedzielę wielkanocną. Dzień wcześniej, 1 maja, na Jasnej Górze spotkała się tradycyjnie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami jej obrad były przygotowania do kolejnego zebrania plenarnego, które odbędzie się na początku czerwca w Łomży, oraz bieżące kwestie duszpasterskie. 2 maja obchodzono również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Dzień ten jest okazją do budowania jedności z milionami rodaków żyjącymi poza granicami ojczyzny, a dla nich do budowania więzi z macierzą. W tym roku mija 70 lat od momentu, gdy ponad milion Polaków z inicjatywy uwięzionego wówczas prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego stanęło przed Jasnogórską Królową Polski, by ślubować wierność Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. To historyczne wydarzenie z sierpnia 1956 roku wciąż pozostaje fundamentem polskiej duchowości. Już w najbliższą sobotę, 9 maja na Jasnej Górze, ojcowie Paulini oraz Instytut Prymasa Wyszyńskiego organizują konferencję pod hasłem Jasnogórskie Śluby Narodu – Wczoraj, Dziś, Jutro. Prelegenci, wśród których znajdzie się m.in. przeor Jasnej Góry ojciec Grzegorz Prus oraz metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo, podejmą refleksję nad dziedzictwem jasnogórskich przyrzeczeń. O tym, jak śluby jasnogórskie są realizowane w praktyce, mówi Agnieszka Kołodyńska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasa Wyszyńskiego.
1: Źródeł ślubów jasnogórskich są przede wszystkim ojcowie Paulini, ale również Instytut Prymasa Wyszyńskiego z Marią Okońską, która przyczyniła się do napisania tych ślubów przez księdza Prymasa Wyszyńskiego. Jesteśmy strażniczkami tego dziedzictwa i śluby, które zostały złożone 70 lat temu, wcale nie są tylko kwestią wspominania, ale żywej potrzeby ludzi, przede wszystkim środowiska, do którego my jesteśmy skierowane, kobiet, żeby tymi ślubami w praktyce żyć. Wiele kobiet, które biorą udział w naszych spotkaniach organizowanych wokół ślubów, wokół całego dziedzictwa księdza prymasa i również Marii Okońskiej, chce tym żyć. Poprzez też stronę internetową mobilizacja kobiet wierne ślubom jasnogórskim, podejmując comiesięczne propozycje praktyk na pogłębione życie duchowe, ale i też życie rodzinne i życie społeczne. I emanują tym, są w swoich środowiskach takimi apostołkami dobrego życia chrześcijańskiego. Potrzebujemy takich drogowskazów. Te śluby, poszczególne śluby, realizacja ich jest naszą taką dźwignią duchową.
0: Konferencji Jasnogórskie Śluby Narodu Wczoraj, Dziś, Jutro towarzyszyć będzie prezentacja książki o tym samym tytule, stanowiącej gruntowne opracowanie historyczne i duszpasterskie tekstu ślubów. Wstęp na spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 10 w sali papieskiej na Jasnej Górze, jest wolny, a szczegółowy program można znaleźć w mediach społecznościowych Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Serwis Z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Małgorzata Glabisz-Pniewska.
2: W pierwszym programie Polskiego Radia familijna jedynka. wydarzeniom jasnogórskim, zarówno jasnogórskim ślubom narodu, jak i milenijnemu aktowi oddania w macierzyńską niewolę Maryi. Oczywiście patronował i był ich inicjatorem tych wydarzeń kardynał Stefan Wyszyński. Dzisiaj dla wszystkich Państwa, którzy przysyłali SMS-y do nas o odczytywaniu osobistym tytułu Maryi Królowej Polski, książka Droga Maryi, wszystko postawiłem na Maryję, taki osobisty przewodnik do zawierzenia Matce Najświętszej. Ale także mamy dla Państwa, dla mieszkańców Warszawy, Krakowa, Lublina, zaproszenie na film Maryja, Matka Papieża. Pierwszy film, który odsłania mistyczną więź między świętym Janem Pawłem II a Matką Bożą. To opowieść o relacji, która była sercem jego życia i drogą do świętości. I o tej relacji i filmie z księdzem prałatem Pawłem Ptasznikiem, przewodniczącym Watykańskiej Fundacji Świętego Jana Pawła II, rozmawia Agnieszka Kozłowska-Łysko.
3: Czym była maryjność Jana Pawła II?
4: Maryjność była głęboko zakorzeniona teologicznie. To nie chodziło o sentymenty, o szukanie matczynego ciepła, ale o to, że Maryja prowadzi do Jezusa, tak jak Jezus prowadzi do Maryi. Prowadzi do Maryi po to, żeby w niej znaleźć oparcie. I on tak to przeżywał. Dla niego kult maryjny był jedną z dróg spotkania z Chrystusem. Można by to porównać do tego momentu pod krzyżem, kiedy Jezus poleca swoją matkę świętemu Janowi. Jan Paweł II tak ją przyjmował i tak prowadził ją do swojej codzienności, żeby mógł znaleźć w niej oparcie i wstawiennictwo. Nie tylko dla siebie, ale i dla całego Kościoła i dla wiernych, których spotykał na swojej drodze.
3: Czy ksiądz potrafiłby jakoś rozróżnić tę, powiedzmy, zewnętrzną pobożność papieża od tej prywatnej, osobistej relacji z Maryją?
4: Myślę, że nie da się rozdzielić jego wewnętrznej pobożności maryjnej od tego, co prezentował całemu Kościołowi. W swoim osobistym przeżywaniu kontaktu z Maryją, a przez nią z Chrystusem, był po prostu na co dzień wierny tej więzi. Natomiast powierzał Maryi Kościół, powierzał sprawy Kościoła, zawierzał cały świat po to właśnie, żeby przez jej wstawiennictwo cała ludzka społeczność mogła cieszyć się błogosławieństwem Bożym i Chrystusowym odkupieniem.
3: Dlaczego Watykańska Fundacja Jana Pawła II zdecydowała się wesprzeć tę produkcję o relacji papieża z Matką Bożą?
4: No cóż, zdajemy sobie sprawę z tego, że Maryja była obecna również w nauczaniu Jana Pawła II, a to jest jeden z celów fundacji, żeby to magisterium podtrzymywać i przekazywać kolejnym pokoleniom. Dlatego też zdecydowaliśmy się na wsparcie tej produkcji, ufając, że ta właśnie wrażliwość i pobożność Maryjna Jana Pawła II zostanie właściwie ukazana i chyba to się udało.

0: Maria Regina Mundi to słowa hymnu, apelu, który rozbrzmiewał na Jasnej Górze z udziałem świętego Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży. Jan Paweł II jeszcze jako Karol Wojtyła 3 maja uczestniczył w milenijnych uroczystościach na Jasnej Górze, ale bardzo często później jako papież wracał do tego tytułu, szczególnie właśnie w tym dniu, w 3 maja. I właśnie takich słów teraz na koniec, prawie na koniec naszego spotkania wysłuchamy na uroczystość Królowej Polski Maryi, ale w ogóle uroczystość 3 maja, tego dnia w Rzymie. Ojciec Święty mówił tak.
1: Duchowo łączę się z wszystkimi, którzy dziś pielgrzymują do sanktuarium na Jasnej Górze, do stolicy Maryi Królowej Polski. Ileż razy tam bywałem w tym uroczystym dniu, ileż razy sprawowałem najświętszą ofiarę. Boże, który dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a ojczyzna bezpieczeństwem. Oto słowa modlitwy liturgicznej z uroczystości 3 maja. Dzień pamiętny w dziejach narodu, uchwalona w tym dniu 1791 roku Konstytucja miała dokonać naprawy Rzeczypospolitej wówczas, gdy groziło jej śmiertelne niebezpieczeństwo. Choć niebezpieczeństwo okazało się silniejsze, to przecież Konstytucja przetrwała jako dowód woli życia narodu i stanowienia o sobie. Dziś w uroczystość 3 maja prosimy Cię, Matko Jasnogórska, Królowo Polski, abyś nas wszystkich jako swoje duchowe dziedzictwo ogarnęła Twoim macierzyńskim sercem. Niech Twa pomoc i obrona odnawia stale w całym narodzie polskim wolę życia i stanowienia o sobie. Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam.

0: Nie można zrozumieć dziejów Polski bez tego odwołania do królowej Polski Jasnogórskiej i w każdym miejscu innym w Polsce czczonej jako królowej Maryi, Najświętszej Maryi Pannie, Maryi Panny. Pewnie to jest też doświadczenie wielu z nas osobiście. Do tego warto się dzisiaj odnieść, być może przywołać to bardzo osobiście. Zachęcam do tego tej niedzieli, 3 maja. A tymczasem dziękuję już Państwu za nasze poranne, familijne spotkanie w imieniu Małgorzaty Glawisz-Pniewska, która nad całością czuwała, Macieja Załęckiego, który realizował to spotkanie. Do usłyszenia mówi Małgorzata Bartos-Witan.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Łączymy się już z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą celebrował będzie i homilię wygłosi ksiądz Krzysztof

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej liturgii w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w tym szczególnym dniu Piątej Niedzieli Wielkanocnej, która łączy bardzo wiele uroczystości i wydarzeń. Dzisiaj gromadzimy się w sposób szczególny, modląc się w tej mszy świętej za rzemieślników i przedsiębiorców, szczególnie chorych i cierpiących, wypracowanych, tych wszystkich, którzy wraz z tymi, którzy przeżywają swoją starość, swoje cierpienie, swoją chorobę, gromadzą się przed odbiornikami radiowymi, aby wznieść swoje serce do Boga. Dzisiaj również wspominamy Konstytucję 3 maja, która pod koniec XVIII wieku otwierała nową kartę dla polskiego narodu i integracji państwa. Szkoda, że to w ostatniej chwili i została zaprzepaszczona szansa rozwoju państwa polskiego, ale my pamiętamy po 235 latach to piękne dzieło i chcemy we współczesnym świecie również wiele znaczyć jako państwo i naród, otwierając swoje serce przed Matką Najświętszą, Królową Polski, która jest dla nas wyznacznikiem drogi do nieba, jak również wielkiej miłości rodzinnej tutaj na ziemi. Witam wszystkich rzemieślników zgromadzonych w tych pięknych stallach świętokrzyskich pod swoimi sztandarami jako przedstawicieli tej ogromnej rzeszy rzemiosła polskiego. Chcemy więc dzisiaj z wami, kochani ludzie Warszawy, pobożni katolicy, modlić się i prosząc o Boże błogosławieństwo w naszym codziennym życiu. Świadomi naszych słabości i grzechów, stańmy przed Panem w czystości serca, abyśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie, my zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu. Przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się, ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieło tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, jak tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większy od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Najmilsi siostry i bracia, gromadzi nas dzisiaj naszą wspólnotę modlitwy święty Józef. Święty Józef rzemieślnik, jak co roku tutaj przybywamy, właśnie w okolicach jego wspomnienia, dzisiaj wyjątkowo tych uroczystości i wydarzeń nagromadziło się, bo przeżywamy rocznicę Konstytucji 3 maja. Przeżywamy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Przeżywamy te patriotyczne wydarzenia, które tak mocno wpisały się w kolejny maj w naszej Ojczyźnie, ale przede wszystkim gromadzimy się jako rzemieślnicy i przedsiębiorcy z naszej Ojczyzny, aby pochylić się nad postacią świętego Józefa rzemieślnika, który jest patronem tej szczególnej gałęzi pracy, jaka łączy naszych rzemieślników i przedsiębiorców, ich rodziny, w tej wielkiej rodzinie naszej Ojczyzny. Święty Józef jest czczony
nie tylko w Kaliszu, nie tylko w poszczególnych parafiach, które noszą tytuł właśnie tego świętego z Nazaretu, ale jest również patronem poszczególnych cechów, rzemiosł. Widzimy go na sztandarach naszych rzemieślniczych, który prowadzi te cechy przez stulecia, dziesięciolecia. I tutaj w Warszawie, w Bazylice Świętego Krzyża, chcemy niejako podejść do każdego łóżka chorego i cierpiącego rzemieślnika z ich rodzin, jak i również naszych sióstr i braci chorych i powiedzieć, że on jest również patronem ich cierpienia, ich trudu i ich odchodzenia z tego świata. Dzisiaj Słowo Boże kieruje naszą uwagę na wspólnotę pierwszych chrześcijan, którzy dostrzegli, że potrzeba też wyjść na zewnątrz ze swoimi darami, tym wszystkim, co związane jest z opieką nad ludźmi chorymi, cierpiącymi, potrzebującymi konkretnej pomocy. I wybrali z imienia poszczególnych diakonów, wśród nich świętego Szczepana, a sami, jak pisze pismo, oddali się modlitwie i posłudze słowa. Myślę, że te trzy punkty bardzo istotne są w formacji każdego z nas, także w XXI wieku. Nie ma skutecznej pomocy wobec drugiego człowieka, jeśli w nas nie ma więzi z Panem Bogiem, jeśli nie prowadzimy tego niewidzialnego, ale bardzo w skutkach istotnego dialogu między Bogiem a człowiekiem, między Bogiem a chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. Nie możesz być skutecznym misjonarzem, jeśli w sobie nie masz właśnie tego dialogu. Także i tego dialogu, który związany jest z dialogiem społecznym na wszystkich piętrach realizacji życia społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturalnego. Wiele mamy przedstawicielstw dialogu w naszej ojczyźnie, ale czy one są skuteczne, czy są słuchane przez tych, którzy rządzą, czy ta właśnie droga idzie ku dobru wspólnemu, poszanowaniu godności człowieka, wyrwania go z różnych form zła, czy może gdzieś panuje ideologia, albo narzucona jest wroga ideologia związana z takim czy innym systemem filozoficznym czy politycznym, gdzie człowiek właściwie staje się nie osobą, ale przedmiotem. I również pochylenie się nad Słowem Bożym. Chrześcijanin nie może być człowiekiem pustym, nie może być pozbawionym kontaktu właśnie ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym, z tym wielkim dziełem Boga, który uczy nas strona po stronie, jak odczytywać rzeczywistość ziemską, ale przede wszystkim nadprzyrodzoną. Dzisiaj ta nasza koncentracja i uwaga jest skupiona na słowach Jezusa, który mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga. Pytanie o wiarę w Boga musi sobie stawiać każdy człowiek, tak chrześcijanin ochrzczony, jak i ten, który poszukuje drogi do Boga.
bo wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga, niezależnie od języka, niezależnie od kultury, w której się wychowaliśmy, od poglądów filozoficznych, od takich czy innych inklinacji. To właśnie Bóg jest naszym ideałem i celem naszego życia. Tutaj właśnie jest ukazana cała tajemnica transcendencji, która zmierza ku eschatologii w Bogu. Rzeczy ostateczne, o których każdy katolik wie, chociażby z prostego pacierza, to przede wszystkim śmierć i sąd Boży, niebo albo piekło. Dzisiaj nie chcę się na te tematy wiele mówić, wiele pochylać się, a szkoda, bo właśnie poprzez rozważanie tych rzeczy ostatecznych człowiek widzi dopiero ten ideał nieba, który rysuje mu Jezus Chrystus w tajemnicy zmartwychwstania. Słyszymy więc pełne pociechy i nadziei słowa Zbawiciela: u mojego Ojca jest mieszkań wiele, a więc każdy z nas jest oczekiwanym dzieckiem Bożym przez Ojca. Że nasze życie, nieraz pełne trudu, cierpienia, bólu, odrzucenia, niezrozumienia, znajduje swoje miejsce właśnie w sercu Boga. Boga, który nas kocha ponad wszystko, ponad wszystkie nasze negatywne doświadczenia i który dla nas jest ideałem nie na dzień, nie na miesiąc, nie na rok, ale na całą wieczność, na zawsze. Tak jak mówił pięknie święty Augustyn: niespokojne jest serce moje, o Panie, dopóki nie spocznie w Tobie. A więc każdy z nas powinien być człowiekiem zanurzonym w Bogu. I taki jest właśnie rys świętego Józefa. Józef prowadził z Panem Bogiem nieustanny dialog. Dialog, który dotyczył jego samego, który dotyczył Matki Najświętszej, który dotyczył opiekuństwa i bezpieczeństwa nad małym Jezusem, tej wielkiej wyprawy do Egiptu. I tyle właśnie różnych doświadczeń przenosił jako człowiek pracy, jako ojciec rodziny, jako mieszkaniec Nazaretu, ale zawsze był blisko Boga. I to potrzeba dzisiaj współczesnemu mężczyźnie, ale też i kobiecie, współczesnym małżonkom i rodzicom, aby byli pełni Boga, aby właśnie ta droga ich całkowitego zanurzenia w Chrystusie była autentycznie obecna. Słyszymy w liście świętego Piotra apostoła dzisiaj, że jesteśmy u Boga wybranym i drogocennym kamieniem, bo tworzymy żywe kamienie. Jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To właśnie Jezus Chrystus jest naszą drogą, prawdą i życiem. I dla świętego Józefa ten właśnie rys jest bardzo istotny i ważny, i on pielęgnował go przez całe swoje życie, wpatrując się w oblicze małego Jezusa, Jezusa dorastającego i Jezusa, któremu przekazywał swoją wiedzę odnośnie
rzemieślnictwa, bycia cieślą, a więc czynił go pożytecznym człowiekiem, człowiekiem, który odpowiada na wołania społeczeństwa, bliskich. Nie może być tak, że młody człowiek jest zagubiony, że pozostaje mu wybór tylko komórki, czy internetu, czy wszystkich wiadomości, które płyną z takiego czy innego komunikatora, a nie ma właśnie tego ciepła, dialogu, który jest w ojcu, w matce, w nauczycielu, kapłanie, katechecie, bo właśnie ten dialog sprawia, że ten człowiek po prostu się autentycznie rozwija. Trzeba mu przekazać też tę sumę zasad, tak moralnych, jak i społecznych, którymi będzie kierował się w życiu, by bezpiecznie osiągać takie czy inne cele. Nie można zostawić go samemu sobie, bo wtedy gdzieś traci tą zdolność orientacji, ale najważniejsze jest to, żeby był człowiekiem, który przylgnie do Boga, który żyje Bogiem. Takim mistrzem, który przekazywał młodym to wielkie dzieło różnych teologów, mistyków, ludzi pobożnych, był świętej pamięci sługa Boży Jan Tyranowski, krakowski krawiec, którego proces beatyfikacyjny jest. I chcemy, żeby ten wychowawca Jana Pawła II i młodych z czasów II wojny światowej został uhonorowany przez Kościół i stał się dla młodych ludzi naszego pokolenia także ideałem. Módlmy się, siostry i bracia, wpatrując się w świętego Józefa, aby takich mistrzów jak sługa Boży Jan było wielu pośród nas samych, pośród tych, którzy realizują swoje powołanie chrześcijańskie. W ten sposób stajesz się autentycznie misjonarzem i powołanym do prowadzenia drugiego człowieka. Nie chodzi o to, żeby komuś coś narzucać i wymagać od niego wbrew niemu, ale żeby ten młody człowiek umiał wybierać. Bo jeśli nauczysz go wielu dobrych rzeczy, to on będzie umiał wybierać. A jeśli go pozostawisz sobie samemu, to ten młody człowiek gdzieś zagubi swoją drogę rozwoju. Stąd święty Józef jest dla nas też właśnie przykładem pobożności. Ten rys pobożności gdzieś zagubił się w osobowościach naszych ojców, naszych mistrzów. Nie należy wstydzić się bycia pobożnym, bo przez całe wieki, patrząc chociażby tylko na rzemiosło, to widzimy na przykład w kościołach liczne tablice ufundowane na cześć różnych bractw rzemieślniczych, które w sposób aktywny realizowały na swoim poziomie to życie społeczne, odczytując je również w kategoriach pobożności społecznej. Bądźmy więc zapatrzeni w świętego Józefa, który przecież tak blisko był Matki Najświętszej, do której pielgrzymujemy w licznych sanktuariach, a szczególnie w Jasnogórskim Sanktuarium. Maria Królowa Polski, która uroczystuje właśnie w tych dniach, jest dla nas przykładem, dla wszystkich Polaków, jak w różnych chwilach i momentach życia
możemy spotkać się z nią i uzyskać od Zbawiciela świata te właśnie dary, które nam są potrzebne w życiu. Święty Józef jest właśnie niemym świadkiem tych wydarzeń. Niedługo, pod koniec czerwca, będzie 45. pielgrzymka rzemiosła polskiego. A ile tych pielgrzymek będzie szło do Kalwarii Zebrzydowskiej, do Krzeszowa, do Sulisławic, do Gieczwałdu, do tych właśnie sanktuariów, które nas wewnętrznie jakoś do siebie przyciągają, aby złożyć dziękczynienie, przeproszenie i prośbę przez pośrednictwo Matki Bożej. Dziękujmy więc dzisiaj wraz z rzemiosłem polskim za świętego Józefa, rzemieślnika, i prośmy dla naszych rzemieślników o ten dobry byt, o dobre nadzieje związane też z uporządkowaniem spraw gospodarczych i społecznych, aby oni odnaleźli także swoją drogę, szczególnie najmłodsi rzemieślnicy, uczniowie rzemiosła. Niech Matka Najświętsza, Królowa Polski i Święty Józef, który jest dla nas przykładem wielkiej miłości do Boga i do drugiego człowieka, będą patronami dla nas wszystkich. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. I pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

Mieli powierzoną im posługę miłości w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za niewierzących, aby w Chrystusie zmartwychwstałym odkryli sens swojego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, rzemieślników, przedsiębiorców, za wszystkich chorych naszej Ojczyzny, aby święty Józef był dla nich orędownikiem w codziennych sprawach. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przygotowujące się do pierwszej komunii świętej, aby spotkanie z Chrystusem w Eucharystii ukształtowało ich życie duchowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy cierpią fizycznie i duchowo, aby doświadczali serdecznej pomocy innych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych rzemieślników i przedsiębiorców, aby cieszyli się przebywaniem w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy w Chrystusie odnajdywali drogę do Ojca. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wysłuchaj próśb tutaj przedstawionych i obdarz nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.

prawdę godne, to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze,

0: który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą, Ojcze.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. Dziś przypada 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pamiętajmy w naszych modlitwach o umiłowanej Ojczyźnie, prosząc, aby Bóg zachował ją w pokoju i pozwolił nam cieszyć się darem wolności. W najbliższych dniach w liturgii wspominamy w poniedziałek świętego Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, w środę święto świętych apostołów Filipa i Jakuba, w piątek uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. W sobotę we Warszawie będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny Łaskawej. Maj jest miesiącem szczególnego nabożeństwa do Matki Bożej. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwach majowych. Z racji uroczystości świętego Stanisława w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W czwartek 7 maja o godzinie 17 w parafii Najświętszego Zbawiciela we Warszawie odbędzie się msza święta z okazji pierwszej rocznicy wyboru Ojca Świętego Leona XIV. Eucharystii z udziałem Konferencji Episkopatu Polski będzie przewodniczył arcybiskup Tadeusz Wojda. W piątek 8 maja przypada pierwsza rocznica wyboru Ojca Świętego Leona XIV. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie w intencjach Ojca Świętego. W przyszłą niedzielę 10 maja o 13 w naszej bazylice odbędzie się uroczysta msza święta z okazji inwestytury orderu świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Będzie jej przewodniczyć ksiądz biskup Piotr Jarecki. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej. W dalszym ciągu polecamy 38 tom kazań radiowych. Podczas dzisiejszej Eucharystii śpiew prowadził ksiądz Wojciech Kałamarz, przy organach pan Marcin Zieliński. Naszej Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz Krzysztof Rusiecki, krajowy duszpasterz rzemiosła. Raz jeszcze pozdrawiamy przedstawicieli izb i cechów rzemieślniczych, a także przedstawicieli przedsiębiorców i tych, którzy przybyli z pocztami sztandarowymi. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: 9:58. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Olaf Warzyński, zapraszam na aktualności Jedynki. W całym kraju obchody Narodowego Święta 3 Maja w Warszawie z udziałem prezydenta, w Krakowie ministra obrony. Po kilkugodzinnej awarii trasa kolejowa Poznań-Berlin od rana przejezdna. Pociągi mają tylko nieznaczne opóźnienia. Pożar w czeskiej Szwajcarii. Z ogniem walczy kilkuset strażaków. Była pierwsza w Europie i druga na świecie. Dziś 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i zarazem Święto Narodowe. Jest obchodzone w całym kraju. W Warszawie w uroczystościach biorą udział m.in. para prezydencka i najwyżsi dowódcy wojskowi. Po mszy w intencji ojczyzny w archikatedrze Karol Nawrocki na Zamku Królewskim wręczy odznaczenia państwowe. Order Orła Białego odbierze Andrzej Poczobut, uwolniony we wtorek z białoruskiego więzienia. Prezydent powoła też specjalną radę, która ma przygotować projekt nowej konstytucji. W południe odbędą się uroczystości na Stołecznym Placu Zamkowym. W Krakowie początek świętowania obwieścił dzwon Zygmunt. W katedrze na Wawelu rozpoczęła się msza. Uczestniczy w niej m.in. minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Następnie w patriotycznym pochodzie po rozdaniu na wzgórzu wawelskim flag ruszymy traktem królewskim i około godziny 12 na placu Jana Matejki odbędzie się ta część oficjalna.
1: Mówił wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar. Będzie też defilada wojskowa i wspólne śpiewanie. Dzisiejsze święto będzie również tradycyjnie obchodzone na sportowo. Za godzinę ulice stolicy opanują biegacze. Po raz 34 odbędzie się bieg Konstytucji 3 maja.
3: Bieg główny wystartuje punktualnie o godzinie 11, natomiast 6 minut przed biegiem głównym, o godzinie 10:54, wystąpią zawodnicy poruszający się na wózkach.
1: Zapowiada Bartłomiej Stępień ze Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Start i meta na Placu Trzech Krzyży. Trasa liczy 5 km i będzie wyłączona z ruchu na całej długości do godziny 13:30. Pociągi już jeżdżą, ale jeszcze do południa mogą mieć opóźnienia. Na szczęście już niewielkie. Na trasie kolejowej Warszawa-Berlin ruch powoli wraca do normy. Nad ranem zakończyło się usuwanie awarii sieci trakcyjnej, którą wczoraj uszkodził pociąg Polregio na stacji Buk.
4: W tej chwili na stacji pozostaje jeszcze pociąg przewoźnika Polregio, któremu uszkodził się pantograf. W związku z tym ruch pociągów prowadzony jest nieco inaczej niż zazwyczaj. Mogą się z tym wiązać drobne, kilkuminutowe opóźnienia.
1: Mówił Tomasz Łotowski z PKP Polskich Linii Kolejowych. Wciąż pracują natomiast strażacy na terenie tartaku w Racocie w Wielkopolsce. Dogaszają pogorzelisko po pożarze. Akcja trwała całą noc. Pożar wybuchł wczoraj po 23 i błyskawicznie objął halę produkcyjną. Nie ma poszkodowanych, poinformował rzecznik Straży Pożarnej w Kościanie Dawid Kryś.
5: W momencie przybycia pierwszych zastępów jedna hala już w całości była objęta ogniem. W pierwszej fazie przystąpiono do działań gaśniczych, ale też do działań w obronie sąsiednich budynków, sąsiednich hal. Wokół też były składowane bele drewna, które też były zagrożone.
1: Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, ale już wiadomo, że straty są bardzo duże. W trakcie akcji gaśniczej zawalił się dach hali, w której znajdowały się m.in. maszyny do przerabiania drewna. Płomienie szaleją znów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Trwa walka z pożarem lasu. W nocy strażakom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia, jednak pożar wciąż nie jest opanowany.
6: Pożar wybuchł wczoraj i objął obszar około 100 hektarów, czyli 1 kilometra kwadratowego. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod powierzchnią ziemi. Do akcji gaśniczej w położonym na północy Czech Parku Narodowym wezwano wsparcie z innych regionów. Ze względu na trudny, niedostępny teren do działań zaangażowano 7 śmigłowców, które zrzucają wodę z powietrza. Dziś co najmniej do końca dnia z ogniem będzie walczyć nawet 500 strażaków. Największy pożar lasu w historii Czech miał miejsce również w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. 4 lata temu ogień objął obszar ponad 1000 hektarów. Z żywiołem przez 3 tygodnie walczyło 6 tysięcy strażaków. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Rakieta Falcon z 4. satelitą ICEY dla polskiego wojska poleciała na orbitę. Wystartowała tuż przed 9:00 czasu polskiego z bazy kosmicznej w Kalifornii. Wszystkie polskie satelity są wyposażone w radar z syntetyczną aperturą. Technologia ta pozwala satelicie widzieć dzień i w nocy, a fale mikrofalowe przenikają przez chmury, dym i mgłę. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne wykrywanie obiektów i zmian w terenie, niezależnie od pogody. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
1: Przedpołudnie słoneczne w prawie całym kraju. Chmurzy się na północnym zachodzie, ale opady nie są prognozowane. 13 stopni teraz w Zakopanem, 18 w Opolu, 19 w Poznaniu i Szczecinie, 21 w Lęborku. Ale będzie jeszcze cieplej, nawet do 29 stopni na zachodzie Polski. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali.
0: Klimat.
1: W całym kraju dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, tylko w Czerniawie w Dolnośląskiem umiarkowana. 45% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. W całym kraju w lasach występuje duże zagrożenie pożarowe. Jedynie na północnych krańcach jest ono średnie.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowid.
18: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
19: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Gotowi na majówkę?
24: Tak!
23: Hamak?
24: Jest!
23: Grill?
24: Jest!
23: Zdrabki i gry Lotto?
24: Są!
25: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
26: Choć zazwyczaj mówi tak.
27: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
26: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
27: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
26: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
0: Jedynka.
19: To jest radio. Autopromocja. Czas pogody. Piękne, dojrzałe życie. Zaprasza Zbigniew Krajewski.

0: Dzień dobry. Kłaniam się Państwu w wyjątkową niedzielę i drogie nam święto. Oto majówka oszałamiająca urodą, pogodą i wizytą niezwykłego artysty. Za chwilę usłyszymy pierwsze jego dzieło. Można śpiewać. A później on sam przywita nas z Krakowa.
1: Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, wa na wa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje.

Teatr jedyny, w nim przedstawienie wiecznie trwa. Pogromcy zwierząt i arlekiny i show iluzji, a nawa. Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi mnie się zdaje. Pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje.

0: Dziś w naszym studiu ktoś, kto swoją twórczością sprawia, że czujemy się szczęśliwsi. Zaczęło się niewinnie. Pewnego dnia przyszedł na świat i co? Jan Kanty Pawluśkiewicz. I co?
1: No przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry. To pytanie powinno mnie wprowadzić w pewne zakłopotanie, ale nie wiem, czy ku twojemu rozczarowaniu nie wprawia mnie w zakłopotanie, ponieważ już raz czy dwa razy słyszałem coś takiego, ale żeby dobrze się przygotować, przypomniałem sobie, no wysilając wyobraźnię, bo to jednak trzeba głęboko sięgnąć. Pierwsze moje wrażenia, nie tylko towarzyskie, ale i można powiedzieć sceniczne, mianowicie w wieku 4 lat zostałem wydelegowany, bo ja nie miałem wtedy nic do powiedzenia, wydelegowany jako asystent, czy paś, czy pomocnik jednego z 3 króli składających hołd maleńkiemu dzieciątku w jasełkach w moim mieście w Nowym Targu w hali Sokoła. Tak się złożyło, że moja rola, czy moja osoba, czy tego, moja asystencja przypadła temu królowi ciemnoskóremu, czyli możemy go nazywać afroamerykańskiemu. W związku z tym moja droga mama na każdy wieczór przed przedstawieniem smarowała mnie sadzą, prawdopodobnie z domieszką pasty do butów. No więc przez 3 dni ta pasta do butów dała mi się na tyle we znaki, że na dłuższy czas show biznes mnie zniechęcił i upłynęło wiele lat, żebym do tego show biznesu wrócił. Więc to było tak przy początku.
0: No i wreszcie pojawiły się pierwsze dźwięki. Jakie to były dźwięki?
1: A dźwięki wynikające nie z umiejętności, chociaż posiadałem takie umiejętności grania na fortepianie, ponieważ no, uczyłem się od samego początku. Natomiast dźwięki nie tylko kojące, ale znowu będę używał słowa prowincjonalnych polityków, fascynujące dźwięki jazzowe zespołów Królewicza, pana Czaskowskiego, Komedy i tak dalej. To było coś, to był ten świat, w którym chciałem być, w którym chciałem zaistnieć i tak dalej. To były te dźwięki, więc próby jakiejś improwizacji i tak dalej. To były te pierwsze dźwięki.
0: I już można było na tym graniu zarobić. Z jednej strony chyba msze, bo to taki naturalny moment, kiedy Kościół no, sprzyjał młodym ludziom, którzy a to na skrzypcach, a to na organach, a to na fortepianie mogli zagrać. Sam poznałem Wodeckiego, Zbyszka Wodeckiego w ten sposób, jak się przygotowywał do Ave Maria i ze skrzypkami ćwiczył przed jakimś ślubem.
1: No ale Zbyszek miał chyba głowę na karku, bo ja też wprawdzie miałem, ale nie na tyle, na ile Zbyszek, bo ja byłem w kościele, ale to było jeszcze znacznie przed Zbyszkiem. Byłem, nazwijmy to, zaproszony, żeby zastąpić nieobecnego organisty. Natomiast nie znałem jeszcze tego pytania, które zadawał nasz wielki pisarz Stanisław Lem. Bo on przy takich propozycjach zadawał pytanie, czy to jest ekstrawagancja, czy za pieniądze. No, w moim wypadku te rzeczy, jak potem okazało się jeszcze parę innych, to była ekstrawagancja, ale ponieważ nie było bolesne, że to tylko ekstrawagancja, tylko atrakcja, więc brałem te zajęcia i nie tylko ku mojemu miłemu rozczarowaniu, efekty mojego grania w dość oryginalnego, muszę to podkreślić, chociaż może to nie najlepiej pachnieć, dość oryginalnego grania w kościele spowodowały, że w niedługim czasie 300% obecności się pojawiło. To znaczy, że no kościół pękał w szwach, dlatego że grałem a to przeboje z filmu Rififi, a to ciao ciao Bambino na koniec, albo jeszcze inne takie wówczas bardzo znane rzeczy, które na żywo trudno było, nie było łatwo usłyszeć na żywo, a ja to na żywo grałem jako organista podczas mszy. No wiem, że to co mówię, to nie najlepiej pachnie moją pobożnością, ale nie mogę tej historii od siebie odesłać w niebyt. O.
0: Przychodzili dla muzyki, przychodzili dla artysty i zdaje się, że w ten sposób przyciągnąłeś do siebie drugiego artystę, Marka Grechutę. To był akademik, studia na architekturze w Krakowie i tam był klub i było pianino. I ty sobie grasz, a raptem ktoś do ciebie podchodzi. Taka jest oficjalna wersja tej legendy. Tylko powiedz, jak było naprawdę.
1: Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Klub pod Przewiązką. Przygotowywałem się od czasu do czasu. To znaczy, szczerze mówiąc, dość często, nawet zaniedbując architektoniczne projekty, ćwiczyłem frazy, ponieważ w tym czasie... A żeby uzyskać płynność budżetową, która była przecież konieczna do realizowania kolacji w Grand Hotelu późno w nocy, no więc grałem w różnych zespołach, w różnych składach, a na potańcówkach w akademikach. Szczególnie miło wspominam damskie, tam nie było żadnych problemów. Z tą płynnością budżetową. No mówię o tym dlatego, że może takie paść pytanie, czy to była ekstrawagancja. Więc tu nie było ekstrawagancji, ale osiągnąłem, nazwijmy to, no, jak na moje oczekiwania wówczas niewielkie, ale osiągnąłem płynność budżetową. I spotkanie z Markiem nastąpiło. No ja mówię, teraz proszę tego nie uznać za pretensjonalny ton, ale ja go nazywam z panem Markiem, bo mam go jednak za wielkiego artystę, a nigdy nie byliśmy jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo blisko, tylko w sensie profesjonalnym. No ale on wówczas miał chyba 21, może 22 lata i zapytał, bo że on by też chciał. No więc powiedziałem, że jak najbardziej. No i tak żeśmy się poznali przy tym pianinku w akademiku Bydgoska 19D w klubie pod Przewiązką.
0: Jan Kanty-Pawluśkiewicz. Za chwilę druga część wspomnień o muzyce, która została z nami.

0: Jedynka, Polskie Radio, czas pogody. Jan Kanty-Pawluśkiewicz w naszym studiu. Kolejne wspomnienie.
1: Przybliża się do mnie coraz bardziej myśl, że z jednej strony dziękuję za zaproszenie, ale z drugiej strony gratuluję, bo nam się dobrze rozmawia, więc jeśli byśmy byli, chociaż my mielibyśmy satysfakcję z tej rozmowy, to już jest coś, prawda?
0: Tak, znakomicie. Tym bardziej, że do...
1: Nie wiem, czy się nie zapędziłem trochę. O kurczę.
0: Dlaczego? Uśmiech na buziach dookoła. A ja się cieszę ogromnie, bo jak Marek Grechuta się pojawia, to pojawia się od razu poezja, a ty jesteś jednym z niewielu, a może jedynym kompozytorem, który chyba przede wszystkim chce komponować do poezji, do wiersza, do słów, bo tu jest początek, a potem jest twoja muzyka i dopiero wtedy powstaje dzieło. To tak jest?
1: W znacznym stopniu przybliżyliśmy się do faktów, ale to nieco inaczej. No, znacznie wcześniej przed nami i w trakcie naszej działalności byliśmy świadkami fenomenalnych zupełnie pieśni Zygmunta Koniecznego, którego możemy nazwać geniuszem. To człowiek, który w muzyce otworzył i tak dalej, i tak dalej. W naszym duecie, o którym mówisz, czyli z panem Markiem Grechutą, Marek był bardziej kompetentny. Erudycja jego, szczególnie w świecie poezji, była znacznie przekraczała moją skromną. Jednakowoż w trakcie naszej znajomości znacznie poszerzyłem moją świadomość i moją kompetencję w literaturze. To znaczy nie tylko w literaturze, którą zaniedbywałem dotychczas, ale w poezji, która nam służyła jako wiersze do zrobienia melodii do tego. No, trzeba powiedzieć, że to jest bezczelność z wysokiej półki, tak bym to nazwał. No, ale to byli nieżywi autorzy. To był Tuwim, to był Leśmian, to był Witkacy, potem za jakiś czas szalona lokomotywa. No więc rzeczywiście operowaliśmy, jeśli mogę tak powiedzieć, w słowie literaturę wybitną, literaturę liryczną, literaturę radykalną. Mówię mam na myśli Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego. No i w tym świecie przebywaliśmy przez kilka lat. Dobre efekty były tej współpracy. Jeśli ktoś ze słuchaczy pamięta nasze piosenki, no to nic prostszego, tylko sprawdzić, do jakiego stopnia żeśmy byli odpowiedzialni, ażeby robić melodię do takiej poezji wspaniałej.
0: Melodie do poezji, czyli powstawały przeboje, bo tak można powiedzieć, wszyscy to nucili na ulicach, w serduszkach, na randkach, przed randkami, żeby wprawić się w dobry nastrój, do poduszki. Tak to było, ale było też coś jeszcze niezwykłego. Ja myślę tutaj o takich wielkich kompozycjach oratoryjnych, o solistach, o chórach, o orkiestrach. Te psalmy dla dzieci małych i dużych Leszka Aleksandra Moczulskiego, albo też Nieszpory Ludźmierskie. To było wielkie wydarzenie, zachwyt. Z jednej strony coś wzruszającego, taka liryka psalmów Moczulskiego, a z drugiej strony muzyka, która była i monumentalna, i działająca na wyobraźnię, i taka delikatna, która wywoływała owacje. Tak pamiętam tamten czas.
1: A pięknie powiedziane. Jakbym ja chciał tutaj jakoś skomentować, to bym wyszedł, no nie powiem na kogo, ale byłoby to określenie faceta dość podejrzanego, że się przesadnie pochwala. Niemniej, idąc ścieżką pana Piotra Skrzyneckiego, dość zapamiętałem sobie jedną z jego takich istotnych zwrotów, mianowicie, no ale co, nie ma się co chwalić. Oj, ja nie. Czasem trzeba się chwalić. No więc bardzo to pięknie powiedziane było o tym innym etapie mojej mojej działalności, moich zainteresowań niż poludźmierskie. Rzeczywiście łączymy to w psalmy dzieci małych i dużych. Łączymy to w psalmy dzieci małych i dużych, dlatego że to na bazie tych psalmów powstały nieszpory, potem się trochę rozszerzyły przez dodatkowe psalmy. No a potem chyba nie od rzeczy będzie dodać, że moje zainteresowania też skupiły się przez 2 lata na poezji Bronisławy Weiss-Papuszy, no i efektem czego powstały Harfy Papuszy. No i parę rzeczy jeszcze innych, ale tu mam obawy, że czy nie przekroczę tego przechwalania się. Ale to już zależy od pana redaktora.
0: Skąd? Ja chciałem usłyszeć właśnie w tym momencie o artystach, których zaangażowałeś, czy z którymi pracowałeś wtedy, bo to świetni ludzie. Beata Rybotycka, Jacek Wójcicki, Hanna Banaszak. Grzegorz Turnał, a potem Kaja przy pieśniach Papuszy.
1: Tak. I pani Elżbieta Towarnicka, rzeczywiście. No Zbyszek
0: Wódzki. Tak, sopranistka wspaniała, która przy całej twojej wielkiej muzyce była z tobą. Elżbieta Towarnicka, sopranistka. Przecież to jest zachwyt niezwykły.
1: Anioł muzyczny. I w tym momencie nie mam zawahań, że to może źle zabrzmieć, czy to może mieć jakieś inne. To po prostu anioł muzyczny, talent, nieprzytomny talent, a równocześnie możliwości wokalne, wrażliwość. Pani Elżbieta Towarnicka brała do swoich rączek, brała partyturę, chwilę się skupiła, popatrzyła w te nuty i w zasadzie, kiedy zaczęła śpiewać, można było to nagrywać, bo to była już kreacja. To są te talenty, które się rodzą u nas, potem nie wiem, trochę zmarnowane, trochę niezmarnowane. No różnie to bywa. Ja byłem adoratorem muzycznym. Wszystkie wielkie formy, które zrobiłem, to zawsze myślałem o pani Elżbiecie, że tą partię to ona będzie na pewno. I nigdy się nie zawiodłem.
0: Podkreślamy to szczególnie i zwracamy też uwagę na kolejnego współtwórcę przebojów Jana Kantego Pawluśkiewicza, czyli Grzegorza Turnała. Gdybyś miał go zapowiedzieć w którymś z jego utworów wspólnych waszych, to co byś powiedział?
1: Przed państwem Grzegorz Turnał.
0: Proszę.
1: Tak bym zapowiedział, ale z Grzegorzem łączy nas znajomość, kiedy jeszcze miał 17 lat i wygrywał konkurs studencki. Ja miałem przyjemność być wtedy jury. Nawet, no nie wiem do jakiego stopnia Grześ, może on o tym wie, może nie wie. Po wielogodzinnych naradach, chociaż od początku było wiadomo, że Grzegorz wygra, to tego po wielogodzinnych naradach poddałem pod rozważanie, ażeby obecny również w tym jury Marek Grechuta adoptował Grzegorza Turnała. No nie doszło do adopcji, bo z różnych powodów, ale Grzegorz potem tak oryginalnie swoją ścieżkę pielęgnował, tworzył, kreował i tak dalej. Więc to wszystko, co powiedziałem o Grzegorzu, to jest czysta prawda. A przy okazji chciałbym powiedzieć, że to jest dalece oryginalny talent, który w jakimś stopniu pielęgnowany przez pana Piotra Skrzyneckiego, w jakimś stopniu i wyrosły chyba na atmosferze, czy ja wiem, na tym, w jakim stopniu artyści, czy Piotr Skrzynecki, czy pani Joanna Olczak.
0: Tak czy inaczej, wyprzedziliście epokę swoimi decyzjami, poczynaniami i wielkością artystyczną, więc słuchamy tego, co kiedyś tak pięknie powstało.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Wolna, artystyczna dusza, tak mówił o Janie Kantym Pawluśkiewiczu kiedyś Zbyszek Wodecki, nieskrępowana, Bogu dzięki, żadnymi regułami. Wizjoner, gość bez kompleksów. Tym Pawluśkiewiczu kiedyś Zbyszek Wodecki, nieskrępowana, Bogu dzięki, żadnymi regułami. Wizjoner, gość bez kompleksów. I to jest niesamowite, bo za chwilę

0: To jest autorstwa Tadeusza Nyczka, a pomysł oczywiście Pawluśkiewicza. Czy można powiedzieć, na czym polega ta tajemnicza technika, która polega na nanoszeniu tysięcy kropek żelowymi przyrządami? Zdaje się, że japońskie Mitsubishi dla ciebie skonstruowało specjalnie coś takiego.
1: W znacznym stopniu. Kiedy zacząłeś mówić to, takie miłe słowa o tym, co robiłem, zacząłem się trochę niepokoić, do czego to doprowadzi. Ale kiedy przemiksowałeś się na żel, uspokoiłem się, moja twarz rozjaśniała, ręce mi się prawie tego i tak dalej. Żel art. Nie chcę popadać w specjalną tutaj dufnąć. Czy jest takie słowo? Być dufnym?
0: Tak, dufny. Tak. Dufnym można dufny, być zadufanym, tak. Ale ciebie o to nie posądzam.
1: Zadufanym, a dufność, tak właśnie. Ufnym. Właśnie dlatego obawiam się, obawiam się o tą dufność, nadmierną dufność, która może być skonstatowana po tym, co powiem. Był pop art, był jakiś jeszcze art, no i jest pora, jest czas na żel art. No więc mówię o tych artach, pop art i op art. Tutaj może się pojawić coś, co o tej dufności właśnie żeśmy mówili, ale co my się mamy przejmować, prawda, panie redaktorze?
0: Tak, bierzemy jeden centymetr kwadratowy i zapełniamy ten centymetr.
1: Tak, teraz już inaczej, bo mamy, ta technologia u mnie, czy technika poszła znacznie do przodu. To od 20 kilku lat się zajmuję żel artem. Żel art to jest, staram się prostymi słowami określać rzeczy, których pytanie jest proste. Czym jest żel art? Na takie pytanie odpowiadam. Żel art jest połączeniem współczesnej ekstrawagancji z konwulsyjną klasyką. No i wtedy wszystko jest wiadomo, wszystko jest do ogarnięcia. Wystarczy tylko popatrzeć na kolory oszałamiające, brokaty i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy wchodzimy w świat żel artu, a świat żel artu jest jeszcze na jakimś etapie dochodzącym do... Jeśli byśmy powiedzieli, że godzina 12 to są szczyty szczytów, no to jesteśmy przed 10, za 15:10. O, ja jestem przynajmniej za 15:10.
0: I tak możemy wędrować sobie przez świat z tym żelartem, w sensie pokazywania czegoś, na co do tej pory nie zwróciliśmy uwagi. Jest piękno, są kolory, właśnie. Jest eteryczny realizm, są lajkoniki, dumne kury, które kruszą mury. To wszystko uruchamia twoja wyobraźnię.
1: Parasolnie płyną w sztolnie.
0: I to ostatnio
1: pokazałem, dzięki kropkom, parasolnie płyną w sztolnie, pokazałem, bo to jest projekt jesiennego jakiegoś tego, słynny reżyser Felix Falk, mój koleżka z filmu, tak sobie zażartował, że to właśnie taka Guernica, tylko z inną tematyką. Ale potem wyprostował, że to jest Guernica, tylko że bohaterami są kury i ryby. No więc wszystko wróciło do normy. Przy okazji proszę przekazać uszanowanie dla warszawskiego obywatela, pana Feliksa Falka.
0: Bardzo, z największym tutaj szacunkiem i z największą radością. Powiedz, bo to jest taki moment, kiedy człowiek się zastanawia nad tym, co najbardziej sprawiło mu satysfakcję, największą satysfakcję, z czego najbardziej jest dumny. Myślę o muzyce, myślę o kompozycjach i tych wielkich, monumentalnych, i tych filmowych, przepięknie melodyjnych. No i oczywiście o tych 300-400 kropkach na centymetr kwadratowy, które sprawiają, że świat zupełnie się wydaje inny. Chciałoby się być na takim świecie, który jest tak namalowany.
1: I istotnym dla mnie jest no już jakiś czas ukończony projekt kurtyny dla opery krakowskiej. No nie chcę tutaj dociskać i tak dalej, ale coś się nie bardzo kwapią. Nie chciałbym, żeby tu się w naszej rozmowie pojawiły elementy jakieś gorzkie. To w takim razie powiedzmy, że opera jest dobra. Natomiast no, duma czasem się

0: pojawia. Niedobrze jak rozpiera, dlatego że ona może przekroczyć niedopuszczalne granice. Natomiast jest pewien rodzaj satysfakcji, jeśli fragmenty, które większe, mniejsze, które się pisze czasem rok, czasem dwa lata i potem dyrygent podnosi pałeczkę i orkiestra symfoniczna w dużym składzie, potem chóry, potem soliści, gdzie to wszystko jest, gdzie to wszystko ma brzmienie. Jeśli nie ciekawe, to oryginalne, to właściwie napisane. A jak nie trzeba niczego poprawiać, bo staram się niczego nie poprawiać na etapie komponowania, natomiast potem na etapie realizacji nie, chyba że mija pewien czas. I harfy papuszy są taką kompozycją, w której nie przyszło mi do głowy. Niechże to będzie potraktowane w spokoju, a więc harfy papuszy to jest kompozycja, której nawet z odległości tych już kilkunastu czy dwudziestu paru lat nigdy mi nie przychodziło, żeby poprawiać. Nie ma tam specjalne. No tak to wygląda. O.
1: Najpiękniejsze jest to, że w twórczości Jana Kantego Pawluśkiewicza zawsze jest coś nowego, co możemy zobaczyć, co jest jeszcze przed nami. Przypomina mi się taki utwór Niedokazu. Marek Gerchuta napisał słowa, muzyka oczywiście mistrza. No i ten wernisaż na wystawę Późną nocą w głębokich piwnicach. Byłem zaproszony na wernisaż, tak. I przed nami są wernisaże, przed nami jest jeszcze coś, co można zobaczyć i tym się cieszyć. I ta piękna fraza, którą kiedyś przed laty stworzył Dante Alighieri, a mistrz Pawluśkiewicz po swojemu: porzućmy wszelką arogancję i egoizm, twórzmy piękno i harmonię. Niech to będzie przed nami.
0: Tak.
1: Dziękujemy mistrzu.
0: To jest transkrypcja. Moja autorska transkrypcja. Bardzo dziękuję, że zechciałeś to przypomnieć. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy mistrzu. Jan Kanty Pawluśkiewicz. Do usłyszenia za tydzień. Zbigniew Krajewski.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
14: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bez przejazdu krajową drogą numer 28 w Małopolsce na trasie Nowy Sącz-Gorlice. W pobliżu miejscowości Paszyn doszło do zdarzenia drogowego. Samochód osobowy uderzył w motocyklistę. Ten został poważnie ranny. Droga jest kolejną godzinę już zamknięta. Jeśli chodzi o objazdy, to nie powinno być kłopotów. Jedziemy przez Mszalnicę, Mystków, Kunów. To w stronę Nowego Sącza. Analogicznie objazd jest poprowadzony w przeciwną stronę. Już powoli pojawiają się korki. Coraz większy ruch na drogach mamy na południu i na północy kraju. Bardzo ciasno robi się już na trasach wyprowadzających nas z miejscowości turystycznych. I tak też na północy duży korek jest na wojewódzkiej 216 i to w kilku miejscach. Na pierwszy zator kierowcy zwracający z nadmorza natknął się na trasie między miejscowością Gnieżdżewo a Puck. W stronę Trójmiasta oczywiście korkuje się tutaj. Następnie jest czysto, żeby spowolnienie pojawiło się przed Redą. I lekkie spowolnienie jeszcze mamy za Redą, a przed Rumią. I to wszystko oczywiście w stronę na południe, w stronę Trójmiasta. Sama obwodnica Trójmiasta jeszcze nie najgorzej, ale już widać, że ruch jest spory. Na południu kraju podobna sytuacja, też coraz większy ruch. Bardzo duży jest na Zakopiance, między Zakopanem a Nowym Targiem. Tutaj w kilku miejscach będziemy dosyć mocno zwalniać. To wszystko oczywiście w stronę Krakowa. Spowolnienia też przy wyjeździe z Bukowiny Tatrzańskiej, też w okolicach Nowego Targu. Na tym odcinku. No i później jedziemy już w Zakopianką bez spowolnień, żeby zwolnić przed samą obwodnicą Krakowa, przed węzłem Kraków Południe, a obwodnica również zwalnia. To wszystko w stronę Śląska między węzłami Kraków Południe i Krakowska Wina.
16: Jest 11:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński, zapraszam. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny od wtorku jest znów na wolności. Premier krytycznie o pomyśle prezydenta w sprawie zmiany konstytucji.
17: Po co nam debata konstytucyjna prowadzona przez ludzi, którzy nie mają zamiaru przestrzegać konstytucji?
16: Ukraiński Chersoń znów celem ataku dronowego. Jest kolejna ofiara i ranni. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Uroczystość odbywa się na Zamku Królewskim w Warszawie. To najwyższe państwowe odznaczenie czekało na dziennikarza pół roku. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował go 11 listopada ubiegłego roku. Poczobut został we wtorek wypuszczony z białoruskiego więzienia. Sylwia Białek obserwuje uroczystość na miejscu. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
16: Przypomnij, za co to odznaczenie i jak uzasadniał je pół roku temu Karol Nawrocki.
18: Prezydent, przyznając Andrzejowi Poczobutowi odznaczenie, mówił o niezłomności dziennikarza. Podkreślał, że mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Wyraził wówczas nadzieję, że będzie miał okazję osobiście wręczyć opozycjoniście Order Orła Białego. Ta okazja nadarza się dokładnie pół roku później w święto Konstytucji 3 maja. Uroczystość odbywała się w sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Biorą w niej udział politycy polonijni, działacze, przyjaciele Andrzeja Poczobuta. Andrzej Poczobut zresztą do zamku przyjechał kilkadziesiąt minut przed uroczystością, rozmawiał z przyjaciółmi, z pracownikami resortu spraw zagranicznych, z opozycjonistami białoruskimi, z dziennikarzami, z osobami, które wiele starań włożyły w to, by dziennikarz odzyskał wolność. Przed chwilą Andrzej Poczobut odebrał odznaczenie, przyznał to odznaczenie za niezłomną postawę, za to, że całe życie poświęcił w walce o wartości, którymi się kieruje. A wczoraj wieczorem z Andrzejem Poczobutem i z jego żoną Oksaną spotkał się premier Donald Tusk. Było o Polsce, o wolności i przyszłości. Tak mówił premier, zaznaczył, że Andrzej Poczobut poświęcił całe życie na ochronę interesów Polaków żyjących na Białorusi.
16: Sylwia Białek, dziękuję bardzo. Prezydent Karol Nawrocki weźmie dziś także udział w obchodach 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Oprócz świętowania powoła także Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej. Ten pomysł krytykuje koalicja rządząca. Premier Donald Tusk przed odlotem na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii powiedział, że to gra polityczna ze strony Karola Nawrockiego.
17: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji. To jest absolutnie klucz do uporządkowania polskich spraw.
16: Według kancelarii prezydenta w skład Rady do spraw nowej konstytucji mają wejść politycy, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Nie 7 milionów, tylko 700 tysięcy złotych. Taki jest ostateczny szacunek strat po pożarze w zakładzie meblarskim w Mazurskim Rybnie w gminie Działdowo. Strażacy walczyli z ogniem 7 godzin. Akcja nie była łatwa, mówi Karol Sadłowski z Działdowskiej Straży Pożarnej.
19: Zagrożona była sąsiednia hala produkcyjna na terenie zakładu. Działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu 3 prądów wody w natarciu na palący się budynek oraz 2 prądów wody w obronie na budynek sąsiedni.
16: W hali, która spłonęła, były obrabiarki i około 200 ton trocin. Przyczyny wybuchu pożaru wyjaśni śledztwo. Kolejny rosyjski atak na cywilne pojazdy w ukraińskim Chersoniu. Najpierw dron uderzył w samochód, potem następny w karetkę pogotowia ratunkowego. Zginęła jedna osoba, kilka odniosło rany. Lekarze nie ucierpieli. Wczoraj w rosyjskich atakach zginęły w obwodzie chersońskim 2 osoby, 29 zostało rannych, w tym 2 dzieci. Z kolei Ukraina zaatakowała 2 rosyjskie tankowce z tak zwanej floty cieni, które przewoziły ropę. Do uderzenia doszło przy wejściu do portu Noworosyjsk. Teraz Stany Zjednoczone. 2 nastolatkowie ofiarami strzelaniny w Amarillo w Teksasie. 10 osób trafiło do szpitali z ranami postrzałowymi, poinformowała miejscowa policja. Trwają poszukiwania co najmniej 2 uzbrojonych sprawców. Policja ustaliła, że ofiarami ataku byli uczestnicy spotkania towarzyskiego młodzieży i młodych dorosłych. Niedziela, ostatnim dniem majówki. Wielu z nas przed powrotem do domu z wyjazdu wykorzystuje jeszcze piękną pogodę. Taka jest między innymi w Bieszczadach. Warunki do pieszych wędrówek są świetne, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Zdzisław Dębicki, choć dodaje, że to dopiero początek wiosny.
20: Śniegu praktycznie nie ma, w chlebach ewentualnie, ale wiosna w Bieszczadach jeszcze nie nadeszła, dopiero pomalutku się zbiera.
16: W ostatnich dniach, mimo dużej liczby turystów, geoprowcy nie odnotowali poważnych wypadków czy urazów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
21: Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Piłkarze Ekstraklasy rozgrywają 31. kolejkę, dziś 3 spotkania. Już za niewiele ponad godzinę w Katowicach GKS podejmie ostatnią w tabeli Termalikę Nieciecza. Szkoleniowiec gospodarzy Rafał Górak spodziewa się trudnego meczu.
22: To nie jest taki, że tak powiem, beznadziejny, pogodzony z losem outsider. To jest drużyna, która dwukrotnie wygrała z Jagiellonią, która wygrała z Legią Warszawa, która wygrała na Górniku Zabrze. Ostatnio w meczu z Lubinem dali sobie taki jeszcze piłkarski tlen i przecież jeszcze nie spadli. Także to jest dla nas ogromne wyzwanie, bo wiemy, że Termalika tutaj zagra na kartach, które będą mówiły jedno, przyjechadą tutaj po 3 punkty.
21: Początek o 12:15, później Zagłębie Lubin zagra z Krakowią, a Pogoń Szczecin z Wisłą Płock. Wczoraj lider Lech Poznań wygrał w Lublinie z Motorem 1-0 i jest coraz bliżej obrony tytułu, ale szansę na dublet ma nadal Górnik Zabrze, który również wczoraj zdobył Puchar Polski. W finale w Warszawie Zabrzanie pokonali Raków Częstochowa 2-0, a bramkarz Górnika Marcel Łubik wierzy, że to nie koniec sukcesów.
23: Z naszą jakością na boisku, z naszą walką na boisku możemy dużo osiągnąć.
21: Lech ma 6 punktów przewagi nad Górnikiem i 9 nad Jagiellonią Białystok i Rakowem, ale 3 kluby, które gonią poznańską Lokomotywę, swoje mecze z 31. kolejki rozegrają 13 maja. Górnik na wyjeździe z Arką, a Jagiellonia podejmie Raków. Organizatorzy dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami zdecydowali rozpocząć zawody 3 godziny wcześniej niż planowano. Nie o 22, ale o 19 czasu w Polsce. Powodem są prognozy pogody zapowiadające burze nad Florydą. Z pole position wystartuje lider Mistrzostw Świata Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa. Dziś niedziela, więc na naszej antenie audycja przy muzyce o sporcie, a w niej oczywiście relacje z piłkarskich boisk Ekstraklasy, siatkarskich parkietów plus ligi, ale także rozmowa z bohaterem zimowych Igrzysk Olimpijskich, 3-krotnym medalistą z Mediolanu i Cortiny, skoczkiem narciarskim Kacprem Tomasiakiem. Początek przy muzyce o sporcie tuż po 19, a następne sportowe aktualności tuż po 16.
24: Pogoda.
16: Niedziela na ogół słoneczna, więcej chmur pojawi się tylko na północnym zachodzie. 15 stopni w Zakopanem, 19 w Krakowie i Lublinie, 21 w Poznaniu, Gdańsku i Suwałkach. Najcieplej teraz 23 stopnie w Lęborku i Legnicy, a to dopiero wstęp do prawdziwego ciepła, bo na zachodzie Polski będzie dziś maksymalnie nawet 29 stopni. Ciśnienie w Warszawie 1004 hektopaskale.
24: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
25: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
26: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
27: Gang Otwartych Serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
28: Gang Otwartych Serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
27: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
29: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
30: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
29: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
31: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
29: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
31: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
24: Reklama. Autopromocja.
32: Choć zazwyczaj mówi tak,
33: nie myślałem jeszcze na ten temat,
32: to specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. to będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
1: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem i przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
32: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
24: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Spotkania w jedynce. Historia bliska.
2: Dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. O jej tegorocznym świętowaniu nieraz słuchacze jedynki dziś już na pewno słyszeli, a niektórzy biorą lub wezmą udział w obchodach. A jak było w przeszłości? Jak świętowano i dlaczego? Dlaczego jedni świętowali, a inni nawet byli temu przeciwni? W specjalnym programie Historia Bliska dzisiaj między innymi będziemy o tym mówić. Serdecznie Państwa zapraszam, Marek Stremecki. A gościem tego specjalnego programu jest pan profesor Michał Koprzyński, historyk związany z Uniwersytetem Warszawskim, a także z Muzeum Historii Polski. Jest historykiem specjalizującym się w sprawach gospodarczych, ale dzisiaj zgodził się mówić o 3 maja i tym święcie. Dziękuję, panie profesorze.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
2: Więc nie o gospodarce, a o 3 maja, a właściwie też o świętowaniu. 1791 rok, przypomnijmy, pewnie to dzisiaj już padło, ale nie zawadzi przypomnieć, jest konstytucja. Za rok ma ona rocznicę, 792. Ta rocznica jest obchodzona bardzo, bardzo pięknie i bogato. Król Stanisław August dał dużo pieniędzy na to też i to było po raz ostatni.
3: No to było po raz pierwszy i po raz ostatni, ale wpisuje się w pewien model, który wówczas zaczął się przyjmować w Europie. Dlatego, że jak się zastanowić, czym są święta, takie święta państwowe, to bezustannie powtarzane ceremonie służące temu, to tak się to uczenie mówi, funkcja retrospektywna, czyli przypomnienie tego, co się właściwie stało, a co się stało, to był nowy początek. I w tym sensie 3 maja dla nas jest nowym początkiem, ale też funkcja prospektywna, dlatego że za każdym razem, co roku, coś o tej konstytucji mówimy, dlaczego ona jest tym nowym początkiem i to są takie wartości polityczne, które są ponad politycznymi podziałami i stanowią identyfikację nas jako pewnej społeczności. Te ceremonie, kiedyś religijne, one są ślady po nich, nawet w kulturach niepisanych. Jan Assmann, niemiecki historyk, napisał taką głośną książkę na ten temat i on pisze o Egipcie i o Izraelu, czyli o społeczeństwach, które w zasadzie są niepiśmienne. Tam elita jest tylko i wyłącznie piśmienna. I on mówi w ten sposób, że jest coś takiego w każdym społeczeństwie jak pamięć komunikacyjna sięgająca mniej więcej 80 lat, z pokolenia na pokolenie się przekazuje, co tam, jakieś ważne wydarzenia, relacja z tych ważnych wydarzeń, do których się sięga no pośrednio pamięcią, może nie własną, pamięcią dziadka. A potem jest taka biała plama. I w tej białej plamie kiedyś to właściwie byli Aoidowie, Homer jakiś. Dzisiaj tam siedzą w tej białej plamie historycy i prawda, coś tam sobie robią. Interesuje to ludzi zainteresowanych historią, nikogo specjalnie więcej nie. I na końcu jest pamięć kulturowa. I to są te takie wielkie wydarzenia, które kształtują nas, współczesnych, jako pewną wspólnotę. Do nich się odwołujemy w kontekstach religijnych, rok liturgiczny na przykład, ale od czasu rewolucji francuskiej do nich się odwołujemy także jako do wartości świeckich. Takim prototypowym świętem, takim właśnie politycznym, jest Święto Federacji w Paryżu 14 lipca, podkreślam tą datę, 14 lipca 1790 roku, rok po zburzeniu Bastylii. Wybudowano na polach marsowych specjalne zabudowania, delegacje z całej Francji. I od czego się zaczęło? Zaczęło się od mszy, którą odprawiał biskup zresztą. Niektórzy mówią, że już chyba nie był wierzący, ale to nieważne, Talleyrand. I mamy taką mieszankę wartości świeckich i wartości religijnych. I to jest rok, przed Konstytucją 3 maja. Mamy 3 maja sesję, na której jest uchwalona Konstytucja i jednocześnie jest taka deklaracja Stanów Zgromadzonych wtedy uchwalona i w tej deklaracji Stanów Zgromadzonych jest powiedziane, że ten dzień uchwalenia Konstytucji za rok będzie czczony. To jest obowiązkiem właśnie, i tutaj znowu jest taka mieszanka trochę jak ta francuska, religijno i polityczna, bo kto może zrobić święto, które będzie nie tylko świętem w Warszawie dla jakiejś tam grupy ludzi, ale tylko jakiejś, a takim świętem powszechnym. To będzie zadanie Kościoła. No i w związku z tym mamy ten wątek religijny. Biskup Prandota, biskup krakowski, ustalił, że to 8 maja podobno miało miejsce męczeństwo świętego Stanisława. I był w kalendarzu kościelnym 8 maja. No ale konstytucja jest 3 maja, w związku z tym zwrócono się w początku roku 1792 do papieża o zgodę na przesunięcie świętego Stanisława z 8 maja na 3 maja. I od tego momentu był już 3 maja, był na świętego Stanisława i łączymy z jednej strony świadomie to powiedziane.
0: Panie profesorze, bo papież się nie zgodził na te przeniesienie.
3: Ty zgodził się, nie zgodził, to nie było ważne. Ważne było, że to było zatwierdzone, że tak ma być, bo przecież program dyskutowany tej całej uroczystości, która się miała odbyć w Warszawie, program był dyskutowany od lutego, bo w lutym 92 roku zebrał się Sejm. Po 3 maja była limita, czyli Sejm, prawda, miał przerwę. Zaczęła się dyskusja i właśnie w marcu się zebrał, w lutym już była dyskusja, jak te święta zorganizować i kiedy. I to było po takim referendum. Zebrały się sejmiki i te sejmiki się wypowiedziały między innymi o konstytucji. Z ogromną większością się wypowiedziały za konstytucją. Tam jest kilka sejmików, które nic nie uchwaliły, żadnej pochwały konstytucji i to możemy powiedzieć, no to bo to były takie, które były przeciwne. Tak, to są bardzo takie entuzjastyczne przyjęcia. Więc wtedy 28 kwietnia już opublikowano program tej uroczystości. No i program uroczystości był taki, że spotkanie z królem, msza w kościele Świętego Krzyża, a następnie marsz z kościoła Świętego Krzyża do Jazdowa. Oczywiście marsz po ulicach warszawskich, wtedy one były pełne błota, w związku z tym położono takie drewniane chodniki, żeby się tam nie zabrudzili. I na Jazdowie wszystko już było gotowe do włożenia kamienia węgielnego pod świątynię Opatrzności Bożej. I to zrobił osobiście król, posługując się złotą kielnią. Mowa jest o tych środkach. Oczywiście te środki były też potrzebne na to, żeby wybudować na Jazdowie całą taką trybunę, żeby się ludzie zebrali, oglądali to, jak król tą złotą kielnią muruje. No tak to się odbyło z bardzo dużą pompą. Oczywiście była dyskusja, jakie tam wartości jeszcze przed 28 kwietnia, jakie tam wartości trzeba promować. Bo z jednej strony był taki plan, żeby król w kościele wystąpił na tronie i w stroju koronacyjnym. To by bardzo podkreślało osobę króla, łączyło króla z konstytucją. Na to się republikanie nie bardzo chcieli zgodzić. I to nie mówię o żadnych targowiczanach, bo ci w ogóle byli poza tym, tylko mówię o republikanach, o Ignacym Potockim, prawda? Który mówi, nie, no to jest konstytucja, która nie jest monarchiczna, to jest konstytucja, która jest republikańska. W związku z tym to my postawmy obok tego króla na takim podniesieniu, połóżmy egzemplarz Konstytucji 3 maja. Ale to nie przeszło. I nie przeszedł ten król w tym stroju koronacyjnym i nie przeszła na tym podwyższeniu ta konstytucja. W związku z tym był to pewnego rodzaju kompromis, ale uroczystość wielka.
0: Tu muszę dodać, panie profesorze, że pewien szczegół został po tamtej uroczystości. Jest fragment tej niewybudowanej świątyni, prawda, na Jazdowie.
3: No i jest przede wszystkim ta złota kielnia.
0: I jest złota kielnia. Gdzie ją można oglądać?
3: W Krakowie naturalnie.
0: Otóż to było święto i taki był konsensus, że wszyscy chcą świętować. Mówię to w kontekście następnych lat, takich już bardzo następnych, gdzie to różnie bywało i było przeciw. Po raz ostatni w wolnej Polsce, nie, w wolnej Polsce, no w pewnym sensie tak, jedyny raz świętowano tę konstytucję, bo zaraz potem była targowica i zapomniano o tym świętowaniu.
3: Zapomnieć to nie zapomniano, tylko że zmieniła się całkowicie sytuacja. No była targowica, król przystąpił do targowicy, Sejm Grodzieński, więc jakby nie można świętować konstytucji. Niemniej jednak pamięć jak najbardziej trwała dalej. No właśnie, tylko gdzie ona się miała tak naprawdę uzewnętrzniać? W pierwszej połowie XIX wieku nie bardzo miała gdzie.
0: I o tej pamięci właśnie, z którą było różnie, będziemy dalej z profesorem Kopczyńskim rozmawiać.
27: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia, specjalny program historii bliskiej. Dzisiaj święto Konstytucji 3 maja. Rozmawiamy z profesorem Kopczyńskim o tym, jak świętowano wtedy, zaraz po uchwaleniu, a właściwie rok po uchwaleniu, i że to było właściwie tylko takie jednorazowe świętowanie Konstytucji. W tamtych dekoracjach powiedzielibyśmy. Mówiliśmy też w ogóle o tym, jak się świętuje i jakie aspekty są tego świętowania. Profesor powiedział i otworzył drugą część naszej tej rozmowy o pamięci w XIX wieku. XIX wiek to jest czas zaborów.
1: No tak, i tutaj są inne formy ceremonii i inne formy pamięci. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że po Konstytucji 3 maja mamy zaraz potem dwie kolejne konstytucje, no bo mamy 22 lipca Konstytucję Księstwa Warszawskiego, 22 lipca 1807, nie mylić z 22 lipca 1944. To też inna taka data początkowa, ale tej Konstytucji Księstwa jakoś specjalnie nie obchodzono. Potem mamy Konstytucję Królestwa Polskiego z 1815 roku. W związku z tym nie bardzo jest przestrzeń do świętowania Konstytucji 3 maja.
0: Panie profesorze, pan powiedział o sejmikach. To bardzo ważne było we wcześniejszej wypowiedzi, że sejmiki, mówiąc tak kolokwialnie, były za Konstytucją. Co to oznacza? Że wieść o Konstytucji popłynęła na całą Polskę. To nie była tylko sprawa warszawska. Czy w związku z tym to nie pozwoliło utrzymywać tę pamięć właśnie w całej Polsce? Już wtedy oczywiście coraz bardziej pod zaborami.
1: No tak, no świadectwo tego było i trzeba sobie zdawać sprawę, że szczególnie po powstaniu listopadowym. Tutaj można tak na marginesie dodać, że prawdopodobnie nie przypadkiem 3 maja 1831 roku Wojciech Jastrzębski ogłosił Konstytucję Zjednoczonej Europy. Taki trochę zapomniany dokument, który zapowiadał stworzenie w Europy jako kontynentu równych narodów. Notabene Jastrzębski pisał to tak w przerwach podczas bitwy o Olszynkę Grochowską, w której uczestniczył. Potem opracował to w kwietniu, a ogłosił 3 maja. Ale nie było to jeszcze wtedy jakieś takie wielkie wydarzenie. Dzisiaj się o tym oczywiście przypomina. Potem na emigracji naturalnie. Na emigracji, kiedy wrócono do pamięci o dawnej Rzeczypospolitej, to ta pamięć wróciła.
0: Na przykład przypominał to Adam Mickiewicz w swojej marcy poemacie Pan Tadeusz, kiedy pod koniec tego poematu jest koncert Jankiela, tego Żyda, co gra na weselu Zosi, i tam on gra, odgrywa historię taką dźwiękową Polski, i tam przecież jest Konstytucja i też jest takie
1: fałszywa
0: zdanie.
1: Fałszywa nuta targowicy.
0: Jak zgrzyt żelaza po szkle przejął wszystkich dreszczem. Tak. Ten jest. Zgrzyt to była ta targowica. I Mickiewicz pisze to w Paryżu w latach 30. To znaczy, że no, pisząc to, albo chce przypominać, albo pisze to dla tych, którzy pamiętają.
1: Tak, no jak najbardziej, więc jak mówię, pamiętano, aczkolwiek nie było, szczególnie tutaj, na ziemiach polskich, nie było jakichś głośnych upamiętnień, aż do roku 1891, kiedy jest równe 100 lat. I mamy bardzo charakterystyczny podział na trzy zabory. W zaborze pruskim generalnie jest powiedziane tak, chcecie świętować, możecie sobie świętować, byleby nie w przestrzeni publicznej. Czyli mogą być jakieś uroczystości, ale nie w przestrzeni publicznej. I tak rzeczywiście to ma miejsce. No trochę Wielkopolska XIX-wieczna to jest takie trochę społeczeństwo kolonialne.
0: Bo w pruskim dlaczego? Bo uznawano, że jeżeli już coś ma anty, ta konstytucja, to jest antyrosyjska?
1: No jeszcze tak dokładnie nie. To znaczy uważano tak, to jest społeczeństwo typu kolonialnego, gdzie wszystkie wyższe funkcje to właściwie sprawują Niemcy albo Polacy, którzy są no, po prostu kulturowo zniemczeni. To więc jak chcecie, to możecie sobie w jakiejś prywatnej przestrzeni. To, że ona była antyrosyjska, to sobie Niemcy przypomną, ale dopiero w czasie I wojny światowej. Na razie tego jeszcze nie ma. We Lwowie główne obchody stulecia Konstytucji 3 maja w 1891 roku z wielkim pochodem. I w tym wielkim pochodzie są różni posłowie, ale także członkowie elity takiej arystokratycznej, ziemiańskiej, którzy są poubierani w stroje z epoki, z XVIII wieku, ale wszystko to są te stroje typu Sarmackiego. Są zdjęcia z tego.
0: Oglądali Matejkę z obrazu?
1: No nie, bo obraz powstał trochę później. To powiedziałbym tak, Matejko oglądał ich prawdopodobnie. Było zresztą co oglądać, dlatego że wyszło taki pamiętnik tej setnej rocznicy i tam jest na 150 stronach ze wszystkich miejscowości Galicji, dużych i małych, sprawozdania. I przeważnie te sprawozdania są bardzo podobne, takie same, bo kto to organizuje? Ksiądz, nauczyciel, lekarz. Ewentualnie jakiś tam prawnik, czy ktoś taki, czyli ktoś z takiej społecznej elity, z inteligencji. Zwykle to jest tak, msza, po mszy jest pochód, do centralnego punktu miejscowości, jakiegoś rynku, prawda, a naprawdę niektóre miejscowości to są takie, co nawet rynku nie mają. I z tym idzie przeważnie jakaś orkiestra strażacka, czy jakaś lokalna. Ale co jest ważne, to to, że to jest takie publiczne święto, na zewnątrz, więc wszyscy mogą zobaczyć i bardzo rozpowszechnione. Jak mówię, 150 stron takich krótkich, krótszych i dłuższych, ale przeważnie krótkich relacji z bardzo dziwnych, niedużych miejscowości też.
0: Co spowodowało, panie profesorze, że jednak pomimo 100 lat takiej Polski pod zaborami i pan mówił, gdzie trudno było to świętować, rozmawiać i w ogóle, jednak to przetrwało. Czy było to też tak, że pomogli w tym na przykład historycy, którzy o tym pisali na przykład?
1: No tak, oczywiście, szczególnie w Galicji. Nawet niezależnie od tego, że Galicjanie, historycy galicyjscy ze szkoły krakowskiej tak zwanej, mieli bardzo krytyczny stosunek do I Rzeczypospolitej, mówili, że zabory nie były jakimś przypadkiem, one są winą Polaków, bo stworzyli takie państwo, które musiało upaść, prawda? Ale nawet mimo tego, oni mieli taką świadomość, że ten 3 maja to jest jakiś nowy początek, że to jest taki potężny krok ku nowoczesności, wyjścia z tego takiego, w ich ujęciu, czarnego okresu. Zresztą szkoła warszawska, która mówiła w ten sposób, że to jednak agresja państw sąsiednich jest przyczyną rozbiorów, to też uważała, że 3 maja jest nowym początkiem i drogą do nowoczesności. Więc naprawdę mamy tak jak zburzenie Bastylii, tak ten 3 maja jest czymś wielkim i jest co świętować, no, bo jest to jakiś nowy początek, droga do nowoczesności. Zdawali sobie z tego Rosjanie sprawę. Dlatego bardzo byli zaniepokojeni tym, że zorganizowano nielegalny pochód 3 maja 1891 roku i to była organizacja Młodzieży Z, która za tym stała, między innymi Roman Dmowski.
0: W Warszawie.
1: W Warszawie to było. Zamknięto w Cytadeli na jakiś czas, bo to na taki okres śledztwa tych aktywistów, dlatego że były plakaty na mieście i były też takie pamiątkowe odznaki, dzisiaj byśmy powiedzieli gadżety, prawda, które mieli uczestnicy tego pochodu. Rosjanie się przestraszyli, że to są jakieś działania, że jakaś organizacja spiskowa większa za tym stoi i coś szykuje. Ale okazało się z tego śledztwa, że nie szykuje. No więc Dmowski zaliczył Cytadelę, ale to trwało stosunkowo krótko. Oczywiście było zakazane, no rok później Stanisław Mierzyński, taki wydawca, encyklopedysta, złożył kwiaty. Gdzie złożył kwiaty? Bo na 3 maja, ponieważ nie można było nic takiego zrobić, na 3 maja się szło tam do ogrodu botanicznego obecnego, uniwersyteckiego, bo tam jest to miejsce, gdzie miała powstać świątynia opatrzności Bożej. I tam się składało kwiaty.
0: Co ją naznaczono w 92 tak. Rok po.
1: I Mierzyński też złożył kwiaty rok po tym nielegalnym marszu. Zatrzymano go naturalnie, bo tam już byli agenci. No i dostał 3 lata zesłania niedalekiego, bo do Odessy. No więc można powiedzieć klimat niezły, ale generalnie 3 lata. Tak to wyglądało tutaj w Królestwie. Potem było pewne takie zliberalizowanie w czasie rewolucji 1905 roku. No a potem przyszła I wojna światowa. I to już jest zmiana zasadnicza, bo przychodzą Niemcy. I godzą się na to, żeby 3 maja 1916 roku odbył się Wielki Marsz Narodowy. Zbiera się komitet organizacyjny tych obchodów. Między innymi członkiem jest prezydent Warszawy Zdzisław Lubomirski. No jest cała elita. Zmieniają nazwy ulic. Ta ulica, która prowadzi między Nowym Światem a Mostem Poniatowskiego, ale także pod wiaduktem, zostaje nazwana Aleją 3 Maja.
0: Jest do dzisiaj.
1: No jest do dzisiaj, tak. To znaczy góry się nie nazywa Aleją 3 Maja, ale to, co tam jest na dole, to się rzeczywiście nazywa Aleją 3 Maja.
0: 1916 to w Warszawie są już Niemcy, nie Rosjanie, choć przecież zabór był ponad 100-letni rosyjski.
1: Tak, tylko że Niemcy wtedy prowadzą politykę taką, bezwzględnego wyzysku takiego podatkowego, ale też takiego, że się zabiera maszyny, prawda, metale kolorowe i tak dalej. No ale musi być coś za coś. I coś za coś, to za coś, to są pewna liberalizacja kulturalna. Czyli Uniwersytet Warszawski zostaje powołany z językiem polskim. Możecie sobie szkoły organizować, proszę bardzo, jeśli chcecie. To jest tego typu polityka i dlatego jest ten Marsz Narodowy, dlatego jest na to taka zgoda. No a potem już jest
0: to właśnie, za 2 lata będzie wolna Polska po 123 latach i w tej drugiej RP to jest ważne święto, prawda? I już normalnie obchodzone.
1: No tak, znaczy 29 kwietnia 1919 roku Sejm Ustawodawczy jednogłośnie ogłosił święto państwowe 3 maja. Jak zawsze u nas tak ostatniego, tak tuż przed. Prawda? Więc, bo tak w 92 roku było tak samo, tuż przed. Więc 3 maja odbywa się taki pochód, już teraz jest wojskowy, zaczyna się na Cytadeli od Krzyża Trauguta i idzie do Belwederu. Potem przez kilka lat tak wyglądało, że to były takie pochody właśnie idące od Cytadeli do Belwederu, ale generalnie w II Rzeczypospolitej znowu jest takie trochę wymieszanie akcentu religijnego z akcentem takim bardzo świeckim. Religijnego dlatego, że to jest święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
0: Panie profesor, tak.
1: Więc musi się zacząć od mszy. Potem jest ten marsz wojskowy. Jest bardzo dużo zdjęć z defilad wojskowych, które się wtedy odbywają.
0: To najważniejsze święto w drugiej RP chyba, panie profesorze.
1: Ale jest wojna świąt. Józef Piłsudski wcale nie był chętny, żeby obchodzić 3 maja. To znaczy on obchodził 3 maja, jak pełnił różne funkcje. To wtedy tak. Ale on starał się jesienią spotykać z legionistami. Jesienią. Dlaczego? Dlatego, że jesień to jest ten moment odzyskania niepodległości.
0: A takiego święta w II RP przez większość jej trwania nie było.
1: I są takie zapiski Piłsudskiego z 26 roku na temat świąt. I on pisze tak, że właśnie kiedy należałoby święto niepodległości ustalić, ta każda data będzie jakąś datą polityczną. To znaczy, to będzie, nie wiem, czy powrót Piłsudskiego 10 do Warszawy, to będzie polityczne, bo endecy nie będą chcieli. Jak coś będzie z Radą Regencyjną, to prawica będzie chciała. W związku z tym 11 listopada jest najlepszy, bo to jest rodzeń. I to jest takie ponadpolityczne, więc on tego 11 listopada proponuje i tego 11 listopada nieformalnie się spotyka. Umiera w 35, w 37 zostaje oficjalnie wprowadzony 11 listopada.
0: 3 maja święto. 11 listopada też święto obydwa. Drugie RP przestaną istnieć oficjalnie po II wojnie światowej i o tym będziemy rozmawiać w trzeciej części naszego spotkania.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: że starczy ruszyć klamką i że wszystko się odmieni, byle tylko, byle dalej. Może tylko się wydaje, może tylko się wydaje, pewnie tylko się wydaje, po co mi to obce kraje.
1: Dziś święto Konstytucji 3 maja 1791 roku. Rozmawiamy o świętowaniu. Gościem programu jest profesor Michał Kopczyński i mówiliśmy o tym, jak to było w wiekach poprzednich, jak było tuż przed wojną. I zaanonsowałem, panie profesorze, że po drugiej wojnie, no to już było bardzo ciężko. Posłuchajmy takiego nagrania, które pochodzi z filmu o Konstytucji 3 maja. To jest 1946 rok. Mówi Adam Macedoński.
2: Dzień dobry moim gimnazjum sprzed...
1: Rok. Mówi Adam Macedoński.
2: Dzień dobry moim gimnazjum sprzed 70 paru lat Macedoński.

0: wyszedłem w zamieszaniu, bo było jakieś zamieszanie.
1: Na przełomie kwietnia i maja 1946 roku dotarł do Polski pierwszy transport, którym między innymi przyjechał do Krakowa autor Wita Stwosza. Towarzyszący temu transportowi żołnierze amerykańscy byli osobistymi wysłannikami generała Eisenhowera. 3 maja był kłopotliwym świętem dla ówczesnych władz. Niepożądana była obecność amerykańskiej delegacji w Krakowie. Stąd tych oficerów zabrano na wycieczkę do Zakopanego, oczywiście z obstawą odpowiednią sowieckich oficerów. Natomiast w Krakowie pozostali szeregowi, którzy stanowili eskortę tych wagonów z dziełami sztuki. Kilku z nich znalazło się na płycie rynku w momencie, w którym się odbywała demonstracja trzeciomajowa.
0: Grupa młodzieży akademickiej wyszła i całą grupą, ponieważ to było zamknięte wojskiem, poszliśmy w stronę UJ-u, śpiewając. Marsz, marsz, Polonia, niedzielny narodzie i tak dalej. Doszliśmy tam i tutaj nagle się okazało, że pełno wojska.
1: Żołnierze zostali porwani na ramiona przez tłum i niesieni na jako ci, którzy symbolizowali tą prawdziwą wolność.
0: Oni wyszli może ulicy Łobzowskiej, ich ludzie wzięli na ręce i tutaj nieśli ich, wołając Ameryka, Ameryka. Ta najbardziej brutalna interwencja to była właśnie tam na rogu Karmelickiej. Nagle wjechał z Karmelickiej w pełnym pędzie ten wojskowy samochód z karabinami maszynowymi. Rusek siedział na górze, wjechał w nas. Żeby uniknąć przejechania, skoczyłem pod konia dorożkarskiego i wydostałem się z drugiej strony. Koń się ulitował i nie ruszał się. Pamiętam, że strzelali z pistoletami. Stój, stój! Po rusku i po polsku. Stoi.
2: Ale Macedoński, znana postać, zwłaszcza w Krakowie, obrońca pamięci ofiar Katynia, niesamowita postać, też znakomity artysta. W 1946 był gimnazjalistą, jak mówił w tym fragmencie. Tam doszło do dramatycznych momentów w tym 1946 roku w Krakowie, panie profesorze. Ale nie tylko w Krakowie tak się działo, prawda? Że było już to starcie nowej władzy komunistycznej z tymi, którzy chcieli świętować właśnie 3 maja.
3: No to była taka wolta, bym powiedział, dlatego że w 1945 roku jest jeszcze na 3 maja Bolesław Bierut występuje i mówi: my jesteśmy spadkobiercami tych reformatorów, a Targowica to są nasi przeciwnicy, prawda? Ale w 1946 roku następuje zmiana i ona następuje tuż przed. Dlatego że te demonstracje trzeciomajowe, te pochody i uroczystości trzeciomajowe, na nie była zgoda. Ale gdzieś przed 1 maja, właściwie nawet, Boże, może nawet 2 maja, zapada decyzja, że ich należy rozpędzić, tych demonstrantów. Tak naprawdę nie do końca jasne są okoliczności. Kiedy ten pomysł powstał, żeby ich rozpędzić, żeby do tego nie doszło. Nie wszędzie dało się jakoś kontrolować to święto. No i w 10 miastach doszło do takich starć. Kraków jest oczywiście najbardziej znany, ale jest Włocławek, są Katowice, Łódź, Bytom, Żyrardów, czyli to są miasta przemysłowe. Teoretycznie rzecz biorąc, no to jest takie starcie też z robotnikami, prawda? Czego nie powinno być, nowa władza powinna się tego wstydzić. Są 3 ofiary śmiertelne, 10 rannych, 650 osób aresztowanych. Jest chaos, bo to są znowu wydarzenia krakowskie. Do niedawna mieliśmy kłopot z tym dniem 2 maja. Bo to jest tak między 1 maja, prawda, 3 maja, a tu 2 maja tak wypada, nie bardzo wiadomo, co z nim
2: zrobić.
3: Dzień
2: flagi jest od niedawna.
3: Od niedawna jest dzień flagi, ale zwykle było tak, że maj to powinny być jakieś takie święta czytelnictwa. W roku 1907 Henryk Sienkiewicz rzucił taką ideę, żeby wspierać oświatę polską w zaborze rosyjskim i przyjęto, że to jest taki tak, no, kupować do bibliotek szkolnych książki po polsku. Że to jest takie święto książki. I 3 maja w Krakowie, bo z jednej strony był ten marsz trzeciomajowy, a z drugiej strony były na przykład wystawy książek. I szły nauczycielki z dziećmi gimnazjalnymi do Biblioteki Jagiellońskiej na wystawę książek i wszyscy zostali

0: aresztowani. Jakaś inna wystawa książek też w Krakowie i nauczycielki zostały aresztowane prowadzące dzieci z podstawówki, więc te dzieci z podstawówki nie zostały aresztowane. To są dramatyczne bardzo wydarzenia oczywiście, natomiast one mają taki charakter bałaganiarski trochę ze strony władzy. Generalnie w 1947 roku ogłoszono już, że z uwagi na straszne zniszczenia i konieczność odbudowy dni 3 i 9 maja nie będą dniami świętycznymi, tylko mają być dniami pracującymi, bo jest dużo do odbudowania. Proszę zobaczyć, jaki tu jest targ. Nie mamy 3 maja, który żeśmy mieli, mamy 1 maja, bo jest międzynarodowy, robotniczy i dla nowej władzy.
1: I najważniejszy.
0: Tak, oczywiście. Ale nie mamy też 9 maja. Tego największego święta, nowego początku w świecie sowieckim, w Rosji do dzisiaj, ten 9 maja. A my tego nie mamy.
1: Koniec wojny po stronie sowieckiej.
0: Tak, oni nie musieli odbudowywać, a my musimy odbudowywać. W roku 1951 ogłoszony zostaje w rozporządzeniu kalendarz świąt. No i tam są święta 22 lipca, jasne, nie dla Konstytucji Księstwa Warszawskiego, tylko manifest lipcowy. 12 października, bitwa pod Lenino, święto Wojska Polskiego, że broń Boże nie było 15 sierpnia, bo przed wojną było 15 sierpnia i teraz też jest 15 sierpnia. Nie ma 3 maja, po prostu w ogóle nie został wspomniany. Nie ma czegoś takiego, takiego dnia właściwie w kalendarzu nie ma. I tak mamy przerwę. Przerwę do roku 66. Bo w roku 1966 jest 1000-lecie państwa polskiego.
1: I milenium w kościele, panie profesorze.
0: A tak, 22 lipca 1966 roku w Warszawie wielka defilada, towarzysz Wiesław, prawda? I nie tylko towarzysz, cała ta elita. We wtorek, zwykły dzień, 3 maja 1966 roku w Częstochowie, 1000 lat chrztu. Oczywiście można powiedzieć, dlaczego 3 maja, święto maryjne. Ale tam jest takie znane zdjęcie, jak okadza relikwię świętego Stanisława, tą sławną relikwię, tą z tym podniesioną ręką w geście błogosławieństwa, okadza arcybiskup krakowski ówczesny, Karol Wojtyła. I są zdjęcia z Jasnej Góry na te błonia, które tam są. Tłumy ludzi w zwykły dzień. I to jest znowu ten 3 maja, okazja jest religijna, ale też każdy rozumie, że to nie jest tylko religijna okazja, że to jest wojna świąt. Cały czas ona istnieje. Ona jeszcze raz zaistnieje pod koniec lat 70. W 1977 roku zaczynają się takie upamiętnianie 3 maja. To jest inicjatywa Tadeusza Szczudłowskiego z Ropcia. To mówię tutaj o Gdańsku w tej chwili. Przeważnie to była msza w katedrze. W roku 1980 po mszy w katedrze jest maj, to jest maj, proszę pamiętać, to jest jeszcze przed strajkami. Jest demonstracja pod pomnikiem Jana III Sobieskiego. Mamy fotografie, tam jest jak Lech Wałęsa między innymi wśród tych uczestników. I mamy nawet nagrane i transkrybowane przemówienie Dariusza Kobzdeja, już nieżyjący lekarz związany z ruchem Młodej Polski. I bardzo charakterystyczne, o czym on mówi w tym przemówieniu pod pomnikiem 3 maja 1980 roku. Mówi tak, oto mija 40 lat od Katynia, że musimy się sprzeciwiać temu niewolniczemu stosunkowi między Polską a ZSRR, że musimy protestować przeciwko aresztowaniu wydawców bezdebitowych wydawnictw. I tam nie ma słowa o 3 maju, o wartościach konstytucyjnych, nie ma słowa, bo dzisiaj jest tak, że wspomina się, mówi się coś o demokracji, o parlamentaryzmie, prawda, o tym się wspomina, bo ten 3 maja mówimy o pewnych wartościach, które nas łączą. Natomiast tam akcentowany jest sprzeciw, że oto my się sprzeciwiamy w dniu, który jest dla nas świąteczny, ale dla władzy nie jest świąteczny. Dla władzy byłoby dobrze, żeby w ogóle wypadł z kalendarza. Potem jest rok 81.
1: Wyjątkowy, bo wolno, bo jest Solidarność.
0: No wolno i Stanisław Kania mówi w ten sposób. Skarży się na partyjnym gremium.
1: Stanisław Kania w 81. to musimy młodszym słuchaczom pierwszy sekretarz partii. Najważniejszy w tamtej nomenklaturze.
0: Tak, no i mówi w ten sposób, że co to w tym Gdańsku się dzieje? 1 maja była uroczystość w jakiejś sali. W ogóle pochodu nie było, tylko była w sali uroczystość. A 3 maja pod pomnikiem Jana III Sobieskiego manifestowało 25 tysięcy osób, a jeszcze jak donoszą dokumentaliści ze Służby Bezpieczeństwa, nierzadko porównywano działalność obecnych władz z targowicą. No jest po prostu coś okropnego. Oczywiście władza się jakoś ratowała, dlatego że na Zamku Królewskim 3 maja odbyło się takie świętowanie. 3 maja to miało być święto Stronnictwa Demokratycznego. Była taka partia.
1: 3 maja zrobiono świętem tego Stronnictwa Demokratycznego, aby jakoś troszeczkę tak,
0: tak
1: udawać.
0: Ale nie świętem wszystkich, tylko Stronnictwa Demokratycznego.
1: Tylko Stronnictwa Demokratycznego. Tak, w związku z tym, jak w 87 roku, panie profesorze, z Babelu szedł pochód Konfederacji Polski Niepodległej oraz innych organizacji, ten pochód został brutalnie rozpędzony.
0: Proszę pamiętać, 13 grudnia 81 roku jest stan wojenny i pierwsze takie trzeciomajowe demonstracje na dużą skalę mają miejsce już w 82 roku. I ja to pamiętam. Ja się będę upominał, bo ja pamiętam w Warszawie, na Starym Mieście. Są zresztą z tego taka dokumentacja zdjęciowa, to jest jak strzela ZOMO z armatki wodnej. Kilka osób, które zostały tak zaskoczone w zamkniętej bramie na dziedziniec Zamku Królewskiego. Boże, nawet na plac Zawiszy zajechała taka kolumna z gazem łzawiącym ZOMOSKA, to pamiętam to, bo widziałem na własne oczy. Więc właściwie 3 maja zawsze coś się działo, 87 rok nie jest tutaj wyjątkiem. Pamiętam, rozmawiałem wtedy ze Szwedami, mówili mi w ten sposób, że warto przyjechać do Polski, bo tu się przynajmniej coś dzieje, u nas nuda.
1: To święto 3 maja bardzo pamiętają jeszcze już troszeczkę dzisiaj starsi panowie, którzy kiedyś byli tak zwanymi gospodarzami domu, po prostu dozorcami, którzy byli przykazani, że 2 maja muszą koniecznie zniknąć wszystkie flagi, które wiszą na kamienicach im podległych. 3 maja nie mogło być już śladu po wszystkich tamtych obchodach 1 maja, bo te były tylko najważniejsze. 3 maja...
0: Dnia z kalendarza nie da się wyjąć.
1: Nie da.
0: Ale generalnie ostatni ten zwrot, który następuje, to jest rok od 90 roku, kiedy mamy już normalne, przywrócone święto 3 maja. No i jest ten kompromis, 1 maja, 3 maja, z nie wiadomo co zrobić z 2 maja, teraz mamy już Dzień Flagi. I to święt przybiera taki normalny, taki asmanowski, egipski element. Najważniejsze to jest wręczanie orderów przez prezydenta, nadawanie stopni wojskowych i przemówienie prezydenta. I to jest ważne. I tu jeszcze jedna rzecz. 3 maja jest świętem ekspansywnym. Dlatego, że od roku 2007 jest też obchodzony na Litwie. Wcześniej było w ten sposób, że w dniu 3 maja odbywało się wspólne posiedzenie, no przynajmniej takie online'owe, polsko-litewskie. Ja pamiętam, bo to było z 2005 albo 2006 roku, kiedy przyjechał do Polski prezydent Adamkus, prezydent Litwy. I on miał przemówienie właśnie 3 maja. Połowę tego przemówienia po polsku, połowę po litewsku. To było dla mnie bardzo uderzające, dlatego że Litwini w dużej mierze się z 3 majowi sprzeciwiali, bo tam w konstytucji nie jest powiedziane, że Wielkie Księstwo Litewskie, więc stara szkoła litewska, taka historiografia przełomu XIX i XX wieku, to mówiła w ten sposób. 3 maja to jest likwidacja państwa litewskiego, które dotąd było częścią Rzeczypospolitej, a teraz przestało być. To jest nieprawda, to jest zakwestionowane. Ale od 2007 roku na Litwie 3 maja jest uroczyste posiedzenie parlamentu. Jest to Dzień Pamięci, dzień niewątpliwie czczony, także na Litwie.
1: Dobre czasy nastały. Dzisiaj wciąż jeszcze świętujemy, bo dopiero jest południe. W Archiwum Akt Dawnych w Warszawie można do godziny 17 dzisiaj oglądać jeszcze rękopis Konstytucji 3 maja. Ja już dzisiaj dziękuję państwu. Dziękuję mojemu gościowi. Profesor Michał Kopczyński był gościem specjalnego programu Historia Bliska 3 maja. Dziękuję bardzo.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
2: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
3: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit.
2: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
13: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
15: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Zakończyło się już utrudnienie na drodze krajowej nr 28. To odcinek Nowy Sącz-Gorlice na wysokości miejscowości Paszyn, gdzie na 143 kilometrze od godziny 8.30 droga była całkowicie zablokowana po tym, jak samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W tym momencie można już przejechać przez drogę krajową nr 28. Natomiast cały czas utrudnienia są na autostradzie A4. To węzeł Krzywa, węzeł Jadwisin na 65 kilometrze, gdzie zdarzyły się dwa samochody osobowe i niestety, jak wiadomo, dwie osoby są ranne. Zablokowana została jezdnia w kierunku Zgorzelca i te utrudnienia skończą się dopiero po godzinie 13. Na wysokości miejscowości Krzywa korkuje się także tamtejsza droga krajowa nr 94, gdzie korek wydłuża się w tym momencie już do 5 kilometrów. To nitka prowadząca do Bolesławca. Korek można objechać drogami wojewódzkimi 328, a później 363. Spore utrudnienia czekają również kierowców w województwie małopolskim. Autostradowa czwórka, południowa obwodnica Krakowa, węzeł Kraków Południe, Tyniec, czyli nitka, która prowadzi was, kierowców, do Katowic. Bardzo gęsto jest na nitce od Zakopanego do Nowego Targu. Widać, że podróżujący powoli zaczynają wyruszać także w trasy powrotne. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.
16: Już za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego, wydłużonego sygnału oznacza punktualnie godzinę 12. Po sygnale Kraków i hejnał z Wieży Mariackiej.

0: tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Anna Kowalczyk, zapraszam na aktualności jedynki. Ważny moment na Zamku Królewskim w Warszawie. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Kancelaria premiera otwiera drzwi dla zwiedzających. Zaprasza do oglądania oryginału Konstytucji 3 maja. Wraca wakacyjny hit PKP. Bilety na pociąg do Chorwacji w sprzedaży już od wtorku. Nie czuję się bohaterem, mówił skromnie Andrzej Poczobut, dziennikarz i opozycjonista, który spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najważniejsze odznaczenie, czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów. Uroczystości przyglądała się Sylwia Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co jeszcze mówił Andrzej Poczobut.
1: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Zaznaczył, że są oni prześladowani przez reżim Łukaszenki za krzewienie polskiej oświaty, kultury, a także za ochronę miejsc pamięci. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
2: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Orderami Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
3: Drodzy Państwo, jako prezydent Polski, za sprawą tego obrazu, który dzisiaj narysowaliście, Polski odważnej, Polski wolnej, solidarnej, składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
1: Tak mówił prezydent na Zamku Królewskim, a teraz uroczystości państwowe odbywają się na Placu Zamkowym.
0: Sylwia Białek, dziękuję za relację. Wczoraj z Andrzejem Poczobutem i jego żoną spotkał się Donald Tusk. Zjedli razem kolację. Było o Polsce, o wolności i przyszłości, napisał premier w mediach społecznościowych. Szef rządu przypomniał, że Andrzej Poczobut poświęcił całe życie na ochronie interesów Polaków żyjących na Białorusi.
4: Dawno nie miałem tak dużej, wiecie, motywacji, jak w czasie rozmowy z Andrzejem Poczobutem, człowiekiem, który przesiedział wiele, wiele lat w więzieniu, bo wierzy w swoje ideały i robi coś dla ludzi. Naprawdę piękna postać.
0: We wtorek na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której władze w Mińsku zwolniły 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był Andrzej Poczobut. Jedyna taka okazja w roku, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W kancelarii premiera można oglądać oryginalny rękopis dokumentu z 1791 roku. Ci, którzy już go widzieli, przekonują, że było warto.
5: Dokument jest w gablocie, jest wystawiony. Na pewno jest to interesujące, szczególnie jeżeli ktoś o nim opowiada. Jest to dokument pisany ręcznie, niedrukowany.
6: I prywatnie i zawodowo mnie to bardzo poruszyło.
7: Wyglądała bardzo ładnie. Pismo piękne, naprawdę.
8: Jest to ręcznie pisane i nawet są poprawki nad tekstem miejscami.
0: Uchwalona 3 maja 1791 roku Konstytucja wprowadzała szereg reform, od ograniczenia liberum veto po wzmocnienie władzy wykonawczej. Był to odważny krok w stronę nowoczesnego ustroju i sprawniejszego funkcjonowania Rzeczypospolitej, wyjaśnia historyk Michał Przepierski.
9: Te reformy miały generalnie na celu wzmocnienie państwa, wzmocnienie aparatu władzy i wzmocnienie polskiej armii. Można sądzić, że gdyby one miały czas zadziałać, jak się okazało, Konstytucja 3 maja funkcjonowała raptem przez kilka miesięcy, ale gdyby funkcjonowała przez lat 10, może 15, moglibyśmy mówić o naprawdę skokowej zmianie jakościowej, jeżeli chodzi o wewnętrzne urządzenie całego polskiego państwa.
0: Polska Konstytucja była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
10: To są aktualności jedynki.
0: Pociągiem z Warszawy prosto nad Adriatyk od wtorku PKP rusza ze sprzedażą biletów do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy w czasie nadchodzących wakacji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada, że w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
10: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
0: Letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
0: Prawie w całym kraju słonecznie, więcej chmur tylko na północnym zachodzie, ale padać nie będzie. Temperatura od 17 stopni na Podhalu i na Podkarpaciu, 20-23 stopnie w centrum, najcieplej 24-25 stopni na ziemi lubuskiej i Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie 1004 hektopaskale.
11: Klimat.
0: Prawie w całej Polsce oddycha się dobrym albo bardzo dobrym powietrzem, tylko w Wałbrzychu i Czerniawie na Dolnym Śląsku jakość powietrza jest umiarkowana. 58% prądu pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Instytut Badawczy Leśnictwa ostrzega, że prawie w całym kraju w lasach występuje duże zagrożenie pożarowe.
11: Jedynka. Polskie Radio. Radio w Ogrodzie.
12: Dzień dobry, dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu, Anna Stępniak.
12: Rafał Sławoń.
13: Radio w Ogrodzie, wydanie już nie tyle specjalne, co super specjalne i to z kilku powodów. Najważniejszy jest taki, że obchodzimy dzisiaj rocznicę Konstytucji, uchwalenia 3 maja.
12: 235? Chyba
14: 91.
12: Tak, 1791, czyli tak jak szybko policzymy matematyczne w pamięć. Nie, policzyłam wcześniej, nie udawajmy, że jestem taka biegła w rachunkach.
13: I to jest pierwszy i najważniejszy powód, ale mamy też drugi powód. Po raz pierwszy w tym roku nadajemy, proszę Państwa, nie spod dachu, a spod czego?
12: No spod pergoli, przepięknej pergoli. To pani Małgorzata Niezabitowska, słyszeli państwo, ale już kwitną bzy, także jest wspaniale. Kto ma alergię, to też czuje, czyli pełna wiosna, prawdziwa wiosna, no i maj. Wiosna w rozkwicie, to może gości przedstawmy. Pani Małgorzata Niezabitowska, już państwo słyszeli.
15: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
12: Dziennikarka, pisarka, rzeczniczka prasowa pierwszego wolnego rządu, tak można powiedzieć, po odzyskaniu kolejnej niepodległości. Będziemy dzisiaj mówić o pani przodkach. Pan Adrian Ordakowski, edukator kulinarny, kurator projektów, popularyzator historii jedzenia, związany z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Witam.
12: Który nam zdradzi, co tam jedzono na stołach, co
13: to
12: było.
13: To smakowite opowieści.
12: Bardzo smakowite. Pan doktor Piotr Skowroński, sąsiad.
17: Dzień dobry państwu.
12: Kierownik działu sztuki w Łazienkach, który nam przybliży na przykład historię świątyni Opatrzności. No i Katarzyna Dąbrowska. Znowu Kasia jest z nami, była tak zajęta swoimi premierami, że nie miała dla nas czasu, ale teraz ma czas.
13: Odciąga cię od nas, Kasia.
18: Ale zawsze z przyjemnością wracam. Dzień dobry państwu.
13: Dzień dobry. Zacznijmy od tego, że nie bez powodu Ogród Botaniczny, bo to przecież tutaj w 1792 roku, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, wmurowano kamień węgielny pod budowę świątyni Opatrzności Bożej, no, która nigdy w tym miejscu, jak wiemy, nie powstała, prawda, panie doktorze?
12: Ale próbowano.
13: Próbowano.
17: Już uchwalając Konstytucję 3 maja, Sejm Polski zobowiązał się, że dziękując Bogu za właśnie ten nowy ustrój Polski, który miał przynieść świetność narodowi, wystawią świątynię najwyższej opatrzności, tak ona była wtedy nazywana. I faktycznie rok później, w pierwszą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, czyli w 1792, odbyła się wielka uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. Najpierw odbyła się msza w kościele Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu, gdzie król co roku spędzał swoje imieniny 8 maja obchodzono święto świętego Stanisława, ale król postarał się od papieża, żeby te święta połączyć i obchody świętego Stanisława na rocznicę uchwalenia konstytucji, więc i imieniny, i rocznicę mógł świętować za jednym zamachem, a potem odbył się wielki pochód właśnie od kościoła świętego Krzyża tutaj do łazienek królewskich, dzisiejsze tereny ogrodu botanicznego. Ustawiony był taki drewniany podest na całej trasie tego przemarszu i tutaj król wmurował kamień węgielny z senatorami, z posłami kijowskimi, którzy byli posłami województwa, które jako pierwsze złożyło datki właśnie na budowę świątyni. Zachowały się zresztą, poza tym, że kamień węgielny zachował się tutaj w ogrodzie botanicznym, to także dwa artefakty, kielnia i obuch młotka, którym król wmurowywał ten kamień. To znajduje się obecnie w Muzeum Narodowym w Krakowie.
12: Ale kielnia to nie bez powodu, bo z tą świątynią właśnie różne były projekty jeszcze wcześniej, przed uchwaleniem konstytucji, prawda?
17: No tak, możemy tutaj jakichś wątków masońskich trochę się czasami dopatrywać.
11: Pani redaktor tutaj.
17: Kielnia jest właśnie jednym z symbolów masonerii, ale no tutaj posłużyło po prostu jako to narzędzie murarskie. No to właśnie nie bez powodu była to świątynia najwyższej opatrzności. Stanisław August miał takie bardziej uniwersalne spojrzenie na tę opatrzność kierującą naszymi losami, dbającą o nas i niekoniecznie musiało to się tak bardzo ortodoksyjnie, rzymsko-katolicko wszystko w jego głowie odbywać.
11: A czy te prace nad świątynią wyszły poza to wmurowanie kamienia węgielnego, czy na tym poprzestano?
17: No niestety jeszcze w tym samym miesiącu wkroczyły wojska rosyjskie już skończyło. Do Polski, więc te prace się skończyły, ale samo powstanie świątyni, ono miało tam swoje antecedensy, bo król próbował już wcześniej wybudować w Łazienkach świątynię Kościół Ujazdowski. Tego projektu jakoś ciągle nie mógł dokończyć i też wykorzystał ten moment budowy świątyni opatrzności, że połączył znowu sobie dwa projekty i ogłosił konkurs architektoniczny. 9 projektów zostało złożonych. Był to pierwszy konkurs architektoniczny na ziemiach polskich. Wygrał Jakub Kubicki,
12: znany nam doskonale,
17: który już wcześniej współpracował z królem przy projektach właśnie kościoła dla Ujazdowa, dla łazienek, więc miał tutaj pewne fory.
11: A i ten zwyczaj, przepraszam cię, ten zwyczaj, że ktoś wygrywa konkurs, a potem nie buduje, wszedł nam w krew i do dzisiaj go kultywujemy.
12: Ale może to jest taki trwały zwyczaj. Kubicki, Arkady Kubickiego, to wszyscy pamiętamy, pani Małgorzato, czyli król, pani przodek, bo jak ktoś kiedyś powiedział, pani z królów.
15: No, jeśli chodzi o króla, to są różne wątpliwości. Na pewno, to co wiemy na pewno, że mój pra w czwartym pokoleniu.
12: Tak,
15: król byłby w piątym, czyli Franciszek Ryks Major, ponieważ było dwóch Franciszków Ryksów. Jeden Franciszek Ryks to był bardzo sławny Totum Facki, najbliższy przyjaciel króla. Cień króla, jak mówiono, od którego wszystko zależało, jak ktoś chciał coś załatwić na zamku, to przychodził właśnie do Ryksa.
12: Szara
15: eminencja. To był kamerdyner, oczywiście kamerdyner kiedyś, później bardzo szybko uszlachcony na pierwszym sejmie po koronacji Stanisława Augusta już w 1768 roku. I osoba rzeczywiście najbliższa, później starosta Piaseczyński, dlatego w rodzinie się rozróżnia, że my po majorze, a nie po staroście.
11: A pani po której stronie?
15: No ja jestem po majorze, no rodzina zresztą wojskowa. Natomiast co ma wspólnego jeden Franciszek z drugim i z królem? Między Franciszkiem a królem żył mały chłopiec najpierw, Franio, później Franciszek, który po kolei przechodził wszystkie fazy, był paziem królewskim, później sekretarzem i właściwie był przy królu przez całe jego życie, a już na kiedy król już stary, schorowany był na wygnaniu w Moskwie, to też jeszcze przy nim był i Franciszek starosta i dojeżdżał Franciszek major, który się nim opiekował. Oficjalnie był on synowcem Franciszka Kamerdynera, tylko że ten synowiec, czyli syn brata, A Franciszek Ryks był Niderlandczykiem, czyli jakby powinien tam w tych Niderlandach się kiedyś urodzić. Nie było jego metryki, mówię oczywiście o tym małym Franiu. Nigdy się nie pojawił ten brat, mimo że Franciszek Kamerdyner sprowadził całą rodzinę inną, a ten brat się nie pojawił. A poza tym to, co król robił dla tego małego Frania, to było nadzwyczajne, ponieważ go przy patencie na porucznika, a później majora wojska koronnego, król, który sam to podpisywał, napisał mu urodzony. A urodzony to była szlachta. On nie był uszlachcony, nobilitowany, był dopiero na sejmie czteroletnim. Król do niego pisywał zawsze, pisząc mon petit Rix, czyli mój mały, prawda? Mimo że on Ryksik, znacznie,
14: mój Ryksiku, tak.
15: Tak, mimo że znacznie przerósł niezbyt wysokiego króla. No i w rodzinie, gdzie mamy mnóstwo pamiątek po królu, łącznie ze sprzączką z buta króla, ponieważ tak mówi historia, że się mały Franek, że król go brał na kolana, a później na nogę i go huśtał i tam te sprzączki czasami spadały. Jedną z takich sprzączek, ale też pierścienie, dostał pierścień na swoją 20. rocznicę i tak dalej, mogłabym to bardzo długo opowiadać. Najważniejsze, że król odwiedzał Ryksa i jego żonę, cały czas mówię o majorze, w Pilaszkowie, we dworze, wielokrotnie tam przyjeżdżał, tak samo jak książę Pepi. W związku z tym można powiedzieć...
14: Słynny książę Pepi, tak, ale bohater jednocześnie.
11: Jest duże prawdopodobieństwo, że to jest...
15: Że pan jest królów. Jakieś prawdopodobieństwo, ja się do tego nie przywiązuję, ale na pewno...
11: Ale był
15: tam
11: bardzo podobny do króla.
15: Tak, był bardzo podobny
14: do króla. Ale to przez zapatrzenie.
15: No. Tak. No zapatrzył się na pewno, bo kochał króla ze wszystkimi jego wspaniałościami i ze wszystkimi słabościami, a najbardziej, kiedy był stary, chory i pogardzany.
14: Pani Małgorzata Niezabitowska, autorka m.in. książki Składana Wanna, w której mogą Państwo oglądać i ten patent, który król osobiście podpisał, i fotografię tegoż właśnie małego Frania, a potem już niemałego Ryksa. A co jedzono w tych czasach? Bo zmieniła się bardzo kuchnia, prawda, za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, naszego króla.
11: Czy gdyby fantazja nas poniosła, co na cześć Konstytucji 3 maja na pewno był uchwalenie, tak, na pewno był zorganizowany jakiś bankiet, co było na stołach wtedy.
16: Lećmy
14: Adrian
16: wysoko
14: Ordakowski.
16: Zatem.
11: Tak.
16: Polecimy w stronę dzikiego ptactwa, bo to jest rzecz, która zawsze tutaj godziła w podniebienia, szczególnie te szlacheckie. Uważano to za mięso bardzo szlachetne. Natomiast jeśli mówimy o kubkach smakowych i o tym, co ta kuchnia nam wnosiła, gdzie nas mogła zaprowadzić tym smakiem, to z pewnością będzie to epoka oświecenia. Czyli tutaj tak samo jak cała kultura czy polityka, wszystkie inne obszary sztuki, które nam mówią o tym, jak ta kultura wygląda, to samo działo się na stole. Wchodziły wzorce oświeceniowe i tutaj warto się zatrzymać przy tym, dla kogo król gotował. Na zasadzie dla kogo krótko, kto dla króla gotował.
14: No właśnie.
16: A gotował dla niego Paul Tremont, czyli kuchmistrz z pochodzenia Francuz, który był hugenotem i przez Berlin jego losy zaprowadziły aż do Warszawy po to, żeby zostać pierwszym kuchmistrzem, jak się okazało, ostatniego króla Polski. I była to kuchnia niesamowita, bo te smaki rzeczywiście bardzo się wyczyściły w stosunku do tych sarmackich, korzennych przypraw, do limonii i wielu innych mieszanek smakowych z takiego smaku wielowarstwowego w stronę natury. I Paul Tremont był wspaniałym kuchmistrzem, bo był człowiekiem, który bardzo dobrze rozumiał tą systematykę natury, bardzo bacznie ją obserwował i miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, czyli ogród botaniczny, dużo nam o tym powie. Dlaczego? Bowiem Tremont też był poniekąd botanikiem i szukał na przykład takich roślin, które zapewnią przetrwanie w trakcie bardzo niedobrych historycznych momentów. I tak na przykład trafił na trop wspaniałej akacji syberyjskiej. Więc tutaj pokazuje nam to tylko, że mamy do czynienia z człowiekiem o bardzo szerokich horyzontach, który jest blisko natury i który też to wszystko wykorzysta w swojej kuchni.
14: Wspaniale pan opowiada, to teraz może...
11: Poezję wykorzystamy
14: ale poezja
11: kuchni
14: jest zupełnie nie z tej epoki, bo to jest poezja piękna, miłosna, poezja Maryli Wolskiej. Chcieliśmy po prostu i chciałyśmy z Kasią przypomnieć tę poetkę.
11: Przypominajmy zatem.
19: Godzina, której nie było. Fragment pierwszy. Dnie całe i całe noce słowikiem ogród dygoce, jakby w kochaniu zawziętym ptak krzesał o diament diamentem. Wnut rozsypanych bezsensie staw żabim chórem się trzęsie. W lesie kukułka tętniąca bije godzinę bez końca, kłamie w zielonym zapale wyzwania z upartą siłą godzinę, której nie było i jakiej nie będzie wcale.
12: Jeszcze ta pogoda.
11: Tak, posłuchajmy szumu wiatru i chwila muzyki.
15: Ja może dwa słowa tylko o tej...

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Radio w ogrodzie, a następny jak Rafał Stach, prowadzimy śledztwo, był czy nie był królewskim synem, ustalamy podobieństwa rodzinne.
2: Ale większość się przychyla do tego tutaj wśród nas, że,
3: jednak tak. Pani Małgorzata Niezabitowska, pan Adrian Ordakowski, który opowiadał nam, co jedzono w czasie oświecenia, pan dr Piotr Skowroński, który przypomniał historię świątyni Opatrzności Bożej, no i oczywiście znakomita Katarzyna Dąbrowska, która przypomniała wiersz z innej epoki, ale jakże piękny i bardzo pasujący do tych okoliczności przyrody. Pani Małgorzato, przodek królewski, ale nie on jeden znakomity.
2: Tak, ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o Konstytucję 3 maja, Sejm czteroletni, ten okres stanisławowski, ale szczególnie ten moment i Konstytucja w naszej rodzinie była zawsze czczona. Śpiewano Witaj Majowa Jutrzenko. Oczywiście tę pieśń, mój ojciec śpiewał ją w świętej pamięci już niestety. Nawet w momencie, kiedy Tadeusz Mazowiecki przemawiał w Sejmie, to mój ojciec śpiewał to przed telewizorem. To był niesamowity moment, ja miałam łzy w oczach, bo co ten Akowiec i więź w czasach stalinizmu, nagle jest ten pierwszy niekomunistyczny premier i co on śpiewa? Witaj Majowa Jutrzenko. A dlaczego to było tak ważne, że zarówno ci przodkowie, o których wcześniej mówiłam, czyli ewentualnie Stanisław August, a na pewno major Ryks, uczestniczyli w tym oczywiście w różny sposób, ale byli świadkami tego lub wręcz głównym aktorem jak król, ale drugim bardzo istotnym aktorem był przodek niewątpliwy, czyli Józef Łukasiewicz, który był ostatnim prezydentem Starej Warszawy. To była rodzina ormiańska, bardzo znana Łukasiewiczów i jego asystent najbliższy z kolei, a przyszły zięć, ożenił się właśnie z jego córką i później cała rodzina Mysyrowiczów, moja babcia z domu Mysyrowicz. I właśnie Józef Mysyrowicz, a z nim ten Józef Łukasiewicz, a z nim ten Kajetan, Andrzej Kajetan Mysyrowicz byli cały czas w tej mieszczańskiej części historii tego czasu, czyli ostatni prezydent Warszawy, który na czele czarnej procesji przy Dekierze i Rafałowiczu
3: szedł. To pamiętamy ze szkoły, tak?
2: To pamiętamy ze szkoły, a procesja czarna, to przypomnę, bo nie wszyscy są tak dobrzy w tym jak pani, że czarna procesja nie była żałobną, prawda, bo nie, to się kojarzy, to żałoba. Nie. Przedstawiciele 140 miast z całej Korony i Litwy przyjechali do Warszawy na wielki zjazd mieszczaństwa, które uchwaliło memoriał i ubrani oni wszyscy byli w czarne stroje na rzecz godności, nie żałoby, że to była bardzo godnościowa procesja, która przyszła na zamek, wręczyła marszałkowi i królowi ten memoriał, której mieszczaństwo się domagało czy prosiło, w każdym razie
3: swoich praw.
2: Swoich praw i również nawet izby w parlamencie. I później Łukasiewicz, i tutaj nawiążę do kuchni, ponieważ po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, gdzie mój tenże cztery razy pradziadek również był w izbie tam jako przedstawiciel mieszczaństwa. Później wybuch radości ogromny, zarówno wśród szlachty czy magnaterii, przynajmniej tej części, która była za, jak i mieszczaństwa. I odbywały się przyjęcia, tu właśnie do pana, do tego menu, którego akurat nie znałam, tu pan nam przybliżył. Jedna, i to naprawdę codziennie, jedna się odbywała na zamku, a druga na ratuszu. I król przychodził czasami, oczywiście nie zawsze, ale do ratusza, a mieszczanie byli zapraszani do zamku i tam ucztowali i cieszyli się z powodu tego, że konstytucja została uchwalona.
1: A to jest, jakim echem odbiło się w ogóle uchwalenie Konstytucji 3 maja w Polsce? No, czy wszystkie stany były nią zainteresowane? Czy do wszystkich stanów ta informacja dotarła?
4: Informacja była dystrybuowana szeroko, oczywiście z tymi mediami, jakie wtedy były, więc
3: Mediów nie było.
4: Nie do wszystkich. Natomiast zachwycone było mieszczaństwo z pewnością, bo właśnie częścią Konstytucji 3 maja była przyjęta w kwietniu ustawa o miastach i ta ustawa o miastach gwarantowała mieszczaństwu jakiś delikatny udział w parlamencie. Oni mogli się wypowiadać na temat swoich spraw, więc był to pierwszy krok w celu udostępnienia dla nich tej przestrzeni politycznej. Ale dostali prawa cywilne, na którym im bardzo zależało. Teraz nie można było wsadzić do aresztu bez wyroku sądowego, tak samo jak szlachcica nie można było. Mogli awansować w wojsku, mogli awansować w kościele, mogli kupować ziemię, więc była to bardzo doniosła reforma. chłopstwo dostało znacznie mniej, ale po raz pierwszy od wielu, wielu lat zostało zauważone. Otrzymało opiekę rządu krajowego. Coś bardzo ogólnego, ale jednak od tego czasu, jeśli szlachcic zawierał z chłopem umowę, to ta umowa miała jakąś konsekwencję prawną i ktoś tego pilnował. No szlachta była bardzo zainteresowana tym, no i część była bardzo zadowolona i tu była zdecydowana większość polskich obywateli, członków narodu politycznego, ale byli też oczywiście opozycjoniści, którzy, z których najważniejsi zawiązali Targowice.
1: No ciekawe, czy była opozycja przeciwko tej kuchni oświeceniowej, czy gdzie ona
3: jak
1: się...
3: Jak to z tą tradycją jak właśnie, jak się było, trzymała
1: ona
3: tradycja.
1: Się trzymała mocno ta stara tradycja.
5: Z pewnością, tak jak w polityce mieliśmy opozycję, tak na stołach również. Stół to jest zawsze manifest i pokazanie swojej tożsamości. Więc te przyprawy korzenne, które z tej kuchni powoli wychodzą i są wypierane oświeceniowo przez naturę, powędrowały na stoły osób, które były zakorzenione w dawnych zwyczajach i jak najbardziej one były obecne. I to jest bardzo dobitnie przedstawiane w literaturze, w której bardzo szeroko wyśmiewane jest to, że właśnie używanie tych przypraw typu szafran i tak, to jest taki dawny sentyment i coś bardzo niepożądanego i niezgodnego z obecnie panującą, czyli tą właśnie.
3: Ale to były bardzo, bardzo drogie potrawy, czyli no, tracono majątki na nie, czy przesadziłam?
5: Tracono. Nie na darmo jest to powiedzenie, postaw się, a zastaw się.
3: No
5: polska szlachta uwielbiała trwonić swoje pieniądze. No i akurat tutaj w kulinarnym tego aspekcie przejawiało się to właśnie sprowadzaniem tych przypraw korzennych, które były szalenie drogie. Jedyną taką przyprawą, która do dzisiaj przetrwała i utrzymała swoją cenę, jest szafran.
3: Natomiast, bardzo drogi.
5: Tak, 20-40 tysięcy złotych za kilogram. Dlatego, że nie zmieniła się metoda jego pozyskiwania, czyli nadal potrzebujemy specjalnej odmiany krokusa uprawnego, klimatu, ręcznego zbioru w określonych warunkach.
3: Czyli nie zbieramy szafranu z naszych krokusów, proszę się nie rzucać.
5: Nie.
1: No nie. A jeszcze wracając do Stanisława Augusta, czy ty w tych czasach byli wegetarianie?
5: Jak najbardziej. Już tutaj było zainteresowanie taką kuchnią. Jeszcze nie jest to kuchnia jarska, bo to jest bardziej już trend taki dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to się szerzej pojawia, nawet troszkę wcześniej w dziełach autorek takich jak Ćwierciakiewiczowa, czy chociażby Maria Ochorowicz-Monatowa. Natomiast już wtedy widać ten trend skierowania do przyrody i to, co na przykład mówiłem o tej akacji syberyjskiej, pokazuje nam, że ta kuchnia roślina coraz bardziej dochodziła wtedy do głosu.
3: A co król lubił?
5: Co król lubił? Tutaj nie podejmę się tego. Na pewno lubił to, co gotował Trémo, bo pierwszą powinnością kuchmistrza jest znać smak swojego pana. Także Trémo na przykład otwiera swoją książkę rosołem. I to jest piękny trend. Tutaj myślę, że z konstytucją ładnie nam się to może spleść, bo rosół jest potrawą, którą wszyscy znają. I my w muzeum też mocno to zauważyliśmy. I obecnie pracujemy nad wpisaniem tradycji rosołu polskiego, wpisanie go na niematerialną listę dziedzictwa.
1: Czy to taki zabytek będzie?
5: Dokładnie tak.
3: Wczoraj pomyślałam, że będzie
1: stał. Pani Małgorzata Niezabitowski, zapytać, czy jakieś tradycje kulinarne z tamtych czasów przetrwały w pani rodzinie?
2: Nie, kuchnia polska była u nas w rodzinie, znaczy moje babki to w ten sposób to szykowały, czy powiedzmy, kiedy jeszcze była służba, to w tym kierunku. I myślę, że sam Stanisław August, ale tego akurat tego w przekazie rodzinnym nie było, ale znając Stanisława Augusta, z jego niezwykle wykształcony człowiek, prawda, otwarty na całą Europę. Myślę, że on tam były mieszane te smaki, prawda, że na pewno król lubił różne kuchnie i też właśnie niekoniecznie te takie staropolskie, tylko właśnie bardziej może europejskie, lżejsze. Przecież znał cztery języki żywe, którymi mówił fantastycznie. Znał łacinę, znał grekę i bardzo dużo mówił też po polsku, co wtedy wcale nie było takie oczywiste. Zwłaszcza w tej warstwie. Mówię o tym dlatego, że właśnie człowiek niezwykle otwartym światopoglądzie, otwarty na kulturę. Zresztą dwa lata spędził jeszcze jako młody człowiek na podróży po Europie, tak jak się w szlacheckich rodzinach zdarzało. Także podejrzewam, że ta kuchnia była jak na tamte czasy nowoczesna, a jego ewentualna pra. Jestem wegetarianką od 31 lat.
1: No proszę.
5: No proszę, więc mamy tutaj punkty wspólne i pewnego rodzaju potwierdzenie teorii.
3: A tu punkty wspólne, myślę, że z panem też, tak?
1: Też?
3: Punkt wspólny, czy pan jednak mięsko zjada?
5: Ja mięsko zjadam, przyznam się.
3: No ale to nie ma do czego się przyznawać, to nie jest żadna,
1: właśnie, że jest.
3: Żadna zbrodnia. Chciałam zapytać o obyczaje, bo mówimy o kuchni, ale też pomówmy trochę o strojach. Strój jednak król wybierał francuski, byśmy powiedzieli, europejski.
2: No tak, król się ubierał, król zawsze nosił dwa ordery, orła białego i orła czarnego do wszystkich swoich mundurów. Akurat w rodzinie był taki piękny Bacciarellego portret króla w stroju generała wojsk koronnych, właśnie z tymi dwoma orderami. I nawracając jeszcze do Franciszka Ryksa, kamerdynera, później kamerdynera już honorowego, to oczywiście byli już wtedy dawno przy królu dwóch kamerdynerów takich prawdziwych do tych prac praktycznych, ale zawsze codziennie, ponieważ Franciszek codziennie był przy królu, mówię o staroście piaseczyńskim, zawsze on osobiście przypinał oba ordery królowi.
1: A reszta stanów, wiemy jak się ubierała? Czy ta trwała ta wojna między właśnie modą oświeceniową a sarmacką?
4: Moda pokazywała od czasu do czasu poglądy polityczne. W czasie Sejmu Wielkiego książę Stanisław Poniatowski, bratanek Stanisława Augusta, ubrał się w czarny frak, taki jak to Anglicy by się ubrali w tamtym czasie. No i wzbudziło to duże zamieszanie, bo szlachcic polski nie powinien się tak ubierać. Sam Stanisław August też przełamywał te schematy, bo właśnie nie nosił się po polsku, czego szlachta od niego wymagała, kiedy wybierała go na tron polski, ale wystarał się o specjalne takie zwolnienie lekarskie. Lekarze stwierdzili, że faktycznie podgolenie głowy mogłoby różnymi chorobami naruszyć stan zdrowia Stanisława Augusta i że lepiej tego nie robić.
2: Ale był to bardzo piękny mężczyzna.
1: Ale jestem ciekawy tych lekarzy, którzy wystawiali te zaświadczenia o podgalenie głowy.
3: Chyba nic się nie zmieniło, bo władcy mają różne zaświadczenie dotyczące ich chorób, ale rzeczywiście to była manifestacja, prawda? Jeśli chodzi o stroje, to zresztą było widać w utworach z tamtych czasów. Pamiętamy słynny powrót posła i jak powinien się patriota wtedy ubierać. Czy kolejny fragment, zmieniamy kompletnie epokę, kolejny fragment wiersza Maryli Wolskiej. Katarzyna Dąbrowska.
6: Tak mi się usta milczeniem znużyły, że dziś, choć wolno, mówić już nie zdołam. Możem odwykła, może nie mam siły. Tylko cię sercem po imieniu wołam. Tylko z twym cieniem witam się cichaczem. O ty mój miły, miły, miły, miły. I w trawę twarzą padam. Z wielkim płaczem.
3: To chyba jedna z miłości króla mogłaby też powiedzieć, prawda, pani Małgorzato, do niego.
2: Och, król był wielkim uwodzicielem i kolejka do królewskiej sypialni była bardzo długa i podobno Ryks nią też zawiadował. Oczywiście Ryks kamerdyner, major.
3: Na razie dajmy mały oddech, prawda? Zawiesimy
1: królewskiej sypialni, tak. Przybliżymy po piosence.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Radio w Ogrodzie, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego przy Alejach Ujazdowskich, Anna Stępniak, Rafał Sławoń i nasi wspaniali goście, z którymi rozmawiamy o czasach konstytucji, uchwalenia Konstytucji 3 maja.
2: Pani Małgorzata Niezabitowska, pan Adrian Ordakowski, dr Piotr Skowroński, Katarzyna Dąbrowska. Mieliśmy tajemnicę alkowy królewskiej zdradzić po piosence, żeby państwo tak
1: przytrzymać.
2: Tak, pani Małgorzato, jak
1: co
2: już tam, co możemy zdradzić?
3: No, możemy zdradzić tyle, to co zaczęłam mówić. Przepraszam bardzo, tutaj witam się jeszcze ze znajomymi, strasznie miło. To, że król, który był bardzo przystojnym mężczyzną, a jednocześnie miał właściwie takie za sobą dwa największe afrodyzjaki, bo z jednej strony był sławny jako wspaniały kochanek, no a z drugiej strony władza, prawda? Czyli to, co najbardziej przyciąga. Więc tam były pewne walki, ta ewentualna matka Ryksa Majora, czyli księżna Izabela Lubomirska, nawiasem mówiąc bliska krewna króla po Czartoryskich, to była para przez dłuższy czas, ale później wyparła ją Izabela z Flemingów Czartoryska. Tam były między tymi kobietami, prawda, wielkie namiętności, ale poza nimi jeszcze było mnóstwo innych dam, które, jak mówię, ustawiały się w tej kolejce, a Ryks tym kierował. Król nie był akurat takim człowiekiem, który się chwalił, a w ogóle to był czas bękartów, ponieważ romansowano i to właściwie w sposób dosyć otwarty w rodzinach arystokratycznych i bardzo często w rodzinach, jak na przykład u Adama Czartoryskiego, na 5 dzieci tylko jedna córka była rzeczywiście córką Czartoryskiego, a 4 pozostałych dzieci była jedna króla, jedna Rypina. No i tak dalej.
2: No to,
3: i
2: to skandale
3: było
2: jakieś były z
3: nie,
2: tego?
3: Nie, właśnie nie było skandalu. Książę Adam był bardzo wyrozumiały i każdemu z tych dzieci dał swoje nazwisko.
1: Takie wartości rodzinne
3: tak, mieliśmy. Także to były duże wartości rodzinne, możemy powiedzieć. I to
2: rodziny
3: była rzeczywiście epoka.
1: Bardzo patworkowe.
3: Epoka była bardzo rozwiązła w tym sensie, bo później nastąpił w XIX wieku zupełnie odwrót od tego i przeciwnie. To, co się działo wtedy, no to byłoby w ogóle skandalem niesamowitym, może nawet samobójstwa, wyklęcia z rodziny, a wtedy nie. Może również dlatego ten mały Ryks tak mógł również egzystować, prawda, przy królu.
1: A mówi się o dzisiejszych czasach, że są rozwiązłe. I chciałem zapytać zupełnie poważnie, panie doktorze, o rolę kobiet w Konstytucji 3 maja, w uchwalaniu Konstytucji 3 maja. Co moglibyśmy o niej powiedzieć?
4: Kobiety w ogóle w tej drugiej połowie XVIII wieku mocno wkraczają w politykę. Już od początku panowania Stanisława Augusta. Sam Stanisław August pisze w swoich pamiętnikach, że były one na polu elekcyjnym i kibicowały właśnie za Stanisławem Augustem, czyli miały poniekąd udział w jego wyborze. I także jeśli chodzi o Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja, bardzo ważna jest ta rodząca się opinia publiczna. Obrady Sejmu były otwarte w Izbie
2: na
4: Senatorskiej.
2: Galerii, tak.

0: Zamku Królewskiego, damy. Na galerii właśnie i damy, i nieparlamentarzyści mogli uczestniczyć i swoimi okrzykami kibicować, ośmieszać i w ten sposób wpływać na politykę. No właśnie, tylko ta rola kobiet jest też mało uchwytna, bo ona jest zakulisowa. No wiemy, że Stanisław August, właśnie te swoje bliskie przyjaciółki, od czasu do czasu prosił o to, żeby ułatwić kontakt z tym szlachcicem czy innym dyplomatą.
1: Ale miały też stroje patriotyczne, to bardzo ważne, że były poubierane czy przystrojone, zwłaszcza w okresie Sejmu Czteroletniego, w sposób patriotyczny w jakiejś, prawda, czy barwy narodowe, czy jakieś klejnoty odpowiednie, czy kwiaty odpowiednie. Także to też było ważne.
2: A kuchnia w tym czasie, czy to była wyłącznie domena mężczyzn?
3: Panie Adrianie?
4: Tak, jak myślimy o kuchni, to przede wszystkim tutaj kuchmistrzowie byli płci męskiej. Natomiast wiemy, że całe zaplecze,
3: tak?
4: Dokładnie, całe zaplecze tutaj mocno pracowało na wspólny sukces, więc jak najbardziej byśmy tutaj znaleźli kobiety i ich wielką rolę w tym, co na ten stół podawano.
3: A jak to właściwie jest? Bo książki kucharskie pisali i mężczyźni najpierw, potem przyszły kobiety. Za wielkich mistrzów, kuchmistrzów uważa się mężczyzn, a dzisiaj w domach gotują, no właśnie chciałam powiedzieć, głównie kobiety, a okazuje się, tak sobie myślę, że to jest nieprawda. Kiedy to się zmieniło?
4: Jest to nieprawda, bo ja sam gotuję w domu. Więc tutaj mamy już potwierdzenie tego faktu. Natomiast myślę, że wraz z takimi dużymi zmianami społecznymi, z emancypacją kobiet, z migracją ludności ze wsi do miast, ten model musiał się zmienić. I przez to rzeczywiście powstały tutaj te wielkie dzieła, chociażby wspomnianej Ćwierciakiewiczowej. I to są książki wspaniałe, z których dzisiaj możemy spokojnie korzystać. Gwarantuję, że otwieramy, robimy przepis i wszystko wychodzi, bo sam niejednokrotnie tutaj sięgałem po te publikacje. I te książki były nie tylko książkami kucharskimi z przepisami, ale też były swoistym kompendium wiedzy, na przykład jak ocenić świeżość ryby na bazarze, no. Jak wybrać dany kawałek mięsa, który jest dobry do jakiej potrawy. I to jest wiedza dziś zapomniana, a jak wiemy, no mamy ją pod ręką. Sięgamy po tą książkę i od razu wszystko przed nami
3: się otwiera.
4: Z tą
3: rybą to jest naprawdę problem, bo jak się kupi nieświeżą, to człowiek może się zatruć. A jeśli chodzi o mięso, to ja się w ogóle nie znam już.
2: Nie mówmy o zatruciach. Mówmy o Konstytucji 3 maja i o tych, którzy nad nią pracowali. Ale też może cofnijmy się albo posuńmy naprzód. Chciałem zapytać, który z tych przodków, których pani opisuje w swojej książce, jest pani najbliższy? Wydał się pani...
1: To jest bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że jednak że najbliższy jest mi jednak nie żaden z tych dwóch Franciszków, tylko Bronisław Ryks, który jest synem, bo to Franciszek miał dwóch synów. Oczywiście najstarszy był Stanisław, drugi był Aleksander. Ja jestem po linii Aleksandra z Pilaszkowa i z Prażmowa. I w tymże Prażmowie Aleksander prowadził znakomite gospodarstwo i miał syna Bronisława, który w 1963 roku poszedł do powstania styczniowego i pozostawił po sobie no, wspaniałe wspomnienia, zarówno zresztą z wcześniejszych lat, bo on był kształcony na rolnika, był nawet w szkole w Stuttgarcie, bo miał być rolnikiem doskonałym, wprowadzającym nowoczesne metody do dużego majątku, do tego Prażmowa, tam 4000 hektarów było. Natomiast, jak to w życiu bywa, wybuchło powstanie, dosłownie niedługo po tym, jak on już osiadł w majątku, ojciec już nie żył, on przejął ten majątek, wybuchło powstanie, on pierwszego dnia poszedł do powstania, została jego żona Izabela, on napisał, jak mówię, te wspomnienia niezwykle ciekawe, zarówno ze szkoły, później z całego powstania i dalszych swoich losów. Natomiast również Izabela jest moją ukochaną prapra, ponieważ Izabela była mieszczką, jak sama o sobie mówiła, kropiwniczka z domu, z Warszawy, wyszła za mąż za ziemianina, właściwie kompletnie się nie znała na gospodarce, nie żyła nigdy na wsi i nagle mąż znika, majątek nie został skonfiskowany, ponieważ był jeszcze na matkę, bo to było tuż po śmierci ojca, więc jeszcze matka była na szczęście, bo tak to był skonfiskowany, ale zostają tylko dwie kobiety, stara kobieta i młoda kobieta Izabela, która w następnych latach uczy się, zostaje wzorową rolniczką, zdobywa po iluś latach, 23 lata sama gospodarzyła, bo on został na emigracji, miała z trójką dzieci, zdobywała złote nagrody na różnych konkursach i proszę sobie wyobrazić, że 27 maja mam ten zaszczyt, będę chorążyną, matką szestą chorągwi w Prażmowie, ponieważ szkoła podstawowa i przedszkole dostają imię Bronisława Izabeli Ryksów. Zresztą główna ulica jest tam nazwana właśnie ich imieniem. Kościół z kolei Franciszek, tutaj mój prapra, ten, o którym się cofałam wcześniej, tam ufundował i mnóstwo wyposażył, ale głównie Izabela i Franciszek. Także będzie to szkoła imienia.
2: Lada moment, 27 maja, tak?
1: Tak jest, 27 maja.
2: A już dzisiaj w Łazienkach, powiedzmy jeszcze raz o tym, chociaż już wspominaliśmy w wiadomościach, można obejrzeć Konstytucję 3 maja w Łazienkach, znaczy kopię Konstytucji 3
0: maja. Do godziny 16 otwarty jest Pałac na Wyspie za darmo, tak jak wszystkie nasze obiekty teraz w majówkę. I tak w sali Salomona znajduje się kopia Konstytucji 3 maja. Można podejść, zobaczyć, jak wyglądał ten dokument, z którym obcowali nasi XVIII-wieczni przodkowie.
2: A wiemy, kto go spisywał?
0: Sekretarz sejmowy. To jest takim ładnym, eleganckim pismem, łatwoczytelnym także dla nas, którzy już mamy mniejsze doświadczenia z tymi historycznymi krajami pisma.
2: I w ilu kopiach to było wydane?
0: To jest taka ustawa, egzemplarz Konstytucji, który został wszyty w całą księgę ustaw sejmowych Sejmu Wielkiego, więc kilka było takich rękopiśmiennych wersji, które funkcjonowały na potrzeby Sejmu, sekretarzy, króla. Natomiast szybko została ona wydrukowana, już funkcjonowała w druku w języku polskim, ale też francuskim, angielskim, niemieckim, że cała Europa się tym interesowała.
3: 11 paragrafów, tak?
0: 11 artykułów, bardzo zwięzły dokument. No właśnie o to chodzi w Konstytucji, żeby w sposób zwięzły określić najważniejsze aspekty funkcjonowania państwa.
1: Ale dodajmy, że pierwsza w Europie, bo żeśmy tego powiedzieli.
3: Chyba mówiliśmy, ale to warto zawsze powtórzyć.
1: Dobrze.
2: Druga na świecie.
3: Kasia pokazuje, że do końca audycji zostały nam 3 minuty. To jakąś elegancką... Tak, Kasia Dąbrowska czuwa. To w takim razie jakąś elegancką, historyczną puentę, kto z państwa się podejmuje? Pani Małgorzato?
1: No, historyczna puenta jest taka, że w takim dniu jak dzisiaj byłoby cudownie, a mnie, człowiekowi tej pierwszej Solidarności, kiedy 9,5 miliona ludzi zjednoczyło się w jednej wielkiej sprawie odzyskania naszej, oczywiście wtedy tylko pewnej suwerenności, ale prawdy, ale możliwości zrzeszania się. Więc bardzo bym chciała, właśnie jako ta osoba, która to pamięta ze względu na wiek i życiorys, żebyśmy chociażby w tym dniu, ale również jako pewien drogowskaz na następne dni, potrafili podzieleni, bo podział jest czymś normalnym, ale bez agresji, bez nienawiści, żebyśmy mogli wspólnie działać na rzecz naszej ojczyzny.
3: Małgorzata Niezabitowska. Zrobiło się i podniośle, i jednocześnie bardzo ludzko. To jak skończymy?
2: No, poezją.
3: Poezją. Ostatni fragment.
5: Na dno zapadam kwitnących traw, niebo nade mną jaskry i szczaw, słońcem opiły klonowy liść. I tak jest cudnie, że mógłbyś przyjść. I tak jest cudnie, że trwać byś mógł, nim w słońcu zblednie różowy głóg. Nim Weroniczki zwiędną i ślad, i ślas, mógłbyś się z sercu śnić jeszcze raz. Nim wiatr z pokwiatu odmuchnie mlecz, potem byś sobie znów poszedł precz. Na trawy leży płytkim dnie wciśnięta, twarzą w szczaw chłodny. Wiatr pachnie i mięta, wszystko jest wokół latem i niedzielą. Gdzieś tam wysoko obłoki się bielą, wolno upływa dzień, jak miód ze słoja. I każda we mnie kropla krwi jest twoja. Jako się sączy krew z otwartej rany, cicho upływa czas nietamowany.
3: Pięknie Maryla Wolska, Katarzyna Dąbrowska.
2: I nam też cicho upływał czas nietamowany, właściwie tamowany.
3: Małgorzata Niezabitowska, Adrian Ordakowski, dr Piotr Skowroński. Rafał Sławo.
2: Jan Następniak i przypominamy, że w Ogrodzie Botanicznym cały czas trwa akcja Apetyczny Botaniczny, co nam się bardzo ładnie komponuje z dzisiejszą
3: kuchnią Stanisławowską.
2: Zapraszamy państwa za tydzień, za dzisiaj bardzo dziękujemy i miłego reszty
3: weekendu majowego. Życzymy.
2: Do usłyszenia.
3: Wszystkiego najlepszego.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Choć zazwyczaj mówi tak.
8: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
7: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
8: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem i przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
7: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
6: Reklama. Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zakończyło się utrudnienie na autostradzie A4, węzeł Krzywa do węzła Jadwisin, gdzie po godzinie 10 zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Zgorzelca. Natomiast cały czas służby podają informację, że trwa utrudnienie na drodze krajowej numer 15. To Toruń Kowalewo-Pomorskie, dokładniej na wysokości Brzeźna, 250 km, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe. I jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, niestety jedna osoba jest ranna. Droga cały czas jest zablokowana i te utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej do godziny 14. Podróżni wyruszają już w trasy powrotne z wypoczynku. To widać oczywiście na trasach. Jest paraliż w ruchu już na kilku odcinkach. Sporo kolizji i zdarzeń drogowych. Apelujemy o ostrożność na drodze. Na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego nieprzejezdna jest ekspresowa siódemka. W drodze do Elbląga korek ma 4 km. Problemy na węzłach, którymi wyjeżdżają lub wjeżdżają Państwo do Nowego Dworu od zachodniej oraz południowej strony miasta. Tam właśnie są te problemy. Nieprzejezdny jest także prawie 10-kilometrowy odcinek autostrady A1. Utrudnienia zaczynają się w Borkowie i bardzo wąskie gardło jest do Kopytkowa. To trasa Gdańsk-Bydgoszcz. Jednak największe utrudnienia z popołudniowym już przejazdem mają kierowcy w województwie zachodniopomorskim na wysokości Goleniowa. Ustawia się coraz więcej aut. To ekspresowa trójka. Samochody zatrzymują się już na wysokości węzła łączącego z S6 z S3. W tym miejscu ten wężyk wydłuża się już do 7 km, ale trudniejsze warunki na drogach są tak naprawdę do samego węzła Szczecin-Kijewo. Samochody zaczynają zatrzymywać się również na wysokości miejscowości Czerwona Karczma, czyli droga wojewódzka numer 530. Tam łączy się ona z drogą ekspresową S7.
16: Jest 13. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Prezydent powołuje kolejną radę, ma się zająć nową konstytucją. O decyzji ogłoszonej w święto 3 maja. Za chwilę nasza reporterka. Koniec majówki, początek powrotów na drogach. Coraz większy ruch. Historyczny zwrot w piwnym imperium. Czesi coraz rzadziej sięgają po ten trunek. Prezydent chce, by do 2030 roku powstała nowa konstytucja. Karol Nawrocki powołał dziś radę, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Później o konieczności zmiany konstytucji mówił na Placu Zamkowym podczas uroczystości upamiętniającej 235. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Łączymy się z Sylwią Białek, która jest na miejscu. Powiedz, jak prezydent uzasadniał swoje plany. Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Zaznaczył, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos i kolejne społeczne konflikty. Dlatego, zdaniem prezydenta, potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
17: Nie odpowiem dzisiaj narodowi. Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
16: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady. W tym między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. Potrzeby zmiany konstytucji nie dostrzega jednak premier Donald Tusk. Szef rządu zaapelował do prezydenta i opozycji o przestrzeganie konstytucji, zanim zabiorą się, jak to ujął, za majstrowanie nowej. Zaznaczył, że obecna ustawa zasadnicza wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
18: O czym informowała Sylwia Białek. Dziękuję. W Krakowie sygnał do rozpoczęcia uroczystości Święta Konstytucji 3 maja dał dźwięk dzwonu Zygmunt. Dzwonnicy uruchomili go chwilę przed mszą za ojczyznę w katedrze na Wawelu. Przyglądały się temu tłumy turystów i mieszkańców.
19: Niezapomniane wrażenia i ekscytacja bardzo, bardzo mocna. Ważny dzień, święto, tak? I no, chcieliśmy też dzieciom pokazać tutaj kawał historii.
20: Piękny dźwięk, niezapomniany. I niesie radość, pokój. No, wszystko, co człowiek by sobie życzył.
18: W uroczystościach w Krakowie bierze udział wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Bezpieczne powroty z majówki. Policja apeluje, żeby dobrze zaplanować podróż. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji radzi pomyśleć o jej etapach.
21: Planujmy podróż z wyprzedzeniem i róbmy regularne przerwy podczas dłuższej jazdy. Zadbajmy o naszą kondycję i skupienie za kierownicą.
18: Policjanci przypominają też, że dziś nie każdy samochód może poruszać się po drogach. Do 22 obowiązuje zakaz jazdy dla ciężarówek, mówi młodszy aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
22: To ważne ograniczenie ma na celu poprawę przepustowości dróg i zapewnienie płynności ruchu w okresie wzmożonego natężenia samochodów osobowych. Za złamanie zakazu kierowca ciężarówki może zostać ukarany kwotą od 200 do 500 zł. Kara dla przewoźnika wynosi do 2000 zł, a dla zarządzającego transportem 1000 zł.
18: Zakaz ten nie dotyczy autobusów i pojazdów, które przewożą lekarstwa, żywe zwierzęta, artykuły szybko psujące się oraz paliwa.
23: To są aktualności jedynki.
18: Czesi piją coraz mniej piwa. Produkcja w czeskich browarach spadła do rekordowo niskiego poziomu. O zmianach stylu życia i nowych trendach u naszych południowych sąsiadów. Wojciech Stobba.
24: 20 milionów hektolitrów, tyle piwa wyprodukowały w ubiegłym roku czeskie browary. To o ponad 4% mniej niż rok wcześniej. Z kolei konsumpcja piwa, mimo systematycznego spadku, na tle Europy pozostaje wysoka. W zeszłym roku przeciętny Czech wypił 121 litrów tego trunku, o 8 litrów mniej niż rok wcześniej. Dane potwierdzają również zmianę nawyków konsumpcyjnych. Coraz częściej Czesi rezygnują z klasycznego jasnego leżaka na rzecz piw smakowych i bezalkoholowych. Coraz większa część piwa spożywana jest w domach zamiast gospodach. Obecnie to już niemal 3/4 całej konsumpcji. Czeska kultura piwna pozostaje silna, ale coraz częściej mówi się o jej ciemnej stronie. Szacuje się, że nawet 18% populacji spożywa alkohol w sposób ryzykowny, zwiększający prawdopodobieństwo problemów zdrowotnych, społecznych i rodzinnych. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
18: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
25: Pogoda.
18: Słonecznie niemal w całym kraju, chmurzy się tylko na północnym zachodzie. Temperatura od 16 stopni w Kołobrzegu, 23 w Elblągu, Katowicach i Białymstoku. Najcieplej 26 stopni w Słubicach i Zielonej Górze.
25: Jedynka. Polskie Radio.
26: Ogłoszenie społeczne.
0: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
1: Od 30 lat pomagamy to poukładać, bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
2: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
25: Autopromocja.
4: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
25: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Słuchowisko w jedynce.
1: Zapraszamy Państwa do wysłuchania 3366 odcinka powieści radiowej W jezioranach.
2: Nie mogę się przyzwyczaić, że nie ma Irenki.
3: No ja tym bardziej. Strasznie jakoś pusto jest teraz w domu.
2: Kiedy do was szłam, odruchowo wzięłam książkę i pomyślałam, że Irence się spodoba. A potem uświadomiłam sobie, że już jej nie ma.
3: Najważniejsze, że odeszła spokojna we własnym domu wśród najbliższych. Popiła wody. Patrzę, nie oddycha. A wcześniej mi wszystko powiedziała. Przede wszystkim, żeby rodzina trzymała się razem.
2: No, to zawsze było dla niej najważniejsze.
3: Że ludzie mają różne charaktery, ale nie trzeba na to zważać. Musimy się wspierać i wszystko sobie wybaczać. Kazała mi parę rzeczy obiecać.
2: Ciekawe co?
3: No nie powiem, ale wszystkiego dotrzymam. Chwili spokoju bym nie miała, gdybym zrobiła inaczej.
2: W sumie Irenka długo nie chorowała.
3: No mieliśmy jechać z ciocią Martą do Rzymu na grób naszego papieża. Mamusia bardzo się na to cieszyła przecież.
2: I wyszło inaczej.
3: Mało o czym człowiek tak naprawdę decyduje. Dobrze, że ksiądz Piotrowski był dzień wcześniej z wiatykiem.
2: Choroba nie wybiera.
3: No.
2: Niedawno przyjechał ojciec Aneczki.
3: A co, też ma kłopoty ze zdrowiem?
2: Serce.
3: O, matko.
2: Lekarz powiedział mu wprost, że jeśli nie zwolni tempa, to się wykończy.
3: No tak, koszty biznesu. Włodek Praszczałek też ostatnio narzekał.
2: On przyjechał prosić Aneczkę, żeby się zajęła jego firmą, bo on już nie daje rady. Zaproponował, że wynajmie im dom, da samochód.
3: No pewnie się przeniosą. U ciebie mają tylko pokoik na Stryszku.
2: Też tak myślałam, ale nie chcą.
3: A co, Chirek jest przeciwny?
2: Odwrotnie. On byłby za. To Aneczka nie chce. Nawet się o to pokłócili.
3: A czemu nie chce? Ona jest chyba jedynaczką, nie? Czyli i tak wszystko dziedziczy.
2: Aneczka proponuje, żeby jej ojciec sprzedał firmę i wreszcie odpoczął.
3: No to wcale nie jest takie głupie.
2: Ale on nie sprzeda.
3: Powinien. Zdrowie ważniejsze.
2: A Adam sprzedałby wszystko, co ma?
3: No wiesz, no to jest ojcowizna. To jest trochę co innego.
2: Ale ojciec Aneczki wszystko stworzył własnymi rękami. Zaczął od małego rzemieślniczego warsztaciku z jedną maszyną.
3: Twardzie.
2: Podobno ledwo wiązali wtedy koniec z końcem, ale powoli firma rosła.
3: No bo wszystko walczył.
2: Inaczej w biznesie się nie da, ale po latach serce powiedziało dość.
3: Ojejku, w gruncie rzeczy to nieszczęście tak żyć. Może jednak Aneczka powinna pomóc.
2: Ona mówi, że to nic nie da. Póki firma istnieje, będzie się do wszystkiego wtrącał i harował od świtu do nocy.
4: Dzień dobry! Panie tu sobie siedzą pod jabłonką, a koszyczek z jajkami na stole czeka.
3: Dzięki, że przyniosłeś. Tak sobie siadłyśmy na chwileczkę tutaj.
4: Dzień, że tylko posiedzieć w cieniu. No, proszę.
2: Dziękuję bardzo.
3: No, jak zwykle 20.
2: Poszłoby i więcej. Młodzi przepadają za tymi jajkami zielononóżek.
4: Wiedzą, co dobre. A nie zawsze tak jest z młodymi. Taka jest prawda, niestety.
2: No, to ja się już zbiorę. Mam trochę roboty.
4: A było po co przechodzić na emeryturę?
2: Aneczka przygotowuje na studiach pracę roczną. Obiecałam jej, że przeczytam i powiem jej, co myślę.
3: A o czym ta praca?
2: O Mickiewiczu i Towiańskim.
4: Ale to coś tam pamiętam jeszcze ze szkoły.
2: A mogę ci pożyczyć książkę na ten temat, chcesz?
4: Czy ja mam czas czytać? Krowy na mnie w obozie ryczą, żebym się brał do roboty.
3: Krową poczytaj.
4: Tak. Kiedyś Karol to przejmie, będę sobie siedział w cieniu i czytał.
2: Ej, będziesz zadowolony z życia. Do widzenia, kochani, do widzenia.
3: Do widzenia, no. A tę książkę, co ciocia przygotowała dla mamusi, to ja może wezmę, co? Poczytałabym sobie wieczorami trochę.
2: Dobrze, przyniosę ci po obiedzie.
3: O, świetnie.
4: Pozdrowienia dla Aneczki i Hirka.
2: Przekażę. No.
5: Usiedzę sobie z tobą chwilkę. Przyjemnie tu powiem, jabłonką.
3: No, bardzo.
5: Od kiedy mamy nie ma, nie lubię siedzieć w domu, wszystko mi ją przypomina.
3: Kurczę, kiedy robię obiad, to czuję, jakby obok stała.
5: A w ogóle wszystko zrobiło się do bani.
3: Myślisz o mamusi?
5: A w ogóle o życiu. Przyszedłem posiedzieć, żeby się trochę uspokoić.
3: No, a co cię znowu denerwuje?
5: A nawozy, Jolka, nawozy. Oni nas puszczą z torbami.
3: Adaś, i tak szczęście, że mamy krowy, a nie na przykład kukurydzę.
5: Jak to, kurczę, może być, żeby nawozów nie było, no. Nawet za socjalizmu były, no.
3: No teraz też są, jak się poszuka, no.
5: No ale jaka cena? Jaka cena, cwaniacy? Najpierw zrobili, że niby nie ma, no.
3: No bo wojna na Bliskim Wschodzie, no,
5: tak,
3: no to co?
5: No, że tam gdzieś lecą bomby, to u nas w ogóle nie ma nawozów? No ściema, no. Taka jest prawda, niestety.
3: Ale Adaś, no naprawdę nie było. No przecież nawet azoty przestały sprzedawać.
5: Najpierw niby nie ma, wojna w Iranie, potem niby ci z łaski trochę sprzedadzą, ale cena już wyższa i to o ile.
3: No i wszystko przez to, że zatkali tam na jakiś czas ten cieśninek, kurczę.
5: Nie, nie powiem, no nie powiem, to może mieć znaczenie, ale no najgorsza tak, jest Jolka, ludzka chciwość, no. Pamiętasz, jak ta wojna wybuchła, nie minęły 2 dni, a ceny paliwa na stacji w górę, no.
3: Może 3 dni.
5: No ale wszystko jedno, no. Przecież to było stare paliwo, co przypłynęło do Polski przed wojną po starej cenie. No i taka jest prawda, niestety.
3: No, każdy chce skorzystać. No tak już jest ten świat urządzony.
5: Tylko, że rolnik jest na końcu i ostatecznie to on za wszystko płaci. Zobaczysz, wykończą nas i tyle.
3: Adaś, no! Nie damy się!
5: Ciekawe, co miasto powie, jak nagle nie będzie miało co jeść.
3: No będą mieli. Przyjedzie z Ameryki Południowej. W ramach Mercosuru.
5: No, i czy ja mogę się nie denerwować? No i sama powiedz, Jolka, no.
3: No i co to zmieni, jak się będziesz wściekał? Tylko swojemu zdrowiu zaszkodzisz.
5: Ja nie wiem. Wsiądę na traktor, pojadę gdzieś, wykrzyczę, co mi leży na wątrobie.
3: Ale pamiętasz, ile pali traktor? I ile kosztuje diesel?
5: No,
3: to, pamiętasz?
5: No to jak my rolnicy mamy protestować na hulajnogach elektrycznych?
3: No, chyba taniej by wyszło, nie?
5: Hulajnogami nic nie zablokujemy.
3: No już żeście blokowali i co?
5: No to na co ja od tylu lat haruję, co?
3: Adaś, no co my małe myszki możemy? Ciesz się, że zrobili tańsze paliwo, no.
5: Tylko, że my mamy samochody na gaz, Jolka. A gazu nikt w cenach regulowanych nie uwzględnił.
3: Chociaż Justyna i Zenek skorzystali.
5: Teoretycznie, bo oni to przecież watowcy. I to wcale tak nie zyskali. No.
3: Wszystko się liczy.
5: No i co? Ja mam patrzeć, jak mi się wszystko wali?
3: Adaś, my jesteśmy jak te drzewa w sadzie, byle wiatr nas nie złamie.
5: Mocne korzenie, co?
3: No właśnie, no. Bywa lepiej albo gorzej, a my jakoś trwamy, nie?
5: Ja nie chcę, żeby było jakoś. Chcę to wszystko rozwijać. I taka jest prawda, niestety.
3: Adaś, no przecież rozwijasz, no. No przecież rozwijasz, no. 2 wielkie obory, wszystkie urządzenia, dojarki rurociągowe, wozy paszowe, nowoczesne chłodziarki do mleka, no
5: a liczyłaś, ile to kosztowało? A traktor ile?
3: No majątek, ale było trzeba.
5: No też mi się tak wydawało.
3: Jednak coś masz z tej swojej charówy, nie?
5: A jak wszystko stracę?
3: Nie ma mowy, Adaś. Jesteś jabłoński, nie? Tacy jak ty się nie dają.
5: No może i prawda.
3: Niech świat robi, co chce, a my po swojemu. Powoli, spokojnie.
5: Masz rację, Jolka. Pójdę do obory, zobaczę, jak tam idzie Timce.
3: Dobra, a ja zrobię obiad. Nie będziemy cały dzień siedzieli pod jabłonką. Na starość sobie posiedzimy.
5: Jak dożyjemy.
3: No, zaprzemy się i pociągniemy do setki, zobaczysz.
5: Dobra, chodźmy.
6: Timofiej! Timofiej! Ja tutaj! I co tam na świeci?
4: To samo co tu w oborze. A widzę, że skończyłeś.
6: A no tak, tylko wodą poleję, co by było na błysk.
4: A szybko ci dziś idzie. Jakoś tak szybko. Pewnie się dobrze wyspałeś.
6: O, nie za bardzo. Ze zmartwienia tak pracuję.
4: A może niepotrzebnie. W Polsce dziś mamy wielkie święto.
6: Wiem, ale krowy chyba nie wiedzą. Muszę jeszcze Dorotkę wyszczotkować.
4: A tata lubi być piękna. A czym ty się martwisz, Timko?
6: Oj, tym co zawsze. Łukaszenka znowu trochę ludzi wypuścił z więzienia, ale mojego brata nie.
4: Ciekawe, na jakiej zasadzie on wypuszcza?
6: Normalnie. Kto ważny, to wychodzi. A o takich jak brat nikt nawet nie pomyśli.
4: A to nie jest do końca tak. Jest taki obywatel Białorusi, ale Polak, Andrzej Poczobut.
6: A, słyszałem.
4: No i dla nas Polaków bardzo ważne. A siedzi już 5 lat i nie da się zrozumieć za co.
6: Łukaszenka na każdego coś znajdzie.
4: Czyli widzisz, Timka, ważnych nie wypuszczają i takich jak twój brat też nie. I taka jest prawda niestety.
6: Baćka chytry. Przed Putinem na 2 łapkach kica, ale do Ameryki tak się samo laści się.
4: No i co poradzisz?
6: Dla mnie z jego chytrości tyle, że mi bratowa po nocach płacze.
4: A może i puszczą w końcu twojego brata?
6: Dałby Bóg. U nas w Białorusi nigdy nic nie wiadomo.
4: A jak ci idzie malowanie pokoi dla Julki i Mateusza?
6: Pan Adam zajdzie sam zobaczy. Coraz ładniej robi się.
4: Tylko czy kolory im się spodobają?
6: Co się mają nie spodobać? No ładnie.
4: A ty nie znasz młodych Polaków. Nie można się z nimi dogadać. Co by człowiek nie wymyślił, to zawsze źle. I taka jest prawda niestety.
6: Nie zauważyłem, żeby Mateusz za bardzo kłócił się.
4: A za to uparty jak osioł. Ciekawe po kim on to ma.
6: Po tatusiu.
4: No, bez przesady. Ja wcale nie jestem uparty. Każdemu bym nieba przychylił, nieważne, swój czy obcy. Jak trzeba, każdego wysłucham i jestem życzliwy. Może nieprawda?
6: Ja się tam nie skarżę.
4: No, spróbowałbyś.
6: A jeśli o upór rozchodzi się, to zależy jaka sprawa.
4: Jak trzeba, to się uprę. Ja jestem Timka polski chłop. Stoję na swoim miejscu i niech mnie kto spróbuje ruszyć. No, to jak z tymi kolorami?
6: Julka ma taką ulubioną sukienkę. Mhm. Jak jest na trojakach, często zakłada.
4: A ta taka jasna, no też zauważyłem.
6: To ja im maluję ściany w sypialni na ten sam kolor.
4: Ha, kurczę. Ty, jakby nie patrzeć, to ty inteligentny jesteś. Taka jest prawda niestety.
6: Kombinuję, że jakby tego koloru nie lubiła, to by jej nie nosiła.
4: A drugi pokój?
6: Zajrzałem do interneta. Co jest teraz modne na ścianę?
4: No to na to bym nie wpadł. No i co?
6: 2 rzeczy. Albo kawa z mlekiem.
4: Jak to kawa?
6: Taki kolor farby. A. Bardzo elegancko wygląda. Pasuje do salonu.
4: A to drugie?
6: Szałwiowa zieleń.
4: A, to czyli jaka?
6: No przecież rośnie szałwia tu pod płotem.
4: A, i to jest modne.
6: Tak samo jak kawa z mlekiem.
4: A, to co wybrałeś?
6: Zieleń.
4: A dlaczego?
6: Tak samo elegancka. Ale jednocześnie uspokaja. A wie pan Adam, jak jest w małżeństwie, trzeba nieraz dużo spokoju.
4: Nie wiadomo, czy w ogóle będzie z tego małżeństwo. Teraz mamy żałobę po mamie.
6: A ja słyszałem, że pani Irena przed śmiercią mówiła pani Joli, żeby nie patrzyli na żałobę, tylko żenili się.
4: Mama chciała, żeby tak było. Od dawna uważała, że Mateusz powinien się ożenić.
6: Julka, świętej pamięci pani Irenie, podobało się.
4: Z początku nie bardzo. Ale potem jakoś się z mamą dogadały, nawet nie wiem kiedy.
6: No to może na żałoby nie do końca zważać.
4: To jedna sprawa, ale najgorzej z młodymi.
6: Kochają się. Od razu widać.
4: Ale do ołtarza im się nie śpieszy. I taka jest prawda niestety.
6: A może trzeba namówić? Chodź, Dorotka, poczyścimy.
4: Ich się nie da namówić, Timka. Strasznie honorowi i samodzielni.
6: Czasy już nie te, żeby przymusić. Stój spokojnie. Pójdziesz z innymi na pastwisko, będziesz najpiękniejsza.
4: A musimy z Jolką cały czas uważać, żeby się nie obrazili. Bo jak coś im się nie spodoba, to kto wie, czy jeszcze kiedykolwiek do nas przyjadą. I taka jest prawda niestety.
6: A ja myślę, że Julce tu podoba się.
4: Dałby Bóg. ale ja już od tego wszystkiego kołowaty jestem. Co oni tacy delikatni?
6: Mateusz muzyk.
4: Muzyk, nie muzyk, ale mój syn.
6: Nawet podobny.
4: Ale co on taki pokręcony? Ja jestem człowiek prosty. Tak to tak, nie to nie. A on? Gadam do niego, gadam. A na koniec widzę, że nic mi nie odpowiedział. Można wytrzymać z takim człowiekiem?
6: No nie można.
4: A, i sam widzisz, Timka.
7: Halo? Halo, jest tu kto?
4: A co to znowu za diabeł?
7: Halo?
6: Pana tam zobaczy, a ja do końca poczyszczę.
7: Halo? Halo, jest tu kto?
4: Bądź cicho! Cicho, bądź cicho. O co chodzi?
7: Dzień dobry. Czy to są trojaki?
4: No tak, a o co chodzi?
7: Szukam Pauliny. Gdzieś tu mieszka?
4: A pan to kto? Kurier czy jak?
7: Znajomy.
4: Znajomy Pauliny?
7: No tak.
4: I co? Niby znajomy, a nie wie, gdzie znajoma mieszka?
7: Bo dokładnie nie napisała. No tyle, że na trojakach. Panie, ile ja się nagłowiłem. Trojaki, gmina Klimontowice. No, wszedłem na stronę gminy, otworzyłem mapę. No, żadnych trojaków nie ma.
4: To co pan tu robi?
7: No, zależało mi, to się zaparłem. No, zacząłem czytać wpisy mieszkańców i w jednym takim było, że trojaki to część jeziora.
4: No i taka jest prawda, niestety.
7: No to pomyślałem, trzeba pojechać i się zapoznać. No i jestem.
4: Czekaj, pan, bo tu się nic nie trzyma kupy. No. Przyjechał pan, żeby się zapoznać z Pauliną. Zgadza się?
7: Dokładnie.
4: No ale przedtem pan mówił, że to pana znajoma.
7: No bo znajoma.
4: No, przyjechał pan zapoznać się ze znajomą?
7: Bo to jest znajoma z internetu.
4: A, rozumiem.
7: Na zdjęciu bardzo mi się spodobała. No, klasa kobitka.
4: Czy ja wiem, czy taka klasa?
7: No pewnie, że tak. No, poza tym pisała, że jest bardzo samotna.
4: Do pana pisała?
7: Do wszystkich. No, ja też jestem samotny. No to pomyślałem, jest święto, akurat mam wolne, to pojadę, bo od razu widać, że pasujemy do siebie.
4: No to nie cholery, ona ma męża.
7: No to co? Ja też mam żonę.
4: Nie, no to już pojechałeś, człowieku, po bandzie. No, masz żonę i przyjeżdżasz się zapoznać z kobietą, która ma męża? I to dziś, ważne święto kościelne?
7: Ach, no bo czuję się samotny. Ona mną pomiata.
4: Kto taki?
7: Żona. Że niby za mało zarabiam, że powinienem zmienić zawód.
4: A kim pan jest?
7: Fizjoterapeutą w Nałęczowie. Kocham tę fizjoterapię, tylko że marnie płacą.
4: I żona nie docenia.
7: Mówi, że się do niczego nie nadaje.
4: No to może akurat taka jest prawda, niestety.
7: Absolutnie nie. Do wszystkiego się nadaje.
4: Ja też.
7: I też żona pana nie docenia?
4: Nie, no moja docenia.
7: A moja nie. Za to Paulina... To zupełnie co innego. Napisała mi, że na tym zdjęciu, co je mam w internecie, no, wyglądam interesująco.
4: To kretynka.
7: Panu to się wydaje, że to byle co, ale dla żony ostatni raz wyglądałem interesująco 10 lat temu.
4: To normalne.
7: Ja też jestem, proszę pana, człowiekiem i potrzebuję trochę ciepła i uznania.
4: To na tej fizjoterapii kobitki pana nie doceniają?
7: Owszem, uśmiechają się nawet, dziękują.
4: To co pan taki zdołowany? No to ciesz się pan.
7: Tylko że u nas w sanatorium kobitki mają pod 70. To wie pan, to nie to samo.
4: I co? Rozwiedzie się pan i ożeni tu, na trojakach.
7: Ja bym się rozwiódł, Paulina by się rozwiodła i ułożylibyśmy sobie życie.
4: Ona już ma ułożone.
7: No to jak ułożone, kiedy pisze w internecie, że czuje się bardzo samotna?
4: To, że wypisuje głupoty, to nie powód, żeby zaraz przyjeżdżać i się zapoznawać.
7: Nie, przepraszam bardzo, ale to nie pana sprawa.
4: A jak najbardziej moja.
7: Co pana obchodzi, że dwoje ludzi, którzy czują się samotni, poczuło ze sobą więź duchową.
4: Co takiego?
7: Więź duchową. No chyba pan wie, co to jest takiego.
4: Nie za bardzo.
7: Jeśli pan nie wie, to niech mi pan pokaże, gdzie mieszka Paulina i nie przeszkadza.
4: No, jasna sprawa, że przeszkodzę.
7: Niby dlaczego? Jesteśmy wolnymi ludźmi.
4: No, a tak zwany węzeł małżeński.
7: Ten węzeł już dawno stał się głupim, wrzynającym się w ciało postronkiem. No to powie pan czy nie?
4: Nie powiem i nikomu innemu nie pozwolę.
7: Ale nie ma pan prawa.
4: Mam. Tak się składa, że jestem jej ojcem.
7: Pauliny?
4: No, taka jest prawda, niestety.
7: No to akurat bardzo dobrze.
4: No, nie wydaje mi się.
7: To powinien pan zrozumieć własną córkę.
4: Ni cholery nie rozumiem tej idiotki. I wie pan co? Niech pan wraca do Nałęczowa i da sobie spokój z tą więzią duchową.
7: O, co to, to nie, nie, nie. Nie ruszę się stąd.
6: Co się stało?
4: Wiesz, ten tutaj przyjechał zapoznać się z Pauliną. Ma żonę, ale czuje się samotny i twierdzi, że nawiązał z Paulą więź duchową przez internet.
6: Teraz dużo ludzi tak nawiązuje.
7: To właśnie, to normalna sprawa.
6: Ale powiedział mu pan Adam, żeby się zabierał z powrotem?
4: Ale mówi, że się stąd nie ruszy.
6: To może ja skoczę do Staśka i Svena.
7: Ale po co jeszcze jacyś ludzie?
6: Zmęcimy się, jak będziemy pana bili tylko we dwóch.
7: A to jest niezgodne z prawem.
4: Ale niech się pan nie przejmuje, Stasiek to policjant.
6: Może weźmy klucz i rozbierzemy mu samochód na części.
4: Ale to nie warto się tak męczyć.
6: No. Część damy, a część nie. To nie będzie mógł przyjeżdżać.
7: Zadzwonię na policję. Przyjedzie i zrobi z wami porządek. Zwłaszcza z tym Ruskiem.
6: No. Tylko nie z Ruskiem. Ja jestem porządny Polak z Białorusi.
4: Ja nie radzę obrażać Timki. Jest nerwowy.
7: Dzwonię po policję.
4: A i tak nie przyjedzie.
7: Jak to nie?
4: No bo ja też zadzwonię i powiem, o co chodzi.
7: Ale muszą przyjechać. To ich obowiązek.
4: Aha, albo pomylą drogę, albo radiowóz im się zepsuje. Jeśli nawet przyjadą, to już dobrze po wszystkim.
6: To nie Białoruś. To policjant. To normalny człowiek.
7: Porozmawiajmy spokojnie. Jestem pełnoletni. Paulina też jest pełnoletnia. Żyjemy w kraju demokratycznym. Mamy prawo kontaktować się ze sobą, kiedy tylko chcemy.
4: Tylko, że ona nie chce. I taka jest prawda, niestety.
7: Ale skąd pan to może wiedzieć?
4: Po pierwsze, nie dała panu adresu. Jakby naprawdę poczuła tę słynną więź duchową, to by dała.
7: Za krótko się znamy.
4: Po drugie, jakby jej zależało, sama mogłaby wskoczyć w busik i pojechać do pana na tę fizjoterapię. Do Nałęczowa nie jest daleko.
7: Może jeszcze przyjedzie.
4: A może i ma problem z inteligencją, ale nie aż taki. Żeby dużo nie gadać, wsiada pan teraz w samochód i znika za horyzontem.
7: I tak będziemy do siebie pisali w internecie.
4: Ale na to już nie poradzę. Timka...
6: Siadaj pan i znikaj.
7: Tylko nie z rękami.
4: Mój zięć ma swoje szusy, ale nie pozwolę mu rozbić małżeństwa.
7: Nie liczy się pan z uczuciami innych.
4: Siomi stąd.
7: Nie odpuszczę. Pan nie wie, co to znaczy, kiedy człowieka nikt nie lubi i nie szanuje.
6: Nie nasza sprawa. Każdy żyje, jak żyje.
4: Do widzenia, a właściwie do niewidzenia.
7: Do widzenia!
4: Jak myślisz, Timka, odczepi się?
6: Kto jego tam wie? Na oko takiej więcej namolnej.
4: A psztyfikant się znalazł. Akurat 3 maja. Flaga przed domem wisi, a taki pcha się nieproszony.
6: Może lepiej było mu pozwolić pogadać z Pauliną.
4: Ty zwariowałeś, Timka?
6: Nie spodobałby się jej. On taki wyskrobek.
4: Karol mógłby już wrócić.
6: Pewnego dnia przyjedzie.
4: Może być za późno.
6: Ten, co tu był, jest niegroźny.
4: Ej, może się znaleźć lepszy. Ona pisze w internecie, że jest samotna.
6: Całe szczęście, że pan Adam stoi na posterunku. No i ja.
1: Był to 3366 odcinek powieści radiowej W jezioranach autorstwa Marka Ławrynowicza. Wystąpili Danuta Stenka, Justyna Kulczycka, Cezary Kwieciński, Artem Manuilow i Wojciech Chorąży. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle, za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Dla wielu z nas to najpiękniejszy miesiąc w roku. Ze względu na przyrodę, zapachy, kolory, mówi się o nim miesiąc zakochanych, chociaż pewnie alergicy zmieniliby w tym określeniu jedną literę. Maj właśnie nam nastał i z tej okazji poszukamy go w innych wyrazach. A ukrył się w naprawdę wielu. Ze mną w studiu jest profesor Ewa Rudnicka, językoznawczyni z Uniwersytetu Warszawskiego i Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Dzień dobry.
1: Czas leci, prawda pani profesor?
2: Prawda, prawda, prawda. Maj, który jeszcze tak niedawno zdawał nam się majaczyć gdzieś na horyzoncie czasowym, właśnie się zaczął i wcale nie jest już żadnym majakiem, tylko rzeczywistością.
1: Trzeba powiedzieć, że maj z majaczeniem i majakiem nie ma nic wspólnego.
2: Nie, nie. Maj pochodzi od łacińskiego mensis majus, czyli miesiąc poświęcony bogini Mai. No i jest jednym z dwóch jedynie latynizmów wśród nazw miesięcy, a drugi to marzec.
1: Tak jak wspomniałam, dzisiaj będzie o słowach, w których maj się ukrył, słowach niekoniecznie znaczeniowo powiązanych z majem. Mamy już dwa. Majaki, majaczenie. Skąd się wzięły?
2: Majaczyć pochodzi, mówi się, że z rosyjskiego majacic, czyli widnieć, migotać w oddali, aczkolwiek może to być też z jakiegoś innego języka wschodniosłowiańskiego, na przykład z ukraińskiego. Majaczyć to ukazywać się niewyraźnie, mgliście, trudno być dostrzegalnym, no i stąd też właśnie majaki, bieńskiego na przykład.

0: takie prowizoryczne łódki albo tratwy, zwykle okryte trzciną, tak dla kamuflażu, a używane w polowaniach na ptactwo wodne. Warto jeszcze też wspomnieć, że to podstawowe znaczenie czasownika nie jest jedynym, bo wiąże się też ze znaczeniem odżywać w pamięci, przychodzić na myśl, czyli przypominać się komuś. Coś nam majaczy we wspomnieniach, na przykład jakieś zdarzenia z dzieciństwa. No i metaforycznie oczywiście można majaczyć, czyli mówić bez sensu, pleść trzy po trzy, na przykład w gorączce albo we śnie, albo po prostu dlatego, że tak się nam w głowie źle plecie.
1: Można majaczyć, czego oczywiście nikomu nie życzymy, ale można umajać. Ale ładnie umaiłaś balkon tymi kwiatkami.
0: Umajać pochodzi oczywiście od maić, bo dawniej maj oznaczał też cięte zielone gałązki albo kwiatki, drzewka i można było tymi właśnie ściętymi gałązkami ozdabiać, dekorować coś. Także wstążkami można było umajać. No i dlatego też w jednej z dawnych popularnych pieśni kościelnych mamy chwalcie łąki umajone, czyli zdobione kwiatami, ukwiecone.
1: A czy można umajać majerankiem?
0: Powiedziałabym, że można, chociaż chyba nie w maju, bo w maju majeranek, który tak bardzo lubimy w kuchni, jeszcze się do zbierania nie nadaje. Raczej się go wtedy wysiewa albo zaczyna dopiero kiełkować, bo jest to roślina śródziemnomorska, więc nie taka nasza, a pochodzi z niemieckiego, bo tak do nas ta przyprawa trafiła. Przyprawa też zioło lecznicze.
1: A skoro już jesteśmy w kuchni, pani profesor, to jeśli pani pozwoli, ja sięgam po majonez. Też maj ma w sobie majonez.
0: Choć zasadniczo głównie ma żółtka, oliwę, no i przyprawy. Ten gęsty sos używany jest jako dodatek przede wszystkim do jakichś zimnych potraw i przekąsek, a przywędrował do nas z języka francuskiego. Tam jest forma majonez, chociaż w dawnej kuchni polskiej funkcjonował też w innym znaczeniu. Mianowicie nazywano tak potrawę podawaną właśnie na zimno i przyrządzaną ze względnie dużą ilością majonezu, a zwykle były to dania z ryb albo z raków. Rzadziej z mięsa czy drobiu.
1: To ja sobie wyobrażam, że takie eleganckie dania można by zaserwować na równie eleganckiej majolice.
0: Owszem, najlepiej, żeby to była hiszpańska majolika, bo majolika pochodzi od Majorki. Są to wyroby ceramiczne, w tym także naczynia, ale mogą to też być jakieś figurki, produkowane z takiego specjalnego rodzaju białej glinki, oczywiście wypalanej, barwionej, malowanej. Produkowano je właśnie głównie na Majorce, a że w średniowiecznej łacinie majolia oznaczała właśnie Majorkę, bo Majorka swego czasu była pod rzymskim władaniem, to przeszło to do włoskiego jako majolika, a potem do polszczyzny w XIX wieku jako właśnie taka przenośna nazwa naczyń. Warto też pamiętać, że w Polsce również mamy manufakturę majoliki w Nieborowie. Od końca XIX wieku tam funkcjonuje, no i dalej jest prowadzona.
1: Majolika, majonez, majaczyć, majak, majeranek. Te wszystkie słowa z ukrytym majem to są zapożyczenia.
0: Tak, z rosyjskiego albo ukraińskiego, także z niemieckiego, francuskiego, włoskiego.
1: A mamy coś majowego na przykład z tureckiego?
0: Znajdzie się pani redaktor. Mamy majdan, to dawny plac na terenie wsi albo miasta. Zazwyczaj obudowany jakimiś architektonicznymi konstrukcjami. Pochodzi właśnie z XVII wieku, z języków osmańsko-tureckich. Tam również oznaczał plac. No, gdyby tak grzebać głębiej, to doszlibyśmy i do arabskiego, gdzie majdan również znaczył plac, a nawet do perskiego, gdzie też mejdan był placem.
1: Majdan mówi się też potocznie o dużej liczbie rzeczy, o przedmiotach. Cały ten majdan musiałam ze sobą nosić na przykład.
0: Zwłaszcza bagaże, z którymi się właśnie gdzieś musimy przemieszczać i są takie kłopotliwe.
1: Taki majdan przenoszony z miejsca na miejsce może nam się majdać, jeżeli ma wiele elementów. To te elementy się majdają. Czy ten rzeczownik majdan i majdanie, czasownik, to jest rodzina?
0: Majdan i majdać nie łączy nic poza zbieżnością formy.

0: majdać, czyli tak właśnie zwisać, poruszać się na boki.
1: Dyndać.
0: Dyndać, tak. Częściej występuje w słowie majtać i obie te formy pochodzą od prasłowiańskiego majtati, czyli właśnie tak machać, wywijać czymś. I to są już niewątpliwie słowa rodzime.
1: A czy część garderoby zwana majtkami to też jest rodzime słowo i czy ma związek etymologiczny z majtaniem?
0: A majtki to bardzo ciekawa rzecz. Obecnie oczywiście przede wszystkim część dolnej bielizny, ale pierwotnie były to takie szerokie, krótkie spodnie męskie spięte pod kolanami. W dawnej polszczyźnie były też nazywane marynałami, dlatego że był to charakterystyczny element ubioru dawnych marynarzy, co oczywiście ma ścisły związek ze słowem majtek.
1: A na dużych rozmiarów majtki mawia się czasem, tak żartobliwie, majtasy, nie mylić z matiasami.
0: Ja jeszcze znalazłam w słowniku majtadały, czyli też właśnie takie duże, szerokie majtki, na przykład barchanowe majtadały do kolan.
1: To teraz pani profesor pytanie za 100 punktów. Co mają majtki bielizna wspólnego z majtkiem na statku?
0: Jeden majtek na statku to mało, lepiej gdy są tam majtkowie, uwaga, nie majtki, w jakiejś większej liczbie, czyli członkowie załogi, którzy wykonują prace porządkowe na statku albo jakieś pomocnicze prace. Tacy, można powiedzieć, praktykanci w zawodzie marynarza. Tacy pomocnicy nosili oczywiście właśnie majtki w tym pierwotnym znaczeniu i to te majtki bieliźniane pochodzą od marynarskich, no a te marynarskie od samych tych praktykantów, tych początkujących marynarzy, a słowo przywędrowało do nas w drugiej połowie XVII wieku z języka niderlandzkiego albo flamandzkiego, w którym forma matje znaczyła po prostu kumpel, czyli taki właśnie człowiek na statku, który był tam od wszystkiego, od takich pomocniczych prac, to był taki kumpel, towarzysz, kamrat.
1: Majtek, czyli praktykant, czyli taki morski czeladnik. Myślę, że czasami bywał nieporadny taki morski czeladnik słowem ciamajda.
0: Cóż, pani redaktor, jak się ktoś przyucza, to może być ciamajdą, można mu to wybaczyć. Różnica między ciamajdą a majtkiem gramatyczna jest taka, że inaczej tworzymy liczbę mnogą. To jest ciekawe, bo o ile mówimy majtkowie, o tyle nie mówimy ciamajdowie, tylko jednak ciamajdy, ale już w dopełniaczu możemy mówić albo ciamajd, albo ciamajdów, jak tam wypadnie akurat. A samo słowo wzięło się od gwarowego ciamać, czyli właśnie być powolnym, guzdrać się, zwłaszcza jeść powoli. Od tego się zresztą wziął czasownik ciamkać. Zdaniem niektórych etymologów słowo pochodzi z niemieckiego zameidam, odnoszącego się do zięcia, który jest taki bardzo podporządkowany teściowej.
1: To ja jeszcze trochę podrążę. Czy ciamajda i gamajda to to samo?
0: Znaczeniowo właściwie tak i proweniencja też jest podobna, bo gamajda pochodzi od gwarowego gamać, czyli iść powoli, takim ociężałym, chwiejnym krokiem, no guzdrać się w tym chodzeniu jednym słowem, a teraz oczywiście przenośnie to człowiek taki ociężały, powolny, trochę niezdarny. Taka właśnie trochę ciamajda.
1: No nikt by z pewnością nie chciał, żeby ciamajdą albo gamajdą okazał się majster, którego się zatrudnia.
0: Nie, co wolno majtkowi, to nie majstrowi. Słowo przywędrowało do nas z niemieckiego, ma korzenie łacińskie.
1: A dobry majster, jak wiadomo, to skarb. Tu pomajdruje, tam pomajdruje i naprawi.
0: Majdrować to takie przestarzałe, próbować coś naprawiać, coś obsługiwać, chociaż zazwyczaj nie mając odpowiednich umiejętności, kompetencji takiego wykształcenia, czyli nie będąc fachowcem. Samo słowo oczywiście też z zachodu do nas przywędrowało. Pochodzi od czasownika madern, męczyć, dręczyć, tak niedbale pracować.
1: To pewnie majster klepka mógłby majdrować, prawda?
0: O właśnie. To słowo to właściwie taki językowy żart, no bo niby majster, ale klepka. Czyli taki ktoś bez przygotowania, bez fachowej wiedzy, a zabiera się do różnych technicznych spraw, które może niekoniecznie dobrze wykonywać. Chociaż też majsterklepką można nazwać osobę, która tak we własnym zakresie dla siebie coś robi.
1: O majsterkowiczu zapomniałyśmy, pani profesor.
0: A ten to dopiero majstruje, a właściwie majsterkuje. To jest taki pozytywny majsterklepka. I umie majsterkować, i też lubi majsterkować. A to, co majsterkowicz zmajstrował, pani redaktor, to jak można nazwać?
1: Majstersztykiem oczywiście.
0: Oczywiście. Majstersztyk, czyli wyrób, dzieło doskonałe i wykonane z wielką precyzją, będące świadectwem takiego mistrzostwa z niemieckiego i wzięte tak w XVI wieku w postaci majstersztuk najpierw, a potem z tego się zrobił majstersztyk.
1: Do tworzenia majstersztyków zapewne przydadzą się specjalne narzędzia.
0: Owszem, na przykład sztamajza.
1: Ale o niej, o sztamajzie, jeśli pani pozwoli, za tydzień. Bo przecież nie wyczerpałyśmy przykładów słów z majem w środku. Jest ich znacznie, znacznie więcej. Podobnie zresztą jak frazeologizmów i powiedzeń.
0: To prawda, więc możemy się wstrzymać do przyszłego tygodnia.
1: Wstrzymajmy się, pani profesor. Państwo natomiast niech trzymają się ciepło. Bardzo dziękujemy. Profesor Ewa Rudnicka.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: autopromocja.
1: Choć zazwyczaj mówi tak.
2: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
1: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
2: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
1: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Apelujemy o ostrożność na drogach i zadbanie o odpowiednią prędkość. Na trasach pojawia się coraz więcej aut. Większość z Państwa wraca już z majówkowych wyjazdów, ale ruch oczywiście wzmożony jest też ze względu na trwające w całej Polsce obchody święta uchwalenia Konstytucji 3 maja. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o poważnym zdarzeniu drogowym w województwie śląskim. To droga krajowa nr 78 na odcinku Tarnowskie Góry Siewierz. Dokładnie w miejscowości Celiny zderzyły się 3 samochody osobowe. Niestety wiadomo też, że aż 6 osób jest rannych. Na miejscu są służby. Droga jest całkowicie zablokowana, natomiast jest wyznaczony też objazd drogami lokalnymi. Prawdopodobnie to droga wojewódzka nr 913. Sugerujemy jednak, żeby w najbliższym czasie nie wybierać wspomnianej krajówki, jeżeli wybierają się Państwo do Bytomia lub też do Zawiercia. Z utrudnieniami jeszcze przez kilkanaście minut do pół godziny muszą liczyć się przejeżdżający przez Lesko w województwie podkarpackim. To między miejscowościami Zagórz i Ustrzyki Dolne, gdzie droga została całkowicie zablokowana w związku z przemarszem ulicami w ramach obchodów dzisiejszego święta. I jeszcze informacja odnośnie tego, gdzie przejeżdżać już można. Czysta jest droga krajowa nr 15 między Toruniem a Kowalewem Pomorskim, gdzie przed południem zderzyły się 3 samochody osobowe. Na miejscu pojawiły się także służby ratunkowe, ponieważ w wypadku ucierpiała jedna osoba. Droga była całkowicie zablokowana, jednak od kilkunastu minut tego problemu już nie ma. 22 513 11 11. Czekamy na informacje z tras.

0: Jest 14. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Anna Kowalczyk. Andrzej Poczobut uhonorowany podczas uroczystości na Zamku Królewskim. Padły wzruszające słowa. Prezydent chce zmiany konstytucji. Jest komentarz wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Polonia w Chicago uczciła święto 3 maja. Ulicami przeszła biało-czerwona parada. Andrzej Poczobut z najwyższym państwowym odznaczeniem na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. Podczas ceremonii mówił, że starał się zachować przyzwoitość i uczciwość.
1: Nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej, dowódcy Armii Krajowej, osoby, o gloryfikację których byłem oskarżony. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia z bronią w ręku bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. W białoruskim więzieniu spędził 5 lat. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Wicepremier i minister obrony komentuje pomysł prezydenta w sprawie zmiany konstytucji. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Krakowie podczas uroczystości z okazji uchwalenia konstytucji 3 maja, że to klasa polityczna ma problem z przestrzeganiem ustawy zasadniczej.
2: Trzeba sobie odpowiedzieć przy tym na pytanie, czy konstytucja jest źle napisana? Czy ci, którzy ją stosować mają, nie zawsze dopełniają tego obowiązku? Czy ci, którzy są do tego najbardziej powołani, bo wskazani przez naród, wypełniają jej wszystkie zapisy? Czy konstytucja musi być zmieniana, czy ludzie muszą być na tyle odpowiedzialni, żeby tą konstytucję wypełniać?
0: Prezydent powołał dziś Radę do spraw nowej konstytucji, która ma się zająć opracowaniem ustawy zasadniczej. Tłumaczył, że sytuacja wymaga tego, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę, która pochodzi wprost od suwerena. Strażacy w akcji niedaleko Piaseczna koło Warszawy. Pali się las w Kawęczynku. Ogień został już opanowany, mówi Kamil Styczek ze Straży Pożarnej.
3: Pożar poszycia leśnego, powierzchni około 0,5 hektara, na miejscu 4 zastępy Straży Pożarnej. W tej chwili pożar już jest opanowany, nie rozprzestrzenia się, trwa jego dogaszanie.
0: Wiadomo, że nikomu nic się nie stało. Strażacy przypominają, że na przeważającym obszarze kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
4: To są aktualności jedynki.
0: Rekord Polski w czytaniu konstytucji pobity w Międzyzdrojach. Mieszkańcy i turyści w sztafecie odczytywali po jednym z artykułów ustawy zasadniczej. W sumie do akcji dołączyło 126 osób.
5: Państwo na samym końcu kolejki do czytania konstytucji. Warto tutaj być?
6: Warto. Zawsze warto być patriotą.
5: Warto stać, czekać w takim upale?
7: No pewnie, że tak. Dlaczego? Bo nie, ładna pogoda, trochę przeczytamy i potem pójdziemy, wrócimy na plażę.
5: Niecodziennie się czyta konstytucję, to nie jest codzienna lektura.
8: No nie, nie.
9: Ale warto ją znać. Warto znać, warto dokształcać się i warto słuchać, tak jak my dzisiaj mamy okazję przeczytać ją od początku do końca.
8: I warto ją przestrzegać.
0: Międzyzdroje systematycznie biją rekordy. W ubiegłym roku w kurorcie rozłożono największe godło Polski. Biało-czerwono zrobiło się w Chicago. Ulicami miasta przeszła trzeciomajowa parada. Honorowym gościem wydarzenia była marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
10: Parada jest największą manifestacją polskości w Stanach Zjednoczonych, podkreślają organizatorzy Związek Klubów Polskich, mówi jego dyrektor Łucja Mirowska-Kopeć.
11: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Paradę rozpoczynamy. Pozwolimy mówić naszym gościom i miejmy dobry czas podczas tej parady. Pogoda dopisała. Dziękuję wszystkim za przyjście.
10: Parada odbywa się od 1891 roku. Biało-czerwony pochód upamiętnia uchwalenie Konstytucji 3 maja. Na paradzie prezentowały się setki polonijnych organizacji, w tym polonijne szkoły, stowarzyszenia polonijnych organizacji czy polskie firmy działające w Wiecznym Mieście.
12: Polska Szkoła imienia Tadeusza Kościuszki. Tadeusz Kościuszko School of Polish Language in Chicago is celebrating its 75th successful year.
10: Chicagowska Polonia z dumą podkreśla, że Konstytucja 3 maja to drugi zaraz po amerykańskim taki akt ustawodawczy na świecie. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Po południu słonecznie, tylko na północnym zachodzie więcej chmur, z których wieczorem może pokropić deszcz. Temperatura 15-19 stopni na wybrzeżu, 20-23 na południu i wschodzie. Najcieplej do 27 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południu miejscami porwiste ciśnienie, w Warszawie 1003 hektopaskale i spada.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
16: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na dwa głosy.

0: To Bruno Mars i The Lazy Song. Przysięgam, dziś nie będę robił nic. Właściwie to jest credo i motto tej piosenki i właściwie to jest także temat naszego dzisiejszego spotkania wprost z Zakopanego. To jest specjalne wydanie audycji Na Dwa Głosy. Witamy Państwa gorąco.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztopka. Będziemy mówili oczywiście o festiwalu. Dziś finał 22 wiosny jazzowej w Zakopanem, ale również pomyśleliśmy sobie o takim temacie już bardzo super letnim i wybieramy piosenki pełne słońca, pełne lata i pełne podróży. Zgadzasz się?
0: No i wypoczynku, relaksu i to takiego pod każdym względem. Także do 16 jesteśmy z Państwem. Gdyby Państwo chcieli odwiedzić nasze studio plenerowe, to jesteśmy przy Oczku Wodnym na Krupówkach w Zakopanem. Pozdrawiamy słuchaczy, którzy od czasu do czasu tu do nas zaglądają. Będziemy do 16, a potem oczywiście te koncerty, o których mówić będziemy. Legenda polskiego rocka Józef Skrzek także do nas dołączy tutaj już niebawem.
1: No i teraz Mango Jerry.

0: Mango Jerry i piosenka Pełna Słońca, a jednocześnie w pewnej ilości liczby spalin, o czym warto pamiętać, gdyż powroty z Zakopanego zaczynają być i muszę powiedzieć, że podejrzewam, że Zakopianka zaczyna być powoli w opałach, bo tak to jest, dlatego że liczba osób, które przyjechało do Zakopanego na ten weekend, była naprawdę ogromna i te ostatnie dwa dni były pod względem pogodowym naprawdę cudowne.
1: A w Zakopanem nie tylko nasza wiosna jazzowa 22, ale także
0: Redyk.
1: Wczoraj Redyk, dzisiaj święto Konstytucji 3 maja i również taki przemarsz tutaj w Zakopanem. 150-lecie szkoły budowlanej. To jest kolejna uroczystość wczoraj, więc było co robić. Proszę Państwa, Zakopane pustoszeje. To widzimy po krupówkach, które obserwujemy sobie tutaj już od kilkudziesięciu minut, ale jednocześnie podkreślamy, że te koncerty się odbywają i dzisiaj finał wiosny jazzowej, ale słowo jeszcze o wczorajszych koncertach, Pawle. Wszystko otworzyły dziewczyny ze Słowacji, The Paper Moon.
0: Uważam, że świetny. Stylowa taka stuprocentowa, mówię 100%, dlatego, że one również nawiązały nieomal do stulecia polskiego radia, gdyż większość repertuaru pochodziła z lat 20. ubiegłego wieku. Trzy dziewczyny ubrane i wyglądające troszeczkę tak jak Andrews Sisters, ale jeszcze głębiej sięgające po repertuar swingowy, dixielandowy i to wszystko, co było kiedyś rozpisane na trzy żeńskie głosy i one to robią w sposób naprawdę cudowny i są bardzo stylowe, bardzo tak to dobrze zabrzmiało i wielokrotnie podkreślały, że wszystkie są utwory dawne w starych aranżacjach i bardzo przepraszały w pewnym momencie, że na finał zaśpiewają piosenkę młodą z 1961 roku. To było Moon River i uznały to za pewnego rodzaju faux pas w stosunku do publiczności, ale byśmy to przyjęli naprawdę w sposób wyjątkowo miły.
1: To jeszcze słowo o samym układzie choreograficznym i one absolutnie nie tańczyły. To były trzy krzesełka, to były trzy instrumenty, gitara, ukulele i skrzypce, głosy w harmoniach. Jeden mikrofon tak ustawiony pojemnościowo na środku.
0: Tak jak w Nowym Jorku w Teatrze Apollo.
1: Dokładnie tak. I to właściwie takie muzyczne 20 lat, między 20 a 40 rokiem taki repertuar. Potem, proszę Państwa, Siła Kobiet ponownie, czyli Siggy Davis, którą gościliśmy wczoraj tutaj w audycji. I rzeczywiście Siggy z jednej strony z tym aktorskim, muzykalowym zacięciem, a z drugiej strony z takim absolutnie wyjątkową umiejętnością performerską. Już pomijam ten silny głos, ale zaśpiewała i Stevie'ego Wondera, i George on My Mind, i swój repertuar, i Blues is All Right.
0: I chyba najlepiej czuła się w tych bluesach.
1: W tych bluesach,
0: dlatego,
1: tak.
0: że ona miała w sobie takiego aktorskiego bluesa. To nie musiało wynikać z jakiejś jej potrzeby duszy, ale zagrała tego bluesa tak, jak sobie wyobrażamy, jak to artysta
1: z tamtej części świata.
0: Może zaśpiewać bluesa.
1: No i podkreślamy jeszcze siłę tego zespołu, proszę Państwa, na bębnach. Artur Malik, legenda polskich bębnów. Łukasz Gorczyca, to jego zespół, on był liderem na basie. Grzegorz Kapołka, śląska gitara, wybitna. I jeszcze do tego na instrumentach klawiszowych Romek Jońca. I to wszystko
0: bardzo stylowo
1: grali i uzupełniali wspaniale ten Siggy. No i na finał dostaliśmy Grażynę Łobaszewską. Przepraszam za kolokwializm, ale tak było. Ten koncert kończył całość.
0: Wiesz, chciałbym powiedzieć parę zdań o tym koncercie, dlatego że on otworzył pewną rozmowę, dyskusję na temat tego, jak można śpiewać piosenki sprzed lat i czy warto je przypominać w takim oryginale, do którego zostaliśmy przyzwyczajeni. Ale ponieważ będzie to za 2,5 minuty trwało, pozwól, że może zaśpiewamy teraz jedną z piosenek Grażyny Łobaszewskiej, tę nową, tę, która
1: nie, właśnie to nie jest nowa, wiesz, bo ja wybrałem coś propos naszego dzisiejszego tematu, czyli takiego wytchnienia, wypoczynku, a pani Grażyna mówiła u nas w programie, że uwielbia ciszę, więc wybrałem piosenkę Lubię smutek pustych plaż. Grażyna Łobaszewska, gwiazda tegorocznej wiosny jazzowej.

0: Nawiązując do naszego dzisiejszego tematu w Na Dwa Głosy, lubię smutek pustych plaż, czyli taki moment wytchnienia. No, w Zakopanem pewnie by było trudno. To tandem twórczy Kofta Maliszewski, jeśli chodzi o kompozytora i autorów tekstów, ale no, wczoraj podczas koncertu Grażyny Łobaszewskiej mogliśmy tylko pomarzyć o takim aranżu. Ale to nie mówię.
1: To jest w ogóle jakiś taki przyczynek do pewnego rodzaju dyskusji artystki,
0: tak,
1: która jest z nami od bardzo, bardzo wielu lat, która te wielkie swoje przeboje wyśpiewywała w latach 70. i 80., gdzie była troszeczkę inna muzyka, gdzie się inaczej słuchało muzyki i dla naszych uszu cały czas pozostały jej piosenki. Gdybyś, wypiję trzecią kawę, chociażby
0: Brzydcy,
1: właśnie te Brzydcy,
0: Czas nas uczy pogody.
1: To były nieprawdopodobnie melodyjne, pięknie zharmonizowane i utwory, które były takim symbolem wszystkiego, co najważniejsze w naszej muzycznej kulturze, nawiązujące może trochę do Stevie Wondera, trochę do...
0: Earth, Wind and Fire.
1: Zdecydowanie, no piękny okres. I od pewnego czasu oczywiście Grażyna Łobaszewska podczas tych swoich koncertów wykonuje te utwory, ale również ma nowy, świetny, współczesny repertuar ze współczesnym zespołem i właściwie trochę zarzuciła tę melodyjność, ten styl na rzecz śpiewania ostrzej i inaczej. I sama jak tutaj wczoraj była u nas w naszym studiu przy Krupówkach, mówiła, że gdy ktoś jej zarzuca, że dlaczego ona właśnie w ten sposób zmienia te utwory i śpiewa inaczej, to na pewno nie można sprać cały czas we franie, jak już jest
0: współczesne.
1: I jak słuchałem tego, to z jednej strony się zgadzam, dlatego że to wszystko świetnie brzmi, ale z drugiej strony trochę mi żałuje i zastanawiam się na przykład nad takim Mickiem Jaggerem, który tą starą, spraną koszulkę z nazwą Satisfaction. Wolę, że on to cały czas pierze w tej frani, aniżeli zmienia cały czas coś, żeby to było rzeczywiście może bliższe współczesności. Ale jednak koncert to nie tylko są emocje, to nie tylko jest nawiązywanie do tego, co wczoraj i dzisiaj, ale to są jednocześnie sentymenty i wspomnienia. Ona nie gra na tych wspomnieniach.
0: No właśnie,
1: uważam, że
0: trochę szkoda,
1: że
0: dlatego...
1: Ja żałuję. Ja jako pamiętający te utwory żałuję, ale z drugiej strony no, to, co robi dzisiaj, jest świetne, więc no, nie wiem.
0: Czyli taki dysonans trochę. Jeśli
1: dla mnie trochę dysonans.
0: Między tymi czasami. Mi jest żal po prostu melodii, dlatego że jeżeli Czas nas uczy pogody ma tak kapitalną, czy Brzydcy ma tak kapitalnie napisaną melodię, to szkoda jej trochę gubić w tym wszystkim, podawać tekst w zupełnie innych frazach i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę rzeczywiście dla publiczności momentami bywa dziwne. Ale z drugiej strony bardzo podkreślam też sprawność tego zespołu.
1: O właśnie, dziękujemy. To jest nasza publiczność.
0: Jeżeli państwo nie wierzą, że ale słuchacze Boga przychodzą, to bardzo panu dziękujemy. Proszę państwa, zatem podsumowanie za nami. Jest już z nami Józef Strzek za chwilę na antenie lider SBB, a teraz
1: a
0: najlepiej
1: to kocham, nie należało od Józefa Skrzeka, który może nam o tym powie, ale to był jeden z naszych słuchaczy.
0: Bardzo dziękujemy.
2: Ale kocham wszystkich.

0: Kasia Popowska i Pektus i pierwszy program Polskiego Radia. Jesteśmy w górach, w Zakopanem i jest z nami wspaniały gość, którego witamy bardzo serdecznie.
1: Józef Skrzek. Józku, witamy cię serdecznie. Cieszymy się, że jesteś z nami. Wiem, że Zakopane to nie jest obce dla ciebie miejsce. Przed sekundą powiedziałeś, że grywałeś tu wielokrotnie. W Witkacym między innymi.
2: Tak, to był Halny. Dzień dobry. No, chciałem dzisiaj wcześniej kulę na dole zielono, u góry biało.
0: To jest informacja o tym, co się dzieje w Zakopanem.
2: To jest fenomenalne w ogóle. A przede mną płyty SBB.
1: I przed nami koncert SBB.
2: Jest premiera naszej noworocznej tour. Właśnie jest SBB w oryginale, czyli jest Jerzy, który ze Stanów przedwczoraj przyleciał. Jest Apostolis, no i ja też będę sobie tam freedomował.
0: Co czujesz, kiedy mówisz te trzy nazwiska, bo to jest kawałek twojej historii, twojego życia, ale również naszego życia.
2: Nieprawdopodobna sytuacja. Zebrałeś się trzech dzielnych muszkieterów, którzy gdzieś tam po piwnicach najpierw się pętali. Po klubach też musieli uciekać za bardzo, bo za duże larmo było i trzeba było zamykać często drzwi, żeby sprzątaczki mogły sprzątać.
0: Powiedz, gdzie to było i który to jest mniej więcej rok?
2: 7-1.
0: 7-1. A gdzie?
1: Początek zespołu. Siemianowice.
2: Początek Siemianowice, Bytom, Śląsk w ogóle jako taki. No i bardzo różne miejsca, wiesz, jeszcze później się rozległy. W Zakopanem też zagraliśmy i to był jeden z ciekawszych koncertów, bowiem już wtedy mieliśmy swoją publiczność, która za nami przyjechała nawet do Zakopanego.
0: Ale to było, słuchajcie, 50 parę lat temu. Wszystko się zmieniło na tym świecie, a SBB jest, działa i dziś wystąpi w tym samym Zakopanem.
1: Józek, w pewnym momencie byliście, moim zdaniem, i mówię to po lekturze bardzo ciekawej książki Michała Wilczyńskiego, najbardziej zajętym, zagonionym zespołem w Polsce. I mówię tu też o waszych wyjazdach, kontraktach zagranicznych, koncertach. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, jakie było tempo działalności tego zespołu. Dopiero te daty wszystkie i to, jak przemieszczaliście się po Europie ze studiów nagraniowych do radia na sale koncertowe, to było niesamowite. Jak ta maszyna wytrzymała?
2: No i wreszcie było Roskilde. Tak. Gdzie zagraliśmy z Bob Marleyem. Hej! A dziewczyny od niego zaśpiewały mi Happy Birthday to you.
0: Mówiliśmy o tym już przedwczoraj. Bardzo zazdrościmy ci do tej pory.
2: Ja też. Natomiast to było coś ciekawego. Graliśmy na potężnych sprzętach. Spotykaliśmy wspaniałych ludzi. No to wiesz, to wszystko jest jedna wielka podróż, jedna wielka przygoda. A SBB w tym ma niesamowity udział. Przechodzi przez te dekady co rusz. Czasami musi troszeczkę spauzować i wraca. Dziś zagramy i wracamy.
1: A co zagracie? Ty masz już w głowie to, co zagracie?
2: No, na pewno wiesz, od końca zacznę na dwie perkusje i będą to też jakby moje takie nowe brzmienia, które z syntezatorów się pojawiają. No to zagramy na pewno też Freedom, na pewno też, że jestem z miłości, bo warto być z miłości.
1: Z miłości jestem.
2: No może też zagramy Walking Around the Storming Bay.
1: O, fantastycznie.
2: Spacer nad Zatoką Burz. No tak się tutaj wiesz, jest takie coś, no dla nas istotnego. Ja w Zakopanem się dobrze czuję, bo jak już wspomniałeś, ja tu grałem Witkacem trochę Halnego i to wiesz, jakby kiedyś mnie natchnęło, że to Zakopane mi sprzyja. I oby tak dalej.
1: Oby tak dalej. Jest SBB dzisiaj wieczorem. Józek, ale wiem, że szykujesz nowe rzeczy. Powiedz, bo
0: on to jest... codziennie szykuje nowe rzeczy każdego dnia.
2: No już, Paweł, to jest tak, że zdało się, że podczas pewnego mojego koncertu w noc przekatowickim pojawia się rodzina Jana Sawki. Pewnego malarza, artysty, który gdzieś tam emigrował, w rezultacie znalazł się w Woodstock w Stanach Zjednoczonych. No i jakby nagle powstał pomysł, który się nazywa The Voyage, podróż. I 14 czerwca w Katowicach, w Nosprze, będzie premiera spektaklu z obrazami Jana, z tekstami Edwarda Stachury. Ja robię aranż do tego bardzo odważnie, na przykład zaprosiłem dwa chóry, czyli będę miał prawie 100 głosów śpiewających na rodzinach świata, o człowieku dla człowieka. i gdzieś jeszcze tam daleko przewidujące się do słońca promiennego teksty. Są też i składy męskie, na przykład Apostoli, Zbierek Muzykant, Steve Kindler, profesor Botor, Piotr Wojtasik, też jest Quintet Sonos, są trzy głosy, między innymi moja córeczka. No, Aga, Zaria. No, ja zagram na fortepianie i na instrumentach elektronicznych. Bardzo was zapraszam na ten koncert, bo to
0: już się zaprosiłem, Józef rzuca te nazwiska, te gwiazdy, tych ludzi, których spotkał w życiu, a teraz zaprasza na swój nowy projekt. Ale my jeszcze jedno słowo o SBB. Co było ważnego w SBB?
2: Przyjaźń.
0: Tak?
2: Byliśmy bardzo ze sobą związani, wiesz, uczuciowo, jak hop z hopem. Normalnie, wiesz, to było takie niesamowite. Wiesz, uwierzyliśmy w to wszystko. Ja akurat wtedy miałem, wiesz, swoją rolę, bo byłem najstarszy, no to...
0: Miałeś takie najmocniejsze nazwisko.
2: Znaczy, nie, no byłem Al Pacino.
0: To prawda.
2: Wiesz, bo wszyscy mówią, że jak, skoro ja grałem z Breakout i znam Czesława Niemena, no to znaczy,
0: to ty,
2: że mogę,
0: rozdawałeś karty?
2: Że tak powiem, być taki nośny. Bardzo to było piękne. I wiesz, potem jeszcze doszli do tego przyjaciele z Węgier, z Lokomotiv GT, z Omegi, ze Scorpio, czy z jeszcze innych, prawda, ważnych zespołów. Aż wreszcie kontrakt, który był na Europę, z Aries w Göttingen. No i wreszcie apogeum w Roskilde, o którym wspominamy.
1: Tak jest. Ale muszę wspomnieć też o tym, że czasem jechaliście w trasę, na przykład w Skandynawię, gdzie mieliście być zespołem, który gra pierwszy, ale po tym, jak zagraliście, to się nagle okazywało, że to wy jesteście headlinerem, a kto inny będzie poprzedzał wasze koncerty. Tak bywało, Jusku.
2: Wiesz, pojechaliśmy do tej Skandynawii, bo musieliśmy zarobić na głośniki, bo ciągle nam sprzętu brakowało. Do pewnego momentu, aż poznaliśmy pewną nową sytuację poprzez Wiedeń i Amerykę, Stany Zjednoczone. Ja zostałem potem muzycznym przedstawicielem na Europę Wschodnią i zaczęło się lepiej, ale wtedy, co tym ty mówisz, no to zbieraliśmy po prostu na co się dało, żeby w ogóle zagrać. No, na czym masz grać? Musi być jakieś tam, wiesz, wzmacniacze, gitary, może perkusje i takie, wiesz, głośniki najbardziejsze były, bo wiesz, żeby to było słychać. No i udało się.
0: Słuchajcie, chyba powoli kończymy. Dziękujemy ci bardzo. Wiemy, wyrwaliśmy ciebie z próby, dlatego że kiedy ostatni raz graliście w tym składzie, w tym
2: oryginalnym? W tym składzie w ubiegłym roku.
0: To wszystko wiecie.
1: Proszę Państwa, ja powiem ważną rzecz. Ci, którzy jeszcze nie są zdecydowani, żeby dołączyć dzisiaj, to proszę dołączyć, bo to nie jest znowu takie częste, że to trio w oryginalnym składzie się pojawia, jak Państwo słyszą ostatni raz w ubiegłym roku. Będzie coś nowego, Józek? Ostatnie zdanie.
2: Tak, będą, oczywiście. My zawsze mamy pewne fragmenty, które są całkiem nowe i zresztą z tego powstanie niedługo nowa płyta.
0: Szukaj, buduj burz, czyli...
1: Albo burz buduj. Albo zapowiedź burz nowej płyty, to padło tutaj w Na Dwa Głosy.
0: SBB.
1: Józef Strzek.
2: Break and build.
1: Dziękujemy ci bardzo.
2: Dziękuję wam, kochani.

Jerzyk i SBB, Józef Strzek opuszcza plenerowe studio radiowe i jedynki. SBB dzisiaj wieczorem, proszę Państwa, wiosna jazzowa, to będzie finał tego trzeciego dnia i w ogóle całego festiwalu. I namawiam Państwa, bo Jerzy Keta Piotrowski, bo Antimos Apostolis, bo sam lider Józef. Wieczorem, proszę Państwa, wiosna jazzowa, to będzie finał tego trzeciego dnia i w ogóle całego festiwalu. I namawiam Państwa, bo Jerzy Keta Piotrowski, bo Antimos Apostolis, bo sam lider Józef Strzek i takie trio w oryginale.

0: pierwszy zespół rockowy z mocnymi ambicjami pozarokowymi, czy nawet związanymi częściowo z bluesem i z muzyką klasyczną. I właściwie ta muzyka została z nas wszystkich. Nie zawsze dokładnie słuchaliśmy kolejnych ich nagrań, ale ten początek był zdumiewający. No.
1: Tak, bo to są i Odlot, i Wizje, i Wolność z nami, i Z miłości jestem, i Memento z banalnym tryptykiem, i ten pierwszy okres do 80 roku rzeczywiście był bardzo mocny. Później oczywiście były przerwy, roszady personalne, ale cały czas zespół trwa jak monolit. Muszę powiedzieć jedno zdanie o w ogóle roku progresywnym, o art rocku. Niektórzy mówią, że ta muzyka się zestarzała, że te popisy, że to wszystko no, jakoś trąci myszką dzisiaj, a moim zdaniem muzyka SBB i te poszukiwania Juska, który na koniec tam humorystycznie powiedział, mówi, odpaliłem mugę i bawiłem się jak dzidziuś tymi pokrętłami. Okazuje się, że ta zabawa cały czas jest dobra.
0: Tak, bo z jednej strony na pewno to powiedzenie, że nic tak szybko nie starzeje się jak awangarda, jest 100% prawda.
1: Oczywiście.
0: A z drugiej strony tylko awangarda daje nam szansę, żebyśmy poszli kawałek dalej. Może się zatrzymali, może później spojrzeli wstecz, ale zawsze ta awangarda nam jest ogromnie potrzebna. Dziś piosenki nawet nie tylko takie mocne, progresywne, ale również bardzo leciutkie, dlatego że mówimy o pogodzie, o podróżach, co wybierasz?
1: O relaksie, o wczasach, o odpoczynku.
0: Właśnie. Pora relaksu.
1: Będę robić nic. No to czas relaksu i to w takim dobrym towarzystwie, doborowym nawet.
0: Męskie głosy?
1: Tak jest.
0: Prosimy.
2: Kiedyś świat wielki hałasem mnie nuży, a w barze ulica ten sam nudny tłum.

0: No, to te trzy męskie, świetne głosy.
1: Tak, czyli ta
0: Rybiński.
1: Pyszna, Rybiński, Rynkowski, Wodecki.
0: Petycki.
1: I ta pyszna anegdota, którą Andrzej Rybiński opowiada, że to jest piosenka o surelaku. Mhm. Surelak, surelak, surelak, są to czas.
0: A mi się z kolei z tymem przypomina i tymi aniołami, o którymi od opowiada o pięknej spikerce. Pora relaksu.
1: Para relaksu, tak jest.
0: Coś może na drugą nóżkę jeszcze, bo taka ładna pogoda.
1: Tak, w takim rytmie myślisz, tak?
0: Tak.
1: To Zakopane może.
0: Dobrze,
1: jakoś.
0: 3, może nawet 4 dni to Maryla kiedyś zaśpiewała. Piosenka równie cudowna Adama Sławińskiego.

0: Maryla Rodowicz, a nawet może 4 dni, to wszystko w Zakopanem.
1: Tak, przeliczyłem, że faktycznie tyle
0: były
1: czasu
0: 4
1: dni. Jesteśmy w Zakopanem. Nadajemy od czwartku, proszę Państwa, program Pierwszy Polskiego Radia i Na Dwa Głosy, specjalne wydanie wprost z Krupówek Zakopanego. Trochę opustoszała nam ta najsłynniejsza ulica może Zakopanego, a nawet w ogóle południowej Polski, ale zapraszamy. Mamy leżaczki, studio plenerowe jedynki przy oczku wodnym. Gdyby Państwo chcieli wpaść i zobaczyć radio na żywo, to jak najbardziej
0: jesteśmy
1: zapraszamy. No i po 15 jesteśmy z Państwem. Jeszcze jedna godzina przed nami na antenie jedynki. Cały czas mamy nadzieję na wizytę Krzysztofa Trybuni Tutki.
0: Legendy Zakopanego i legendy muzycznej i jednocześnie legendy Polskiego Radia, gdyż to on prowadzi z wielkimi sukcesami nasz wielki festiwal folkowy.
1: To jeszcze Down on the Corner na koniec i Creedensiaki, czyli Creedence Clearwater Revival, stoją na rogu i muzykują. Zapraszamy po 15.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Choć zazwyczaj mówi tak.
2: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
1: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
2: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
1: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
9: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
0: Reklama.
13: Ogłoszenie społeczne.
14: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
15: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Utrudnienie jest na autostradzie A4, węzeł Opole Zachód do węzła Brzeg na wysokości miejscowości Jankowice Wielkie. W województwie właśnie opolskim zderzył się samochód osobowy z busem, który ciągnął przyczepkę. Na szczęście nie ma tam osób rannych, ale zablokowany został prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do godziny 16. Utrudnienie jest także na drodze krajowej numer 15, to odcinek Ostróda-Lubawa, a dokładniej na wysokości miejscowości Mykówko, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o to, jak w tym momencie się tam przejeżdża, wprowadzono ruch naprzemienny, który także będzie trwał do godziny 16. Natomiast już województwo śląskie to droga krajowa numer 78 i odcinek Tarnowskie Góry do miejscowości Siewierz. Tam po godzinie 13 zderzyły się trzy samochody osobowe i niestety aż sześć osób jest rannych. Do tej pory droga była zablokowana i wydarzyła zabezpieczony był objazd drogami lokalnymi. Służby już odwołały to zdarzenie drogowe, jednak widać na mapach, że kierowcy jeszcze cały czas stoją na drodze krajowej numer 78. Przypomnę, apelujemy także, żeby omijać autostradę A1. To odcinek Gdańsk-Grudziądz. Wielogodzinny korek na odcinku 14 km jest zator. Tak jak informują słuchacze, czas oczekiwania na przejazd może wydłużyć się tam nawet do godziny. A także dobra informacja jest z drogi krajowej numer 39, Pisarzowice-Brzeg. Tam zakończyły się już utrudnienia z przejazdem. Po godzinie 13 zderzyły się dwa samochody osobowe i rowerzysta. Jedna osoba została ranna. A oczywiście ruch w drodze powrotnej z majówkowych wyjazdów kontroluje i nadzoruje policja. Więcej informacji już za chwilę w aktualnościach jedynki.
16: Jest 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Dwaj amerykańscy żołnierze zaginęli w Maroku, trwają poszukiwania. Decyzja prokuratury po śmierci dwóch osób na jeziorze Salińskim, Sternik z zarzutami. Jedni w majówkę wypoczywają, inni się uczą, maturzyści szykują się do egzaminów. Poszukiwania dwóch amerykańskich żołnierzy w Maroku. Wojskowi zaginęli podczas corocznych międzynarodowych ćwiczeń. Dowództwo Sił Afrykańskich Stanów Zjednoczonych informuje, że stało się to wczoraj w pobliżu poligonu niedaleko miasta Tantan w południowo-zachodnim Maroku. Siły amerykańskie i marokańskie poszukują zaginionych na lądzie, z powietrza i na wodzie. Są zarzuty dla Sternika Łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim niedaleko Wejherowa. Tragedia wydarzyła się w piątek w nocy. Zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. Sternik był pijany, miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna dzisiaj został przesłuchany, mówi aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
17: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
16: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Na pokładzie łodzi było łącznie 5 osób. Policjanci zwierają szyki, na drogach przybywa aut, Polacy wracają z majówki i jesteśmy na to przygotowani, zapewnia młodszy aspirant Barbara Pluta z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
18: Nad bezpieczeństwem tych podwrotów będą czuwać policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy będą prowadzić działania profilaktyczne, żeby wszyscy bezpiecznie dotarli do domu. Będą prowadzone kontrole pod kątem trzeźwości, pod kątem bezpieczeństwa, przewożenia dzieci, stan techniczny pojazdu jak najbardziej.
16: Podczas tegorocznej akcji Bezpieczny Weekend Majowy tylko na drogach województwa śląskiego każdego dnia pracuje około 500 policjantów. Akcja potrwa do jutra.
0: To są aktualności jedynki.
16: Tanecznym krokiem mieszkańcy Lublina uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 617 par zatańczyło poloneza. Pochód wyruszył sprzed ratusza.
19: Korowód ustawiony. Bardzo serdecznie prosimy o zrobienie przejścia przez środek krakowskiego przedmieścia szeroko, bowiem poloneza czas zacząć.
20: Polonez, święto Konstytucji 3 maja.
21: Dyrektor zespołu Pieśni i Tańca Lublin, Bożena Baranowska.
20: Z tych samych czasów pochodzi i w 2010 roku rozpoczęliśmy taką tradycję. Zapraszaliśmy mieszkańców Lublina, turystów, którzy przyjeżdżali i co roku jest coraz więcej par.
22: Można zobaczyć, że jest nas więcej, że chcemy świętować Konstytucję razem. Myślę, że to jest najważniejsze, że jest taka fajna, oddolna inicjatywa lubelska, że chcemy się spotkać.
16: Teraz rusza spacer lubelskim szlakiem Konstytucji 3 maja. To już ostatni punkt dzisiejszych obchodów w mieście. Maturzyści już odliczają godziny jutro. Pierwszy z serii egzaminów dojrzałości pisemny z języka polskiego. W całym kraju do matury podejdzie ponad 450 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Egzaminy pisemne i ustne potrwają do 30 maja, zapowiada dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
1: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
16: Wyniki matur zostaną ogłoszone 8 lipca. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
16: Do końca dnia słonecznie, tylko na północnym zachodzie więcej chmur i tam wieczorem możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 15-18 stopni na Wybrzeżu, 20-22 stopnie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w Małopolsce. Najcieplej 28 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porwisty. Ciśnienie w Warszawie 1002 hektopaskale i spada.
0: Klimat.
16: Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi teraz ze słońca, w sumie z odnawialnych źródeł energii niemal 60%. W zachodniej połowie Polski jakość powietrza jest głównie umiarkowana, a we wschodniej dobra. Obowiązuje 7 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, m.in. na Warcie i Noteci oraz przy rzeczach Wisły. Od jutra prognozowane są opady deszczu.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
23: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
24: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Reklama. Autopromocja.
25: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa, bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
26: Do rozmowy zaprosiłem Ewę Kuryluk, malarkę, artystkę, pisarkę, obywatelkę świata.
27: Być może dlatego, że jestem przede wszystkim malarką, mam jakąś potrzebę, żeby opisać to, co jest dobre. Nie mam oka, które aż tak potrafi spenetrować mrok. Widzę prędzej w świetle.
25: Wywiad Rzeka. Dziś po 21 w Jedynce.
26: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Na dwa głosy.

0: 10 minut po godzinie 15, program pierwszy Polskiego Radia i na dwa głosy realizowane wprost z Zakopanego, z naszego studia plenerowego, i taka bardzo luźna ballada I'm Easy, Faith No More, w oryginale zespół The Commodores. Witamy w drugiej godzinie.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompka i rozmawiamy o festiwalu, który trwa i dzisiaj się kończy, ale również to wiosna jazzowa oczywiście w Zakopanem, ale również rozmawiamy o Zakopanem, o tym, co dla nas znaczy to miejsce i jednocześnie o wakacjach w zbliżającym się lecie. To co, piechotą do lata?
0: Poczekaj, bardzo ciekawa propozycja od pana Witka. A może za tydzień w Na Dwa Głosy o piosenkach, które łączą góry i morze. Pozdrawia nas pan Witek i słuchaczy ze słonecznego Mazowsza. Słucha nas Komarówka Podlaska, słucha nas także, słuchają nas Łaziska. Pan Jacek nas pozdrawia. Słowem, można pisać facebook.com/jedynka i przedstawiać pomysły.
1: Nie podpowiedział nam, jakie to piosenki, które łączą i góry, i
0: to jest trudna historia.
1: Trzeba mieć kilkanaście piosenek, także nie wiem, czy podejmiemy ten trud. Grunt, że jesteśmy w miejscu, w którym jest dokładnie napisane, że do Sopotu 710 kilometrów. No to jest odległość. Tutaj, to piosenki z całej Polski
0: żeby
1: możemy
0: dojść, to trzeba zrobić pierwszy krok, to piechotą.
1: Piechotą do lata. Bajm, najmłodszy bajm w historii muzyki polskiej.

0: No to Bajmi piechotą do lata, rok 78. Opole wyśpiewali wtedy sobie w koncercie debiutów drugą nagrodę. Szefem festiwalu wówczas i dyrektorem artystycznym, ale także szefem był Jerzy Wasowski. I Bajm, którzy to bisowali z tą piosenką, mimo że nie wygrali, to bisowali dwa razy.
1: Tak, a z kolei konferencjer wtedy zapowiedział ich jako, to są młodzi studenci z Lublina. Pomyśl sobie, zapamiętałem tę konferencjerkę, a to było naprawdę wiele lat temu, a bo przed nami jest najsłynniejszy konferencjer związany z twórczością folkową, z naszym festiwalem folkowym. Krzysztof Trybunia-Tutka jest z nami, jesteś w Zakopanem, my jesteśmy u ciebie, ty z reguły bywasz u nas w naszym studiu Witolda Lutosławskiego i właśnie rozmawiamy z Marcinem, że tak jak ty zapowiadasz ten festiwal i opowiadasz o tych zespołach, to jest, tak się rodzi nasza wyobraźnia o Góralszczyźnie, o Zakopiańszczyźnie, o muzyce ludowej. Jesteś świetny w tym.
2: No witaj cię pięknie. Pomaga mi ta kultura góralska i gwara, którą wyniosłem z domu. No i humor góralski, który jest.
1: Bo ty jesteś, bo Hania Rybka, jak była u nas dwa dni temu, to się troszeczkę oburzała, że my mówimy, że Zakopiańczyk i Góral to jest jedno. A to są dwie zupełnie różne sprawy.
2: No staramy się nie dzielić oczywiście na Zakopiańczyków i Górali. Ja mogę powiedzieć, że czuję się zarówno Góralem z dziada pradziada, jak i Zakopiańczykiem z dziada pradziada, bo moi przodkowie to ród Krupów. Z nich wywodzą się Trzebuniowie, a potem dopiero Trebuniowie. A my już od 150 lat jesteśmy Trebuniowie Tutki, czyli z tym przydomkiem po naszym pradziadku.
0: A co on oznacza, ten przydomek?
2: Tutka to jest... Lówka do papierosów. Dziadek przynosił je z Peśtu, bo tam górale chodzili po czerwone winko, czasem
1: kawał
2: za
1: drogi
2: robotą,
1: chodzili.
2: Kawał drogi i czasem konno, a czasem pieszo. Ale przy okazji trochę świata uwidzieli, usłyszeli troszkę innej muzyki, no i potem z tych podróży, z tej wielokulturowości rodziła się kultura góralska.
0: Krzysztof, a to jest tak, że ty cały czas zgłębiasz tę historię, cały czas gdzieś te księgi wertujesz, słuchasz ludzi, szukasz być może tych korzeni, bo ty masz opowieść na każdy temat właściwie, jeśli chodzi o Góralszczyznę. Ma być dowcip o tym, to jest o tym. Ma być o wyjściu górali wysoko, to jest o wyjściu. Ma być o muzykantach, to wyciągasz fujareckę i tam podgrywasz coś, opowiadając historię.
2: No bo te góry są... wielką inspiracją. Przecież ciągle śpiewamy o górach. Kiedy góry wołają, łotpę dziedzim trzeba. I tak wczoraj było na przykład na Redykach, które odbywały się i w Zakopanem. My graliśmy akurat w Szczawnicy na Redyku Wiosennym. I tam przypomnieliśmy sobie, że brat naszego dziadka pas tam owce, kiedy już nie wolno było paść na terenie Parku Taczańskiego.
1: Od tego roku już można, powiedzmy sobie, prawda?
2: No jest wypas kulturowy.
1: A kulturowy wypas.
2: Dzięki Bogu park żyje teraz już w przyjaźni z góralami i wszyscy dbamy o to, żeby natura i kultura współgrały, żeby się dopełniały.
1: Słuchaj, wiesz co, bo ja to pytanie zadałem Hani Rybce. Hania tak odpowiedziała, tak, trochę nie, ale dla mnie człowieka z Mazowsza, z Warszawy, takim fenomenem współczesnym Zakopanego jest liczba zespołów grających w knajpach. Knajp, jak państwo sami wiedzą, w Zakopanym jest więcej niż Zakopiańczyków i w bardzo wielu tych knajpach jest muzyka, muzyka żywa, live. Jeszcze kilkanaście lat temu tego w takiej liczbie nie było. To jest chyba wysyp ostatnich lat i wiem, że część z was uważa to za pewnego rodzaju nadużycie, a dla mnie jest to absolutny fenomen i nie wiem, czy jest drugie miasto na świecie od Davos poprzez Aspen i góralskie, i niegóralskie i tak dalej, które w ten sposób kultywuje swoją tradycję właśnie w tych takich prostych knajpach, gdzie ten muzyk musi się ze swoją muzyką przebić.
2: No. Jest to fenomen. Ja będąc na wakacjach, na wyjazdach, w Grecji, w Bułgarii, no gdziekolwiek, w Hiszpanii. Uwielbiam słuchać lokalnej muzyki, zjeść coś lokalnego, więc myślę, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, właśnie tego szukają, żeby muzyka była grana na żywo, żeby to była muzyka stąd. Ta muzyka jest góralska, nie tylko z Zakopanego, nie tylko z Podhala, bo my kochamy muzykę karpacką, wiesz, więc z różnych krajów karpackich tę muzykę słychać. Ciągnie nas bardziej na Bałkany niż na północ. No ale cieszę się, że chłopcy, dziewczęta grają. Kiedyś dziewczęta nie mogły grać, a teraz już mogą grać. No sam czuję się trochę, nie wiem powiedzieć, winny czy zasłużony, bo około 400 absolwentów wypuściłem z Taczańskiego Centrum Kultury Juczenka, gdzie uczę muzyki od 30 lat. No i staram się też dawać im dobry wzór.
0: Ale ty jesteś, Krzysztof, też takim człowiekiem, który odkrywa tę kulturę góralską, mało tego odkrywa, czasem tajemnicę tejże muzyki. Jak mówisz, w słusznej sprawie, po to, żeby nie była to tylko tajemnica zabierana przez poszczególne klany, rody i tak dalej, żeby to jednak była kultura, która pójdzie szerzej. Nie wszystkim się to podoba.
2: Tak. Ja myślę, że trzeba, żeby ta kultura żyła, żeby ta muzyka żyła, żebyśmy byli autentyczni, bo my nie możemy ciągle udawać Sabały, Bartusia Obrochty, tych naszych wielkich mistrzów, których naśladujemy, ale potem rozwijamy to troszeczkę dalej. Jesteśmy w XXI wieku, więc na przykład zespół Trybunie Tutki wielokrotnie współpracował z jazzmenami. Świetnie, że jest zakopiańska wiosna jazzowa i tutaj mogliśmy prezentować nasze projekty z Krzysztofem Ścierańskim, Michałem Kulentym, Włodzimierzem Kiniorskim. No z Krzysztofem cały czas grywamy. Na koniec lata zagramy w Krakowie w Mandze 28 sierpnia, a w Zakopanem 29 sierpnia. Ale do tego czasu jeszcze mnóstwo wydarzeń, między innymi spotkanie z Twinkle Brothers 30 maja w Rzeszowie, Regę nad Wisłokiem. No i okazuje się, że właśnie ta muzyka świata, ten wielki gatunek muzyczny, który łączy tradycję, współczesność, różne tradycje z całego świata, jest nam bardzo bliski, ale góralszczyzna zawsze będzie dla nas najważniejsza.
0: To ja to Twinkle Brothers zawsze lubię cię pytać i zadam ci to pytanie kolejny raz. Będą reedycje winylowe płyt?
2: Liczymy na to, że...
0: Bo to są białe kruki, wiesz o tym, zwłaszcza
2: ten kolejny nasz wspólny koncert znów ożywi tą współpracę. Wybieramy się na Jamajkę. Poprzednio przeszkodziła nam ta katastrofa naturalna, czyli te wielkie wiatry, które zniszczyły Jamajkę w jesieni. Ale z Normanem jesteśmy w kontakcie. On jest w świetnej formie. No i oczywiście chcielibyśmy nagrać coś, może właśnie tym razem na Jamajce.
1: Krzysztof, ale ja wiem, że my już jesteśmy na Jamajce, a ja cały czas tutaj w tych knajpach, gdzie ta muzyka brzmi. Jeszcze mam jedno pytanie zupełnie takie praktyczne, dlatego że tych knajp z tą muzyką live jest bardzo, bardzo dużo. I jak to jest utrzymywane? To znaczy, no, oni są, dostają pieniądze od tego restauratora? Czy,
2: tak, to
1: jak to zespoły, żeby to żyło?
2: Kapele zatrudnione przez restauratorów. I tutaj można powiedzieć, że komercja się w dobry sposób połączyła z kultywowaniem tradycji. Bo my rzeczywiście chcemy, żeby to było lokalne. Chcemy, żeby młodzi grali, żeby mieli gdzie praktykować. Zawsze ich tylko przestrzegam, że na karczmach świat się nie kończy. Że to jest świetna metoda. Przecież Beatlesi, wszyscy wielcy zaczynali
1: knajpy.
2: To jest świetna nauka. Ale potem trzeba pójść ten krok dalej, trzeba się rozwijać, trzeba być otwartym na inną muzykę. I świetnie, że mamy takie festiwale w Zakopanem, gdzie tu na miejscu możemy posłuchać już tych wielkich.
0: Ale te kapele są bardzo otwarte na turystów, którzy na przykład zasiadając przy stole, jeden solenizant siedzi albo jubilat i taką kapelę za odpowiednią gratyfikację można zawołać. Ja to już przetrenowałem tutaj, także
1: niedrogo. Nie martwię się o ich finanse, martwię się tylko o to, czy to się utrzyma, dlatego że uważam, że tego jest bardzo, bardzo dużo. To znaczy, mógłbyś powiedzieć mniej więcej, ile takich kapel każdego dnia między 18 a 22 gra?
2: Parę lat temu słyszałem, że jest 300 lokali gastronomicznych, w których gra na żywą muzykę. Trzeba to pomnożyć co najmniej przez 3 muzykantów, bo taki jest najmniejszy skład góralski, czasem 4, więc tylu muzykantów ma zatrudnienie codziennie i to jest wspaniałe, bo to ich inspiruje też. Wśród nich są absolwenci szkół muzycznych, są ludzie, którzy naprawdę dobrze grają, a przede wszystkim żyją tą muzyką na co dzień. I kiedy są takie imprezy jak Redyk, Wyjście Owiec na hale, kiedy są festiwale, kiedy są konkursy muzyki tradycyjnej, okazuje się, że potrafią dobrze grać muzykę tradycyjną, więc ona na pewno nie zginie.
1: Wiesz, ja tak podkreślam to dlatego, że uważam, że to jest wielkie dobro, które zostało zrealizowane i to muszę powiedzieć w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Wydawało mi się, że to właśnie ten wredny kapitalizm zabije to wszystko i każdy będzie grał jakąś muzykę nieoryginalną z bardzo dobrego sprzętu za żadne pieniądze. I to będzie tą charakterystyką tego miejsca, a okazało się, że zupełnie na odwrót, że tą muzyką miejsca stała się muzyka live, muzyka grana przez was, przez zakąpiańczyków górali. To jest muzyka oryginalna. Może to nie jest Jascha Heifetz na tych skrzypcach, ale to nie o to chodzi. Ta atmosfera tego jest tutaj.
2: To jest naturalne miejsce dla muzyki, tak, bo chcemy przyjemnie spędzić czas, zjeść coś dobrego i posłuchać muzyki, a może nawet potańczyć przy takiej muzyce. Warto spróbować.
0: Krzysztof Trybunia-Tutka jest z nami. Krzysztof, widzimy się na festiwalu Nowa Tradycja, festiwalu Polskiego Radia.
2: A już wieczorem widzimy się na koncercie, bo oczywiście jestem fanem festiwalu Zakopiańska Wiosna Jazzowa i tych zespołów, które dziś wystąpią.
0: Słuchaj, dzisiaj Maciej Sikała, znakomity saksofonista, będzie Martin Brunner, czyli pianista z Czech, ale przede wszystkim pewnie idziesz na SBB.
2: Tak, to legenda. Dla mnie to też są już muzycy, o których wiele słyszałem. Widziałem kilka koncertów, ale głównie oczywiście znam ten zespół z radia, z telewizji. Dzięki Jedynce też możemy ich usłyszeć.
0: Krzysztof, ja powiedziałem już, że ty masz przyśpiewki na każdy temat i opowieści. Dzisiaj nasz temat w Na Dwa Głosy to jest wypoczynek, relaks, swoboda,
1: lato,
0: wolność jako przeciwieństwo szybkości. No to może coś na koniec zaintonujesz, chociaż króciutko.
3: Do gór śwarni chłopcy, ka źródlana woda, ka worły furgają, hań na saśle woda.
0: Krzysztof Trybunia-Tutka, jesteśmy live w Zakopanem i to wszystko live. Dziękujemy ci pięknie i do zobaczenia w Warszawie.
2: Do zobaczenia.

0: No tak, można powiedzieć, że muzyka góralska nie jedno ma imię.
1: Tak, Krzysztof. Przypomniał mi Krzysztof te wszystkie współprace między innymi właśnie czy z Kiniorem, czy ze Ścierańskim, że ten jazz i te podziały rytmiczne i te harmonie, zobacz jak to się wszystko przenika i to reggae jamańskie również świetnie brzmi. To też była wtedy, pamiętam, sprawa no, absolutnie międzynarodowa i na skalę światową coś wyjątkowego.
0: Tak, bo muzyka łączy nie tylko pokolenia, ale również świat.
1: A my mamy dużo czasu dzisiaj. Odpoczynek, relaks. Tak trochę na przekór tego, że być może dla kogoś ten relaks się kończy, ale jeszcze proszę podarować sobie, jak to mówimy z Pawłem, odrobinę luksusu.
0: Jesteśmy tego warci.
1: To Louis Armstrong.

0: have all the time in the world.
1: Ach, przypomniałeś taką historię, to Bondowska.
0: Bondowska, tak. I w służbie jej królewskiej mości.
1: I ten Armstrong w tle, John Barry, muzykę skomponował.
0: John Barry, ale najmniej udany Bond podobno, ten taki James Lazenby.
1: Tak.
0: To dzisiaj wspominany jako taki najmniej udany, ale piosenka udana rzeczywiście.
1: Tak, świetna, ale Bond to jest zawsze Bond.
0: I to jest taka historia, że ten cały czas biegnie dla nas, że to my go mamy, a nie odwrotnie. Tak, w kontekście relaksu odpoczynku. Czy ty wiesz, że jeszcze można pośmigać z Kasprowego? Dzisiaj chyba ostatni dzień.
1: Dzisiaj podobno to tak, tylko w jedną stronę, bo druga jest zamknięta, bo świstaki podobno są już tam zajmują to miejsce i są najważniejsze, bo to jest ważne miejsce nie tylko dla narciarzy, ale również i dla zwierząt.
0: Dla natury, oczywiście, że tak. Natomiast wczoraj spotkałem zespół Pudelsi, oni są tutaj w Zakopanem, tutaj tworzą nowe piosenki, powstaje nowa płyta, no i między innymi perkusista zespołu Tomek Dominik jest zapalonym narciarzem. Pozdrawiam serdecznie i mówi, że właśnie warunki wspaniałe, no ale dzisiaj ten sezon oficjalnie się kończy. Wybrałem taką piosenkę, wiesz, w kontekście też odpoczynku, relaksu.
1: Wojtka Młynarskiego, 44 zamienię na wcześniej.
0: Ale o co w tym chodzi, to wytłumaczy sam autor tak naprawdę. Proszę posłuchać.
2: Proszę Państwa, dalej balladka wymagająca niewielkiego komentarza. Większość z Państwa pewnie się świetnie orientuje, ale gdyby choć jeden z moich kochanych widzów nie wiedział, ja muszę powiedzieć, że kiedy się chce w miejscowości Kuźnicy, koło Zakopanego, pojechać na szczyt Kasprowego Wierchu, polską koleją linową, w skrócie PKL, trzeba mieć dwie rzeczy. Bilet i miejscówkę. Obie, jak wiadomo, są nieosiągalne. Ale powiedzmy, że je mamy, to wtedy jeszcze miejscówki mają numery kolejne odpowiadające godzinom. Kto ma miejscówkę wczesną, to się cieszy bardzo, sobie tam jedzie z nartami czy widoki podziwiać. Kto ma miejscówkę późną, natomiast to się martwi i często się też i łudzi, ustawiając wcześniej, że się zamieni może z kimś na wcześniejszą miejscówkę. Ja to mam przerobione świetnie, bo tam jeżdżę bardzo często. I kiedyś my właśnie jeździli ze 3 lata temu z takim młodym kolegą, studentem. I dość późne mieliśmy miejscówki. Stał koło nas taki jegomość, starszy pan, bez nart, w paletku takim i tak pokrzykiwał. 44 na wcześniej. Może pan, 44 na wcześniej. Więc on miał 44, znaczy to już jest ciemno, jak się wyjeżdża na górę. I się łudził, że się zamieni. A ten koleżka, który ze mną jeździł, tak mnie pod żebro kuksnął i powiada do mnie, wie pan co, panie Wojciechu, że to jest dobry pomysł do piosenki, dobry szlagwort. 44 na wcześniej. Jakby takie zadanie mi zadał do rozwiązania. Ja nad tym tak dumałem i w końcu dopiero po 2,5 roku bodaj, przy pomocy kolegi tu siedzącego, kompozytora, zadanie rozwiązałem w sposób, o, widzisz to, brawa dla kolegi. Muzyka Jerzy Derfel, 44 na wcześniej. Na stacji kolejki w Kuźnicach facet skrzywiony boleśnie powtarzał z nadzieją w licach 44 na wcześniej, 44 na wcześniej. Facet był chudy emeryt, a ja myślałem do kata, przecież 44 to równo moje lata, wtedy znaczy. Moje lata. A gdybym takie zamienił, jak ów emeryt miejscówkę, myśl atrakcyjna szalenie przemknęła mi przez główkę. I dalej, Faust z PKL-u. Myślałem jeszcze chwilę, że jeśli już, przyjacielu, zamieniasz, to na ile? Na ile? Na dychę, gdym chłopie ciche kuł o słoneczku wierszyk i brnął w maliny nieliche. Rok 51, rok 51. I wujek Wiktor z więzienia powrócił z twarzą z kamienia. Na dychę niedoczekanie. Na dychę się zamienię. A więc dwie dychy wstecz patrzę. To pora pierwszych mych pieśni, kiedy w studenckim teatrze tak słodko na mnie donieśli. Tak słodko. Pamiętam oczy mruganie i te dwuznaczne uśmiechy. Dwie dychy niedoczekanie. Za nic nie biorę dwudziechy, nie biorę od myśli natarczywej. Opędzam się jak od wódki. Trzydziecha obrzydliwa, czterdziecha świt był przygródki. Aż zakrzyknąłem wesoło, 44 na później. Emeryt puknął się w czoło, wokół zrobiło się luźniej, 44 na później.

0: Więc...
1: Tak. Wojciech Młynarski, jeżeli wierzę, że nie, ale ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, jeśli że chodzi to o geniusz, to i ta cała zapowiedź, która była równie ważna jak ta piosenka i opowiastka, zdaje się prosta, a ile w niej życiowych prawd. Każdy może sobie teraz określić, czy by się zamienił, czy na dychę się nie zamienia. Wojciech Młynarski w kontekście nart, odpoczynku, relaksu. Dzisiaj ostatni dzień na Kasprowem. Szansa na szósy. Chyba już za późno. Rzeczywiście, jak ktoś ma 44. miejscówkę,
2: nie, to wszystko już piekielnie mądre i takie prawdziwe to wszystko u Wojtka, jak zawsze było. A jeśli chodzi o Kasprowy, to w dalszym ciągu tam bardzo trudno i bardzo drogo dopłynąć, aby jeździć na nartach. To nie jest wymarzone miejsce dla narciarzy i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. No ale mamy lato, także no to nie są nasze problemy. To co, to może...
1: Kolejkę linową zamieniamy na zwykły PKP. Pociąg, tak?
2: Tak, tak. Ja zawsze nie zgadzam się z takim tam zdaniem, panie doktorze, byleby nie do Warszawy. Nie wiem, dlaczego tak z taką złością oni mówią o tej Warszawie najpiękniejszej z miast.

0: I Ryszard Zenkowski, byle nie do Warszawy. Dlaczego nie do Warszawy? Powoli, ale powoli.
1: Zwłaszcza do Warszawy.
0: Tak, ale to dobrze brzmi ten utwór cały czas.
1: My do Warszawy jutro, proszę państwa.
0: Bo dzisiaj jest SBB, przepraszam, miałem to powiedzieć na początku, dlatego że to jednak jest wydarzenie, wydarzenie artystyczne, chociaż sam lider powiedział, że już grali w zeszłym roku, ale dla mnie SBB gdzieś się skończyło wiele, wiele lat temu, także to może być podróż sentymentalna.
1: Grali w tym oryginalnym, dodajmy, składzie i to była trasa w ubiegłym roku, ale proszę zauważyć, że te wiele miesięcy, rok mija, to nie jest tak częste, żeby ten zespół napotkać i to w tym oryginalnym składzie. Jerzy Katapiotrowski, legendarny bębniarz.
0: On w ogóle mieszka w Ameryce,
1: mieszka,
0: tak?
1: W Ameryce, mieszka w Stanach. Zresztą na ten koncert mogę zdradzić trochę kuchni tej naszej festiwalowej. Proszę państwa, Jerzy Piotrowski miał przylecieć nieco później. Przyleciał specjalnie, żeby zagrać już w oryginalnym składzie ten pierwszy koncert, można powiedzieć, na tej zbliżającej się trasie, więc dzisiaj jest początek. Jak zapowiadał Józef Strzek, nie zabraknie tych najważniejszych utworów. Plotą na pewno mnóstwo improwizacji. No ale Antimos Apostolis, Strzek i Jerzy Piotrowski dzisiaj wieczorem w finale całego festiwalu. Wcześniej Maciek Sikała, znakomito, profesor, doktor, habilitowany, znakomity instrumentalista, lider. Teraz trio, z którym gra od 2022 roku, czyli Wojciech Pulcyn, Sebastian Frankiewicz, sekcja i wyjątkowa płyta Better Place. I myślę, że gro materiału dzisiaj zostanie zagranego właśnie z tego, no nomen omen, mimo że doświadczeni muzycy, to z debiutu ich, który ukazał się w 25 roku. No i jeszcze Martin Brunner, jeszcze pianista czeski.
0: Właśnie o to chodzi, bo festiwal ma taki charakter troszeczkę międzynarodowy, chociaż ta międzynarodowość może nie jest najistotniejsza w tych prezentacjach. Wczoraj te Słowaczki genialne dla mnie, chociaż nie wszystkim się podobały, dlatego że uważałem, że to już jest takie archiwalia, że to już jest czas takiego śpiewania swingowego minęło, ale dla mnie one były tak stylowe, że nie ma w Polsce tego rodzaju zespołu i tego typu tradycji.
1: Martin Brunner to pianista zdecydowanie bardziej nowoczesny, no kłaniający się tej ECM-owskiej tradycji. To wszystko jest bardzo poukładane, wyważone, ale w tej maestrii też jest pewien urok i on otworzy dzisiejsze koncerty. Także Wiosna Jazzowa, ostatni dzień. Będziemy oczywiście podsumowywać festiwal w kolejnych dniach na antenie programu pierwszego. Pozwolisz, Paweł, że jeszcze jedna taka luźna bardzo piosenka. Piosenka nosi tytuł Life in One Day, czyli piosenka trochę o tym, że absolutnie nie musimy przeżyć życia w jeden dzień, że zdążymy, żeby troszeczkę zwolnić i podarować sobie jeszcze w perspektywie kolejnych dni trochę czasu. Howard Jones to była taka gwiazda brytyjska, wróżono mu karierę niemal jak Stingowi i on raczej poszedł w ten tak zwany synth-pop, elektropop, ale bardzo lubię jego płyty, rok 85, drugi album i taka cudna piosenka z flecikiem zresztą.

0: Życie w jeden dzień, Life in One Day, Howard Jones, polecam Państwu jego płytę. Może trochę zapomniane, ale muzyk pozostaje wciąż aktywny. No i nie tylko ten jeden jego przebój, What is Love, ale wiele, wiele innych fantastycznych piosenek. Proszę Państwa, nasza przygoda zakopiańska, przynajmniej tutaj na antenie, się kończy.
1: No właśnie, trzy, a może nawet cztery dni. Tyle trwał festiwal Wiosna Jazzowa. Dziś ostatni dzień, o 18:00 rozpoczynamy kolejny koncert, a my się już z Państwem żegnamy, tak. I dziękujemy za te spędzone dni z Państwem na w całej Polsce, na całym świecie. No, ale z Zakopanego.
0: Szeroko, szeroko, bardzo szeroko. A to wszystko dzięki realizatorom. Tutaj w Zakopanem Stefan Myszk, jeśli chodzi o Warszawę, Krzysztof Sagan. Tam na miejscu również czuwał wydawca Dominika Jęca, a przez całe te dni w Zakopanem Katarzyna Pietrzak. A mówili do Państwa
1: Marcin Kusy i Paweł Sztampka. I chcieliśmy ogromnie, ogromnie podziękować za obecność tu i za Państwa obecność.
0: I pozdrowienia dla słuchaczy, proszę Państwa, relacje z festiwalu i podsumowanie oczywiście wtedy, kiedy wrócimy do Warszawy, bo jednak do Warszawy jutro wracamy. Na koniec jeszcze jedna piosenka związana z odpoczynkiem. Lou Reed siedział w Central Parku w Nowym Jorku. Proszę sobie to już w tej chwili wyobrazić. Obok niego jego ówczesna narzeczona. No i taka opowieść o tym, jak perfekcyjny może być dzień spędzony w parku, a potem powrót do domu.
1: Nie
0: do
1: tylko
0: usłyszenia.
1: W Nowym Jorku.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Choć zazwyczaj mówi tak.
2: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
1: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
2: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
1: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
0: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Ruch z godziny na godzinę w całej Polsce jest coraz większy. Kierowcy wracają do domów z długiego weekendu. Więcej informacji o trudnościach już za chwilę w aktualnościach jedynki. Tymczasem są oficjalne informacje od służb. Droga krajowa numer 92, odcinek Sochaczew-Łowicz na wysokości miejscowości Nowy Kozłów I. Tam niestety bardzo poważne zdarzenie drogowe. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Niestety jedna osoba nie żyje. Droga została zablokowana i wytyczono objazd drogami lokalnymi. Taka informacja jest od godziny 15. Podobnie autostrada A2. Również są utrudnienia w ruchu. Węzeł Wartkowice do węzła Emilia na wysokości miejscowości Wiktorów i to już województwo łódzkie. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe i motocykl, ale nie ma na aktualnie informacji o osobach rannych. Na czas lądowania śmigłowca LPR zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Najdłuższy korek w kraju jest obecnie na autostradzie A1. Również w drodze z Trójmiasta. Kierowcy gwałtownie będą musieli zatrzymać się za miejscowością Pelplin i w tym miejscu ruch jest praktycznie niemożliwy. Samochody ustawiają się w kilkunastokilometrowym sznurze do miejscowości Bobrowiec. Jeśli są Państwo właśnie na tej trasie, zdecydowanie radzimy zjechać na przykład w miejscowości Swarożyn na drogę krajową numer 91. Na autostradę A1 można wjechać ponownie w miejscowości Warlubie. Już przed samym południem zdecydowany korek pojawił się w województwie zachodniopomorskim i cały czas on się utrzymuje. Za Goleniowem, a w kierunku samego Szczecina jadąc, kierowcy mogą zjechać tam swobodniej dopiero od węzła Szczecin-Kijewo, natomiast kilkanaście kilometrów dalej na A6 ponownie pojawiają się te problemy i są przewężenia przed węzłem w miejscowości Klucz.
8: Jest 16:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Niedziela pod znakiem powrotów z majówki. Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda wjazd do Warszawy od strony Łodzi. Wiemy, kiedy i gdzie podpisana zostanie umowa SAFE. Minister obrony podał szczegóły. Życzenia z USA dla Polski z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Gratuluje nam Marco Rubio. Polacy wracają z majowego weekendu. Na drogach większy ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Na autostradzie A2 tuż przed Warszawą jest nasza reporterka Anna Orzeł. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Aniu, jak wygląda sytuacja w tamtym miejscu?
9: No generalnie nie jest źle. Sporo samochodów, ale nie na tyle, by przy zjazdach tworzyły się korki, czy były problemy z zachowaniem płynności ruchu. Polacy, którzy w majowy weekend przemierzają kraj, nie narzekają ani na utrudnienia, ani na zwężenia. Wystarczy zachować odpowiednią prędkość, o co apeluje policja, by podróż była bezpieczna.
10: Bardzo długa.
11: Jedzie się bez problemów żadnych?
10: Bez.
12: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie, będziemy zaraz tankować gaz, nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować, mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
10: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale myśmy się nie załapali.
9: Niestety plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
13: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
9: I na koniec policyjny bilans. Niestety tragiczny. 1 i 2 maja na polskich drogach zginęło 9 osób, a 164 zostały ranne.
8: Anna Orzeł z A2. Dziękuję bardzo. Podpisanie umowy w sprawie SAFE planowane jest w piątek w Warszawie. Informuje o tym wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapowiada, że maj będzie miesiącem umów zawieranych w ramach programu, a część sprzętu jest już zakontraktowana.
14: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
8: Wicepremier dodał, że wszystko chcemy kontraktować w polskim przemyśle zbrojeniowym. Mówił też, że na zakupy jest bardzo mało czasu. Weto prezydenta utrudniło, ale nie przeszkodziło, zapewnił minister Kosiniak-Kamysz. Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Podczas uroczystości na Placu Zamkowym w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego obowiązującą od 1997 roku ustawę zasadniczą trzeba zmienić.
15: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
16: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
15: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
17: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
15: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
8: W Radzie do Spraw Nowej Konstytucji powołanej przez prezydenta znaleźli się m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych.
0: To są aktualności jedynki.
8: Sekretarz stanu USA składa Polsce życzenia z okazji święta Konstytucji 3 maja. Polscy obrońcy wolności byli częścią historii Ameryki od jej początków i nadal łączy nas wspólne zaangażowanie na rzecz wolności i dobrobytu, napisał Marco Rubio. Podkreślił, że polska konstytucja z 1791 roku była pierwszą nowoczesną konstytucją w Europie. Od rana do Polski spływają życzenia. Wpisy zamieścili m.in. przywódcy Litwy i Łotwy, a także ambasadorzy Ukrainy i Irlandii. Tłumy brały udział w krakowskich uroczystościach 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody rozpoczęło uruchomienie dzwonu Zygmunt i msza w katedrze na Wawelu. Potem ze wzgórza Wawelskiego drogą królewską przed grup nieznanego żołnierza na placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny.
18: To jest nasza tradycja. Rokrocznie przychodzimy na uroczystości pod Wawelem.
19: Każdy Polak powinien uczestniczyć właśnie 3 maja w tym marszu.
20: Patriotycznie.
19: Patriotycznie.
20: Aż ciarki przechodzą.
21: Pierwsza konstytucja w Europie, druga na świecie, także myślę, że każdy Polak powinien znać datę. Mamy być z czego dumni i oby tak dalej.
8: Za godzinę mieszkańcy i turyści tradycyjnie zgromadzą się na małym rynku. Wezmą udział w krakowskiej lekcji śpiewania. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. W zakończonym już meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy GKS Katowice pokonał Brugbet Termalika Nieciecza 5-1, a to oznacza, że zespół z Małopolski jest pierwszym spadkowiczem w tym sezonie. Teraz trwa spotkanie Zagłębia Lubin z Krakowią i w 57. minucie jest bez goli, a o 17.30 Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Płock. Siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają w finale turnieju Beach Pro Tour Elite w Brazylii. W półfinale pokonali Łotyszy Plawinsa i Christiansa Forkertosa 2-0. To był udany rewanż Polaków za fazę grupową, w której Łotysze zwyciężyli 2-1. Tymczasem w Ekstraklasie siatkarzy trwa trzeci mecz o trzecie miejsce. Projekt Warszawa gra z Asseco Resowią i prowadzi 2-0 w setach. Jeśli warszawski zespół wygra, to zajmie trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski, a jeśli przegra, to czwarty mecz odbędzie się w środę, podobnie jak czwarte spotkanie finałowe, w którym grają Warta Zawiercie i Bogdanka Lublin. Tu po trzech meczach prowadzi Lublin 2-1. Dwa srebrne medale zdobyli reprezentanci Polski w konkurencji karabinu z 300 metrów w pozycji leżąc podczas Mistrzostw Europy w Osijeku. W rywalizacji pań na drugim stopniu podium stanęła Karolina Romańczyk, a u panów Andrzej Burda. Przypomnijmy, że wczoraj mistrzem Europy w karabinie z 300 metrów w trzech postawach został Tomasz Bartnik. Stanisław Aniołkowski zajął trzecie miejsce na mecie ostatniego, ósmego etapu wyścigu kolarskiego dookoła Turcji, a cały wyścig wygrał Australijczyk Sebastian Berwick. Najlepszy z Polaków Piotr Pękala zajął 24 miejsce. Tymczasem Katarzyna Niewiadoma była czwarta na pierwszym etapie wyścigu kolarskiego w Vuelta Espania. Wygrała Szwajcarka Noemi Rook przed Belgijką Lotte Kopecky i Niemką Franciską Koch. Katarzyna Kawa wygrała turniej tenisowy w Chinach. W finale pokonała Słowenkę Weronikę Erjawec 6-0-6-4. Po wiadomościach o 19 w radiowej jedynce rozpoczniemy jak zwykle w niedzielę audycję przy muzyce o sporcie, a po 20 zapraszam do wysłuchania rozmowy z naszym trzykrotnym medalistą olimpijskim, skoczkiem narciarskim Kacprem Tomasiakiem.
0: Pogoda.
8: Popołudnie słoneczne i ciepłe, tylko na północnym zachodzie będzie się chmurzyć i wieczorem popada przelotny deszcz. Temperatura od 15 stopni w Ustce, 24 w Suwałkach i Krakowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 stopni w Pile, Słubicach i Elblągu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porwisty, ciśnienie spada, na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Co za dzień.
22: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
22: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
22: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
22: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
22: Na mnie i na Meliski.
23: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
24: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
25: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
24: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Nie czekają, aż ktoś zapyta je o zdanie. Tworzą, śpiewają, zmieniają świat. Piosenkarki i kompozytorki, matki i singielki, żony i kochanki. Jednym słowem, artystki. Oto bohaterki audycji muzycznej Portrety. Zapraszam dziś po godzinie 17:00, Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nowy, wspaniały świat.
3: Dzień dobry Państwu, godzina 16, niedziela. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska i to jest program Nowy, wspaniały świat. I sobie dzisiaj porozmawiamy o tym, czy Donald Trump jest Jezusem. Dokładnie tak. A moimi gośćmi są Magdalena Bazylewicz, dziennikarka krytyki politycznej, filolożka angielska, baczna obserwatorka amerykańskiej rzeczywistości. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta i filozof.
5: Dzień dobry.
3: I Janusz Omyliński, lekcjareligii.pl. No to, szanowni państwo, zacznijmy od pani Magdy. Jak pani myśli, czy Donald Trump, według tego, co pokazuje ostatnio na swoich mediach społecznościowych, staje się na naszych oczach nowym Jezusem?
4: Zacznę od wyrażenia, które zapewne wszystkich zdenerwuje. To zależy, kogo zapytać. Tutaj jeszcze nawiążę, nie wiem czy państwo, czy też słuchacze mają świadomość, że prawdopodobnie Trump, publikując to zdjęcie,
3: grafikę,
4: nie miał świadomości, że że zostanie odebrana jako wizerunek jego jako Jezusa. Ponieważ tam nastąpił chyba taki błąd w przekazie. Trump udostępnił tę grafikę, słysząc, że i tutaj z angielskiego, że ona została, usłysząc słowo doctored, które oznacza, powiedzmy tak przekładając, photoshopowana. Mhm. I stąd w późniejszych wyjaśnieniach, po sporej negatywnej reakcji, powiedział, że ta grafika przedstawia jego jako doktora.
3: Doktora w szacie wziętej tak. Żywcem z wizerunku Jezusa, jaki znamy, do tego z aureolą. No fajny doktor. Panie Tomaszu, Janusz, jak wy to odbieracie?
5: Znaczy, ja powiem tak, za kogo on sam się uważa, to kompletnie nie ma znaczenia, ale warto powiedzieć, za kogo go uważają niektórzy z jego wyborców. To znaczy, i tutaj mamy cały zestaw określeń religijnych, bo jedni uważają go za katechona. To jest taki cytat z listów świętego Pawła, który w ten sposób określał, tak zakładamy, bo to nie pada wprost, cesarzy rzymskich. To znaczy, tych, którzy wprowadzając porządek, opóźniają przyjście Antychrysta. Czyli to jest ten, który jakby opóźnia przyjście Antychrysta. Inni będą go uważać oczywiście za, to się ładnie tak nazywa, imperatora Dariusza, czyli za takiego władcę, który przywraca prawa ludzi religijnych, w tym Izraela, bo to jest bardzo istotny element
3: w
5: tym myśleniu, ale sam nie jest szczególnie moralny. Znaczy, jego nie uważają generalnie za jakąś postać przesadnie moralną, ale będą też tacy, i tu chyba jego taką kluczową osobą będzie jego ta liderka, coachka duchowa, jakkolwiek by jej nie nazwać, która będzie może uważać nie za Mesjasza, ale za kogoś no niemal takiego jak. Ona to zresztą wprost powiedziała w czasie jednego z tych mitingów modlitewnych, mówiąc, że on jest, no nie jest Jezusem, jest jak Jezus. Bo jak Jezus przywraca porządek, bo jak Jezus był na niego zamach, no na Jezusa oczywiście Jezusa ukrzyżowano.
3: No już dwa
5: no
3: były.
5: I przeżył, chociaż Jezus oczywiście zmartwychwstał. Więc tu będzie cały zestaw rozmaitych elementów. Natomiast za kogo on sam się uważa? Ja bym powiedział, jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że Donald Trump z całą pewnością sam siebie uważa za Boga, bo jedynym Bogiem, w którego on wierzy, jest on sam. Mm-hmm. To znaczy, to jest jakby coś, co z niego przebija. Choć być może, i to już ostatnie zdanie, ten moment, w którym on przeżył zamach, to znaczy, był chyba dla niego samego takim momentem, w którym przynajmniej część z tych narracji, które on oczywiście lubi słuchać o sobie, ale stało się dla niego bardziej autentyczne. Czy on chyba rzeczywiście uwierzył w to, że jest jakimś posłannikiem.
3: Janusz, może nie nieśmiertelny,
5: to chyba nie.
6: Rozumiem te tłumaczenia na temat tego, jak on wyraził się później, że wydawało mu się, że był przedstawiony jako doktor, ale ciężko mi uciec od takiego wrażenia, że jednak to była próba, że to był test. Zrzucenie tego w ten sposób i zobaczenie, jak to zostanie odebrane przez ludzi. Aha. Czy już są w tym punkcie, że rzeczywiście uznają go za tego Mesjasza, czy jeszcze nie? No i przeliczył się troszeczkę, bo rzeczywiście ten opór był spory tutaj, ale no tak, on jest, coraz więcej pojawia się takich głosów w przestrzeni publicznej w Ameryce, nazywających go wręcz Mesjaszem.
3: No dobrze, to wróćmy teraz do początku. Jaką rolę odgrywa religia w ruchu MAGA, który to ruch MAGA wykreował Trumpa, no i dał mu tę drugą już prezydenturę? Bo myślę, że my sobie nie zdajemy z tego tak do końca sprawy, jak bardzo ważna jest tam religia. Opowiedzcie o tym naszym słuchaczom.
5: No. To zależy.
3: To znaczy, zależy. To zależy, lepiej.
5: Dlatego, że nie ma jednego ruchu MAGA. To znaczy, ten ruch składa się z bardzo różnych elementów. Natomiast, żeby w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sobie powiedzieć, religia w ogóle odgrywa bardzo ważną rolę w amerykańskiej kulturze, także kulturze politycznej. To znaczy, my jesteśmy w tak różnorodnym społeczeństwie wyznaniowym w stanie wskazać, może nie w stosunku do wszystkich, ale do ogromnej większości prezydentów, do jakiego wyznania chrześcijańskiego oni należeli, a nawet jakie w ich życiu zachodziły zmiany religijne, bo na przykład George W. Bush i jego ojciec należeli w momencie swojej prezydentury do dwóch różnych wyznań chrześcijańskich. Jeden był episkopalianinem, drugi był metodystą.
3: Ile jest tych wyznań w Stanach?
5: Oj, sporo. To znaczy to jakby, bo trzeba też pamiętać, że mamy jeszcze całą taką gałąź jak ewangelikalni chrześcijanie.
3: No tak. I każdy może sobie założyć
5: wolne
3: kościoły.
5: I de facto to są kościoły, które należą do jakiejś tradycji, ale one są bardzo często pojedynczymi albo kilkunastoma zborami, a czasami to są w ogóle takie zbory, w których jest jeden teleewangelista, czy teraz już byśmy powiedzieli taki ewangeliczny
3: celebryta. Już nie mówię jeszcze o teleewangelistach, bo nie wyjdziemy do rana.
5: Natomiast generalnie to jest społeczeństwo religijne, to trzeba jasno powiedzieć. Ono jest w przybliżeniu podzielone, jakbyśmy chcieli religijnie na nie spojrzeć, to poza mormonami też bardzo ciekawe wyznanie, poza oczywiście wspólnotą żydowską, też bardzo podzieloną, no, przynajmniej trzy albo cztery główne wyznania, bo są liberalni, czyli reformowani, masorci, czyli konserwatywni, ortodoksi w całej różnorodności i jeszcze mamy rekonstrukcjonistów, żeby skomplikować, no to protestanci dzielą się na takie dwa główne nurty. Mainline, czyli te główne, tradycyjne kościoły protestanckie, w przybliżeniu możemy powiedzieć kongregacjonaliści, prezbiterianie, luteranie i na ewangelikalnych chrześcijan, czyli przybliżeniu, powiedzmy, tych, którzy to najogólniej, którzy przyjmują chrzest jako osoby dorosłe, tak? To znaczy to są i to są najbardziej rozdrobnione kościoły. Potężnym kościołem tego nurtu, jednym w ogóle z większych amerykańskich, jest Południowa Konwencja Baptystyczna. I teraz dla ruchu MAGA istotne najbardziej jest ta grupa 20-28, różnie się to liczy, procent ewangelikalnych chrześcijan, ponieważ z nich 80% białych ewangelikalnych chrześcijan zagłosowało na Donalda Trumpa i ogromna większość z nich głosuje też na republikanów. I co więcej, to z tej grupy pochodzą te idee polityczne i religijne, bo to wcale nie jest tak łatwo oddzielić, co jest czym, z których część ruchu MAGA przyjmuje.
3: Pani Mago, co by pani dorzuciła do tego?
4: Dorzuciłabym to, że w ciągu ostatnich kilku lat ta religia w ruchu MAGA stanowi takie rewolucyjne paliwo.
3: To znaczy?
4: Tutaj mam poczucie, że jeżeli chodzi na przykład o te różnice między, chociaż to tak bardzo, bardzo mówiąc ogólnie, takim naprawdę szerokim pędzlem, że w Europie w takim wymiarze, jak być może my to obserwujemy na co dzień, religia stanowi jakąś taką siłę stabilizacyjną.
3: No jest to jakiś kolor, tak?
4: I to, co Europejczycy, tu proszę mnie poprawiać w razie czego, ale to, czym dla nich jest chrześcijaństwo, jest może takie bardziej kulturowo-tożsamościowe. Nawet w języku tak zwany wierzący, niepraktykujący mamy to prawdopodobnie we wszystkich krajach Europy, czyli takie zjawisko osób, które utożsamiają się ze swoim, powiedzmy, dziedzictwem chrześcijańskim, natomiast już co do tych zasad, które...
3: Wiadomo.
4: Jest to stosowane bardzo luźno. Natomiast w MAGA ta religia, i tutaj pewnie zaraz będzie ten wątek poruszany jeszcze osobno, czyli ten chrześcijański, ten taki bardzo specyficzny nurt, czyli chrześcijański nacjonalizm, pod którego parasolem właśnie ci ewangelikanie, protestanccy ewangelikanie, o ile się nie mylę, bo też nie jestem bardzo dobra w tych wszystkich...
5: Po angielsku to jest evangelicals, więc czasem się błędnie tłumaczy to jako ewangelicy, ale to jest ewangelikalny.
6: Obrażają ewangelicy.
5: Czyli ci po angielsku to był mainline protestant.
4: Tutaj postulatem jest uczynienie ze Stanów państwa wyznaniowego. Oni mówią tym otwartym tekstem, opierają to wszystko na micie, jakoby Stany Zjednoczone powstały, jakoby fundamentem, na którego kanwie powstały Stany Zjednoczone jest chrześcijaństwo. I wybiórczo oczywiście, bardzo selektywnie doszukują się rzeczy w tekstach pisanych przez ojców założycieli, doszukują
3: tak,
4: się...
3: Tak, jest masa teorii spiskowych na ten temat zresztą.
4: Politycy związani z ruchem MAGA też to już wielokrotnie lata wstecz, szczególnie takich mniejszych, zamkniętych, chociaż to było wcześniej, teraz już mówią też bardzo otwarcie, ale szczególnie takich mniejszych spotkaniach ze swoimi zwolennikami mówili właśnie, rzeczy, które kiedyś uchodziłyby za skandaliczne, czyli to, że nie istnieje coś takiego jak rozdział kościoła od państwa, że jest to bzdura i to mówię też w takim dość takim publicystycznym może stylu, że pamiętam tą kongresmenkę Lauren Boebert, która przechadzając się właśnie z mikrofonem wśród swoich zwolenników mówiła, że ma dosyć słuchania tych bzdur o tym rozdziale kościoła od państwa. I to nie rząd ma przewodzić kościołowi bądź narodowi, tylko kościół ma prowadzić rząd.
3: Więc trochę mnie zatkało, jak teraz to słyszę, więc może Janusz mnie z tego wyciągnie.
6: Właśnie... Fajnie, jak ci patrzymy na to przez pryzmat wyznań, ale przede wszystkim właśnie przez pryzmat tych prądów, które są, bo te wyznania są bardzo szerokie, różnorodne, są pomieszane, ale są pewne takie prądy, które możemy z tego wyciągnąć. Właśnie chrześcijański nacjonalizm to jedno, nowa reformacja apostolska, to jest taki ruch, który ruch supremacji chrześcijańskiej, który mówi o tym, że chrześcijanie po prostu są lepsi i powinni rządzić na przykład krajem. Jest taka teoria o Seven Mountain Mandate, czyli mandacie siedmiu wzgórz, które chrześcijanie powinni przejąć. To jest tam rząd, rodzina, kultura, biznes, gospodarka religia. I tak dalej. Więc to są
3: wybrzmiewa w bardzo wielu słowach wypowiedzianych przez Trumpa.
6: Tak,
3: próbował
6: tak.
3: Przynajmniej, tak?
6: Oprócz tego na przykład takie prądy jak muskularne chrześcijaństwo, to był taki jeszcze z XIX wieku, taki prąd, który też jakby rozwinął się do dzisiaj, jest w jakiś sposób obecny w tym chrześcijaństwie amerykańskim, czyli takiego chrześcijaństwa, no nie takiego jak Jezus pokazywał, ten drugi policzek i w ogóle, tylko raczej takiego, co właśnie ten drugi policzek to raczej da, niż pokaże.
5: I tutaj dajemy jeszcze jeden element, bo żeby to wszystko zrozumieć, trzeba się spojrzeć na tych nieszczęsnych ewangelikalnych chrześcijan, czy nieszczęsnych, to zostawmy. I na ich specyfikę. Dlaczego? Dlatego, że to jest wyznanie, które często składa się, znaczy większość głównonurtowych kościołów chrześcijańskich chrzci dzieci i niemowlęta. Ewangelikalne chrześcijaństwo to są wszystko wspólnoty, które przyjmują tak zwanych newborn, czyli ponownie narodzonych. Oni muszą się nawrócić w wieku dorosłym albo przynajmniej nastoletnim i wtedy przyjmują chrzest. Więc formalnie to są często ludzie, którzy są po przejściach, którzy wywodzą się z innych tradycji religijnych albo wcześniej byli nieszczególnie religijni i oni przeżywają, to się różnie nazywa w tradycji, od XIX wieku, rozgrzanie serca, nawrócenie i tak dalej.
3: Słyszą głos.
5: I co więcej, czasami słyszą, czasami mówią, nie wszyscy, bo to jest strasznie też skomplikowane, nie wszyscy są pentekostalni, znaczy nie wszyscy są zielonoświątkowi, niektórzy nie są, są przeciwni temu. Natomiast wszyscy mają przeżyć to nawrócenie, mniejsze lub większe, ale powinni wskazać ten moment i wszyscy mają tworzyć tą wspólnotę nowo nawróconych, którą widać. I teraz rzeczywiście oni się będą odwoływać do historii, bo powiedzą i teraz tak, to nie jest pełny obraz. To znaczy, jakbyśmy chcieli lepiej szukać, to nie jest pełny obraz. Ale powiedzą nie bez racji. Jak przyjeżdżali pielgrzymi, to zakładali państwa, czy kolonie, w których rzeczywiście nie było jednego kościoła, ale była cała masa kościołów, które były niedopuszczalne, tak? To znaczy jakby przyjeżdżali i katolicy, Żydzi nie mieli wstępu do tych kolonii na przykład, a w innych mieli dostęp. Katolicy, a nie mieli tylko Żydzi. W jeszcze innych wyrzucano nowochrzczeńców, czyli baptystów, tak? I rzeczywiście bardzo wcześnie pojawia się Roger Williams, który mówi, powinna być wolność religijna, ale ona dość długo też była ograniczona do niektórych grup i co więcej, kolonie regulowały także kwestie, już nie mówię tylko religijne, one regulowały także kwestie moralne na bardzo głębokim poziomie w duchu moralności purytańskiej. I teraz oczywiście jest też inna tradycja w tradycji Stanów Zjednoczonych wśród ojców założycieli. Nazwijmy ją transcendentalną, unitariańską, uniwersalistyczną, ale oni powiedzą, ona jest mniej istotna, my się musimy odwołać do tej bardziej. I to wszystko, a do tego jeszcze dorzucają chrześcijański syjonizm, czyli przekonanie o szczególnej roli Izraela. To jest teologiczna teza, ale ona ma bardzo konkretny wymiar polityczny i narrację o tym, że w związku z tym, że to jest religijność wspólnotowa, to znaczy To znaczy, że nie tylko jednostka musi być jakoś moralna, ale i wspólnota musi być jakoś moralna. Więc rzucają do tego konieczność odrodzenia moralnego Stanów Zjednoczonych.
3: To jest program Nowy Wspaniały Świat, a moi goście to Magdalena Bazylewicz, Tomasz Terlikowski i Janusz Omyliński.
1: Polskie Radio.

0: O tym, czy Trump ma się za nowego Jezusa, rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. Co to jest ten chrześcijański nacjonalizm? Bo dla mnie chrześcijański się kłóci ze słowem nacjonalizm, a tu się nagle okazuje, że to jest coś, bez czego to, o czym mówimy, no nie ma sensu. Musimy opowiedzieć dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. Co to jest ten amerykański chrześcijański nacjonalizm?
1: Zdecydowanie się kłóci. Już chociażby w ten sposób, że nie było czegoś takiego jak nacje w czasach Jezusa, więc ciężko nazwać jego nauki właśnie nacjonalistycznymi. No. Ale no tak, przekonanie o tym, że właśnie chrześcijanie mają swoją misję dziejową, którą muszą wykonać.
0: Że są lepsi od innych?
1: Tak, że na przykład przejęli rolę narodu wybranego, prawda? I więc dlatego są stworzeni po to, żeby dalej te wartości przekazywać.
0: Ale kto jest tym narodem wybranym? Amerykanie?
1: Niektórzy twierdzą, że wprost
2: tak,
1: Amerykanie.
2: Tak.
1: Sam Trump jest porównywany na przykład...
0: Ja myślałam, że Polacy to naród wybrany.
1: Sam Trump jest na przykład porównywany do Cyrusa II Wielkiego, biblijnego króla, który był może nie właśnie takim, nie był Żydem sam, bo był Persem, ale służył Bogu, prawda? I dlatego on mimo tego, że jest nieidealny, mimo tego, że on tam kobiety na boku, alkohol, może jakieś tam rzeczy,
0: na koncie, tak?
1: To wyroki to w ogóle nie przeszkadza. To jest nawet lepiej, bo dzięki temu jakby on pokazuje, jaka jest różnica między tą misją, do której on prowadzi, a tym, jaki on jest. Wiele świętych zresztą też zaczynało
0: źle. Ale ja nie rozmawiam tutaj o świętych, przynajmniej na razie, tak mi się wydaje. Ja rozmawiam o prezydencie Stanów Zjednoczonych, który podobno jest naszym największym sojusznikiem i który traktuje innych jak państwa wasalne.
3: Ale teraz tak, zastanówmy się. No. Czy jeżeli państwo zostaje założone przez pielgrzymów, czyli przez ludzi, którzy uważają, uciekamy z zepsutej Europy przez papistów i przez tych protestantów, którzy się za mało zreformowali. Przybywamy tam po to, żeby założyć nową ziemię obiecaną.
0: Tak, my to jesteśmy, było przedstawiane.
3: My jesteśmy tym ludem, który zastąpił Izraela i zastąpił Kościół stary. No to oczywiście tam w historii różnie bywało, to znaczy stąd kolejne fale uświęceniowe, odrodzeniowe, to nie byli, większość z nich nie była bardzo świątobliwa, tak powiedzmy, większości nie było duchowne.
0: No i pamiętajmy też, że wyrzynali narody, które znaleźli na tych ziemiach.
3: Ale oni traktowali, znaczy to znowu trzeba pamiętać, co oni czytali. Znaczy oni czytali Stary Testament nie w duchu współczesnej krytyki biblijnej, tylko w duchu dosłownym. No to jak wchodziła narody, plemiona izraelskie wchodziły do ziemi obiecanej, to robiły dokładnie to samo. I oni tak to traktowali.
0: Ale jak to się ma do dzisiejszej sytuacji?
3: No ma się w taki sposób, że mitologia części ruchu MAGA i części nacjonalizmu chrześcijańskiego to jest dokładnie ta sama mitologia. To znaczy jesteśmy tym narodem, który jest narodem wybranym i który ma narzucić albo, to jest ten nurt bardziej izolacjonistyczny, Stanom Zjednoczonym, albo całemu światu, właśnie, tą wizję polityki i chrześcijaństwa,
0: i
3: którą sami wyznajemy.
1: Najstraszniejszy
3: prąd, życia też, no.
1: Najstraszniejszy prąd w tym wszystkim to jest ten apokaliptyczny, milenarystyczny, ten,
0: to
1: który
0: znaczy,
1: mówi o tym, że po prostu świat się kończy, albo że musimy doprowadzić do skończenia się świata, tym bardziej.
0: No właśnie chyba to
1: ciężko,
0: robią.
1: No, ciężko czasami sobie o tym nie przypomnieć, kiedy spełniają się proroctwa biblijne przez to, że oni wysyłają...
0: Ale po co mamy doprowadzić do końca tego świata? Jaki jest sens tego, żeby zbudować na jego gruzach coś nowego?
3: Nie, żeby nas tu przyszedł Mesjasz. Znaczy, no to jest proste. Przyszedł Mesjasz i zbudował tysiącletnie królestwo, bo to są zazwyczaj te nurty, w którym będzie dużo lepiej. I znowu to nie jest nic nowego w tradycji amerykańskiej. Cały XIX wiek to są potężne ruchy milenarystyczne, które obiecują Amerykanom, wzywają ich do nawrócenia i przemiany życia i mówią, bo za chwilę przyjdzie Jezus.
0: Ale panie Tomaszu, mamy 2026 i ja bym chciała, żeby nikt nie narzucał jakichś takich
3: ludzie
0: rzeczy.
3: W Stanach Zjednoczonych myślą, to jest inny model podejścia do religijności. Nie u wszystkich, bo to jest zróżnicowane społeczeństwo, ale w sporej części to tak szybko nie mija. To znaczy oni myślą tymi kategoriami i część z tych wyznań, które tam funkcjonują, są bardzo amerykańskie. Powstało w ten sposób. Adwentyści Dnia Siódmego powstają po tym, jak się okazuje, że no, te daty, które przewidywali ich założyciele, się nie spełniają. Przychodzi Ellen White i mówi, bo to się gdzie indziej zaczęło, to jest tam. I tworzy no, potężne wyznanie chrześcijańskie. Mormoni w pewnym sensie, czy Kościół Jezusa Chrystusa
0: bardzo
3: Świętych
0: ostatnio
3: w dniach
0: mainstreamowi przez popkulturę.
3: Tak. też zaczynają się od pewnych form apokaliptyki. To potem tam u nich jest trochę wyparte przez inne elementy, ale znowu jest to głębokie przekonanie o szczególnej roli Stanów Zjednoczonych. I to jest obecne i w popkulturze, i w myśleniu, ale też w zwykłym takim kaznodziejstwie ludowym, więc tam, no, trudno sobie wyobrazić, że to nagle zniknie. Znaczy, to jest trudne do wyobrażenia dla Europejczyka.
0: No właśnie, dlatego tu siedzimy i próbujemy to zrozumieć.
3: Ma inne miejsce, ale tam ono ma... No ja nigdy nie zapomnę, wchodzę do knajpy gdzieś w okolicach Phoenix, tak? Notabene z dwoma księżmi, więc tak się dyskretnie tam zamówiliśmy coś do jedzenia. I nagle wchodzi sześciu takich klasycznych redneków, byśmy powiedzieli. Zamawiają sobie jakieś tam hamburgery czy coś, po czym stają i odprawiają, no czy w życiu nie widziałem takiej akcji w Polsce. Halleluja! Chwała Panu! Pobłogosławmy te kotlety i te krowy, które teraz będziemy spożywać. I z pięć minut się modlili, po czym... Znaczy, jakbym ich spotkał gdzieś poza tym miejscem, to bym nie pomyślał o nich jako głęboko religijnych chrześcijanach. No tak to wygląda. To znaczy, trzeba o tym pamiętać. To jest... Znaczy, wbrew pozorom, to jest jednak inny model kultury.
2: Zgadzam się z przedmówcami. W 77 roku wyszła książka pod tytułem Światło i chwała, ja dobrze pamiętam. I co jest książka, która reinterpretuje właśnie ten mit, tą historię, tą legendę o przymierzu, które Bóg zawarł z pierwszymi pielgrzymami. Czyli właśnie to przymierze, żeby uczynić z nowego kontynentu tą ziemię obiecaną i ten lud wybrany. I ten mit jest tam poniekąd odświeżony, że jakby to nowe społeczeństwo amerykańskie również tutaj po raz kolejny to przymierze zostaje zawarte. Ten wyjątkowość, ten American exceptionalism, chociaż nie sądzę, żeby trzeba być religijnym, żeby u Amerykanów jest to silne poczucie, tak, niezależnie od wiary. Natomiast to takie poczucie, że Ameryka jest tym narodem wybranym, który ma być właśnie to miasto na wzgórzu, które ma dawać przykład całemu światu, łączy się również z tym, że tak jakby moralny i religijny stan państwa zostanie odzwierciedlony w rzeczach praktycznych. Czyli jeżeli społeczeństwo jest pobożne, jeżeli podąża za dogmatami, to dzieje się dobrze. To Ameryka to jest prosperity, to wszyscy, jest bogactwo, są militarne zwycięstwa.
0: To dlatego Trump podkreśla w każdym przemówieniu, ile zrobił, ile ludzie zarabiają, tak? Ile zaoszczędził.
2: Takim dużym wyróżnieniem, tak. Natomiast jeżeli ludzie grzeszą, jeżeli mamy do czynienia z moralną degrengoladą, no to jeżeli odchodzą od Boga...
0: Tak, to co się dzieje wtedy?
2: No to jest bieda, to Ameryka przegrywa, nie jest szanowana i takie... Bo tutaj jest połączenie właśnie, żeby wygrywać, trzeba być religijnym, trzeba być religijnym, żeby wygrywać.
3: No to powiedzmy, to jest Max Weber. To znaczy, to jest to, co... To jest taka zwulgaryzowana wersja tego, co Max Weber napisał o etyce kalwińskiej, tak? To znaczy, w związku z tym, że predestynacja, czyli wybór do zbawienia, jest aktem absolutnej suwerenności Boga, na który człowiek nie ma żadnego wpływu, to wspólnotę wybranych poznajemy po tym, że jej się dobrze powodzi, że zarabia pieniądze.
2: Tak.
3: Jakby, i to jest dokładnie to, tylko w wersji dużo bardziej zwulgaryzowanej.
0: W Nowym Wspaniałym Świecie rozmawiamy dzisiaj o tym, jaką rolę ma religia w ruchu MAGA.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: To jest program Nowy Wspaniały Świat i rozmawiamy o tym, czy Donald Trump ma się za nowego Jezusa. To porozmawiamy sobie o tym otoczeniu Donalda Trumpa, bo to już kilka razy padło. Mamy tam takie słynne zdjęcie, jak różni ewangelikanie, chrześcijanie stoją obok niego, on siedzi za swoim biurkiem i oni modlą się, dotykając jego ramion. No niektórzy się z tego śmieją, a niektórzy mówią, no to jest poważna sprawa, bo do tej pory żaden prezydent tego nie robił. Opowiedzmy o tych ludziach, którzy teraz są u jego boku, którzy wpływają na jego decyzje i którzy, podejrzewam, utwierdzają go w tym, co mówicie tutaj, że on naprawdę ma się za kogoś, kto jest wybrany. Co to są za osoby? Co my o nich wiemy?
1: Wiemy co nieco o Polly White, która jest taką przywódczynią duchową Trumpa. Jest to była telewizyjna kaznodziejka. Mm-hmm. Taka forma.
0: A to jest instytucja w Stanach, telewizyjni kaznodzieje.
1: Tak, tak. I ona prowadziła swoje nabożeństwa z tym rozmachem, który znamy z różnych programów publicystycznych. Biografia podobna do Trumpowej, mm-hmm. czyli wielokrotnie rozwiedziona, machloje finansowe
0: ale to nie przeszkadza.
1: Nie przeszkadza. Natomiast ona wprost też mówiła, że sprzeciwianie się Trumpowi to jest sprzeciwianie się Bogu i jego decyzji nie należy kwestionować. I jeżeli mogę, to chciałabym taką dygresję, która tutaj mam nadzieję, że zaraz domknie się klamrą, chciałabym powiedzieć o Dougu Wilsonie, który nie jest formalnie częścią administracji Trumpa, ale jest bliskim znajomym, z braku lepszego słowa, Hexeta. Mhm. Doug Wilson jest założycielem kościoła Christ Church w takim małym miasteczku Moscow w Idaho, w stanie Idaho. Bardzo ciekawa postać. Jest to, sam określa się jako chrześcijański nacjonalista.
0: Ja mam ciarki, jak słyszę.
1: W takim małym miasteczku Moscow w Idaho, w stanie Idaho. Bardzo ciekawa postać. Jest to, sam określa się jako chrześcijański nacjonalista.
0: Ja mam ciarki, jak słyszę określenie chrześcijański nacjonalista.

0: Christchurch w tym miasteczku Moskwy, obrał sobie za cel uczynienie tego miasteczka miastem chrześcijańskim. Po zbudowaniu kościoła zbudował szkołę, taką dla młodszych dzieci. To wynikało podobno z tego, że obawiał się o dobrostan jego własnych dzieci, nie chciał ich posyłać tam we szpony liberałów. Potem powstał college. I Wilson w jakiś sposób uosabia właśnie ten, nie dogmat, tylko tą strategię może tego mandatu Siedmiu Gór, tak dobrze pamiętam. On, mówiąc o uczniach, którzy mają kończyć jego szkoły, mówi o tych szkołach jako fabryki amunicji. On chce, żeby ludzie, którzy kończą jego szkoły, byli właśnie nie byli takimi wycofanymi, skromnymi, wiernymi, którzy tutaj własne poletko
1: uprawiają
0: religię na własnym poletku, tylko oni mają iść do polityki, oni mają iść do kultury, oni mają iść do mediów, robić seriale, filmy. I to, co jest jeszcze bardzo ważne, jednym z takich głównych elementów tej strategii jest przekonywanie wiernych, żeby ubiegali się o wszelkie możliwe stanowiska, rady lokalne.
1: Jest parę dokumentów na YouTubie na ten temat, o tym, jak to się dzieje oddolnie właśnie od władz lokalnych.
0: Tak, to jest bardzo
1: właśnie
0: ważne.
1: Jak oni coraz wyżej idą do Waszyngtonu.
0: Tak, tak. Właśnie zaczynając od tych, tak już powtórzę się, rad lokalnych, tak. Które też, to nie jest tak, że to jest tylko trampolina. Oni mówią, to jest bardzo ważne, no bo jeżeli przyjdzie na przykład głosować co do jakiegoś tam planu zagospodarowania miejskiego.
1: Mamy swoich ludzi,
0: tak? Jeżeli ktoś chce tutaj kino dla dorosłych postawić, można go gdzieś tam wyrukować. I on też wprost mówi, że on to nie jest tylko miasteczko, on czegoś takiego chce dla całości kraju. I w jego, już też ostatnie może dwa zdania, on też mówi wprost, to jest, warto sobie zobaczyć te rzeczy gdzieś tam na YouTubie, to są on wywiady dla CNN, tak. Dla poważnych mediów.
1: On jest bardzo aktywny medialnie.
0: Tak, ma swój podcast, ale mówi wprost, że w jego wizji świata nie chrześcijanie nie mogliby, nie mieliby dostępu do sprawowania określonych funkcji. Tłumaczy to w taki sposób...
1: No właśnie, jak on to tłumaczy?
0: Tłumaczy to w taki sposób, że to jest jakby odwrócenie trendu, który widzimy na przestrzeni ostatnich kilku lat albo kilkunastu. Czyli to, jak powiedzmy jego środowisko widzi tą ofensywę woke, liberałów, to, że zapewne pogląd...
1: Ale on wie, że jest takie słowo jak tolerancja, czy je wygumkował sobie z głowy?
0: Wydaje mi się, że już jest ponad tym. Tak, okay. Tak. W każdym razie on to tłumaczy w ten sposób, że skoro, powiedzmy, w tym liberalnym, takim amerykańskim rozumieniu, w tym liberalnym świecie za pewne poglądy można zostać skancelowanym,
1: tak.
0: Czyli one również uchodzą...
1: To on też kanceluje.
0: To on też kanceluje, tylko więc dlaczego nie? Dlaczego, jeżeli można kogoś kancelować za jakieś tutaj nieprawomyślne poglądy, to dlaczego ateistów w jego świecie?
1: Aha. Janusz, co ty wiesz o tym środowisku, otoczeniu religijnym Donalda Trumpa?
2: Znamienne, że to w miejscowości Moską swoją drogą. No na przykład właśnie sobie zapisałem taki cytat Polly White Kane. Mówiła o Trumpie. You were betrayed, zostałeś zdradzony i aresztowany i fałszywie oskarżony. To jest znany nam wzór, który przeszedł nasz Pan i Zbawca, więc no dosłownie to są ludzie, którzy go uważają jako Mesjasza, jako tego
1: i utwierdzają go w tym myśleniu, rozumiem.
3: No, trzeba pamiętać, że akurat Paula White Kane jest uważana za heretyczkę przez sporą część ewangelikalnych chrześcijan, dlatego że ona prezentuje jeszcze inny nurt. To jest taki nurt takiego chrześcijaństwa, takiego chrześcijańskiego kołczyzmu, samoakceptacji, takiego samoutwierdzania się i wyrastający z Ewangelii sukcesu. To znaczy, jeżeli Bóg jest po twojej stronie, będziesz bogaty.
1: Tak.
3: Mówiąc
1: czyli jeżeli wierzysz w Boga,
3: ale
1: będziesz
3: obok
1: miał
3: niego są również, powiedziałbym, tacy troszkę bardziej tradycyjni. Tradycyjnie myślący pastorzy, niekoniecznie są w administracji, tak? Nie wiem, no, taką najbardziej znaną postacią, która go bardzo mocno popiera, ale nie musi wchodzić w żadne struktury, bo za nią już stoją struktury. Jest Franklin Graham, to jest syn Billego Grahama, to takiego powszechnie znanego ewangelistą. On przyjeżdżał do Polski wielokrotnie, głosił, spotykał się z Janem Pawłem II, no jakby wtedy jeszcze dość tradycyjny, który jakby uznał, że wejście, takie przeniknięcie tymi ideami polityki jest istotne. I on akurat potępił Trumpa za ten słynny obrazek, tak to się odciął. A mówi, no zdarza się, popełniamy błędy, ale idziemy do przodu. I znowu, no to jest pokłosie lat 80., kiedy Jerry Falwell powiedział jasno, tak, musimy zbudować moralną większość, żeby odzyskać politykę. I znowu trzeba się spojrzeć na chrześcijaństwo amerykańskie, dlatego że oni mówią, my musimy odzyskać dla chrześcijaństwa politykę. No to ja proponuję, żebyśmy wskazali prezydenta Stanów Zjednoczonych w ostatnim stuleciu, który nie był religijnym chrześcijaninem. No najmniej religijny na tym tle, to jak się zdaje, jest Donald Trump, który nie chodzi w niedzielę do żadnego kościoła.
1: No właśnie.
3: W stosunku do wszystkich innych możemy wskazać nawet zbór.

0: którego chodzą i pastora, który, albo pastorkę, wszystko jedno, bo to zależy jeszcze od wyznania, który ich kołczował.
1: No, zdarzało się modlitwa Trumpowi wyśmiewać z Bidena, że chodził na mszę co niedzielę.
0: No, modlitwa nad prezydentem też nie jest bardzo szokująca. Przypomnijmy, kolejni mieli te śniadania modlitewne i w ich trakcie też się modlili. Trochę w innej formie, bo zazwyczaj byli członkami trochę innych wspólnot, ale się modlono. A samo chrześcijaństwo, oni walczą nie tylko o duszę Stanów Zjednoczonych, oni też walczą o duszę chrześcijaństwa, bo pamiętajmy, nie byłoby ruchu praw obywatelskich bez jednego z istotnych komponentów. Nie jedynego, to trzeba jasno powiedzieć, ale istotnym komponentem tego ruchu był social gospel, czyli taki ruch teologiczny, nie tylko protestancki, z którego wywodzili się liderzy. No Martin Luther King, może jako, jeżeli chodzi o życie, nie był najbardiej pobożnym chrześcijaninem, ale był pastorem.
1: A, i miał tego wpływ na rzeczywistość.
0: Nie ma sporu. W tych marszach razem z nim chodził Abraham Joshua Heschel, rabin, zresztą z Polski, wybitna postać intelektualna Stanów Zjednoczonych i judaizmu. Ale chodził również Richard Neuhaus, późniejszy neokonserwatywny myśliciel i katolik, ale wtedy jeszcze pastor luterański. I to tam było i jest nadal. To znaczy mamy ileś kościołów, zamordowana przez ICE pani Green, była wierną kościoła prezbiteriańskiego, który ją uczcił jako męczenniczkę. Więc tak. To też jest bardzo specyficzna walka i ta narracja nie jest prawdziwa. To znaczy oni nie walczą tylko z kulturą świecką. Oni walczą również z innymi wizjami chrześcijaństwa.
2: Ja, to są jakby dwie różne religię. Bardzo ładnie to powiedział James Talarico, to jest taki demokratyczny kandydat teraz do Senatu i też kaznodzieja właśnie prezbiteriańskiego kościoła USA. Powiedział w ten sposób: chrześcijańscy nacjonaliści uznali Trumpa za swojego nowego Chrystusa, ponieważ jest on wszystkim tym, czym nie był ten pierwszy. Jezus był biedny, Trump jest bogaty. Jezus był łagodny, Trump jest dręczycielem. Jezus przegrał, a Trump ma obsesję na punkcie wygrywania. Szczerze uważam, że gdyby Donald Trump i J.D. Vance spotkali dzisiaj Jezusa, wyśmialiby go jako samotnego, bezdzietnego hipisa i pewnie jeszcze dodam od siebie, żeby go deportowali.
1: Bo był imigrantem. Może pracowałby nielegalnie.
2: Niesamowite, że na podstawie jednej książki można wyciągnąć dwa zupełnie, zupełnie przeciwstawne wnioski.
1: Szanowni Państwo, musimy kończyć. Jedno zdanie od każdego z Was. Jak to dalej się będzie toczyło? Magdalena.
3: Nie mam pojęcia. Jestem bardzo kiepska w takich diagnozach i to będzie zdanie, które nawiąże do właściwie początku, kiedy była mowa o tym zdjęciu, przepraszam jeszcze raz, graficę, którą Trump wrzucił. Mnie jest bardzo trudno ocenić, gdzie tam jest strategia, a gdzie tam jest impuls i szaleństwo. I dlatego myślę, że tym trudniej jest jakiekolwiek stawiać diagnozy, bo nie do końca można zorientować się, kto w administracji, w jaki sposób, na co pozwala Trumpowi, na ile to wszystko jest przemyślane, na ile to są te słynne szachy 5D.
1: Janusz?
2: Ja uważam, że przeholowali, że wahadło będzie musiało się w drugą stronę po prostu wychylić, bo to już jest trochę za dużo. Albo nie wiem, może nie uważam tylko mam trochę taką nadzieję, bo trochę się martwię naprawdę tym, co widzę,
1: no,
2: co się dzieje w Ameryce.
1: Ja też się trochę martwię, dlatego tutaj rozmawiamy i na koniec pan Tomasz Terlikowski.
0: Ja myślę, że bardzo warto zwrócić uwagę na to, co powiedział Walgieri Leon XIV. On mówiąc o zagrożeniach dla współczesnego chrześcijaństwa mówił z jednej strony o radykalnym sekularyzmie, który pozbawia świat jakiegokolwiek odniesienia transcendentnego. Nie ma wielu takich nurtów, ale mówił o nim jako o zagrożeniu, ale o drugim mówił jako o fundamentalizmie, który z symboli religijnych czyni narzędzia przemocy. I powiedziałbym, religijność instytucjonalna, nie tylko Kościół katolicki, ale również inne wspólnoty, stają wobec zagrożenia dla swojego istnienia, jakim jest właśnie taki prawicowy czy altprawicowy pseudoreligijny populizm, którego doskonałym przykładem jest Donald Trump. I albo będą potrafiły się od niego jasno odciąć, papież to robi, co nie znaczy, że robią to wszyscy katolicy w Stanach Zjednoczonych, albo przegrają razem z nim.
1: Dokładnie tak. I ta wypowiedź właśnie papieża Leona zrobiła duże zasięgi w mediach społecznościowych, więc może jest jakaś nadzieja, może ludzie go posłuchają. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Dziękuję. Pięknie dziękuję. I see trees of green and red roses too.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Choć zazwyczaj mówi tak.
2: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
1: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
2: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
1: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO.
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Niezmiennie apelujemy o ostrożność i rozwagę wyjeżdżając dzisiaj w trasy. Niestety jest wiele wypadków, głównie z udziałem motocyklistów. Są też ofiary śmiertelne. To odnośnie drogi krajowej nr 92, którą zdecydowanie należy omijać. Między Sochaczewem i Łowiczem w województwie mazowieckim samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Wskutek tego wypadku na 412 kilometrze jedna osoba zmarła. Droga jest zablokowana całkowicie, a przejazd możliwy jest wyłącznie drogami lokalnymi. Kolejne utrudnienie w województwie mazowieckim to S8 między Wyszkowem a Lucynowem. Tam godzinę temu w wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych jedna osoba została ranna. Obowiązuje blokada jednego pasa jezdni w kierunku Warszawy. Na Śląsku między Bielskiem Białym a Skoczowem wywrócił się motocyklista. Kierowca jest ranny. To S52 na wysokości Jasienicy. Służby blokują jeden pas jezdni w kierunku Cieszyna. W województwie łódzkim natomiast droga z pewnością będzie blokowana przez wiele godzin. Trwa tam akcja ratunkowa. Na autostradzie A2 między Wartkowicami a miejscowością Wiktorów wylądował śmigłowiec LPR i blokada odnośnie przejazdu jest w kierunku stolicy. Tam również jest wypadek z udziałem motocyklisty i dwóch samochodów osobowych. 4 osoby są ranne. Województwo warmińsko-mazurskie, Ostróda, Olsztyn. Zderzenie dwóch osobówek. Jedna osoba jest ranna i wprowadzony jest ruch naprzemienny. W Wielkopolsce natomiast trudności z przejazdem są na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Górzno, gdzie również w wyniku zderzenia dwóch osobówek dwie osoby zostały ranne i kierowcy muszą jechać jednym pasem naprzemiennie.

0: Jest 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Łukaszenka pozbywa się kolejnych polskich księży. Muszą wyjechać z Białorusi. Wodospad Niagara podświetlony na biało-czerwono. Wyjątkowy hołd dla Polski. W lasach ekstremalnie sucho i wietrznie, jest apel strażaków. Reżim Łukaszenki wyrzuca z Białorusi polskich księży. Trzej duchowni, którzy od wielu lat pracują w diecezji witebskiej, nie dostali pozwolenia na dalszy pobyt. Informuje o tym portal znadniemna.pl. Chodzi m.in. o proboszcza parafii i kustosza diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior w Brasławiu, księdza Stanisława Mrzygłoda. Zdań znadniemna.pl przypomina, że wcześniej dwóch kapłanów z Polski musiało opuścić diecezję pińską. Swiatłana Cichanouska gratuluje Andrzejowi Poczobutowi, który z rąk prezydenta odebrał najwyższe polskie odznaczenie. Prawdziwy bohater, który jednoczy Białorusinów i Polaków. Spędził lata w więzieniu za mówienie prawdy, napisała w mediach społecznościowych liderka białoruskiej opozycji. Odbierając Order Orła Białego, Andrzej Poczobut przypominał, że członkowie zdelegalizowanego Związku Polaków na Białorusi są prześladowani od 2005 roku.
1: Ja chcę bardzo mocno zaznaczyć, że ludzie są prześladowani nie za działalność polityczną. Ludzie są prześladowani za to, że chcą, żeby ich dzieci uczyli się w języku polskim, żeby znali język ojczysty. Ludzie są prześladowani za to, że odwiedzają groby bohaterów.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Premier Donald Tusk rozpoczął wizytę w Armenii, weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Jeszcze dziś szef polskiego rządu ma zaplanowane spotkanie z premierem Kanady i udział w uroczystej kolacji wydawanej przez władze Armenii. Z Erywania, Agata Król.
2: Uroczysta kolacja wydana przez prezydenta, premiera oraz przewodniczącego parlamentu Armenii zakończy pierwszy dzień wizyty polskiej delegacji w Erywaniu. Nie jest to jednak pierwszy punkt programu. Wcześniej zaplanowane zostały rozmowy bilateralne z premierem Kanady. Tych na marginesie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej będzie kilka. Wśród nich również spotkania z przedstawicielami Turcji, Wielkiej Brytanii, Armenii i Ukrainy. Sytuacja Kijowa to jeden z głównych tematów spotkania organizacji powołanej po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Ale nie jedyny. Stałe utrzymywanie kontaktów i spójność polityczna wśród państw będących również poza Unią Europejską jest ważna w dobie geopolitycznej niepewności, jaką mamy dziś na świecie, mówił szef polskiego rządu. Od 4 lat ponad 40 państw Europejskiej Wspólnoty Politycznej spotyka się 2 razy do roku, by rozmawiać o zagrożeniach wynikających z konfliktów, odporności na nie i sposobach reagowania na kryzysy, w tym gospodarcze. Zarywania Agata Król, Polskie Radio.
0: Polska do 2030 roku zbuduje najsilniejszą armię w Europie, obiecuje minister obrony. Wszystko dzięki programowi SAFE. Umowa w tej sprawie ma zostać podpisana w Warszawie w najbliższy piątek, zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w Krakowie podczas Święta Konstytucji 3 maja.
3: Nie ma czasu do stracenia. Ojczyzna naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Nie ma czasu na głupie waśnie i spory, które doprowadzają tylko do satysfakcji naszych wrogów. Bądźmy sobą. Nikomu nie polecam, żeby się zmieniał, ale każdego proszę o to, żeby czuł się współodpowiedzialny za Polskę, za przyszłość, za nadzieję.
0: Polska ma dostać prawie 44 miliardy euro. Tanich pożyczek mają zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Najsłynniejszy wodospad na świecie, Niagara, rozświetlił się biało-czerwonymi barwami z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą. Wodospad położony jest na granicy dwóch krajów, Kanady i USA, dlatego po obu stronach spotkali się przedstawiciele Polonii, by wspólnie obejrzeć tę wyjątkową iluminację.
4: To są aktualności jedynki.
0: Strażacy alarmują. Na większości obszaru Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec przypomina, że wysoka temperatura, dużo słońca i lekki wiatr sprzyjają nie tylko wypoczynkowi, ale także właśnie pożarom lasów.
5: Przez pierwsze 2 dni majówki strażacy interweniowali przy blisku 320 pożarach lasu. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowy rozsądek podczas korzystania z obszarów leśnych do wypoczynku.
0: Od jutra synoptycy zapowiadają deszcz, możliwe są też burze. Koniec sezonu narciarskiego w Tatrach. Jeszcze tylko dziś można zjeżdżać tak zwanym szlakiem czerwonym z Rysów w rejon Czarnego Stawu. Od jutra Kasprowy Wierch zamyka wyciągi. Do 22 maja ma potrwać ich przegląd techniczny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Popołudnie słoneczne i ciepłe, tylko na północnym zachodzie będzie się chmurzyć i wieczorem popada przelotny deszcz. Temperatura od 15 stopni w Ustce, 24 w Suwałkach i Krakowie, 26 w Warszawie i Wrocławiu, do 28 stopni w Pile, Słubicach i Elblągu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porwisty, ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Reklama. Autopromocja.
9: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jest godzina 17.08. Dzień dobry. Śmiało już mogę o tej powiedzieć. Dzień dobry. Świeci piękne słońce. Powoli kończy się majówka, a my zaczynamy audycję Portrety. Są takie artystki, których dorobek jest tak obszerny, że jedna 60-minutowa audycja to za mało, żeby opowiedzieć o tym, jak wyglądało ich życie artystyczne i żeby zagrać te najpiękniejsze piosenki. A w przypadku artystki, którą wybrałam na bohaterkę tego wydania, to już w ogóle jest absolutnie największą gwiazdą popu. Światową gwiazdą popu, co do tego nie ma nikt wątpliwości. Choćby dlatego, że na scenie jest od 4 dekad. Kiedy z takim stażem zapowiada się nową płytę i ta nowa płyta wciąż budzi emocje, no to właściwie chyba nikt nie ma wątpliwości, kto rządzi we współczesnym popie. Wiele wskazuje na to, że rządzi Madonna i to właśnie z jej piosenkami spędzimy dzisiejsze popołudnie w jedynce, ale klucz doboru tych piosenek, mam nadzieję, wyda się dla Państwa interesujący. Ula Kaczyńska, zaczynamy.

Like a Prayer i Madonna. Nie mogło być inaczej. Tak właśnie rozpoczęliśmy portrety. Pierwsze majowe wydanie audycji poświęcone w gwieździe popu, która w tym roku po 4-5 latach przerwy powróci z nowym albumem. Już zapowiedziała, że ta płyta, Madonna już zapowiedziała, że ta płyta ukaże się w lipcu, że będzie kontynuacją opowieści z 2005 roku. Ale dziś chciałabym powiedzieć Państwu o Madonnie nie poprzez jej życiorys, nie poprzez jej bujne życie towarzyskie i miłosne, ale przez pryzmat płyt, tych najlepszych, wybranych przez dziennikarzy, wybranych przez internautów. Madonna wydała w sumie 15 albumów studyjnych i właściwie na każdym z nich jest przynajmniej jeden przebój. Te płyty były jedne lepsze, inne gorsze, ale jest taka piątka najbardziej docenionych płyt Madonny, piątka, właściwie szóstka. Zaczniemy od miejsca 6 i 5, bo to właściwie podobna opowieść. Płyty, które ukazywały się jedna po drugiej i jakby wpisywały się w ten najbardziej kontrowersyjny, nie jakby, one po prostu wpisały się w ten najbardziej kontrowersyjny okres życia Madonny, związany z seksualnością, z wyuzdaniem pewnie też, z otwartym mówieniem o pragnieniach. Mówię tutaj o płytach Erotica i Bedtime Stories. Erotica 1992 rok, Bedtime Stories 1994. Seksualna podróż Madonny osiągnęła apogeum właśnie w 1992 roku wraz z albumem Erotica, wydanym wraz z jej albumem z fotografiami. To wszystko wywołało bardzo duży skandal obyczajowy. Na początki tego skandalu sięgają współpracy Madonny z Lenny Krawicem z 1990 roku, utwór Justify My Love. Ja chciałam Państwu zaprezentować dwa utwory z płyty Erotica i Bedtime Stories, które wydaje mi się dobrze oddają i brzmienie tych płyt, ale też to, w jaki sposób Madonna swoim tembrem głosu i historiami, które opowiada, buduje napięcie i zmysłowość w swoich piosenkach.

Secret i Madonna z płyty Bedtime Stories, płyty, która ukazała się w 1994 roku. To jest program pierwszy Polskiego Radia. To jest majówka, która powoli się kończy, ale w naszym programie kończy się przy dźwiękach największych przebojów Madonny. Choć z tymi największymi przebojami jest tak, że właściwie na każdym krążku, który wydała Madonna, jakiś wielki hit się znajdzie. Dziś, przygotowując portrety, skupiłam się na tych albumach, które odniosły największy sukces komercyjny, ale także artystyczny. No i przechodzimy do miejsca czwartego. Na czwartym miejscu płyta, o której w tym roku się będzie bardzo dużo mówić, Confessions on a Dance Floor. To jest album wyprodukowany w całości przez Stewarta Price'a, z którym Madonna nawiązała współpracę, kiedy jej wcześniejsza płyta American Life, no, nie do końca spełniła oczekiwania. Chyba najwięcej oczekiwań pokładała w tym albumie sama Madonna. No i tutaj spotkała się z dużym rozczarowaniem. Natomiast album Confessions on a Dance Floor ponownie zjednoczył spolaryzowane masy fanów Madonny pod jedną wielką kulą dyskotekową. Hang Up z samplami Abby był nie tylko znakomitym singlem, który podbił światowe listy przebojów, ale także idealnym wstępem do eleganckiego dance popu charakterystycznego dla reszty płyty. Dlaczego mówiłam, że o tej płycie będzie się w tym roku dużo mówiło? Bo w tym roku Madonna postanowiła wrócić do współpracy ze Stewartem Price'em, wrócić do wątków, które pojawiły się na Confessions on the Dance Floor i wydać jej ciąg dalszy. Premiera płyty już w lipcu, a u nas oczywiście Hang Up. A, i to jest piosenka z dedykacją dla wszystkich tych, którzy teraz z majówki autami wracają do domu, na przykład z Ostrowa Wielkopolskiego do Warszawy.

tak, tik, tak, tik, tak. Za 28 minut będzie godzina 18. To ostatnie godziny majówki. Proszę wykorzystać je jak najlepiej. Ja przed momentem Madonna i Hang Up. Czy ta piosenka będzie miała swój ciąg dalszy na płycie, która ukaże się w lipcu? Mam nadzieję, że tak. Na razie znamy dwa single z najnowszej płyty Madonny, ale żaden moim zdaniem nie ma takiego potencjału jak Hang Up. A w teledysku do Hang Up jak Madonna tańczy. To jest taki układ taneczny, który po tym jak artystka wystąpiła w tym roku na festiwalu Coachella, często jest odtwarzany na TikToku. Zawsze podziwiam sprawność tancerek i tancerzy. Madonna nie byłaby tym, kim jest dzisiaj, gdyby nie debiutancki album. Z reguły o takich płytach zwiastujących nadejście wielkich gwiazd muzyki mówi się, że są przełomowe. W przypadku debiutanckiej płyty Madonny, która ukazała się w 1983 roku, no nie można powiedzieć, że to jest album dojrzały albo w jakikolwiek sposób rewolucyjny, ale to jest taki album zatytułowany po prostu Madonna, który ukazuje artystkę w tamtej chwili, w tamtym momencie. Chwyta na gorąco ten moment, kiedy Madonna pełna nadziei, pasji, ale cały czas takiej rozwrzeszczanej dziewczyńskości szykuje się do tego, żeby wejść na rynek muzyczny. Album ukazuje wschodzącą gwiazdę popu w jej najbardziej żywiołowej odsłonie. To jest, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się później, debiutancka płyta Madonny wpisała się na stałe w historię muzyki, a utwory, które na niej się znalazły, wracają do nas choćby po to, żeby przekonać się, jak głos Madonny w tamtym czasie trzeszczał radością, pragnieniem i nieograniczoną energią. Choć tutaj bardziej w wersji sentymentalnej.

Debiutancki album Madonny ukazał się w 1983 roku. Lucky Star to jeden z utworów, który znalazł się na tej płycie. Debiutancki album Madonny ukazał się w 1983 roku. Lucky Star to jeden z utworów, który znalazł się na tej płycie, a Madonna jest dziś bohaterem.

zajmuje ona w tym rankingu miejsce trzecie. Natomiast na drugim miejscu jest płyta, z której utwór już wybrzmiał na początek naszego spotkania, Like a Prayer. Tytuł płyty, tytuł utworu, 1989 rok. 11 piosenek, ale nikt nie ma wątpliwości, a zwłaszcza krytycy i krytyczki muzyczne, że trudno jest nie zatrzymać się przy dwóch pierwszych utworach otwierających ten album, czyli przy utworach Like a Prayer i Express Yourself, bo chyba nie ma w historii muzyki pop albumu, który miałby tak mocne rozpoczęcie jak właśnie Like a Prayer. Zamykając swoją karierę w latach 80., Madonna zwróciła się w stronę swojego wnętrza i rzuciła wyzwanie publiczności, by ta rozpoznała tropy autobiograficzne w jej twórczości, a jednocześnie postanowiła zaprezentować siebie jako dorosłą, dojrzałą twórczynię, a przy okazji dostarczyła jedne z najbardziej euforycznych hymnów w historii muzyki. Na tej płycie jest też utwór, który przez wiele lat, znaczy on był przebojem lata, ale potem przez kolejne dekady powraca właśnie w czasie wakacji, także u nas w Jedynce. Ale my przed wakacjami w maju. Najpiękniejsza pora roku, najcieplejszy majowy weekend w Europie. To niechaj będzie Madonna i Cherish.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Za 11 minut będzie godzina 18. W audycji Portrety słuchamy Madonny. Żegnamy się na razie z wakacyjnym klimatem. Cherish na pewno powróci wraz z nadejściem lata z radiem. O to mogą być Państwo spokojni. A na finał przygotowałam najpiękniejszy album Madonny. To także moje osobiste zdanie. Płyta Ray of Light z 1998 roku. Fenomen Ray of Light i piękno tej płyty polega na tym, że spełnia ten album to, co powinien spełniać udany album popowy. Oddaje się jednej estetyce, eksploruje ten sam zestaw zasad, pokazuje te zasady z różnych punktów widzenia i nigdy przenigdy nie traci spójności od pierwszej do ostatniej piosenki. Współpracując ściśle z Williamem Orbitem, Madonna postanowiła połączyć techno i klasyczny pop, filtrując to jednocześnie przez rozbudowaną duchowość. To jest piękna płyta, do której bardzo często wracam. Mam nadzieję, że Państwo też po nią sięgną, choćby zaciekawieni tym utworem, który zakończy naszą audycję. Nowa płyta Madonny już w lipcu. A ja, Ula Kaczyńska, pięknie dziękuję za dziś. To była audycja Portrety, a to będzie Ray of Light i Madonna.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Choć zazwyczaj mówi tak.
2: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
1: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
2: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem. I przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
1: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
7: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio.bilety24.pl.
0: Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
9: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
11: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Niestety niedzielne, późne popołudnia, wczesny wieczór to zdecydowany paraliż w ruchu w wielu miejscach w Polsce. Radzimy, żeby dzisiaj dokładnie obserwować, co dzieje się na mapach w całej Polsce, ponieważ część podróżujących w długich zatorach stoi nawet 2 godziny więcej o powrotach z majówki. Już za chwilę w aktualnościach jedynki. Nieprzejezdny jest odcinek ekspresowej jedynki w drodze do Żywca. Utrudniony jest także przejazd wspomnianą ekspresówką na wysokości Bielska Białej. Korki przed wjazdami do największych miast południowych też są. Coraz więcej aut pojawia się na wysokości Bochni. Odnośnie Krakowa powoli korkować może się także autostradowa obwodnica miasta. Dalej A4. Korek jest na wysokości miejscowości Nieporaz i to droga do aglomeracji śląskiej. A4 w województwie dolnośląskim. Dojazd do Wrocławia utrudniony jest zarówno od wschodniej strony, czyli przez Niemodlin oraz Grodków. Spore trudności z przejazdem są także od Kostomłotów, Kąty Wrocławskie i Nowa Wieś Wrocławska. A teraz centrum Polski, województwo łódzkie. Ruch jest praktycznie niemożliwy między Wartkowicami a miejscowością Emilia. Przypominamy, że autostrada A2 jest częściowo blokowana ze względu na trwające tam akcje ratownicze. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe i motocykl, a także 4 osoby zostały ranne. Przypominamy także, że na autostradzie A2 między węzłem Łowicz i węzłem Łódź Północ w pobliżu miejscowości Dmosin pali się samochód osobowy. Nie ma osób rannych, ale zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Oczywiście cały czas czekamy na wiadomości od Państwa.
12: Minęła 18, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Powroty z majowego weekendu.
13: Jakaś większa kultura jazdy jest.
12: Za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na A2 między Łodzią a Warszawą. Zarzut dla sternika Łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim, zginęły 2 osoby.
14: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości.
12: Ostatnie powtórki czy odpoczynek? Jutro rozpoczynają się matury. Ponad 140 wypadków, 9 ofiar śmiertelnych i ponad 160 osób rannych. To drogowy bilans pierwszych dwóch dni majówki w Polsce. W piątek i w sobotę policja zatrzymała w sumie prawie 800 nietrzeźwych kierujących. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i rozsądek podczas powrotów z długiego weekendu. A my sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą. Przy węźle Baranów jest Anna Orzeł. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, jestem.
12: Czy z godziny na godzinę ruch jest coraz większy?
6: Tak, zdecydowanie tak. Samochodów przybywa z godziny na godzinę, ale nadal na dwójce jest dość spokojnie. Oczywiście ci, którzy zdecydowali się na wcześniejszy powrót do domu i rozpoczęli podróż przed południem, z pewnością dotarli już na miejsce. Ci, którzy nadal jadą, mówią, że generalnie kierowcy są wobec siebie życzliwi, raczej nie szarżują, chociaż zdarzają się i tacy, którzy lekceważą ograniczenia prędkości. W większości Polacy wracają z majowego weekendu zrelaksowani i w dobrych nastrojach.
13: Ruch to jest średni. W stosunku też do tego, co na drogach się działo jeszcze kilka lat temu w Polsce, to jest o wiele lepiej. Jakaś większa kultura jazdy jest.
6: A skąd państwo jadą?
13: Wracamy z Wałbrzycha.
14: Jako pasażer jestem bardzo zdenerwowana, powiedzmy.
6: Czemu? Taki ruch, czy
14: tak,
6: co?
14: Dla mnie jest za duży ruch.
15: Nie ma zbyt wielu utrudnień, nie ma zbyt wielu zatorów. Jakoś to pędzi.
6: I jeszcze jedna rzecz. Proszę pamiętać o tym, że o 22:00 na drogi wyjadą ciężarówki.
12: Anna Orzeł, dziękuję za relację. Trzydziestotrzyletni mężczyzna usłyszał zarzuty w związku z tragedią na Jeziorze Salińskim na Pomorzu. Pod wpływem alkoholu kierował łodzią, która się przewróciła. Zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
16: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
12: Mówiła Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. W całym kraju liczne wydarzenia w ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Krakowie obchody rozpoczęły się mszą świętą na Wawelu, następnie Drogą Królewską. Przed grup nieznanego żołnierza na Placu Matejki przeszedł pochód patriotyczny. Przed pomnikiem odbyła się uroczysta zmiana warty i odczytano apel pamięci.
17: Dla uczczenia 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, salwa honorowa!
12: Uroczystości w Krakowie zakończyła lekcja śpiewania piosenek patriotycznych na Małym Rynku. Konstytucja 3 maja była rewolucyjnym aktem prawnym, podkreślają historycy. Dokument wprowadził przede wszystkim monarchię konstytucyjną, mówi Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski.
18: Konstytucja stanowiła z jednej strony ograniczenie władzy króla, ale tych ograniczeń w Polsce bywało już wcześniej bardzo wiele. W Sejmie nie było już mowy o liberum veto, nie było tak, że jeden poseł mógł spowodować, że cały proces ustawodawczy ulegnie załamaniu. Mieszczanie stali się taką warstwą, którą obdarzano wyraźnie większymi niż do tej pory prawami, co zresztą było w duchu bardzo nowoczesnym na owe czasy. No.
12: Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
0: To są aktualności jedynki.
12: Ostatnie powtórki czy odpoczynek? Jutro w całej Polsce absolwenci szkół średnich rozpoczną egzaminy maturalne. Nasz reporter pytał maturzystów z Piotrkowa Trybunalskiego, jak zamierzają spędzić ostatni wieczór przed egzaminami.
19: Prawdopodobnie większość poświęci na jakieś drobne powtórki.
20: A ty konkretnie jakie masz plany? Będą powtórki czy odpoczynek?
19: Ja raczej powtórki.
20: Jak ten czas będzie spożytkowany?
19: Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
21: Też może jakieś spotkanie z znajomymi przed, żeby się wyluzować.
22: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
12: Uczniowie rozpoczną matury jutro o godzinie 9:00 egzaminem z języka polskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Informacje sportowe. Sylwia Urban. W meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0 i GKS Katowice pokonał Brukbet Termalika Nieciecza 5-1. A to oznacza, że zespół z Małopolski jest pierwszym spadkowiczem w tym sezonie. Maciej Ambrosiewicz z Brukbetu bardzo żałuje, że tak się stało.
2: Szkoda, no jakby ostatnie mecze pokazały, że gdzieś tam walczymy, ale no zabrakło i to nie tylko ten mecz, tylko również poprzednie, cały sezon. No gdzieś brakło nam w tym sezonie, odstawaliśmy trochę od innych zespołów. Przykro, smutno, ale no taka jest piłka i trzeba się teraz z tym pogodzić.
1: Teraz Pogoń Szczecin gra z Wisłą Płocki i w 33 minucie jest bez goli. Siatkarze projektu Warszawa byli o krok od zdobycia brązowych medali Mistrzostw Polski. O krok, czyli o jednego seta. W trzecim meczu o trzecie miejsce prowadzili już z Resowią 2-0, ale ziściło się stare siatkarskie porzekadło, że kto nie wygrywa w trzech setach, to przegrywa 2-3 i tak też stało się dzisiaj. Projekt przegrał z Resowią 2-3, ale w play-off wciąż prowadzi 2-1. Czwarty mecz w środę. Rywalizujący w wadze powyżej 100 kg Jakub Sordel triumfował w zawodach rangi Grand Slam w Duszanbe w Tadżykistanie. W finale Polak wygrał z Rosjaninem Bisłanem Katamardowem. Wcześniej pokonał innego Rosjanina Artioma Załotuchina, następnie Uzbeka Utkirbeka Turbojewa, a w półfinale byłego wicemistrza świata Azera Uszangiego Koukauriego.
4: Myślę, że chodzi o walkę finałową, to trener Kowalski mnie bardzo dobrze przygotował. Ustaliliśmy co i jak, mimo że najpierw spadłem na swoją nogę na Juko, to cały czas się trzymałem planu i dzięki temu udało mi się skontrować i przejść do parteru, tam wygrać walkę. A jak się czuję, jeszcze chyba do mnie nie dotarło i myślę, że po prostu kolejny krok do realizacji najwyższych celów mistrzowskich i olimpijskich.
1: I jeszcze zaproszenie, już za godzinę rozpoczniemy audycję przy muzyce o sporcie, a w niej po wiadomościach o 20:00 zapraszam do wysłuchania rozmowy z naszym trzykrotnym medalistą olimpijskim, skoczkiem narciarskim Kacprem Tomasiakiem.
0: Pogoda.
23: Słonecznie i ciepło w całym kraju. Temperatura od 17-19 stopni na Pomorzu, 24 w Małopolsce i na Śląsku, 26 na Mazowszu, do 28 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, przeważnie południowo-zachodni.
0: Klimat.
23: Jeszcze przez godzinę zalecane jest korzystanie z energii elektrycznej. Połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca 40%. Na południowym wschodzie Polski jakość powietrza jest dobra, w pozostałej części kraju umiarkowana. W całej Polsce obowiązuje duże zagrożenie pożarowe w lasach.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
24: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
25: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
24: A, no i merci bardzo.
26: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
27: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
28: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
27: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
29: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
27: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
29: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
0: Reklama. Autopromocja.
30: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie, i spotkania z nimi.
3: Do rozmowy zaprosiłem Ewę Kuryluk, malarkę, artystkę, pisarkę, obywatelkę świata.
5: Być może dlatego, że jestem przede wszystkim malarką, mam jakąś potrzebę, żeby opisać to, co jest dobre. Nie mam oka, które aż tak potrafi spenetrować mrok. Widzę prędzej w świetle.
30: Wywiad Żyta. Dziś po 21 w Jedynce.
3: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
7: Odmawiajcie różaniec o jedność w Kościele i pokój na świecie, prosi Leon XIV. Mamy nieskończoną wartość u Boga, podkreśla papież. 80 tysięcy maturzystów przybyło w tym roku na Jasną Górę. Jutro zaczynają się egzaminy dojrzałości. Ksiądz Paweł Ryter-Andrianik, aktualności z Watykanu. Papież zaapelował do wiernych o odnawianie modlitwy różańcowej i podał bardzo konkretne intencje.
8: Rozpoczął się miesiąc maj. W całym Kościele odnawia się radość ze spotykania się w imię Maryi, naszej Matki, zwłaszcza na wspólnej modlitwie różańcowej. Przeżywamy na nowo doświadczenie tamtych dni między wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą, kiedy uczniowie gromadzili się w Wieczerniku, aby przyzywać Ducha Świętego. Najświętsza Maryja Panna była pośród nich, a jej serce strzegło ognia, który ożywiał wspólną modlitwę. Powierzam Wam moje intencje, w szczególności o komunię w Kościele i o pokój na świecie.
7: Do wiary w Jezusa, która uwalnia nas od chęci posiadania i zdobywania, od pogoni za prestiżem i chęcią znaczenia, zachęcił Leon XIV wiernych przed modlitwą niedzielną Regina Celi, Królowo Nieba.
8: Każdy ma już nieskończoną wartość w misterium Boga, który jest prawdziwą rzeczywistością. Miłując się wzajemnie tak, jak Jezus nas umiłował, przekazujemy sobie tę świadomość. To jest nowe przykazanie. W ten sposób antycypujemy niebo na ziemi. Ukazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem.
7: Już jutro, 4 maja, do matury ma przystąpić ponad 320 tysięcy maturzystów. Przed egzaminem dojrzałości co czwarty maturzysta pielgrzymował na Jasną Górę. Głównie przebywali w grupach diecezjalnych i szkolnych, choć zdarzali się też indywidualni pątnicy. Wraz z nimi księża, katecheci, nauczyciele, wychowawcy i biskupi.
9: To bardzo ważny egzamin dla nas, dlatego właśnie chcemy jednak Bogu zawierzyć. Też pomodlić się właśnie o pozytywne podejście do egzaminu.
10: Fajnie się patrzy na to, że nie jesteśmy w tym sami, tylko jednak jest nas więcej i jakoś ta wiara tam gdzieś się jednak przeplata.
11: No traktujemy to jako takie zawierzenie Maryi, to właśnie tej matury, tych wyników i dalszego naszego życia.
13: Żeby wynik był dobry oczywiście, no i moje życie tak.
14: Myślę, że nadzieją przed egzaminem oraz także przed przyszłością Polski.
15: Wierzymy, że nasza relacja z Panem Bogiem może poniekąd przynieść trochę szczęścia dodatkowego na maturze.
7: W tym roku pojawiła się tradycja, że maturzyści z Jasnej Góry wyjeżdżali z poświęconymi długopisami. Mówi kustosz Jasnej Góry, ojciec Waldemar Pastusiak.
31: Ten długopis to jest taki zewnętrzny znak, bardzo prosty, ale wymowny, bo z wizerunkiem Jasnej Góry, oczywiście do tego długopisu dołączyliśmy także obrazek z wizerunkiem Matki Bożej, także z modlitwą maturzysty o dobry wybór dalszej drogi życiowej. Był tam też załączony kod QR do naszego YouTube'owego kanału. Długopis jest tylko zewnętrznym znakiem tego, co im dajemy, czyli naszą modlitwę za nich, nie tylko za to, żeby dobrze zdali egzamin maturalny, ale także, żeby dobrze wybrali dalsze życie i żeby ono było oparte na Bogu i Ewangelii.
7: Matury rozpoczną się w poniedziałek 4 maja. Egzaminy pisemne potrwają do 21 maja, a ustne do 30 maja.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl. Polskie Radio. Jedynka.

0: Dzień dobry, Michał Mantowski
1: i Rafał Sławoni.
0: Przez ponad 40 lat utrzymywano, że szczątki znalezione niedaleko Piltdown należały do brakującego ogniwa ewolucji człowieka. A jak było naprawdę?
2: Archiwum śledztw niedokończonych.
3: Słuchaj się, przekopmy jeszcze ten pagórek i to zapadlisko. Coś tam musiało być.
4: Ale szefie, deszcz zaczyna padać.
3: Wiem.
4: Wiatr ciągnie od wrzosowisk, zaraz błoto się zrobi. Do tej pory nic nie znaleźliśmy, tu są tylko złoża żwirowe. Zostawmy tę robotę na jutro.
3: Nie. Rozciągniemy plandekę na słupach, żeby się osłonić. Interesuje mnie przede wszystkim to skupisko kamieni i zapadlisko. Możemy jeszcze ze 2 godziny kopać, byleby nie było ulewy. No, dajcie mi łopatkę. No.
4: Chyba coś znalazłem.
3: O!
4: Jakiś kawał kości. Niech pan na to rzuci okiem.
3: Już.
4: Wygląda jak szczątki jakiegoś zwierzęcia.
3: Czekaj, ostrożnie. Ja się temu przyjrzę. Oj, to raczej nie jest zwierzęca kość. No, panie Brown, kopiemy dalej. Tylko bardzo, bardzo ostrożnie. To jest fragment jakiejś czaszki. Na pewno są tu gdzieś inne elementy. Trzeba wszystko dokładnie przeszukać. Tak, jak tylko wrócimy do Piltdown Village, zadzwonię do opiekuna dzieł geologii w Muzeum Historii Naturalnej Artura Smitha Woodwarda. Poproszę go, żeby przyjechał i osobiście to zobaczył.
4: No, kopcie, tylko ostrożnie.
5: Halo?
3: Dzień dobry, mówi Charles Dawson.
5: Dzień dobry.
3: Jestem w hrabstwie Sussex, w Piltdown. Prowadzę tu wykopaliska. I właśnie znalazłem kawałek czaszki, która może należeć do nieznanego dotąd gatunku małp trzykokształtnych. Nazwałem go roboczo Eoanthropus Dawsoni. To musi być przedstawiciel odrębnej linii rozwojowej człowieka, proszę.
5: Co takiego?
3: Tak, mam fragment czaszki. Myślę, że to może być ślad po istnieniu tak zwanego brakującego ogniwa w ewolucji człowieka. Tak, którego naukowcy tak poszukują. Proszę, bardzo proszę do mnie przyjechać. Jak pan wie, z wykształcenia jestem prawnikiem. Nie mam żadnego formalnego przygotowania w zakresie przyrodoznawstwa ani archeologii. Zgłoszę znalezienie fragmentu czaszki i będę kontynuował pracę w terenie, bo na pewno coś jeszcze znajdziemy. Ale gdyby temu odkryciu towarzyszył uznany, wybitny naukowiec z Muzeum Historii Naturalnej, no właśnie, no wie pan, to byłoby wspaniale. Nasze nazwiska zrosłyby się z tym odkryciem na wiele, wiele lat. Także, no, jeśli bym mógł, to proszę choćby z ciekawości naukowej przyjechać do Piltdown.
5: Z przyjemnością.
3: Dziękuję.
5: Ale proszę nie umniejszać pańskich osiągnięć. Jest pan cenionym członkiem Towarzystwa Geologicznego, odkrywcą 3 gatunków z okresu kredy. Rośliny, iguanodona i nieznanego wcześniej ssaka. Ma pan niesamowite szczęście, ale też intuicję podpowiadającą, gdzie szukać.
3: Dziękuję za uznanie. Ostatnio jednak szukałem obiektów historycznych, które stworzył człowiek w czasach rzymskich w Wielkiej Brytanii. Znalazłem ponad 30 przedmiotów, wśród nich piękną żelazną figurkę i cegły ze stemplami. Wybrano mnie za to do londyńskiego towarzystwa antykwarycznego. A dopiero teraz wróciłem do poszukiwania śladów prehistorii, tak zwanego brakującego ogniwa.
5: Znów pan coś znalazł. No właśnie. Dziękuję za zaproszenie. Zaraz zacznę pakować walizkę.
3: Jak się cieszę. To do zobaczenia.
0: W roku 1912 Charles Dawson, archeolog amator, prowadził prace wykopaliskowe w hrabstwie Sussex, nieopodal wsi Piltdown. W tamtym czasie wiele dziedzin nauki dopiero się kształtowało i różnica między poszukiwaczem, amatorem a profesjonalistą nie zawsze była wyraźna. Jednak przynależność do szanowanej instytucji naukowej, muzealnej albo do królewskiego towarzystwa specjalizującego się w danej dyscyplinie podnosiła wiarygodność, znaczenie i prestiż dokonań i odkryć. Smith Woodward towarzyszył Dawsonowi w pracy i był przy wydobywaniu z ziemi kolejnych kości, a także resztek przedmiotów, które człowiek z Piltdown, jak nazwano nowo odkryty gatunek małpy człekokształtnej, wytwarzał i którymi się posługiwał.
3: Mamy kolejne części czaszki, żuchwę i zęby. Tak, ale czy to wszystko należało do jednej istoty?
1: Trzeba spróbować złożyć kości. I wtedy się okaże. Chętnie się tego podejmę.
3: Dziękuję.
0: Arthur Smith Woodward składał znalezione fragmenty, aż wreszcie ułożył z nich prawie kompletną czaszkę, podobną do ludzkiej, ale też do małpiej. Poszukiwacze stwierdzili wówczas, że jest ona dowodem na istnienie przodka człowieka, który żył 500 tysięcy lat temu na zachodzie Europy, a na pewno w Anglii. Woodward naciskał, by jak najszybciej przedstawić znalezisko i teorię na jego temat Towarzystwu Geologicznemu.
1: To odkrycie jest przełomowe dla nauki i nadzwyczaj istotne dla wizerunku Imperium Brytyjskiego. My po prostu naprawdę jesteśmy najlepsi. Nasi naukowcy nie mają sobie równych. I na naszej ziemi żył jeden z najważniejszych przodków człowieka. Wielkość naszego narodu i królestwa znów się potwierdza. Muszę o tym znalezisku zawiadomić oficjalnie Towarzystwo Geologiczne. Co ja mówię? Całą Wielką Brytanię.
6: O Boże, o tym powinien dowiedzieć się cały świat.
0: Znalezisko zostało uznane za jedno z najważniejszych w historii. W Wielkiej Brytanii przyjęto powszechnie, że kości należały do jednego osobnika i że przedstawiciele tego gatunku zamieszkiwali wyspy 500 tysięcy lat temu. Sceptyczni byli natomiast naukowcy z kontynentalnej Europy i Amerykanie. Ale nie znano jeszcze wiarygodnej metody datowania, która pozwoliłaby wykazać, czy poszczególne elementy czaszki pochodziły z tej samej epoki.
7: Przepraszam, że panu zakłócam studiowanie obiektu, panie kolego, ale widzę, że pan coś rysuje i notuje. A ja jestem pełen wątpliwości na temat tego eksponatu. Proszę pozwolić, że się przedstawię. Samuel Johnson. Jestem Amerykaninem, z wykształcenia lekarzem, antropologiem, a z zamiłowania archeologiem. Jestem przekonany, że elementy tej czaszki pochodzą od co najmniej dwóch, a może i trzech osób. Przyglądałem się kościom i jestem prawie pewien, że ich jednolita barwa nie jest naturalna. Zadałem sobie pytanie, w jaki sposób postąpiłbym, gdybym chciał ujednolicić wizualnie kości różnego pochodzenia i wymyśliłem sposób przez nasączanie odpowiednim roztworem chemicznym. Ponadto wydaje mi się, że niektóre krawędzie i grubość zostały, jakby to powiedzieć, poprawione, dopasowane. A jak pan to ocenia? Bo może ja się mylę. Trzeba by wykonać kilka prób chemicznych, żeby poprzeć albo wykluczyć moje podejrzenia. Nikt na to nie pozwoli.
4: Przyznam, że akurat się nad tym nie zastanawiałem. Miło mi pana poznać. Dirk van der Breuve, jestem Belgiem i zoologiem. Odkąd pod berłem naszego króla Leopolda powstało wolne państwo Kongo, w 1885 roku pracowałem w Afryce. Studiowałem i opisywałem gatunki małp. Na niczym innym się tak nie znam jak na tym. Jeździłem po całym świecie, żeby tworzyć opisy ich gatunków. I gdy patrzę uważnie na tę czaszkę, to owszem, widzę kości ludzkie, pewnie nie jednej osoby. Ale przede wszystkim widzę kości znanych mi doskonale gatunków małp. O, te zęby należały moim zdaniem do szympansa. A te kości do orangutana. I gotów byłbym się założyć, że do borneańskiego, a nie sumatrzeńskiego. Te z Borneo są wielkie, masywne. Samce ważą nieraz 100 kilo. To największe ssaki naczelne żyjące na drzewach i należące do rodziny człowiekowatych. Są niezwykle inteligentne. Czy pan wie, że one polują na ryby dzidami, które same wytwarzają?
7: Nie wiedziałem, ale to bardzo ciekawe. A najważniejsze jest to, że pan, specjalista w zupełnie innej dziedzinie niż ja, również ma poważne wątpliwości.
4: Wątpliwości? Jakie, panie kolego, wątpliwości? Ja nie mogę mieć żadnych wątpliwości. Na kompetencjach naukowców, takich jak ja, opiera się autorytet całej belgijskiej Królewskiej Akademii Nauk. Czy pan wie, jaka to odpowiedzialność? Ja nie mogę sobie pozwolić na luki w mojej dziedzinie. Ja swojej wiedzy jestem zupełnie pewien. Całe życie studiowałem małpy, proszę pana, i we wszystkim innym mogę mieć wątpliwości, a nawet się mylić. Ale nie na ten temat. Jak mówię, że to żuchwa orangutana, to na pewno jest to żuchwa orangutana. Borneańskiego.
7: Nie chciałem pana urazić, broń Boże. I absolutnie wierzę w pańskie naukowe kompetencje, panie profesorze. Jednak przyzna pan, że skoro i pan, i ja, każdy w swojej specjalizacji, wskazuje na elementy niezgadzające się z opisem obiektu, to nie jest on tym, za co się go podaje.
4: No tak, tak, oczywiście. To jest wreszcie jasno powiedziane, jak najbardziej. Z całą odpowiedzialnością mogę oświadczyć, że ta czaszka została złożona z elementów, wśród których są niewątpliwie szczątki małp. Szympansa i orangutana z Borneo. To podróbka, ale jak pan powiedział, nikt w Wielkiej Brytanii nie zezwoli na jakiekolwiek badania podważające nowy brytyjski mit. To skandal. Jak to świadczy o naszym środowisku? Przecież my, jako naukowcy, mamy obowiązek głoszenia i publikowania prawdy. Pod tym względem może pan na mnie liczyć.
7: Bardzo panu dziękuję, panie profesorze.
0: Człowiek z Piltdown to jedno z największych naukowych oszustw. Powstało raczej z osobistych pobudek, ale ostatecznie zostało wymierzone przeciwko nauce. Wielu specjalistów podważało autentyczność znaleziska, a mimo to przekonanie o jego prawdziwości, szczególnie w Wielkiej Brytanii, działało przez dobrych 40 lat. Było ono bowiem idealnym uzupełnieniem luki w łańcuchu ewolucyjnym człowieka na potrzeby ówczesnych koncepcji. Wyobrażano sobie, że rozwój człowiekokształtnych przebiegał linearnie, bez rozgałęzień, co do których istnienia dziś nie ma wątpliwości. Gdy w roku 1912 ogłoszono odnalezienie szczątków nieznanego dotąd gatunku, żyjącego wiele tysięcy lat temu w Anglii, wzbudziło to entuzjazm i ogromne zainteresowanie nie tylko naukowców. Dopiero w latach 50. rozwój techniki umożliwił weryfikację różnych odkryć i pozwolił właściwie datować obiekty. Kiedy przyszła kolej na znaleziska Charlesa Dawsona, ten już dawno nie żył. Zmarł w 1916 roku w wieku 52 lat.
8: Witam koleżanki i kolegów na zebraniu naszego instytutu. Mam ogłosić komunikat w sprawie odkryć Charlesa Dawsona. Proszę państwa, dziś wszystko wygląda inaczej. Wtedy do grona naukowców nie dopuszczano kobiet. Może były zbyt dociekliwe? To oczywiście żart. Ale nie znano wielu urządzeń, którymi obecnie się posługujemy. My wiemy na pewno, że słynna żelazna figurka i stemplowane cegły oraz pozostałych 30 znalezisk rzymskich Charlesa Dawsona to fałszerstwa. Wszystko zostało wykonane współcześnie.
4: Jak to?
8: Tak.
9: Coś takiego.
4: Ale same podróbki?
9: Nic z tego oryginału?
10: Bezczelny oszust!
8: Co do gatunków z okresu kredy, odkrytych i nazwanych przez Dawsona jego nazwiskiem, roślina Salaginella Dawsoni i dinozaur Iguanodon Dawsoni wydają się prawdziwe. Natomiast ssak Plagiaulax Dawsoni jest fałszerstwem.
4: No wiecie co?
8: Ale największym i najbezczelniejszym oszustwem jest oczywiście człowiek z Piltdown. To jest pewne.
11: Skandal!
8: Szczegółowe badania rozpoczęto w 49. Najnowsze datowanie kości wykazało, że czaszka i szczęka nie pochodzą z tego samego czasu. Mają inną zawartość fluoru. Ustalono, że jeden fragment należał do mieszkańca ziemi ognistej z okresu średniowiecza. Pewnie został wygrzebany z miejsca pochówku. Żuchwa ma 500 lat i należała do orangutana z Borneo. Kły zostały spiłowane. W szczękę wpasowano kopalny stary ząb szympansa. Czaszka została wymoczona w roztworze żelaza i kwasu chromowego w celu przebarwienia jej, by stworzyć wrażenie, że jest bardzo stara i żeby ujednolicić jej różnorodne fragmenty.
0: Mistyfikacja została odkryta i udowodniona, co ogłoszono 21 listopada roku 1953.
8: Przez 40 lat nie tylko bezkrytycznie wierzono w autentyczność człowieka z Piltdown, ale nie dopuszczano do badania tego znaleziska. Jakby przeczuwano, że ktoś wykryje fałszerstwo. Jak to możliwe?
7: Pyta pani, gdzie etyka zawodowa naukowca? Gdzie obowiązek dążenia do prawdy? Sny o potędze często na jawie realizują się w sposób niegodziwy. Ludzie są ślepo zakochani w swoich wyobrażeniach i przekonaniach. Bronią ich przed prawdą za wszelką cenę. Wszyscy naukowcy europejscy na początku wieku marzyli o odkryciu potwierdzającym ich ambicje, by najstarszy przedstawiciel człowiekowatych pochodził nie z czarnej Afryki, tylko z Eurazji, a najlepiej z Europy. Brytyjczycy byli dumni z człowieka z Piltdown, starszego od innych znanych człowiekowatych odkrytych na kontynencie, a zwłaszcza we Francji i w Niemczech. Nazwali go pierwszym Brytyjczykiem. Któż na wyspach chciałby podważać tak piękną wersję pochodzenia człowieka i swojego narodu?
8: Rzeczywiście, to rzekome odkrycie pasowało jak ulał do ówczesnej teorii rozwoju człowiekowatych i spełniało oczekiwania wielu naukowców. Charles Darwin, Thomas Henry Huxley i Ernst Haeckel twierdzili, że człowiek wywodzi się od małpy, ale nie znaleźli dowodzących tego skamieniałości. Wszyscy na nie czekali. Dawson i Woodward spełnili to życzenie. Zdobyli sławę, pieniądze i uznanie, dokonując oszustwa, które ostatecznie zaszkodziło nauce. Gdy wykonano rekonstrukcję twarzy na podstawie kości człowiek z Piltdown, stał się znajomym niemal każdego Brytyjczyka, a nawet więcej, jego krewnym.
7: Pani doktor, czy Dawson działał sam, czy miał wspólników? Bo jeśli nawet byli tacy, to raczej nikt nie miał lepszych kompetencji niż on, żeby zaprojektować i wykonać fałszywą czaszkę.
8: Nic o tym nie wiemy. Ale kariera prawnicza nie była dla niego atrakcyjna. Marzył o wielkiej przygodzie odkrywcy i o sławie. Pragnął zostać członkiem Królewskiego Towarzystwa Archeologicznego. Starał się o to od dawna. W latach 1883-1909 był autorem 50 publikacji, ale oceniano je jako nieistotne i wtórne względem innych.
7: A jeśli Dawson i Woodward zostali wciągnięci w spiralę mistyfikacji przez kogoś innego?
8: Są takie podejrzenia, ale jest to mało prawdopodobne, by Dawson dał się komuś nabrać. Nikt już nam nic więcej o tym nie powie. Woodward zmarł w 1944 roku. Dożył 80 lat.
0: W roku 2016 szczątki człowieka z Piltdown poddano badaniom DNA, które potwierdziły, że żuchwa należała do orangutana, a kości mózgoczaszki do ludzi.
9: Chwileczkę.
0: Tak? Panie profesorze?
9: Chciałbym coś jeszcze dodać. Jeśli myślicie, że nowe zdobycze technologii pozwolą wam ochronić się przed mistyfikacjami i kłamstwami, jesteście w błędzie. Te same zdobycze nowoczesności służą oszustom i żądnym sukcesu nieukom. A co do naukowców? No cóż, za moich czasów składało się z przekonaniem doktorską przysięgę, że będzie się prowadziło badania nie dla zysku i chwały, lecz w celu odkrywania i upowszechniania prawdy. Największego skarbu ludzkości. O!
0: W Archiwum Śledztw Niedokończonych udział wzięli Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borkowski, Andrzej Mastalerz, Dariusz Toczek i Wojciech Żołądkowicz. Scenariusz Michał Montowski, realizacja Magdalena i Michał Czajkowscy.
11: A za chwilę w archiwum śledztw niedokończonych rozmowa z Agnieszką Krzymińską.

0: Jedynka. To jest radio.
1: W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiam z Agnieszką Krzemińską, archeolożką, podcasterką, dziennikarką naukową tygodnika Polityka. Czy oszustwa takie jak w Piltdown bardziej szkodzą nauce, czy ostatecznie ją wzmacniają?
2: Dobre pytanie, bo to pokazuje, jak w ogóle rozwijała się archeologia. Archeologia zaczynała się od rabunku. A z rabunkiem wiązały się korzyści finansowe, a za korzyściami finansowymi szły podróbki, których było całe mnóstwo. Mówi się, że w muzeach i europejskich, ale nie tylko europejskich, i amerykańskich, był taki moment, kiedy niemalże połowa starożytności to były podróbki. To oczywiście jest mocna przesada, ale tam, gdzie były pieniądze, tam, gdzie była duma narodowa, bo przecież w ogóle powstawanie muzeów w XIX wieku to miało podbudować nasze europejskie wspaniałe korzenie, które sięgają starożytności, więc to też był ten aspekt dumy. No i oczywiście jeszcze w tle chwały dla tego, który te wspaniałe rzeczy i dobra ściąga do muzeów. No zazwyczaj, na szczęście były to oryginały, ale zdarzało się też, że to były podróbki wykonane przez samych archeologów. W mniejszości takie były przypadki, ale zdarzały się też.
1: Czyli to wykrywanie tych fałszerstw posuwało też archeologię naprzód?
2: Na początku nie, bo jak się zachwycano takim zabytkiem, to stawiano go w gablocie w muzeum i przez jakiś czas stał. Trzeba było mieć jakieś techniki, żeby można było ocenić wiek, żeby można było zbadać patynę. I to się pojawiło dopiero po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej mieliśmy wysyp takich no właśnie zdementowanych i pokazane było, że to jest nie tak stare, to jest podrobione. Dzisiaj jest trudniej być fałszerzem zabytków, znacznie trudniej, bo nawet udało się odkryć tak misternie wykonane fałszywki, jak słynne osuarium Jakuba, brata Jezusa, prawda? To była bardzo ciekawa sprawa, bo sama skrzyneczka była rzeczywiście z połowy I wieku, natomiast napis został wykonany bardzo profesjonalnie, na tyle profesjonalnie, że znawca języka, epigrafik André Lemaire, francuski, powiedział, że to jest oryginał, więc ktoś musiał rzeczywiście świetnie się przygotować do tego, żeby wydrapać ten napis. To nie wszystko. Jeszcze w dodatku sporządzono specjalną patynę, którą nazwano James Bond. I tą patyną pokryto ten napis. I rzeczywiście był taki moment, kiedy nawet muzealnicy byli przekonani, że mają do czynienia z oryginałem. I ten oryginał pojechał między innymi do Kanady. Tam go wystawiono jako oryginał i dopiero trzeba było kilku lat, żeby można było odkryć to fałszerstwo. A mówimy już o XXI wieku.
1: Gdzie przebiega granica między błędem a oszustwem?
2: Błąd jest wtedy, kiedy nam się wydaje, że widzimy coś, czego tak naprawdę nie ma i dopiero potem dochodzimy albo ten badacz, który to odkrył, sam się przyznaje do swojej porażki, co jest bardzo, bardzo trudne, ale czasami się zdarzało, a najczęściej jest tak, że kolejne pokolenia, dopiero uczniowie pokazują, że gdzieś to zostało źle, czy to wydatowane, czy to właśnie zinterpretowane. Natomiast oszustwo jest wtedy, kiedy mamy do czynienia, tak jak właśnie z tym człowiekiem z Piltdown, albo z wspomnianą skrzyneczką, osuarium Jakuba, brata Jezusa. Często te oszustwa polegały na tym, że mieliśmy coś oryginalnego i to zostało spreparowane tak, żeby pasowało do jakiejś idei politycznej, co często się działo w Izraelu, religijnej, no albo po prostu, żeby zarobić. Także oszustwo jest wtedy, kiedy chcemy coś zmanipulować. Trzeba te kilka lat odczekać, żeby przyszły na przykład, nie wiem, tomografia komputerowa albo jakieś inne pomoce, chemia, fizyka, żeby nam pozwoliło to zidentyfikować, pomyłkę, no ale oczywiście też i oszustwo.
1: Te oszustwa mają długą tradycję, prawda? Kiedy to się zaczęło?
2: Ja myślę, że oszustwa były zawsze. Tak naprawdę niczym innym jak oszustwem były relikwia, prawda? Możemy od tego zacząć. To też były niby stare rzeczy.
1: Tak, jak najbardziej się wpisują.
2: Najbardziej się wpisują. No przecież fragmentów Krzyża Pańskiego można było zbudować galeon, tak się mówiło, a to mogły być, nie wiem, fragmenty starego stołu w oberży, które potem ktoś sprzedawał. Kolejni papieże nie zgadzali się na to, żeby wykopywać zmarłych, bo to było bezczeszczenie ciała. Zmarłych wykopywano właśnie często też po to, żeby mieć, nie wiem, palec świętego Józefa. To były te oszustwa właśnie związane z żerowaniem na wieże. Dobrze się na tym zarabiało. A potem, gdy odkryliśmy starożytność, zaczęto podrabiać na przykład mumie egipskie. Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że uważano, że mumie leczą. Ten słynny proszek mumiowy wykonany z mumii egipskich i właśnie nie do końca starożytnych, ponieważ jak się zorientowali Egipcjanie, że to jest na to niezły popyt.
1: To zaczęli dorabiać mumie.
2: Oczywiście. I jeden z królów francuskich wysłał swojego posła po to panaceum i w Kairze zaprosił go taki producent mumii do kantorka. Pokazał mu całe półki tych mumii i powiedział, no żadna nie jest starsza niż 5 lat.
1: Ale musimy tu zdementować, ten proszek nie działał.
2: Nie działał, ale bardzo długo wierzono, że działa. Ponoć jeszcze w zapiskach niemieckich, takich aptekarskich, w początku XX wieku pojawia się jako coś, co leczy, ja już nie wiem co, ale na pewno bardzo wiele rzeczy.
1: Czyli mamy mumię, relikwie?
2: Mamy mumię, mamy relikwie. Potem mumie były produkowane dla muzeów, więc też w muzeach, właśnie to co mówiłam już, że w muzeach było bardzo dużo podrobionych mumii, gdzie był tylko fragment człowieka, albo to były w ogóle coś na kształt człowieka, taki karton.
1: Brzmi jak z horroru trochę.
2: Tak, albo fragmenty różnych ludzi. Oczywiście dość szybko się zorientowano, chociażby w czasie rozwijania mumii, prawda, że tam wygląda to trochę inaczej niż powinno wyglądać. Także tych mumii trochę fałszywych mamy, nawet jedna z nich jest w Warszawie. Musiało tego być tak dużo, a muzea były tak chłonne i tak potrzebowały tego Egiptu, który był taki modny, że kupowano w ciemno wszystko, nie bardzo też potrafiąc to dobrze zdiagnozować, czy to prawdziwa, czy nieprawdziwa.
1: A gdybyśmy ułożyli taki top największych oszustw w archeologii, to co by było na pierwszym miejscu?
2: To bardzo zależy, czy coś, co weszło na przykład na stałe do nauki, prawda? To jest bardzo taki ważny wyznacznik i ja myślę, że tutaj Schliemann jest bardzo dobrym przykładem, bo Schliemann zebrał z różnych warstw zabytki, które znalazł.
1: Mówimy o odkrywcy Troi.
2: Tak, mówimy o odkrywcy Troi i bardzo ważnych zabytków związanych z epoką mykeńską. I Schliemann, który kopał na wzgórzu Hisarlik, gdzie do dzisiaj uważają niektórzy, że była tam mityczna Troja, kopał wiele warstw archeologicznych i z tych wszystkich warstw archeologicznych zebrał te zabytki i powiedział, że to jest skarb Priama.
1: Ale on w to wierzył?
2: No nie sądzę, żeby wierzył. Być może myślał, że niektóre tak, bo on nawet nazwał, że ten diadem należał do takiej i takiej postaci historycznej. Myślę, że nie do końca wierzył, no bo dobrze wiedział, że to jest z różnych warstw. Już zdaje się, że on te warstwy czytać potrafił, mam nadzieję. Chociaż zrobił straszne zniszczenia na tym wzgórzu.
1: No tak, zdemolował to dokumentnie.
2: Zdemolował, tak. My możemy tylko i wyłącznie tam na obrzeżach teraz badać i oczywiście prostować jego błędy. No więc ten słynny skarb Priama był zbieraniną różnych zabytków.
0: Archiwum śledztw niedokończonych.
2: Moim zdaniem też top 5 to jest japoński badacz, archeolog, który kilkadziesiąt lat, nie wiem, 20 czy 30 lat podkładał wyprodukowane przez siebie zabytki, aby udowodnić wielotysiąclecie, bo tam zdaje się nawet zabytki mówił, że są sprzed 700 tysięcy lat, więc przesuwał tą cywilizowane przez siebie zabytki, aby udowodnić wielotysiąclecie, bo tam zdaje się nawet zabytki mówił, że są sprzed 700 tysięcy lat, więc przesuwał tą cywilizację japońską, jak

0: publikował te zabytki, być może miał z tego też jakieś różnego rodzaju
1: nagrody. Ale jakiego właśnie rodzaju to były zabytki?
0: Przedmioty. I to, co jest najśmieszniejsze, to dziennikarze złapali go na tym, jak na jednym ze stanowisk podrzucał nocą te zabytki, podkładał. Zresztą, żeby go trochę usprawiedliwić, pan trafił do domu wariatów, więc tutaj może należałoby odpuścić temu panu, tak. Na ile to było przemyślane, a na ile to się w ogóle przyczyniło, co robił tyle lat. Do szaleństwa, tak. Co jeszcze bym tutaj zaliczyła? Jest cała masa przedmiotów, za które muzea zapłaciły duże pieniądze i one były wystawiane, a to były fałszywki, tak było ze słynnymi bardzo dużymi rzeźbami etruskimi, które kupił Metropolitan. Amerykanie kupili, nie wiem za ile, ale pewnie nie tanio, a były wykonane przez jednego z włoskich artystów we współpracy z fałszerzami i do lat 60. stały na ekspozycji jako największe rzeźby etruskie, bo tam była jedna nawet taka głowa, gdzie obliczali badacze, pisali na ten temat mądre artykuły, rzeźby, która miała 7 metrów. Inna taka wpadka, to znowuż wpadka Luru, tiara władcy Saita Fernesa, historyczna postać, który żył między III a II wiekiem przed naszą erą i był władcą scytyjskim. Była to tiara, podróbka całkowita, bez patyny, połączenie różnych stylów, cała ze złota, bardzo piękna i też stała bardzo długo na ekspozycji w Luwrze, po czym nawet dowiedziano się, jak się nazywał ten fałszerz, który w Odessie wykonał tą
1: podrobioną. Czyli eksportował to swoje wyroby.
0: Tak, to był mistrz. Tak jak Odet Golan, ten od osuarium Jakuba, brata Jezusa, który produkował masowo zabytki mające dowodzić historyczności postaci biblijnych i w ogóle wydarzeń biblijnych.
1: No ja zrobiłem taki przegląd trochę sobie tych oszustw i spodobał mi się ten gigant z Cardiff. Znaleziono w Stanach w 1869 roku i w rzeczywistości to był posąg zrobiony w ogóle z gipsu, ale traktowano go jako wielkiego, skamieniałego olbrzyma, stworzonego przed wiekami.
0: Takich jest przykładów więcej. W Japonii mają chyba kobietę rybę, czy coś takiego, to czy małpa połączona z rybą, no to takie właśnie mieszanki, to trochę przypomina tego człowieka z Pindą, prawda? Bo tak, to też jest mieszanka małpy i człowieczej ludzkiej czaszki. Te dziwa, to trafiało do różnych gabinetów osobliwości. Kryształowe czaszki, to też jest...
1: Kryształowe czaszki też mam na liście, no, ale kryształowe czaszki, kryształowe bo to czaszki, też fascynujące.
0: To jest fascynujące. Bodajże wykorzystano chyba w Indianie Jonesie, prawda?
1: Tak, tam
0: wiadomo.
1: Były, tak.
0: To, co jest bardzo ważne, żadna z tych czaszek nie została znaleziona na wykopaliskach. To wszystko są rzeczy...
1: Gdzie one miały być znalezione?
0: No oczywiście w Mezoameryce, no bo to ma być azteckie czy przedazteckie. One są wykonane z współczesnymi metodami i z współczesnych materiałów, ale też można było do tego dojść dopiero po wielu, wielu latach, bo strasznie trudno jest przyznać się do błędu tym, którzy przyjęli, że to jest autentyczny zabytek. To było bardzo ciekawe, bo się okazało, że to jest modne, że można to sprzedawać i rzeczywiście nie wiem ile ich jest tam, kilkanaście różnych rozmiarów. Jeszcze gdzieś parę lat temu widziałam artykuł naukowy dowodzący, dlaczego te wszystkie czaszki są współczesne i właśnie tutaj były wymieniane sposób szlifowania i materiał, z którego to zostało
1: uchowane.
0: Ci
1: fałszerze to często byli wielcy fachowcy, geniusze w swoim
0: artyści,
1: fachu, prawda?
0: To byli artyści.
1: Właśnie kto to był? Czy znamy ich nazwiska, tych
0: często
1: najpopularniejszych?
0: Często znamy, no Odeta Golana znamy. Tak. Nie pamiętam, jak się nazywał ten antykwariusz, Żyd z Krymu, z Odessy, Romanowicz chyba tak się nazywał, który zrobił ten diadem Saita Fernesa. Był ten artysta też znany z nazwiska, który robił te wspaniałe rzeźby etruskie, które trafiły do Metropolitan. Także tak, znamy bardzo często z nazwiska tych specjalistów.
1: Ale czy ich najczęściej, nie liczę tego Japończyka, czy ich najczęściej napędzały pieniądze, czy działali też czasem z innych powodów?
0: Różne były powody, bo mamy taki przykład trochę paralelny do tego brytyjskiego, bo Brytyjczycy chcieli mieć najstarszego człowieka, prawda? Natomiast Francuzi chcieli mieć pierwsi cywilizację neolityczną, która stworzyła pismo. I był taki pan, Fardin chyba się nazywał, w miejscowości Glozel, który rzekomo znalazł na swoim polu dziwne takie tabliczki, stworzył muzeum koło swojego domu i zaczął produkować tabliczki, które były odwróconym pismem fenickim, pierwszym pismem alfabetycznym. I to niektórzy badacze też przyjęli za dobrą monetę. Potem się zaczęło okazywać, że no niemożliwe i datowanie i wszystko. I w latach 60., 70. od tego odeszli. No niestety Francja nie była miejscem, gdzie stworzono pierwszy alfabet. Natomiast pamiętam,

0: Pamiętam jeszcze parę lat temu, jak pisałam artykuł na ten temat, to ten pan nadal miał swoje muzeum i nadal przychodzili tam do niego ludzie zwiedzać, czyli byli tacy, którzy wierzyli w to, że te tabliczki są
1: prawdziwe. Ale on to robił dla Francji, jak rozumiem, nie dla siebie.
0: Nie zarabiał na tym specjalnie, on tego nie sprzedawał. Stworzył muzeum, więc musiał jeszcze zainwestować, więc to robił dla dumy Francji.
1: Czy dzisiaj jeszcze w muzeach, do których chodzimy, jest wiele takich podrobionych dzieł sztuki?
0: My dzisiaj mamy naprawdę lepsze metody. Naprawdę możemy to lepiej zbadać, już nie opieramy się tylko i wyłącznie na przykład na kształcie liter. Możemy to zbadać w laboratoriach. Gorszą mają teraz pracę, trudniejszą pracę fałszerze, aczkolwiek jest inny rynek. To jest taki rynek turystyczny. Jak jeździłam 20 lat temu jako studentka jeszcze do Egiptu, to przecież można było kupić wszystko, prawda? Kawałek mumii można było sobie kupić, można było kupić uszepti, czyli te małe takie figurki, które były wkładane do grobów, amulety rzekomo wyciągnięte z pomiędzy bandaży mumii. To też jest specjalnie preparowane. Ja myślę, że to są wielowiekowe tradycje w rodzinach fałszerzy, jak przygotować tak ładnie wyglądające uszepti albo tak ładnie wyglądający amulet ze znakiem Ankh, żeby to wyglądało na to naturalnie i żeby turysta to kupił. Jednak do muzeów trafiają zabytki z wykopalisk, więc to jest już jakiś argument, że to jednak jest prawdziwe. No, nie wszędzie jest Fujimura, pan profesor, który to podrzuca. Oczywiście zawsze takie podejrzenia się pojawiały. Żeby odkrywca było. Chce mieć coś najstarszego, najwspanialszego i naprawdę zaczyna wierzyć w to, że coś takiego odkrył.
1: Czy dzisiaj jeszcze jakieś oszustwa są w ogóle możliwe w archeologii?
0: Oszustwa są zawsze możliwe. Zawsze możliwe.
1: Czyli oszuści też rozwijają się tak,
0: myślę,
1: jak
0: że oni się rozwijają tak jak terroryści. My się zawsze przygotowujemy na atak terrorystyczny, który już był, a tutaj myślę, że oszuści nadal mają swoje sposoby. Natomiast pamiętajmy, że cały czas są rabusie grobów, którzy wydobywają prawdziwe, autentyczne zabytki i je
1: przydają.
0: Upłynniają.
1: Znaczy, tak. Bardzo dziękuję. W Archiwum Śledztw Niedokończonych rozmawiałem z Agnieszką Krzemińską.
0: Dziękuję Państwu.
2: Kolejny odcinek Archiwum Śledztw Niedokończonych za tydzień o tej samej porze. Michał Montowski
1: i Rafał Sławoń.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ech, Barbara, majóweczka, relaksik, kodzik rabatowy na mediaexpert.pl, tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian, długi weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
5: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
6: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
5: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama. Program pierwszy Polskiego Radia. Radio Kierowców.
10: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości z dróg. Droga wojewódzka nr 980 między Jurkowem a Wojniczem. Jest tam prawdopodobnie wypadek. Na miejscu na pewno pojawiła się już straż pożarna i policja. To powrót z Tarnowa. Wprowadzony jest tam także ruch naprzemienny. Także mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z drogi krajowej nr 12. Odcinek Lipinki Łużyckie do miejscowości Żary, a dokładniej to Sieniawa Żarska na 29. kilometrze, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe i motocykl. Nie ma na razie informacji, czy ktoś ucierpiał w tym zdarzeniu drogowym. Natomiast wiadomo, że droga została całkowicie zablokowana, przynajmniej do godziny 21. Sytuacja natomiast uspokaja się w województwie łódzkim. Tam jeszcze niedawno służby pracowały przy dwóch poważnych zdarzeniach drogowych. Służby informują, że przejezdna jest już autostrada A2 między węzłami Wartkowice i Emilia. I to prawda, na mapie widać, że samochodów już tam nie ma. Ruch na autostradzie jest już dobry i tak naprawdę przywrócony w pełni. Przypomnijmy, tam po 15:00 zderzyły się dwa samochody osobowe. Na miejscu lądował również śmigłowiec LPR, ponieważ w wypadku ucierpiały cztery osoby i zablokowana była trasa w kierunku Warszawy. Koniec prac to także odcinek A2 między Łowiczem i Łodzią Północ, w Dmosinie dokładnie. Choć tam, mimo że służb już nie ma albo za chwilę nie będzie, to jednak ruch się utrzymuje i zwalniają państwo zarówno w drodze do Łodzi, jak i do stolicy. Tam od 17:00 gaszony był samochód osobowy. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Rady Kierowców. Oczywiście cały czas czekamy na informacje z dróg od państwa.

0: Minęła 19, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Pożar lasu w Chutkach koło Częstochowy. Strażaków wspierają samoloty gaśnicze.
1: Można powiedzieć, że pożar się nie rozprzestrzenia.
0: Prezydent chce zmiany konstytucji. Karol Nawrocki powołał radę, która będzie pracować nad nowymi przepisami. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Od jutra zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym. Ponad 30 zastępów straży gasi pożar lasu w miejscowości Chutki koło Częstochowy. Ogień objął 15 hektarów. W akcji wykorzystywane są również dwa śmigłowce i dwa samoloty dromader. Nie ma osób poszkodowanych. Ogień zbliżał się do zabudowań, ale udało się temu zapobiec, powiedział Polskiemu Radiu Artur Brędzel, wójt gminy Konopiska.
1: Będzie tylko lepiej, mamy taką nadzieję, wszystkie jednostki na miejscu, ale również i wszystkie helikoptery i również i dromadiery latają nadal, także trwa dogaszanie, ale już można powiedzieć, że pożar się nie rozprzestrzenia.
0: W lasach niemal całej Polski obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Prezydent chce zmiany konstytucji. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Na Placu Zamkowym w Warszawie podczas obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, że władza nie może być rozdrobniona.
2: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
0: Wśród członków Rady znaleźli się m.in. były marszałek Sejmu Józef Zych i była szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, także profesor Ryszard Legutko, były europoseł PiSu oraz była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik. A wcześniej głos w sprawie pomysłu prezydenta zabrał premier Donald Tusk przed wylotem do Armenii. Powiedział, że tak naprawdę nie ma idealnej konstytucji, a najważniejsze jest, by przestrzegać obowiązujących przepisów.
3: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie. A Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności.
0: Donald Tusk dodał, że ewentualna zmiana konstytucji miałaby zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego. Polacy wracają z majowego weekendu. Na drogach wzmożony ruch. Ci, którzy w majowy weekend przemierzają kraj, nie narzekają na utrudnienia.
4: Z majówki wracamy, jedzie się cudownie, będziemy zaraz tankować gaz, nie mogę się doczekać, bo ostatnio na stacji benzynowej nie mogliśmy zatankować, mam nadzieję, że nic się nie popsuło.
5: Mały tam wypadek, kraksa była koło Wrocławia, ale byśmy się nie załapali.
0: Plagą na polskich drogach niezmiennie są pijani kierowcy, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
6: Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia maja funkcjonariusze zatrzymali około 400 nietrzeźwych kierujących. Dla porównania ostatniego dnia kwietnia było ich o około 150 mniej.
0: Przez pierwsze dwa dni majówki w wypadkach na polskich drogach zginęło 9 osób, a ponad 160 zostało rannych.
7: To są aktualności jedynki.
0: W najbliższy wtorek, 5 maja, do sprzedaży trafią bilety kolejowe do chorwackiej Rijeki. Połączenie ponownie pojawi się w rozkładzie jazdy PKP Intercity w czasie nadchodzących wakacji. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiedział, że w tym roku podróż będzie nieco krótsza i wygodniejsza.
8: 5 maja rusza sprzedaż biletów do Chorwacji. Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny będą podobne jak w tamtym roku, więc przed nami intensywny czas wakacji.
0: Letni rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać 14 czerwca. W aktualnościach jeszcze Tatry. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od jutra zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym. Z powodu wiosennych przeglądów technicznych przestanie kursować także kolej gondolowa. Dziś na stoku nie było tłumów, warunki dopisywały, a narciarze korzystali z ostatnich przejazdów w spokojnej atmosferze.
9: Śnieg jest taki spoko jak na maj. No trasa długa, fajna, małe kolejki.
10: Bardzo dobre warunki. Fajny gigant i dzisiaj też dopisuje pogoda, bo jest ciepło, więc mi się bardzo podoba.
11: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu, więc tu zamykamy część krajową.
12: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
0: Ponowne uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch po przeglądach zaplanowano 22 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Do końca dnia pogodnie. W nocy na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej będzie wzrastać zachmurzenie i w tych regionach przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 stopni w Małopolsce, 9 na Podlasiu, do 13 na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia uwaga na przymrozki do minus 1 stopnia.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
12: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
13: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
12: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
13: Ach, ci panowie z Media Expert.
12: Prawda?
14: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama. Autopromocja.
17: Choć zazwyczaj mówi tak.
18: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
17: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
18: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem i przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
17: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce. Dziś po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
7: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
0: Tu program Pierwszy Polskiego Radia, jest prawie 8 minut po 19.
7: Przy muzyce o sporcie.
0: Sylwia Urban, dobry wieczór. Przed nami prawie dwie godziny sportowych emocji. Będziemy na piłkarskich boiskach, gdzie trwają mecze 31. kolejki Ekstraklasy, a także zdradzimy sekrety mundiali. Dowiemy się też, kto zdobył bądź nie zdobył brązowych medali Mistrzostw Polski siatkarzy. Porozmawiamy o problemach w czołowej drużynie piłkarzy ręcznych, czyli w Industrii Kielce. Sprawdzimy, jak grają nasi tenisiści i pogratulujemy polskim rugbistkom, które wygrały turniej w Monako, a w drugiej godzinie naszej sportowo-muzycznej audycji będziemy gościć trzykrotnego medalistę olimpijskiego, skoczka narciarskiego Kacpra Tomasiaka. To wszystko i jeszcze więcej prawie do 21. Zapraszam.

0: Na polskich boiskach trwają mecze 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Coraz bliżej do końca sezonu. Teraz Pogoń Szczecin gra z Wisłą Płocka. Spotkanie obserwuje Artur Dyczewski. Dobry wieczór, Arturze. Słuchamy.
1: Dobry wieczór, 77. minuta tego meczu i Pogoń Szczecin, która walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, prowadzi z Wisłą Płock 2-0. Ma swój dzień dziś bośniacki napastnik Pogoni Filip Czujić, bo to on jest autorem obu goli dla portowej jedenastki. Pierwsza połowa, mizernie to wszystko wyglądało, niewiele się działo na tym boisku, ale w doliczonym czasie gry był rzut rożny dla portowej jedenastki. Dośrodkowanie Duńczyka Matsa Agera w pole karne, tam potworne zamieszanie w polu bramkowym Rafała Leszczyńskiego i najsprytniejszy okazał się właśnie bośniak Filip Czujić, który z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki. 1-0 do przerwy. Druga połowa to przewaga nawciarzy podopieczni szczecińskiego trenera, byłego piłkarza Pogoni Mariusza Misiury. Atakowali, siedzieli niemal non-stop na połowie portowców. Groźny strzelał Hiszpan Dani Paczeko, ale czujny był bramkarz Pogoni Valentin Kożokaro. I gdy wydawało się, że ten napór Wisły musi przynieść wyrównującego gola, to odpowiedziała Pogoń. Stały fragment gry. Aut na wysokości pola karnego. Wrzutka w szesnastkę z autu Matsa Agera. Tam wybijają piłkę zawodnicy Wisły Płock. Ta trafia do Nigeryjczyka Paula Mukairu, który głową zgrywa ją w pole karne, tak gdzieś na piąty, szósty metr. I znowu najsprytniejszy okazał się bośniak Filip Czujić, który opanował piłkę i z dużą dozą szczęścia umieścił ją w bramce Rafała Leszczyńskiego. Portowcy zatem prowadzą 2-0 i są bliscy zdobycia jakże dla nich cennych trzech punktów, które pozwolą im złapać nieco oddechu na finiszu ligi i przede wszystkim odskoczyć od tej strefy spadkowej, którą otwiera Wisła Płock na odległość 5 punktów. Teraz rzut rożny dla Pogoni. Znowu stały fragment gry. One tutaj są rozstrzygające. Amerykanin Kaelin Acosta już ustawił piłkę w narożniku boiska. Znowu tam jeszcze jakieś przepychanki w polu bramkowym. Interweniuje sędzia Łukasz Kuźman z Białegostoku, ale już jest wszystko w porządku. Już rozbieg Amerykanina. Dośrodkowanie pole karne i najsprytniejszy, najlepszy bramkarz Rafał Leszczyński, bo on chwycił piłkę w dłonia, ale nie może szybko rozpocząć akcji swojej drużyny. Teraz dopiero daleki wykop na połowę szczecińskiej jedenastki, ale tutaj najsprytniejszy, najlepszy, najczujniejszy Jacek Czapiński. Wybijają piłkę piłkarze Pogoni z własnej połowy na połowę rywala. 79. minuta dobiega końca w Szczecinie na Twardowskiego. Pogoń po dwóch golach bośniaka Filipa Czujicza prowadzi z Wisłą Płock 2-0.
0: Bardzo dziękuję za relację do Artura. Jeszcze wrócimy, a tymczasem przenosimy się do Katowic, gdzie GKS podejmował Brookbet Termalika Nieciecza. O tym Piotr Muszalski.
2: Jeżeli ktoś chodzi regularnie na koncerty, ten wie, że te zaczynają się zazwyczaj o 19, o 20, a nawet później. A dzisiaj piłkarski koncert przy Nowej Bukowej rozpoczął się o 12.15. 3-1 po pierwszej połowie, a na koniec po ostatnim gwizdku 5-1 dla GKS-u Katowice. No i bramka Mateusza Kowalczyka, który długo czekał na to trafienie.
3: Dokładnie, nie ukrywam, że gdzieś tam już mi się działa w głowie, że nie strzeliłem, ale udało się, wygraliśmy sporo. Chociaż no sam mecz nie porywał piłkarsko, tak mi się wydaje i w moim wykonaniu wydaje mi się też jako drużyna, ale cieszy ta bramka, bo trochę taka ulga.
2: Termalika miała swoje momenty i o tym nie można zapominać, ale jaki był w ogóle plan na to spotkanie dla GKS-u Katowice?
3: Chcieliśmy zagrać swoje, strzelić jak najszybciej bramkę i gdzieś tam cieszy, że to się udało w miarę w pierwszej połowie sobie ustawić. No Termalika naprawdę piłkarsko wyglądała dobrze, ale gdzieś tam mieliśmy tą łatwość ze zdobywaniem bramek, z dochodzenia do sytuacji i to gdzieś tam myślę, że to był klucz.
2: I europejskie puchary. Tutaj oczywiście coraz głośniej w Katowicach mówi się o tym, że za chwilę trzeba będzie bukować bilety na Europę.
3: Patrzymy w górę cały czas i tak jak teraz wygraliśmy bardzo ważny mecz z Termaliką, tak za tydzień idziemy na Piasta. Ta liga jest jaka jest i gdzieś tam nie można choćby przez chwilę zlekceważyć coś, czy po prostu nie dać się 100%, bo wiemy, że jedna porażka może cię trochę zjedziesz w dół, a jedna wygrana może cię pchnąć do góry, więc no po prostu musimy być skupieni na kolejnym zadaniu.
2: Arkadiusz Jędrych, zawodnik, który przychodził do GKS-u Katowice w bardzo trudnym momencie, kiedy ten był jeszcze w drugiej lidze, kiedy wydawało się, że przyszłości, tej kolorowej przyszłości dla Gieksy nie ma. Przeszedł bardzo długą drogę, a teraz kapitan tak mówi o europejskich pucharach.
4: No wiadomo, że skoro masz dzisiaj 47 punktów, to chcąc nie chcąc, czemu mamy nie marzyć i tak to na razie zostawię. No nie da się ukryć, że ta moja droga w GKS-ie Katowice dosyć była kręta, ale ja na chwilę obecną powtarzam, że takie mam podejście do tego wszystkiego, że to, co się teraz dzieje wokół GKS-u Katowice, to jest po prostu taki stempel mocnej wiary w to wszystko, w ten proces, w który tkwimy i mam nadzieję, że ten proces dalej będzie się rozwijał, dalej będzie się napędzał i wszyscy ludzie wokół GKS-u Katowice będą tak ukierunkowani na klub, na wspomaganie, tak jak dzisiaj widzieliśmy na trybunach, bo nie idzie o tym nie wspomnieć, jak gdzieś tam stanęliśmy sobie chwilę przed meczem, no to te trybuny mocno gdzieś powodują to, że te ciarki gdzieś na całym ciele i faktycznie ten 12 zawodnik myślę, że miał bardzo dzisiaj duży wpływ na to, że wygraliśmy aż tak okazale.
2: Przegrana 1-5 dla Termaliki Brukbet Nieczycza oznacza, że ta drużyna żegna się z ekstraklasową piłką jako pierwszy zespół w tym sezonie. To nie tak powinno wyglądać, mówi Maciej Ambrosiewicz.
5: Powinno na pewno wyglądać inaczej, nie mogło, tylko powinno. No, szkoda, no jakby już ostatnie mecze pokazały, że gdzieś tam walczymy, ale no zabrakło i to nie tylko ten mecz, tylko również poprzednie, cały sezon. No gdzieś brakło nam w tym sezonie, odstawaliśmy trochę od innych zespołów. Przykro, smutno, ale no, taka jest piłka i trzeba się teraz z tym pogodzić.
0: W kolejnym zakończonym już meczu Zagłębie Lubin grało z Krakowią. Relacja Roberta Radczaka.
6: Krakowia remisuje w Lubinie z Zagłębiem 0-0. Bohaterem tego pojedynku zdecydowanie Sebastian Madejski, bramkarz Krakowi, który dwoił się i troił, by obronić groźne strzały piłkarzy Zagłębia. Jest to o tyle dziwne, że przecież od 26 minuty graliście z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla Igora Orlikowskiego. Paradoksalna sytuacja, bo zamiast wyruszyć do ataku ruszyło Zagłębie.
7: Tak, nie wiem co się z nami stało. Nagle jakby zeszła z nas para, nie wiem dlaczego. No i niestety daliśmy możliwość praktycznie strzelenia 3 bramek zawodnikom, którzy grali w dziesiątkę. To jest niedopuszczalne. To, co w tym meczu pokazaliśmy w defensywie, jest po prostu niedopuszczalne i co ja mogę powiedzieć po tym meczu? No, to powinny być 3 punkty dla nas, które stąd wywozimy, które dają nam trochę oddechu, a w tym momencie dalej grzęźniemy na dole tabeli.
6: W drugiej połowie nie było jakiejś radykalnej zmiany w waszej grze, bo Zagłębie wychodziło wysoko do obrony i właściwie można powiedzieć, że były strzały z dystansu, ale świetnie dysponowany Burić rewanżował się za te twoje świetne interwencje i tak na dobrą sprawę to ta druga połowa nie wskazała zwycięzcy tego pojedynku.
7: Nie, zdecydowanie. Miałem wrażenie, że po prostu nie mamy pomysłu na to, co zrobić. Wiedzieliśmy, co mamy robić, ale gdzieś jakby nie szliśmy w tym wszystkim razem. Byliśmy zbyt bardzo rozstawieni w polu karnym. Nie grało to w ogóle w żaden sposób. Każda wrzutka, którą robiliśmy, nie docierała do naszych zawodników. Za każdym razem był to zawodnik Zagłębia. No i niestety, ale w takiej sytuacji nie da się strzelić bramki, kiedy nie potrafimy wygrać pojedynku głuchowego w boksie przeciwnika.
6: Jakub Kolano pojawił się w 31 minucie na boisku. Wtedy już nie było Igora Orlikowskiego, który został ukarany czerwoną kartką. Co usłyszałeś od trenera Ojrzyńskiego, kiedy wprowadzał cię do gry?
8: Ogólnie miałem być cały czas gotowy od pierwszej minuty i czekać na swoją szansę i akurat no, pechowa czerwona kartka dla kolegi, no ale ja byłem w gotowości i dałem się wszystko.
6: Wszedłeś na boisko w trudnym momencie, gdy zespół był osłabiony czerwoną kartką, musiał grać w dziesiątkę, ale o dziwo, od twojego wejścia tak naprawdę to Zagłębie zdominowało Krakowie i miało w pierwszej połowie aż 4 dogodne sytuacje do tego, by objąć prowadzenie.
8: Przede wszystkim myślę, że jako drużyna po mojej zmianie jakoś ruszyliśmy do przodu i właśnie jak pan mówił, mieliśmy parę sytuacji, gdzie mogliśmy zakończyć bramką.
6: Ten mecz także w drugiej połowie był pod waszą kontrolą, bo choć Krakowia próbowała strzałami z dystansu zaskakiwać Jasmina Buricza, to tak naprawdę w polu karnym nie było takich sytuacji, w których Krakowia byłaby tak groźna jak wy w pierwszej połowie.
8: No na pewno, my się dobrze czujemy akurat w niskiej obronie. Brakowało nam wiadomo jednego zawodnika, gdzie mogliśmy wychodzić z kontrą. Niestety tak się nie zdarzało, no ale czuliśmy się bardzo dobrze w niskiej obronie i szanujemy ten jeden punkt.
9: Polskie Radio. Jedynka.
0: A już za chwilę będziemy ponownie w Szczecinie.

0: Life! I zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do Szczecina, gdzie kończy się spotkanie Pogoni z Wisłą Płock. Ponownie zgłasza się Artur Dyczewski.
1: 90. minuta rozpoczęta, trwa napór nawciarzy, którzy przegrywają w Szczecinie z Pogonią 0-2. Rzut rożny, dośrodkowanie Hiszpana Daniego Paczeko, ale piąstkuje piłkę poza boisko Valentin Kożokaro, rumuński golkiper szczecińskiej jedenastki. Z autu teraz po drugiej stronie boiska grę rozpoczną podopieczni trenera Mariusza Misiury, który tutaj w Pogoni grał przed laty w Ekstraklasie, który jest szczecinianinem, ale obecnie prowadzi w Ekstraklasie zespół Beniaminka i to ze sporymi sukcesami, bo Wisła to jedna z rewelacji tego sezonu. Rzut wolny będą mieć jeszcze piłkarze Wisły Płock z około 25 metrów od bramki Valentina Kożokaru, ale to bliżej bocznej linii boiska, więc raczej możemy spodziewać się dośrodkowania. Sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku przedłużył to spotkanie o 3 minuty. Tyle czasu będą mieć jeszcze gracze Wisły Płock, aby zmienić ten niekorzystny dla siebie rezultat. Oni są bezkompromisowi w tym roku. Nie remisują spotkań w Ekstraklasie gracze Wisły Płock, ale teraz na pewno marzą o tym, żeby tutaj wywieźć ze Szczecina jeden punkt. Czy im się to uda? Na razie to Pogoń bliższa sukcesu, bo prowadzi 2-0. Dośrodkowanie w pole karne, tam prawie wszyscy piłkarze obu drużyn, ale piąstkuje, wybija piłkę głową Dimitros Keramitsis, a najszybciej do niej dopadł Kelina Costa. Już dalekie podanie do przodu, tutaj jest rezerwowy Leo Kutris, oddaje do Fredrika Ulvestada, ten do Jacka Czaplińskiego i 19-latek sam na sam z bramkarzem Jan Rafałem Leszczyńskim. Minął tam jeszcze obrońcę graczy Wisły Płocka, ale w porę jeszcze zdołał interweniować Rafał Leszczyński. Zablokował ten strzał i skończyło się na rzucie rożnym dla Pogoni Szczecin. Miał pomysł ciekawy Jacek Szapiński. Nie strzał od razu. Zrobił taki zwód i dał się nabrać jeden z obrońców Wisły. Na zamach poleciał, ale był czujny Rafał Leszczyński, który wybiegł z bramki i to on przejął to podanie, zablokował do któregoś z zawodników Pogoni i skończyło się na rzucie rożnym. Nie spieszą się z wykonaniem tego stałego fragmentu gry zawodnicy Pogoni. Piłkę ustawia w narożniku Leo Kutris. Blisko niego jest Leo Borsi, Francuz, mistrz świata z 2018 roku, Benjamin Mendy. Grają tam w tym narożniku boiska na utrzymanie się przy piłce. No ale to jest zgubne, bo zamiast próbować strzelić trzeciego gola, to błyskawicznie tą piłkę piłkarze Pogoni tracą i pozwalają, aby to Wisła jeszcze rozpoczynała kolejną akcję. Już Rafał Leszczyński do Paczeko. Ten natychmiast na połowę rywala posyła dalekie podanie. I tutaj Wisła już w natarciu, ale znowu granatowo-bordowa, aż gęsto od tych koszulek w szesnastce i przed polem karnym i skutecznie powstrzymuje tam atak prawą stroną Kevina Kustowicza Benjamin Mendy. Leo Borsz teraz już bez szukania jakichś trudniejszych rozwiązań po prostu wybija piłkę, aby dalej od bramki na połowę rywala. Marcin Kamiński, stoper Wisły, on rozpoczyna teraz akcję swojej drużyny, ale za wolno rozgrywają swoją akcję piłkarze trenera Mariusza Misiury. W ten sposób oni też tutaj nic nie osiągną, nie strzelą chociażby tego honorowego i zarazem kontaktowego gola. Jeszcze walka o piłkę, Dimitros Keramitsis jednak jest górą. Grecki stoper Pogoni do Huseina Aliego i ta międzynarodowa Pogoń teraz rozpoczyna znowu akcję. Pięknie zagrał Jacek Czapiński. Huseina Alia wpada z piłką w pole karne, strzela i gol! 3-0 dla Pogoni Szczecin. Wieńczy dzieło Huseina Ali. Irakijczyk, być może to zwycięstwo na wagę utrzymania Pogoni w Ekstraklasie, bo portowcy, możemy to już śmiało powiedzieć, po tym meczu będą mieć na swoim koncie 41 punktów i 5 punktów przewagi nad 16 w chwili obecnej Widzewem Łódź. To była dobra akcja, szybkie wyjście spod własnego pola karnego. Rozpoczął Dimitros Keramitsis, Kelina Costa, Jacek rezerwowy Jacek Czaplinski, który założył siatkę jednemu z graczy Wisły i pognął z piłką w pole kart. W pole karne Huseina Ali i Irakijczyk przy drugim słupku umieszcza piłkę w siatce sprytnym strzałem. Rafał Leszczyński bezradny, ale jeszcze Łukasz Kuźma coś tam sprawdza. Sędziowie z VAR, czy aby przed tym przejęciem piłki przez Dimitrosa Keramitsisa nie było jakiegoś przewinienia któregoś z graczy szczecińskiej drużyny. No ale musimy chwilę poczekać, to już i tak tylko kosmetyczna zmiana wyniku, bo jest gol na 3-0 i sędzia Łukasz Kuźma już nie wznawia gry. Kończy to spotkanie. Pogoń się cieszy, Pogoń świętuje. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy bramkę strzelił Bośniak Filip Czujci. Do przerwy Portowcy prowadzili z Wisłą Płock 1-0. W drugiej połowie przeważała Wisła, ale to Portowcy strzelili drugiego gola. Ponownie uczynił to Bośniak Filip Czujci w 75. minucie. No i w ostatniej akcji meczu Irakijczyk Hussein Ali, który wraz ze swoją kadrą pojedzie na Mistrzostwa Świata, zdobywa swojego premierowego gola w Ekstraklasie i ustala wynik spotkania. Pogoń Szczecin pokonała dziś Wisłę Płock 3-0.
0: Bardzo dziękuję za relację. To był Artur Dyczewski, a zatem dziś w meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, Zagłębie Lubin zremisowało z Krakowią 0-0 i GKS Katowice pokonał Brukbet Termalika Nieciecza aż 5-1. Po tej porażce Termalika została pierwszym spadkowiczem z Ekstraklasy w tym sezonie. W tabeli niezmiennie prowadzi Lech Poznań z przewagą 6 punktów nad Górnikiem Zabrze i 8 nad GKS-em Katowice. Czwarte miejsce zajmuje Jagiellonia Białystok, a Pogoń po dzisiejszym zwycięstwie awansowała na 8 miejsce. Wisła Płock jest 7. W pierwszej lidze piłkarskiej, również w meczach 31. kolejki, Ruch Chorzów wygrał z Odrą Opole 2-1 i Chrobry Głogów pokonał GKS Tychy 3-2. O 20:15 Stal Rzeszów zagra z Wisłą Kraków. Wisła jest liderem tabeli, ma w tej chwili 2 punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław, ale jeśli dziś wygra, to powiększy różnicę do 5 punktów, bo Śląsk już mecz tej kolejki rozegrał. A co wydarzyło się bądź jeszcze się dzieje w ligach europejskich? W angielskiej Premier League Bournemouth wygrał z Crystal Palace 3-0 i Manchester United pokonał Liverpool 3-2. O 20:00 Aston Villa zagra z Tottenhamem, tu liderem jest Arsenal Londyn. We francuskiej Ligue 1 Lille zremisowało z Le Havre 1-1, Auxerre wygrało z Angers 3-1, Paris FC pokonał Brest 4-0 i Strasbourg przegrał z Toulouse 1-2. O 20:45 Lyon zagra z Rennes. Liderem tabeli jest Paris Saint-Germain. W hiszpańskiej La Lidze Celta Vigo wygrała z Elche 3-1, Getafe przegrało z Vallecano 0-2. Trwa mecz Betisu z Oviedo. Przerwa w tym spotkaniu i po 45 minutach Betis prowadzi 2-0. O 21:00 Espanyol zagra z Realem Madryt. Tu liderem jest Barcelona. W niemieckiej Bundeslidze St. Pauli przegrało z FSV Mainz 1-2. Trwa spotkanie Borussii Mönchengladbach z Borussią Dortmund. Doliczony czas gry. Borussia Mönchengladbach prowadzi 1-0. A przed momentem rozpoczęło się spotkanie SC Freiburg z VfL Wolfsburg. Trzecia minuta, na razie bez goli. Tutaj liderem jest Bayern Monachium, którym, dodam, już jest pewny tytuł mistrzowskiego. I jeszcze włoska Serie A. Zakończyły się dwa spotkania. Bologna zremisowała z Cagliari 0-0. Sassuolo wygrało z AC Milan 2-0. Trwa spotkanie Juventusu Turyn z Weroną 74. minuta i remis 1-1. A o 20:45 Inter Mediolan zagra z Parmą. Inter jest liderem tabeli.

0: Reprezentantka Polski Ewa Pajor strzeliła gola w 55. minucie, a jej Barcelona wygrała u siebie z Bayernem Monachium 4-2 i zapewniła sobie awans do finału piłkarskiej Ligi Mistrzeń. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1-1. Finałowym przeciwnikiem Pajor i jej koleżanek będzie Olympique Lyon. To starcie 23 maja w Oslo. Tymczasem nieco ponad miesiąc pozostał do rozpoczęcia piłkarskich Mistrzostw Świata. Jak wiemy, niestety zabraknie w nich reprezentacji Polski. Andrzej Janisz i Filip Jastrzębski postanowili więc powspominać występy biało-czerwonych na mundialach, te lepsze i te gorsze. Jutro premiera pierwszego odcinka podcastu Sekrety Mundiali. Tematem Mistrzostwa Świata w 1938 roku, o których opowiada publicysta Stefan Szczepłek.
1: O tych mistrzostwach dowiedziałem się dopiero wiele lat później, tym bardziej, że w Polsce niewiele o tych mistrzostwach mówiono. Generalnie o przedwojennej Polsce w jakimkolwiek kontekście mówiono niewiele w PRL-u, bo tam wszystko było B.
2: Co by było, gdyby reprezentacja Polski nie wylosowała tak silnej drużyny jak Brazylia?
1: Myślę, że miałaby szansę na grę w drugiej rundzie. To był pierwszy przeciwnik reprezentacji pochodzący z Ameryki Południowej. Myśmy nie wiedzieli, jak oni grają. Myśmy tylko o tym słyszeli.
3: Piłkarze nasi z niejednego pieca chleb jedli. Liczymy na to, że oszołomić ich będzie trudno. Z całą pewnością nie zdetonują się sztuczkami swych egzotycznych rywali. A mamy przecież i u siebie nie lada żonglerów piłki, których stać na ripostę najwyższej marki światowej.
4: Ten mecz i te mistrzostwa są rozpatrywane z punktu widzenia dwóch zawodników. Bo wydaje mi się, że zdecydowana większość ludzi w Polsce wie, że bramki dla Brazylii strzelał Leonidas, a dla Polski Wilimowski. Stefan, czy Leonidas naprawdę grał boso? Na tym błocie w drugiej połowie?
1: Nie mógł grać boso. Nie mogę, bo no, przepisy zabraniały.
4: I są to zdjęcia pokazujące, nie, no, że pewnie oczywiście
2: legenda miał głosi, że chciał się poczuć jak u siebie, no tak, za młodych lat w Brazylii.
1: No właśnie, i tak się mówiło, że no, ci biedni Brazylijczycy nie mieli piłek, to żonglowali pomarańczami i potem jak mieli większą piłkę, to im to łatwiej wychodziło i tak dalej, i tak dalej. Robili to boso z biedy. No nie, nie przesadzajmy.
4: Była transmisja radiowa z tego spotkania w Strasburgu. Jej autorem był Michał Frank, który relacjonował wszystko, co było. Nawet skarżył się, że nie mógł się napić ani papierosa zapalić.
2: Były głośniki na ulicach, słuchano transmisji. Wówczas nawet nie w radiowej jedynce, tylko po prostu w polskim radiu.
1: Powtarzam te informacje zasłyszane od starszych, nieżyjących już dziennikarzy przede wszystkim, którzy w radiu słuchali tego w Polsce, że to był komentarz bardzo rzeczowy. Pomagał mu Edmund Giemza, jeden z zawodników rezerwowych, i on tam stał nad nim z parasolem, ale właściwie bardziej biegał niż stał. Michał Frank w swojej transmisji też uznał bramkę tą piątą dla Polski, że strzelił ją Wilimowski. Jedni mówili, że Wilimowski, drugi, że Szerwkę, jedni i drudzy mieli na to argumenty. No, przyjęło się i w protokołach FIFA jest, że jednak Wilimowski.
4: Ten mecz i te mistrzostwa, które skończyły się dla Polski tylko jednym spotkaniem, są tylko kanwą do tego, żeby powiedzieć o chyba jednej z najbardziej dramatycznych postaci, jeżeli chodzi chyba nie tylko o polski futbol, ale o cały polski sport, czyli Erneście Wilimowski.
1: Do dzisiaj trwają spory, czy on był zdrajcą, czy należy go traktować łagodnie. Ja należę do tej drugiej kategorii. Uważam, że należy go traktować łagodnie, bo pamiętajmy, że kiedy wybuchła wojna, Wilimowski miał ile? 23 lata. Dopiero się ożenił. On chciał grać. I mu było wszystko jedno gdzie. I został Reichsdeutschem, tak jak wielu innych górnoślązaków, bo to było w sumie naturalne.
4: Zastanawiam się, co byłoby, gdyby nie wybuchła wojna i gdyby odbyły się piłkarskie Mistrzostwa Świata w 1942 roku w Niemczech. Czy polska reprezentacja mogłaby już wtedy rywalizować o medal, a Wilimowski byłby absolutną gwiazdą największego formatu?
2: Bo mieliśmy perspektywy. Tuż przed wojną pokonaliśmy reprezentację Węgier, czyli wicemistrzów świata, i wydawało się, że po 20 latach po odzyskaniu niepodległości to zmierza w naprawdę dobrym kierunku.
1: Pojechalibyśmy na te mistrzostwa, zakładam, i moglibyśmy na nich odegrać jakąś rolę. No i tego się już nie dowiemy.
5: Sekrety mundialne. Program pierwszy Polskiego Radia.
0: A w przymuzyce o sporcie już za chwilę będzie siatkówka.

0: Siatkarze projektu Warszawa byli o krok od zdobycia brązowych medali Mistrzostw Polski. O krok, czyli o jednego seta. W trzecim meczu o trzecie miejsce prowadzili już z Resowią 2-0, ale ziściło się stare siatkarskie porzekadło, że kto nie wygrywa w trzech setach, ten przegrywa 2-3. I tak też stało się dzisiaj. Projekt przegrał z Asseco Resowią 2-3, ale w playoff wciąż prowadzi 2-1. O szczegółach Grzegorz Nowaczek.
1: PGE Projekt Warszawa przegrał z Asseco Resowią 2-3. Rozmawiam z Damianem Wojtaszkiem. Te dwa pierwsze sety przeważaliście, to mało powiedziane. Lepiej na zagrywce, lepiej w ataku. Właściwie trudno było znaleźć jak trzech. Rozmawiam z Damianem Wojtaszkiem. Te dwa pierwsze sety przeważaliście, to mało powiedziane. Lepiej na zagrywce, lepiej w ataku. Właściwie trudno było znaleźć jakiś słaby wasz punkt. Co się

0: bardzo szeroko i tam jest 14-15 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść i zagrać kapitalne spotkanie. W tym meczu akurat zagrał od trzeciego seta Bucki i Vasina. Wypoczęty, wyświeżony po kontuzji, grał naprawdę dobrze, a my po prostu od tego momentu zaczęliśmy troszeczkę jakby nasz poziom gry obniżać. Pomimo tego, że walczyliśmy i nikt nam tego nie zabierze, nie udało się zapieczętować tego wszystkiego.
1: Marcin Janusz, Resowia. Pytałem już o to zawodników z Warszawy, to zapytam też ciebie, co się stało w tym trzecim secie, że chociaż tutaj wielu wydawało się wszystkim, że już jest zakończenie tej rywalizacji, to wy jednak zaprzeczyliście temu, no i wygraliście cały mecz.
2: Nie daliśmy się złamać, myślę, do końca. To było kluczem. Powtarzaliśmy sobie w trzecim secie, kiedy nawet mieliśmy stratę, że próbujmy, po prostu grajmy na tyle, na ile możemy. Jeśli oni będą tak przyjmować, tak bronić, jak to robili przez dwa pierwsze sety, no to brawo, to im pogratulujemy i wyjedziemy tutaj już jako przegrani, ale bardzo się skupiliśmy na tym, żeby po naszej stronie jakby nie nastąpiło załamanie. I nie nastąpiło. Trzymaliśmy naszą grę, też nie zrobiliśmy czegoś niesamowitego. No, graliśmy dalej w siatkówkę, szukając swoich szans, a taka drużyna jak dzisiaj Warszawa, która była już blisko tego brązu i nagle coś się zaczyna odwracać, no to u każdego pojawia się wtedy nerwowość. Trochę inaczej się gra. My się nakręcaliśmy, bo w pewnym momencie już wydawało się, że wszystko jest stracone. I to mnie bardzo cieszy, bo rzadko nam się zdarzało w tym sezonie takie mecze, które wyciągaliśmy, kiedy coś nam nie szło. Nie chcę powiedzieć, że to jest najważniejszy moment sezonu, bo nie jest. Były ważniejsze mecze, których nie wyciągaliśmy, ale lepiej późno niż wcale.
1: Teraz myślicie już tylko o jednym, o tym, żeby tutaj wrócić?
2: Tak, zdecydowanie. Dalej sobie zdajemy sprawę, że jest 2-1 dla Warszawy, oni dalej grają bardzo dobrze w siatkówkę i to pokazali przez pierwsze dwa sety. No, ciężko było ich ruszyć zagrywką, a za to oni nam sprawiali niesamowicie dużo problemów, więc na pewno faworytem jeszcze nie jesteśmy w tej rywalizacji, ale zrobimy wszystko, żeby tu przyjechać, powalczyć o brąz i zrobić to, myślę, że przede wszystkim dla kibiców.
3: Czwarty mecz odbędzie się w środę, podobnie jak czwarte spotkanie finałowe, w którym grają Warta Zawiercie i Bogdanka Lublin. Tu po trzech meczach prowadzi Lublin 2-1. Tymczasem siatkarze plażowi Michał Bryl i Bartosz Łosiak zagrają w finale turnieju Beach Pro Tour Elite w Brazylii. W półfinale pokonali Łotyszy Plawinsa i Christiansa Fokerotsa 2-0. To był udany rewanż Polaków za fazę grupową, w której Łotysze zwyciężyli 2-1. A finał dziś wieczorem o 22 czasu w Polsce. Rywalami Polaków będą Szwedzi Hultik, Nilsson i Andersson. Również dzisiaj o 20.30 rozpocznie się pierwsze półfinałowe spotkanie w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. Ostrowia zagra z Industrią Kielce. Industria kilka dni temu pożegnała się ze swoim wieloletnim trenerem, talentem Dujszebajewem. Wokół jego odejścia zrobiło się głośno i to z pewnością nie pomaga drużynie. Czy jest w stanie awansować do finału i zdobyć mistrzostwo? Oto pytanie dla Industrii. A sytuacja jest wyjątkowa, mówi Krzysztof Lijewski, który przejął po Dujszebajewie trenerską pałeczkę. Musimy opanować emocje po trzęsieniu ziemi w klubie. Więcej na ten temat Jakub Rożek.
4: 24 kwietnia 2026 roku na pewno przejdzie do historii kieleckiej, a także myślę polskiej i europejskiej piłki ręcznej. Wtedy po 12 latach pracy podał się do dymisji trener Industrii Kielce, talent Dujszebajew. To szkoleniowiec, pod wodzą którego żółto-biało-niebiescy świętowali swój największy sukces, wygrywając 10 lat temu Ligę Mistrzów. Stery w Industrii objął teraz asystent Dujszebajewa, Krzysztof Lijewski, który przyznał, że odejście doświadczonego trenera to był prawdziwy szok.
5: Wszystkich nas zszokowała decyzja trenera talenta Dujszebajewa. Nie ukrywam, że też byłem nie zaskoczony, ale zszokowany. Człowiek, który zmienił mój pogląd na naszą dyscyplinę sportu. Nauczył mnie bardzo wiele jako zawodnika, nauczył mnie chyba jeszcze więcej jako jego asystenta. Przecież dzięki niemu też zostałem w tym klubie jako asystent. Dzięki niemu też mogłem się uczyć, podpatrywać go na co dzień. Bardzo dużo mu zawdzięczam. Dziękuję mu za wszystko, co dla mnie, przede wszystkim dla klubu i dla miasta zrobił.
4: Dla Krzysztofa Lijewskiego to pierwsza samodzielna praca na ławce trenerskiej.
5: W tej sytuacji się czuję tak, jakbyś podchodził do egzaminu maturalnego, do którego się przygotowywałeś bardzo długi okres czasu, ale i tak czujesz w brzuchu wielkie ukłucie, bo możesz się przygotowywać, ale jednak na samym końcu ta niepewność jest. To jest sport i nigdy nie wiemy, co się może na parkiecie wydarzyć. Oczywiście odpowiedzialność jest moja. Ja odpowiadam za drużynę, ja odpowiadam za wyniki, ale też każdego zawodnika, który jest na boisku, bo on odpowiedzialność też musi wziąć na siebie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku.
4: Rozgrywający Industrii Szymon Sićko.
6: Działo się dużo ostatnio, natomiast my staramy się być profesjonalistami i my skupiamy się na naszej pracy, czyli tym, co się dzieje na treningach i na meczach. My będziemy dawać się 100% za trenera Lijewskiego i wiemy też, że trener zrobi wszystko.

0: żeby jak najlepiej nas przygotować, więc będziemy współpracować na jak najlepszym poziomie, żeby wspólnie osiągać nasz cel.
1: Teraz przed piłkarzami ręcznymi Industrii dwa mecze półfinałowe Orlen Superligi. Rywalem będzie Ostrowia Ostrów Wielkopolski. Szymon Sićko przyznaje, że to interesująca drużyna.
0: Myślę, że bardzo ciekawy projekt na mapie polskiej piłki ręcznej. Pokazują już kolejny sezon, że znowu są w najlepszej czwórce Superligi. No myślę, że to jest bardzo mocny zespół, przede wszystkim z tego względu, że mają na każdej pozycji praktycznie dwóch zawodników na dobrym poziomie, jak na nasze polskie warunki, więc myślę, że to ich jest najmocniejsza strona. Mają trzech bramkarzy na wysokim poziomie, gdzie każdy może zrobić różnicę, więc będzie trzeba się przyłożyć przy rzutach.
1: Ostrowia w ćwierćfinale wyraźnie wygrała na wyjeździe z MMTS-em Kwidzyn 31-23, a w rewanżu na własnym parkiecie dość niespodziewanie uległa 27-33. Trener Industrii Krzysztof Lijewski chwalił zespół z Wielkopolski za to pierwsze spotkanie.
2: Kwidzyn i Ostrowia zagrała na pewno bardzo dobre zawody, szczególnie w drugiej części spotkania, gdzie rzucili kilka bramek pod rząd, nie tracąc żadnej. Zagrało mi naprawdę wszystko, bo i bramkarz bronił swoje rzuty. Były kontrataki zamieniane na bramkę i atak pozycyjny, który doprowadzał do sytuacji sam na sam z bramkarzem przeciwnika. Wydaje mi się, że zasłużone zwycięstwo w tym pierwszym meczu. Dość wysokie, się nie spodziewał, że aż tak wysoko pokonają drużynę Bartka Jaszki, natomiast w drugim meczu zupełnie to inaczej wyglądało. Widać było większą determinację chyba jednak drużyny z Kwidzyna. Oni cały czas byli na prowadzeniu. Wydawało się, że już są blisko, natomiast widać po raz kolejny, co znaczy w piłce ręcznej dobry bramkarz.
1: Pierwszy mecz półfinałowy w Ostrowie Wielkopolskim w niedzielę o 20:30. Rewanż w Kielcach w piątek 8 maja również o godzinie 20:30.
3: A w drugiej parze półfinałowej Orlen Wisła Płock gra z Wybrzeżem Gdańsk. Pierwsze spotkanie jutro. Dwa srebrne medale zdobyli reprezentanci Polski w konkurencji karabinu z 300 metrów w pozycji leżąc podczas Mistrzostw Europy w Osijeku. W rywalizacji pań na drugim stopniu podium stanęła Karolina Romańczyk, a u panów Andrzej Burda. Przypomnijmy, że wczoraj mistrzem Europy w karabinie z 300 metrów w trzech postawach został Tomasz Bartnik. Podczas rywalizacji lekkoatletycznych sztafet w zawodach World Athletics Relays w Gaborone w Botswanie. Reprezentacja Polski zdobyła 3 kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W 2027 roku w Pekinie zobaczymy polskie kobiece sztafety 4x100 i 4x400 metrów oraz sztafetę mieszaną 4x400 metrów. W sztafecie 4x100 metrów pań awans wywalczyły Magdalena Stefanowicz, Marlena Granaszewska, Magdalena Niemczyk i Pia Skrzyszowska. W kobiecym biegu 4x400 Anna Gryc, Weronika Bartnowska, Justyna Święter-Setic i Natalia Bukowiecka. A startujący w sztafecie mieszanej 4x400 Marcin Karolewski, Justyna Święter-Setic, Kajetan Duszyński oraz Natalia Bukowiecka już wczoraj byli pewni awansu, a dzisiaj w finale Karolewski doznał kontuzji i Polacy nie ukończyli tej konkurencji. I to już wszystko w pierwszej części przy muzyce o sporcie. Na drugą zapraszam po wiadomościach o 20, a rozpoczniemy ją wywiadem rzeką z trzykrotnym medalistą olimpijskim, skoczkiem narciarskim Kacprem Tomasiakiem.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
6: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
0: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Reklama.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zapraszam. Utrudnienie jest na autostradzie A4, węzeł Nogawczycy do węzła Ułany. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. To oczywiście województwo śląskie. Nie ma osób rannych, jednak do tej pory zablokowana była jezdnia w kierunku Katowic. Nie widać, aby w tym momencie kierowcy stali na tym odcinku, więc prawdopodobnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za niedługo odwoła utrudnienia na autostradzie. Natomiast też jest informacja z drogi krajowej numer 12. To odcinek Lipinki Łużyckie, Żary, a dokładniej miejscowość Sieniawa Żarska, gdzie zderzyły się trzy samochody osobowe i motocykl. Także nie ma tam informacji o osobach poszkodowanych, natomiast droga cały czas jest całkowicie zablokowana i taka sytuacja będzie jeszcze do godziny 21. Od wielu godzin, a tak naprawdę już przed południem, ruch zaczął rosnąć na autostradzie A1. To odcinek z Gdańska jadąc do Grudziądza. Sytuacja tam się nie poprawia. Kierowcy stoją w ponad 15-kilometrowym korku. Sugerujemy oczywiście objazd na węźle Swarożyn, następnie zjazd z drogi krajowej numer 91 w Nowych Marzach. Na węźle można z powrotem wrócić na autostradową jedynkę. Natomiast są też dobre informacje z drogi krajowej numer 92. To odcinek Sochaczew-Łowicz, gdzie zderzył się samochód osobowy z motocyklem. W tym momencie droga jest już w 100% przejezdna, chociaż wcześniej była całkowicie zablokowana i służby wytyczyły objazd drogami lokalnymi.

0: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Majówka powoli dobiega końca, trwają powroty z weekendowego odpoczynku. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, które można otrzymać w Polsce. Jutro początek matur. Do egzaminu dojrzałości przystąpi ponad 450 tysięcy osób. Dla jednych czas majowego wypoczynku dobiega końca, dla innych praca dopiero się rozpoczyna. Polacy wracają z przedłużonego weekendu, na drogach spory ruch, a za dwie godziny zrobi się jeszcze ciaśniej, bo po przymusowej przerwie wyjadą ciężarówki. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą przy węźle Baranów jest Anna Orzeł, z którą się ponownie łączymy. Powiedz, co mówią kierowcy.
1: Witam ponownie. No, kierowcy mówią, że dziś podróż A2 jest w miarę komfortowa. Ruch spory, ale odbywa się płynnie. Po 22 może się to zmienić, bo na drogi wyjadą ciężarówki. Zrobi się zdecydowanie ciaśniej i będzie wolniej. Jeszcze przez dwie godziny kierowcy ciężarówek zgodnie z przepisami muszą pauzować, a potem ruszają w drogę. Póki co stoją, a wśród nich na parkingu przy A2 stoi Jurij.
2: Стою дійсно від рано, від 7 рано стою тут, і поїду 7 рано вітро.
1: Є то проблем?
2: Така є праця, що зробиш.
1: Але трохи ще нуді, трохи то менше таке стане?
2: Ну то так, то є така праця, бо мушу їздити холодно і часами мушу їздити вночі.
1: I jeszcze dla porządku przypominam, bo tego nigdy dość, że policja niezmiennie apeluje o szanowanie innych uczestników ruchu drogowego i przestrzeganie przepisów.
0: Anna Orzeł, dziękuję za relację. Nie czuję się bohaterem, mówił skromnie Andrzej Poczobut, dziennikarz i opozycjonista, który spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Dziś odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie czekało na niego pół roku. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie.
1: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
3: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Strażacy opanowali pożar lasu w miejscowości Chutki w powiecie częstochowskim. Ogień objął około 15 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 30 zastępów straży, a także dwa samoloty gaśnicze i specjalistyczne śmigłowce. Nie ma osób poszkodowanych, nie ma już także zagrożenia dla okolicznych zabudowań, mówi Przemysław Winek ze Straży Pożarnej w Częstochowie.
4: Duże zadymienie, mała widoczność powodowało duże utrudnienie przy poruszaniu się samochodów w terenie leśnym. Strażacy ograniczyli rozprzestrzenianie się pożaru i żaden z budynków nie ucierpiał.
0: Działania Straży Pożarnej potrwają do jutrzejszego poranka.
5: To są aktualności jedynki.
0: Autonomicznym samochodom, czyli takim bez kierowcy, policja w Kalifornii będzie mogła wystawiać mandaty za ich wykroczenia. Wcześniej prawo nie regulowało spornych sytuacji z udziałem tych aut. Nowe przepisy wprowadził kalifornijski Departament do Spraw Motoryzacji. Wejdą w życie 1 lipca.
6: Mandaty będą wystawiane bezpośrednio producentom autonomicznych aut. Producenci będą też musieli odebrać telefon od policji czy służb ratunkowych, gdy te będą się starały z nimi skontaktować. Pojazdy bez kierowców zostaną również ukarane mandatami, jak wiadomo. W strefę działań ratunkowych. W przeszłości doszło do sytuacji, gdy brak prądu w San Francisco powodował, że autonomiczne pojazdy utknęły na ruchliwych skrzyżowaniach i blokowały przejazd jednostkom straży pożarnej i karetkom pogotowia. W przeszłości funkcjonariusze policji również byli świadkami wykroczeń takich aut, jak na przykład zawracanie w niedozwolonych miejscach. Ze względów prawnych w takich przypadkach policja nie mogła interweniować. Teraz to się zmieni. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To najważniejsze egzaminy w ich dotychczasowym życiu. Jutro w całym kraju rozpoczynają się matury. Napisze je w sumie ponad 450 tysięcy osób, przed zdającymi zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: Aby dostać świadectwo dojrzałości maturalne, należy zdać egzaminy z zakresu przedmiotów obowiązkowych na poziomie 30% możliwych punktów do zdobycia oraz przynajmniej jeden egzamin dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez progu zdawalności.
0: Matury rozpoczną się jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W tych regionach przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 stopni w Małopolsce do 13 na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia uwaga na przymrozki do minus 1 stopnia. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Zatoka Niżowa z nadpółnocno-zachodniej Rosji i Wysp Brytyjskich z wtórnymi ośrodkami w regionie Gotlandii i Danii utrzymuje się. Kil wyżu znad Bałkanów i Polski słabnie. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowy 3 do 5, w porywach 6. Później skręcający na zachodni 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Temperatura powietrza około 10 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwa burza. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowy do południowo-zachodniego 3 do 5 i wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, temperatura powietrza około 9 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Pomorska, wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwa burza. Wybrzeże Środkowe, wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na południowy i wzrastający na 4 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Gdańska, wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowy do południowo-zachodniego 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność przeważnie dobra, później możliwy przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni 4 do 6, w porywach 7, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni 4 do 6. W porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika? Zawsze na czasie. Tic-tac boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami.
9: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
10: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
11: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
12: Do rozmowy zaprosiłem Ewę Kuryluk, malarkę, artystkę, pisarkę, obywatelkę świata.
13: Być może dlatego, że jestem przede wszystkim malarką, mam jakąś potrzebę, żeby opisać to, co jest dobre. Nie mam oka, które aż tak potrafi spenetrować mrok. Widzę prędzej w świetle.
11: Wywiad Żyta. Dziś po 21 w Jedynce.
14: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
11: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
15: Dobry wieczór, Andrzej Grabowski. Przygotowując się do tego spotkania, myślałem, jak często w jego trakcie usłyszę zdanie, które stało się już niemal znakiem rozpoznawczym naszego gościa.
16: Tak, nie myślałem jeszcze na ten temat.
15: Tym razem jednak nie padało prawie wcale, za to otworzył się chyba jak nigdy. Zapraszamy na spotkanie z objawieniem ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Już za chwilę gościem Jedynki będzie trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, Kacper Tomasiak.
11: Muzyce o sporcie.
15: Kacper Tomasiak jest gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Dzień dobry, Kacper, kłaniamy ci się.
16: Dzień dobry.
15: Czy już zdążyłeś się oswoić z tym nowym światem, w który wszedłeś, tak niechcący?
16: No, myślę, że troszeczkę jeszcze nie do końca się tak oswoiłem, żeby po prostu się czuć super komfortowo, ale poza taką sferą publiczną, gdzie jak jesteśmy na skoczni, czy gdzieś właśnie w takich miejscach, gdzie bardziej nas mogą rozpoznać, to myślę, że jest w miarę normalnie, bo tak już teraz się przyzwyczaiłem do tego, gdzieś tam ktoś o jakieś jedno zdjęcie poprosi, ale nie jest to też jakoś, nie wiadomo jakie na to popularności, żebym do sklepu nie mógł wyjść, więc tutaj raczej troszeczkę ta popularność jest większa, ale aż tak gdzieś tam w normalnym życiu nie odczuwam tego aż tak bardzo.
15: Ale trener Daniel Kwiatkowski, trener kadry juniorów, mówił w TVP Sport chyba podczas Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem, że na początku był taki moment, że chodziłeś w kapturach, w ciemnych okularach, bo jednak to szaleństwo, przynajmniej na początku, duże było.
16: Akurat w ciemnych okularach dosyć często chodzę, jak słońce świeci, ale no na początku myślę, że troszeczkę tak bardziej chciałem, tak uważałem na to, później już troszeczkę mniej, ale też to nie było jakoś bardzo zmienione, to jak się zachowywałem, więc myślę, że tutaj nie było jakiejś wielkiej różnicy, może tak troszeczkę bardziej tak gdzieś tam uważałem, żeby gdzieś tam kogoś po prostu nie spotkać aż tak, żeby aż tak dużo czasu to zabrało, więc myślę, że tak troszeczkę uważałem, ale nie jakoś tak, nie wiadomo jak.
15: Ale to nie jest pewnie też tak, że chodziłeś po jakichś takich miejscach, gdzie jakby okazja szuka człowieka. Pamiętamy słynne opowieści Adama Małysza, jak żona go chciała wyciągnąć do galerii handlowej. Adam mówił, nie, to nie jest dobry pomysł, bo kończyło się na tym, że wchodził do galerii handlowej i przez 3 godziny rozdawał autografy. Więc spytam, czy ty unikałeś takich też miejsc, gdzie faktycznie mogłoby tych ludzi być więcej?
16: Może na początku troszeczkę tak, ale później już raczej nie i też się nie zdarzało, żebym miał jakąś taką popularność jak Adam Małysz, więc dla mnie akurat to na plus jest.
15: A jak to u ciebie ze znajomymi jest? Jak oni reagują na Kacpra Tomasiaka, wciąż tego samego chłopaka, ale jednak trochę w innej roli. Jak to jest? Coś się zmieniło między wami, czy niekoniecznie?
16: Myślę, że w miarę normalnie. Gdzieś tam trochę więcej pogratulują, troszeczkę więcej o tym sporcie rozmawiają, ale raczej nie jest to tak bardzo duża różnica, tylko tak naprawdę odrobinkę po prostu.
15: Czy ty masz takie duże grupy, w których się obracasz, jeśli chodzi o twoich kolegów, znajomych, przyjaciół, czy to są raczej takie nieliczne grupy, ale ta znajomość jest przez to może bardziej intensywna, jak to u ciebie jest?
16: Tak, myślę, że różnie akurat.
15: Bo tak, jak się patrzy na ciebie i na jednego z twoich braci, tego najbardziej oprócz ciebie rozpoznawalnego, czyli Konrada, no to się mówi, że ty jesteś taką wodą, taki raczej introwertyczny, a Konrad to jest taka energia, taki wulkan, więc tak teoretycznie wydawałoby się, że on jest taką duszą towarzystwa, a ty raczej tak troszeczkę w cieniu, to jak to jest?
16: No, trochę na pewno tak, też nie spędzam aż tak dużo czasu gdzieś, no nie tyle, że ze znajomymi, to trochę tak po prostu poza domem, o tak to nazwę. No po prostu na różne miejsca takie poza domem pojechać, to u mnie raczej to jest mniejsze, więc w tym Konrad trochę lepiej się czuje.
15: A wciąż służysz rodzicom jako pomoc przy młodszym rodzeństwie, bo gdzieś chyba twój tata wspominał o tym, że zdarzało ci się, jak nie byłeś na zawodach, że woziłeś jednego z braci na przykład na treningi.
16: Na treningi akurat jedynie Konrada się gdzieś tam zdarzało, ale to raczej tak tylko go odstawić i później pojechać na swój, więc to tak już bardziej normalnie logistycznie, ale z młodszym rodzicem to się jedynie zdarzało, że do szkoły czasami przyjeżdżałem po nich, ale też nie jakoś dużo razy, bo też najczęściej rodzice mają to tak ułożone, że im też jest czasami po drodze to po nich pojechać, więc myślę, że tak czasami się zdarza, chociaż raczej myślę, że w domu więcej trochę pomagam właśnie w takim zajmowaniem się rodzeństwem.
15: No właśnie, bo czy ty jesteś trochę w takiej roli klasycznej dla dużej rodziny, czyli najstarszy z rodzeństwa, to trochę taki trzeci rodzic?
16: Może troszeczkę tak, chociaż aż tak bardzo to myślę, żebym tego nie nazwał.
15: Powiedzmy właśnie o twoich rodzicach, bo jak się patrzy na twoją biografię, jak ludzie próbują cię poznać, to poszukują oczywiście informacji i dużo mówi się o tym, o waszej rodzinie, o tym, jak ona jest zbudowana, o też sile, jaką dają wam rodzice. No to jak to jest? Kto jest od czego? Tata jest od dobrej rady, mama od oddawania ciepła, czy jak to jest u was?
16: Tak szczerze to nie mam pojęcia. Tak myślę, że każdy po trochu ze wszystkiego, chociaż ciężko stwierdzić. Tak myślę, że nie ma jakichś takich konkretnych ról, jeśli chodzi o taką pomoc w samym sporcie, czy w takich emocjonalnych rzeczach, więc myślę, że tutaj raczej każdy po trochu coś od siebie dołoży.
15: Też wiemy, że u was jest może nie to, że taka rada rodziny, ale że jak się pojawiały takie poważne tematy u ciebie w ostatnich miesiącach, czyli kwestie sponsorskie, medialne i tak dalej, no to rzeczywiście wy się tam chyba dość poważnie naradzacie tak grupowo, prawda, że nie jesteś z tym sam.
16: No myślę, że tak też rodzice, można powiedzieć, że są takimi menadżerami moimi, więc też oni się tak właściwie tym wszystkim zajmują. Też ja jestem z tego zadowolony, ale na pewno jak się takie sytuacje zdarzają bardziej, no po prostu większe, no to oni też często mają coś po prostu do powiedzenia, czy po prostu poradzenia. Takim nie jakimś złym świetle, tylko raczej zazwyczaj patrzą na to, żebym ja się czuł jak najlepiej, więc też dla mnie taka relacja jest w porządku.
15: Za kilka minut Kacper Tomasiak zdradzi państwu przepis na olimpijski sukces.

0: program pierwszy Polskiego Radia i ciąg dalszy wyjątkowego spotkania z Kacprem Tomasiakiem.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Kacper, jakie były twoje początki? Bo tyle słyszeliśmy, że podobno te pierwsze skoki to pamiętasz jak przez mgłę. Ale jakie to były te twoje początki ze skokami?
2: To zaczynałem na pewno jak miałem 6 lat i na skoczni w Łabajowie. To ona gdzieś tam w Tesła dzielnica Wisły albo tak, tak, zaraz tak. Obok Wisły.
0: Wisła jest dość specyficzna.
2: Tak dokładnie nie pamiętam, ale chyba tej skoczni już nie ma, także nie da się tam już poskakać, ale wiem, że skakałem na nartach skokowych, ale z wiązaniami zjazdowymi przez te pierwsze parę dni i wtedy buty zjazdowe też normalnie były, także to właśnie tata mi wszystko załatwiał, żeby to tak długościami dostosować, bo też narty trzeba było uciąć, bo takich krótkich. Teraz mi się wydaje, że gdzieś tam robią, ale wtedy na pewno jeszcze nie, więc raczej trzeba było szukać takich rozwiązań jak z ucinaniem nart, chociaż to była raczej częsta praktyka, więc nie jestem jakimś wyjątkiem. Także tak jakoś się zaczynało, a takich konkretnie skoków myślę, że to nie pamiętam, bo jednak na 6 lat niby się już powinno coś pamiętać i dużo rzeczy też pamiętam, ale akurat skoków tak ze swojej perspektywy już nie aż tak bardzo.
0: Gdzieś mi przemknęło, że ty nie jesteś mistrzem, jeśli chodzi na przykład o gry zespołowe, ale czy ciągnęło cię na przykład do innych sportów, bo tutaj na przykład Tymek Kucharczyk, który wspomina, że zaczynał w podobnych czasach jak ty skakać, teraz jest kierowcą wyścigowym. Czy ciebie ciągnęło do innych sportów, czy niekoniecznie?
2: Aż tak, żeby na stałe przejście tak po prostu profesjonalnie się tym zająć, to nie. Jedynie tak po prostu gdzieś tam rekreacyjnie. Jakieś takiego stricte do przejścia profesjonalnego mnie nigdy nie ciągnęło.
0: Co cię w ogóle kręci w skokach narciarskich?
2: Tak na dobrą sprawę to ciężko stwierdzić, chociaż na pewno przyjemne jest uczucie, kiedy jak się już ruszy z belki, to wtedy właściwie się nie słyszy niczego dookoła, czy tam ktoś gada, czy nie, to raczej tylko się można skupić po prostu na tej jednej rzeczy i tak to wszystko dookoła się odcina, więc na te parę sekund można po prostu się poczuć takim odciętym od wszystkiego, bo też skupić się na czymś innym raczej by było ciężko.
0: Jesteś w stanie porównać swoją emocję w locie takim dobrym, długim, porządnym do czegoś innego, czy to jest taka ekscytacja, której jak opowiadasz komuś o skokach, nie jesteś w stanie z niczym innym zestawić?
2: Myślę, że ciężko by było, bo też jeżeli gdzieś, tak jeżeli chodzi o jakiś inny sport, to raczej profesjonalnie go nigdy nie uprawiam, no to też i adrenaliny, czy tego po prostu takiego lekkiego stresiku, który tą adrenalinę powoduje, jest zawsze mniej, więc to uczucie też zawsze jest inne, a w takich innych sytuacjach to myślę, że też ciężko jest porównać, także myślę, że może jedynie do jakiegoś rollercoastera można było porównać, ale to chyba nie w moim przypadku. Na pewno myślę, że tak u mnie troszeczkę jest to takie odmienne uczucie od tych innych takich sytuacji.
0: To jest bardzo ciekawe i myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia, patrząc na ciebie, zwłaszcza podczas igrzysk. Jak to jest? Bo to się chyba nikomu, tak na zdrowy chłopski rozum nie mieści w głowie. Masz 19 lat, jedziesz na pierwsze igrzyska, jesteś 2x4 po pierwszej serii i w tej drugiej serii, zwłaszcza na mniejszej skoczni, imponujesz taką próbą, że większości ludzi to chyba kapcie z butów przed telewizorami pospadały. Co ty wtedy miałeś w głowie tak naprawdę? Z czego to się brało, że młody chłopak, który dopiero zaczyna, właściwie od razu jest w stanie tak mocno skakać w tak ważnych momentach?
2: Tak ogólnie to są już od dużego czasu mam takie wrażenie, że taki stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem i przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia, to często się przy stresie zdarza, więc tej energii mam więcej od adrenaliny, a dzięki temu, że nie mam tego takiego spięcia, to technika nie jest jakaś zaburzona, więc te skoki jak wyjdą tak podobnie technicznie jak na treningach, to dzięki tej adrenalinie jest mocy więcej, więc cały skok też wyjdzie trochę lepszy. Zazwyczaj ta adrenalina zaraz po skoku się tak właściwie po lądowaniu od razu się tak puszcza, że nawet nie mam siły się cieszyć za bardzo ze skoku, więc wtedy już takie dosyć duże zmęczenie często mam i to widać wtedy, jak bardzo się stresowałem przed zawodami, czy nie, bo wtedy, jeżeli się stresowałem, to po tych skoku jestem już dużo bardziej zmęczony niż na treningach, także też tak mogę to mocno tak wyczuć w tej kwestii.
0: Tu mam taką wypowiedź też trenera Kwiatkowskiego dla Weszło, że masz wszystko poukładane i obliczone. Być może. Kiedy zawieźć buty, kiedy zrobić rozgrzewkę i tak dalej. Czy ty masz tak, że trochę rytuały porządkują ci życie, czy niekoniecznie?
2: Tak, może nie, że rytuały, tylko bardziej tak czasowo raczej wszystko robię to samo, że gdzieś tam przed swoim skokiem robię to, zaczynam tą rozgrzewkę, później po prostu się czy z tym ubieraniem butów, czy wychodzeniem z szatni, zazwyczaj jest to tak samo czasowo, chyba że gdzieś tam jakoś dużo, dużo dłużej trzeba iść na tą górę, bo gdzieś ten wyciąg jest tak mocno naokoło, albo miejsce się czasami tak zdarza, ale raczej to w miarę podobnie wychodzi czasowo, tak żebym po prostu na górze był w tym samym momencie.
0: Czy ktoś cię widział kiedyś bardzo zdenerwowanego na przykład, albo takiego w absolutnej euforii, czy ty nawet z najbliższymi nie dzielisz się takimi euforycznymi, takimi skrajnymi emocjami, takimi stanami, tylko zostawiasz to dla siebie?
2: Myślę, że takimi skrajnymi to raczej nie, chociaż na pewno się gdzieś tam zdarzały takie emocje bardziej w jedną albo w drugą stronę, ale na pewno nie jakieś takie mocno skrajne.
0: Kacper Tomasiak, niezmiennie gościem Jedynki, tak do 21:00.

0: Kontynuujemy wieczór z trzykrotnym medalistą olimpijskim, skoczkiem narciarskim Kacprem Tomasiakiem. Niebawem Kacper zdradzi Państwu, dlaczego wolałby nie inspirować się domenem Prełce.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Jak się patrzy na polskie skoki ostatnich 25 lat, no to Adam Małysz, powiedzmy dla mojej generacji 30-latków, jest trochę nad Kamilem Stochem pod tym względem, że on był takim naszym pierwszym bohaterem. Dla ludzi 8-10 lat młodszych już Kamil Stoch jest takim kolejnym punktem odniesienia. Teoretycznie powinieneś łapać się do tej grupy młodszych, którzy podążali za Kamilem Stochem, tymczasem często wskazujesz jako taki swój pierwszy punkt odniesienia Adama Małysza. Z czego to się wzięło?
3: Skoki zacząłem oglądać już od takiego bardzo młodego dzieciństwa. Jeszcze wtedy Adam Małysz skakał i głównie jemu kibicowałem. Nie pamiętam aż tak bardzo tego, ale to bardziej tak z opowieści rodziców i różnych nagrań to tak wynika, bo wtedy, to tak miałem te dwa, może nawet rok, czy to chyba przesadziłem, ale takie 2-3 lata, więc no raczej Adama Małysza pierwszego oglądałem, więc jakby on tak po prostu spowodował, że bardzo polubiłem skoki. I chociaż aż tak bardzo tego nie pamiętam, więc później jak Kamil Stoch wszedł, to już też tak, też nie pamiętam akurat tego, dokładnie tego momentu. Później jak już zaczynałem skakać, to wtedy raczej Kamilowi Stochowi kibicowałem, no bo Adam już karierę zakończył.
2: Czym masz największą rezerwę twoim zdaniem w skokach narciarskich? Bo wiele osób wskazuje na to, że masz świetne odbicie, lądowanie, bliskie perfekcji. Czy widzisz te największe rezerwy w locie, czy gdzieś indziej?
3: Myślę, że właśnie w locie, bo jeżeli skok na progu wyjdzie tak super, że wszystko jest tak z dobrym czuciem i po prostu idzie tak fajnie, płynnie, to wtedy ten lot też jest w porządku. Może nie jakiś rewelacyjny, tak jak u Domena Prewca, ale taki po prostu na takim normalnym poziomie. A jeżeli na progu się pojawią jakieś nawet minimalne błędy, tak ciężko nawet jest czasami zauważyć, to w tym locie jakby jeszcze bardziej widać te rezerwy, że po prostu nie jestem w stanie niczego nadrobić tak na dobrą sprawę, tylko już po prostu jak to na tym progu coś nie wyjdzie, to później już cały skok jest trochę gorszy, więc na pewno w tym locie mogę mieć trochę rezerwy, bo też u niektórych zawodników czasami zdarza, że tak gdzieś tam czasami na progu kompletnie zepsują, a potem w locie są w stanie dużo nadrobić, więc ja jeszcze tak na pewno nie potrafię, więc myślę, że tutaj mam te największe rezerwy.
2: Czy gdzieś do tego swojego świata w trakcie konkursów wpuszczasz takie oczko, które podgląda rywali, na przykład tak jak wspomniałeś o Domenie, że wypatrujesz, o ten robi coś tak fajnie, że chciałbym od niego to zaczerpnąć. Masz coś takiego, że obserwujesz rywali i wyciągasz od nich jakieś ciekawostki?
3: Tak może, żeby zaczerpnąć coś od nich, to myślę, że nie, bo też żeby to mocno myślę zaburzyło te skoki, jeśli bym tak na szybko chciał prowadzić takie zmiany właśnie zainspirowane innymi, bo też każdy trochę inaczej skacze i takie zmiany też raczej lepiej jest na treningach w lato wypracowywać.
2: Czyli nie wyobrażasz sobie siebie na przykład idącego tak agresywnie z progu jak Domen, który tam przecież bez tych wkładek skacze, jakieś przedziwne akrobacje, tam szarpie nim w powietrzu. Nie masz takiego punktu, powiedzmy, odniesienia u innego zawodnika.
3: Ja myślę, że jakbym się tak odbił jak on, to mógłbym przodami się w bóle wbić, ale na pewno gdzieś tam się ogląda, jak inni skaczą, ale tak na szybko wprowadzanie tych takich zmian od nich, to raczej u mnie to by nie zadziałało i też tego nie próbowałem jeszcze, ale raczej by to tak nie zadziałało.
2: Skoki są małym środowiskiem, nie oszukujmy się, więc ludzie łatwo zawiązują znajomości. Skoczkowie z różnych krajów przyjaźnią się ze skoczkami z innych. A jak to jest u ciebie? Czy ty przez ten pierwszy rok zdążyłeś na przykład z kimś się zakolegować, czy z reprezentacji Polski tak na dobre, czy z którymś z zawodników z zagranic tak złapałeś sztamę?
3: Aż tak bardzo myślę, że nie. Tak raczej bardziej gdzieś tam jakieś osoby po prostu poznawałem, ale też nie, to nie jest jakaś taka nie wiadomo jaka przyjaźń, tylko raczej no tak po prostu, że się poznaliśmy i gdzieś tam się zdarza, że gdzieś tam o czymś rozmawiamy, ale raczej to nie jest takie coś, że codziennie ze sobą piszemy albo coś takiego.
2: No ty pewnie też tak sobie myślę, że jesteś takim człowiekiem, który długo wpuszcza nowych ludzi do swojego świata. Czy masz taką jednak lekkość w zawiązywaniu znajomości?
3: Myślę, że to tak różnie bywa, chociaż raczej myślę, że bardziej bym się skłaniał w kierunku tego długiego bardziej poznawania. Chociaż myślę, że też na pewno się gdzieś tam zdarzały takie sytuacje, że miałem taką bardziej lekkość w tych znajomościach, więc raczej myślę, że trochę tego, ale bardziej bym się skłaniał do tego długiego poznawania.
0: Przy muzyce o sporcie wciąż gościmy Kacpra Tomasiaka.

0: W jedynce ostatnia część spotkania z Kacprem Tomasiakiem. Tym razem opowie m.in. o swoich zainteresowaniach i tym, w czym utwierdziły go igrzyska.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Wiemy, że ty nie poszukujesz sobie takich zainteresowań na siłę, ale wiemy też, że ten świat fantastyki cię mocno, może nie to, że mocno wciąga, ale jednak trochę. Jak to jest z tym Władcą Pierścieni? Bo właściwie jak się trafi, no to właściwie ulubiona książka Władca Pierścieni, ulubiony film Władca Pierścieni. Fantastyka to jest taki twój świat?
2: No raczej myślę, że tak. Jak gdzieś są jakieś właśnie książki czy filmy, to raczej najbardziej mi się podobają te fantastyczne. Taka tematyka mi najbardziej pasuje właśnie przy takim relaksowaniu się, można powiedzieć, w tym wolnym czasie.
0: Ty masz umysł ścisły? Jak to jest u ciebie? Bo wiemy, że masz świetne oceny w szkole, na studiach pewnie też będzie wszystko dobrze. Matury pozdawane, także duma całych Beskidów. To jak to jest u ciebie? Ty masz umysł jednak bardziej ścisły czy humanistyczny w takim współczesnym znaczeniu?
2: Wydaje mi się, że bardziej ścisły, ale też tak tego nie sprawdzałem dokładnie, ale raczej te przedmioty ścisłe mi zazwyczaj lepiej troszeczkę szły niż te humanistyczne.
0: Kangury jakieś były grane? Wysyłali cię na te wszystkie olimpiady z matematyki, z biologii, z chemii, czy niekoniecznie?
2: Akurat jedynie ten kangur, ale to tak bardzo na bardzo wczesnym etapie, tak jeszcze w szkole podstawowej, także dosyć dawno, więc...
0: A wygrałeś?
2: Chyba nie. Ale gdzieś tam czasami się jakieś dobre wyniki chyba udało zdobyć, ale tak jak mówię, to tak było trochę już dawno, więc później to już trochę mogło zaniknąć, bo też w szkole sportowej nie ma rozszerzonej matematyki, więc bym musiał dużo się gdzieś tam uczyć dość to dodatkowo, a to w połączeniu ze sportem by naprawdę dużo czasu mi po prostu zajmowało.
0: Jak widzisz swoją przyszłość? Bo wiemy, że nie zastanawiałeś się na razie nad tym, żeby gdzieś wynosić się z rodzinnego domu, prawda? Więc pewnie jeszcze na chwilę chcesz zostać w domu. Dobrze myślę?
2: No raczej myślę, że tak.
0: To jeszcze kwestia pamiątek, które zaczynają pewnie zajmować cały pokój. Się jeszcze mieścisz z tymi pamiątkami w swoim pokoju, czy już zaczyna być problem?
2: Akurat w pokoju mam bardzo mało, bo raczej nie mam aż tak dużo miejsca i też nie mam jakichś takich dużo takich sentymentów do takich konkretnych właśnie pamiątek, czy po prostu różnych rzeczy, czy jakichś nagród, czy po prostu jakichś takich rzeczy, które gdzieś skądś przywożę, więc raczej aż tak ich honorowych miejsc nie mają, można powiedzieć.
0: To gdzie medale z igrzysk leżą?
2: To akurat w pudełkach, które dostaliśmy też do tych medali, więc no, gdyby leżały gdzieś tam na wierzchu, to mogłyby się trochę kurzyć, czy nawet gdzieś tam zniszczyć, więc wolę tak trzymać się w bezpiecznym miejscu, można powiedzieć.
0: Zaglądasz czasem do nich, czy tak sobie leżą i poleżą?
2: Raczej jeszcze nie zaglądałem, ale też zanim to wszystko tak poukładałem, to trochę dużo czasu minęło po tych igrzyskach, więc od niedawna tam można powiedzieć, że leżą.
0: W ogóle wracasz myślami do tych igrzysk poza tymi chwilami, kiedy ktoś cię prosi o rozmowę, o jakieś wspólne zdjęcie, czy już po prostu patrzysz od razu pod kątem tego, że mamy przyszły sezon, Mistrzostwa Świata, po drodze przecież jeszcze trzeba się na studiach trochę spisać. Czy w ogóle wracasz myślami do tego, że Jezu, co ja zrobiłem właściwie?
2: Wydaje mi się, że nie aż tak bardzo. Może gdzieś tam się by zdarzało jakieś takie myśli zaraz po tych igrzyskach, ale teraz już raczej nie wracałem tam myślami do tych igrzysk.
0: To właściwie, co ty masz teraz w głowie, mając 19 lat i taką perspektywę za sobą i przed sobą, czy to trochę zmienia jednak myślenie o tym, co dalej? Bo zazwyczaj student pierwszego roku to myśli o tym, czy mu starczy na obiad za tydzień, a ty myślisz o tym, że już właściwie ustawiłem się do końca życia poniekąd i zapisałem się w historii.
2: Tak raczej też jeszcze w poprzednich latach ciężko mi było tak stwierdzić dokładnie, jak to słynne pytanie, że co będę robił, kiedy dorosnę. Wiadomo, że zazwyczaj gdzieś tam na ten sport stawiałem, ale takiego planu by tak naprawdę konkretnego nie miałem, więc raczej tak szedłem, żeby gdzieś tam sobie nie zamykać nigdzie dróg, więc tak to po prostu się rozwijało, a te lata mijały, a ja dalej tak nie wiedziałem do końca, w którą stronę bym tak rzeczywiście chciał pójść, także myślę, że tak dalej trochę nie do końca wiem na przykład, czy bym chciał dalej skakać, czy nie, więc raczej to będę ciągnął bardzo długo, także myślę, że jakichś takich konkretnych planów na tą przyszłość nie mam.
0: A czy te dwa miesiące ostatnie to taka przyspieszona szkoła dojrzewania dla ciebie była?
2: Może odrobinkę tak, w tych takich aspektach właśnie popularności, czy właśnie mediów, czy takich rzeczy, ale aż tak bardzo myślę, że nie, raczej cały czas podobnie się zachowuję jak jeszcze wcześniej.
0: Masz jakieś małe marzenie na te najbliższe miesiące? Czy nie mówię teraz konkretnie o jakichś sukcesach, tylko nie wiem, jakąś przyjemność, żeby sobie małą sprawić po trudach sezonu i trudach studiów?
2: Właściwie to myślę, że nie, bo tak nawet jak się gdzieś tam zastanawiam nad tym, co można było zrobić, to też nie mogę wpaść na nic, więc raczej takich małych marzeń u mnie ciężko znaleźć.
0: Kacper Tomasiak był gościem programu Pierwszego Polskiego Radia. Pięknie Ci dziękujemy i wszystkiego dobrego życzymy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Serdecznie Państwu dziękuję za tę godzinę, a Kacprowi za Włoski luty, jak ze snów. Andrzej Grabowski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: W naszej audycji przenosimy się teraz na tenisowe korty. O występach Polaków Piotr Dąbrowski.
1: Hubert Hurkacz ma za sobą naprawdę świetny tydzień we włoskim Cagliari, gdzie doszedł do finału mocno obsadzonego Challengera. I choć tam musiał uznać wyższość Matteo Arnaldiego, przegrywając 4-6-4-6, to należy powiedzieć, że wrocławianin w tym hałaśliwym turnieju, którego DJ często nie potrafił przystosować się do tenisowego abecadła, sprawował się znakomicie. Polak na rozkładzie ma takie nazwiska jak Berrettini czy Burcza i wyraźnie widać, że odnalazł swój tenisowy rytm. Popularny Hubi potrzebował po prostu ogrania i teraz prezentuje równy, bardzo wysoki poziom. Trener tenisa Radosław Nijaki jest pod wrażeniem dyspozycji wrocławianina.
2: Wszystko wskazuje na to, że do formy wraca również i Hubert Hurkacz, że nasz najlepszy zawodnik rywalizował w ubiegłym tygodniu w dużym challengerze w Cagliari we Włoszech. 175 tysięcy to już taki, można powiedzieć, mały turniej ATP. No i rywal oczywiście z najwyższej półki. Hubi dotarł aż do finału, gdzie nieznacznie uległ reprezentantowi gospodarzy Matteo Arnaldiemu, który, ciekawostka, wszedł do turnieju głównego prawie w ostatniej chwili jako alternate, czyli ten oczekujący do turnieju głównego. Wraca też do formy Włoch. Wiemy, jak potrafi grać, a zwycięstwo u siebie w tak dużym turnieju to na pewno dobry prognostyk przed już za rogiem zaczynającym się turniejem na Foro Italico w Rzymie.
1: Równie imponująco w chińskim Hużu grała Katarzyna Kawa, która okazała się bezapelacyjnie najlepsza w całej imprezie. W finale pewnie zwyciężając z najwyżej rozstawioną Słoweńką Weroniką Arjavec 6-0-6-4. Polka w niemal każdym meczu turnieju górowała nad rywalkami, tak tenisowo, jak i mentalnie. Trener tenisa Radosław Nijaki wierzy w dalszy postęp Polki.
2: Kasia Kawa po raz pierwszy w swojej karierze wygrała tak dużej rangi turniej. Tłażu w Chinach 125 tysięcy. Zwyciężyła w finale ze Słoweńką, rywalką, która jest już w pierwszej setce. I Kasia po tym zwycięstwie wróci w okolice rankingu 130-140, więc ta setka znowu jest coraz bliżej i widać, jej postawa cieszy i na pewno to dobry prognostyk przed kolejnymi startami.
1: Kawa dzięki zwycięstwu w imprezie zbliży się do czołowej setki rankingu WTA i coraz mniejszy dystans dzieli ją od bezpośredniej kwalifikacji do turniejów wielkoszlemowych. Kto wie, może już na Wimbledonie czy US Open.
0: Tymczasem lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner został triumfatorem turnieju rangi ATP Masters 1000 w Madrycie. Włoch pokonał w finale Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1 i 6-2. Spotkanie trwało niespełna godzinę. Stanisław Aniołkowski zajął trzecie miejsce na mecie ostatniego, ósmego etapu wyścigu kolarskiego dookoła Turcji, a w wyścigu triumfował Australijczyk Sebastian Berwick. Najlepszy z Polaków Piotr Pękala zajął 24 miejsce. Natomiast kolarski mistrz świata Tadej Pogacar zwyciężył w wyścigu Tour de Romandie w Szwajcarii. Słoweniec przypieczętował sukces, wygrywając ostatni, piąty etap. W klasyfikacji generalnej Filip Maciejuk zajął 76 w wyścigu Tour de Romandie w Szwajcarii. Słoweniec przypieczętował sukces, wygrywając ostatni, piąty etap. W klasyfikacji generalnej Filip Maciejuk zajął 76, a Kamil Gradek 83.

0: Przed Pressem i GKM-em. A Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Miami, czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri, obaj jeżdżą w McLarenie. Rywalizujący w wadze powyżej 100 kg Jakub Sordyl triumfował w zawodach rangi Grand Slam w Duszanbe w Tadżykistanie. W finale Polak wygrał z Rosjaninem Bisłanem Katamandrowem. Wcześniej nasz judoka pokonał Rosjanina Artioma Zouhtina, następnie Uzbeka Uktirebeka Turbojewa, a w półfinale byłego wicemistrza świata Azera Uszangiego Koukariego.
1: Myślę, że chodzi o walkę finałową, to trener Kowalski mnie bardzo dobrze przygotował. Ustaliliśmy co i jak, mimo że najpierw spadłem na swoją nogę na Juko, to cały czas się trzymałem planu i dzięki temu udało mi się skontrować i przejść do parteru, tam wygrać walkę. A jak się czuję, jeszcze chyba do mnie nie dotarło i myślę, że po prostu kolejny krok do realizacji najwyższych celów mistrzowskich i olimpijskich.
0: A tak jego występ ocenia trener męskiej kadry Tomasz Kowalski.
2: To fantastyczne uczucie, bo mogliśmy w dzień 3 maja wysłuchać hymnu naszego narodowego Mazurka Dąbrowskiego, co myślę, że nie zdarzało się nam tak często w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o polskie judo. Także jestem bardzo zadowolony z przebiegu całych tych zawodów. Turniej w wykonaniu Kuby wykaraskał się kilkukrotnie z trudnych sytuacji, ponieważ przegrywał niektóre ze swoich pojedynków i to wysoko, chociażby w półfinale z Azerem Kokaurim, gdzie jeszcze na 16 sekund do końca przegrywał i był w stanie tak zdominować swojego przeciwnika, że sędziowie pokazali mu 3 kartki. I tak samo było w finale, gdzie w pierwszej akcji poleciał, a później był w stanie skontrować i przytrzymać przeciwnika z Rosji na ipon. Także na pewno pokazał dużo charakteru i też pokazał po prostu, że ciężką pracą i wiarą w ten proces można osiągać duże sukcesy.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: Reprezentacja Polski kobiet w rugby 7-osobowym triumfowała w turnieju Monaco Sevens, kończąc rywalizację z kompletem zwycięstw i potwierdzając wysoką formę na etapie przygotowań do nadchodzących Mistrzostw Europy. Turniej został rozegrany w formule jednodniowej, a biało-czerwone od początku prezentowały bardzo dobrą organizację gry i skuteczność w ataku. W pierwszym meczu Polki zdecydowanie pokonały pierwszy zespół Pretoriani 36-0. Kontrolując grę od pierwszej do ostatniej minuty. Drugie spotkanie przyniosło kolejne wysokie zwycięstwo, tym razem z reprezentacją Gruzji 54-7, co zapewniło Polkom prowadzenie w grupie po 2 kolejkach. I na zakończenie turnieju nasze rugbistki zmierzyły się z gospodyniami z Monako. To była najbardziej wymagająca walka w tym turnieju, jednak reprezentacja Polski utrzymała koncentrację i zwyciężyła 27-19, przypieczętowując końcowy triumf. Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Natalia Pamięta.
4: Myślę, że to był bardzo dobry test przed zbliżającym się bardzo dla nas ważnym sezonem, bo wiadomo, Mistrzostwa Europy są dla nas tutaj kluczową imprezą w tym roku. Z meczu na mecz starałyśmy się poprawiać wszystkie aspekty, o które prosił nas trener. Trzeci mecz był najbardziej wymagający, bo była to drużyna, która rzeczywiście była dynamiczna, czuła rugby, ale nie poddałyśmy się, grałyśmy i uważam, że my popełniłyśmy mniej błędów. Wyniesiemy z tego jak najwięcej. Także tak, jesteśmy szczęśliwe.
0: A zatem polskie rugbistki wróciły z Monako z kompletem zwycięstw, cennym doświadczeniem oraz indywidualnymi wyróżnieniami. Zespół wykonał ważny krok w przygotowaniach do najważniejszych startów sezonu, potwierdzając swój potencjał na arenie międzynarodowej.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Tomasz Kowalczyk powróci jeszcze do wczorajszego zwycięstwa Górnika Zabrze w finale piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik pokonał na Stadionie Narodowym w Warszawie Raków Częstochowa 2-0, a w tym spotkaniu bramkarzem zwycięzców był Marcel Łubik.
5: Zwycięstwo w Pucharze Polski, ogromna radość też wasza po tym spotkaniu. Jak z twojej perspektywy wyglądał ten finał?
6: Myślę, że początek trochę było widać, że każdy trochę tak musiał się rozpoznać takim meczem wielkim, ale tak po 10 minut już czułem, że ta drużyna złapała tą pewność siebie, ten pomysł, jak chcieliśmy wygrać ten mecz, no i byliśmy mega pewni siebie. Ten tydzień już wyglądał bardzo dobrze w treningach,

0: Wiedzieliśmy, że tu tylko przyjechaliśmy po to, żeby wygrać i to mogliśmy pokazać na boisku.
1: Widać było, że pracowaliście nad stałymi fragmentami gry, tak żeby właśnie zaskoczyć, tak jak w 32 minucie.
0: Też wiem o moc Rakowa w stałych fragmentach, ale my mocno pracowaliśmy też nad tym aspektem, tak, bo wiemy, jaki ważny to jest element w piłce nożnej i no, cieszymy się, że mogliśmy strzelić też po rzut rożny.
1: Piękna sprawa w momencie, kiedy podnosiliście puchar z panem Stanisławem Oślizło. Kto na to wpadł, jak ten pomysł się rodził w waszych głowach?
0: Myślę, że to nawet nie było planowane, jakieś to tak widać. Znowu ta drużyna, taka rodzina, że no, tak wspólnie chcemy celebrować takie zwycięstwo i myślę, że Poldi i Erik tam krótko dali znać, że pan Stanisław po prostu podniesie.
1: 54 lata Górnik czekał na puchar, czekali kibice. Po takim czekaniu i takim zwycięstwie na to świętowanie konkretne chyba.
0: Szczerze, ja sam jeszcze nie wiem, gdzie z moimi emocjami, bo pierwszy raz tak coś przeżyję, ale po prostu to są niesamowite momenty, po to się chyba gra w piłkę nożną i trzeba po prostu no, docenić każdy moment teraz.
1: Macie przed sobą jeszcze kolejne cele, bo możecie grać w Ekstraklasie też o Mistrzostwo Polski. Czy taki puchar, myślisz, bardziej was natchnie do tego, żeby zdobyć dublet, czy może się jakieś lekkie rozprężenie wkraść?
0: Myślę, że raczej nas to napędza, że po prostu z kibicami w plecach, z naszą jakością na boisku, z naszą taką walką na boisku możemy dużo osiągnąć.
2: I wiadomość z ostatniej chwili. Łukasz Tomczyk nie jest już trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa, czyli tej drużyny, która przegrała w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze. W przymuzyce o sporcie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
4: Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Po tym, jak zerwał zaręczyny z Izabelą Łęcką, Wokulski czuje się, jakby uwolnił się od wielkiego ciężaru. Rozmawia o tym z panią Wąsowską.
5: Przysięgam, że jedynym moim życzeniem w tej chwili jest, ażeby zginął najdrobniejszy ślad mojej znajomości z panną Łęcką. A przede wszystkim ten nieszczęśliwy kamień, który ją tak roztkliwia. Gdyby to była prawda, miałabym piękny dowód męskiej stałości. Nie, miałaby pani tylko dowód cudownej kuracji, mówił wzruszony. O Boże, zdaje mi się, że mnie ktoś na parę lat zamagnetyzował, że przed 10 tygodniami zbudzono mnie nieumiejętnie i że dopiero dziś ocknąłem się na dobre. Pan to mówi na serio? Czyliż pani nie widzi, jaki jestem szczęśliwy? Odzyskałem siebie i znowu należę do siebie. Niech mi pani wierzy, że jest to cud, którego najzupełniej nie rozumiem, a który porównać można tylko z przebudzeniem z letargu człowieka, który już leżał w trumnie. I czemu pan to przypisuje? Zapytała, spuszczając oczy. Przede wszystkim pani. A następnie temu, że nareszcie zdobyłem się na jasne sformułowanie przed kimś rzeczy, którą od dawna rozumiał, alem nie miał odwagi uznać. Panna Izabela to kobieta innego gatunku aniżeli ja. I tylko jakieś obłąkanie mogło mnie przykuć do niej. I co pan zrobi po tym ciekawym odkryciu? Nie wiem. Nie znalazł pan czasem kobiety swego gatunku? Może. Zapewne jest nią ta pani Stawska? Nie. Prędzej byłaby nią pani. Pani Wąsowska podniosła się z fotela z miną bardzo uroczystą. Rozumiem, rzekł Wokulski. Mam już odejść. Jak pan uważa? A na wieś nie pojedziemy razem? O, to z pewnością. Chociaż nie bronię panu przyjechać tam. Zapewne będzie u mnie Bela. W takim razie nie przyjadę. Nie twierdzę, że będzie. I zastałbym tylko samą panią? Przypuszczam. I rozmawialibyśmy tak jak dzisiaj. Jeździlibyśmy na spacer jak wówczas. I naprawdę rozpoczęłaby się między nami wojna, odparła pani Wąsowska. Ostrzegam, żebym ją wygrał. Doprawdy? I może zrobiłby mnie pan swoją niewolnicą? Tak, przekonałbym, że potrafię mieć władzę, a później u nóg pani błagałbym, ażebyś przyjęła mnie za swego niewolnika. Pani Wąsowska odwróciła się i wyszła z salonu. Na progu zatrzymała się chwilę i z lekka, odwracając głowę, rzekła: do widzenia, na wsi. Wokulski opuścił jej mieszkanie jak pijany. Znalazłszy się na ulicy, szepnął: oczywiście, zgłupiałem. Spojrzał za siebie i zobaczył w oknie panią Wąsowską, która wyglądała spoza firanki. A do licha, pomyślał, czy ja znowu nie wlazłem w jaką awanturę.
4: Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą państwo jutro około 21.50.
3: Autopromocja. Cztery pory roku. Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
6: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
12: Jeszcze to.
13: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
11: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
14: Dobra, że już nie zbankrutował.
13: Dajcie wszyscy święto.
11: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
10: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
15: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Jest aktualizacja utrudnienia na ekspresowej ósemce węzeł Wolbusz do węzła Studzianki. Tam pojazd ciężarowy uderzył w bariery, dokładniej separatory pasów ruchu. Nie ma natomiast osób rannych, ale wprowadzony jest ruch naprzemienny. Taka sytuacja jest od godziny 19.40 i jeszcze przynajmniej do 22.00. Ten ruch na S8 może być utrudniony. S2 w Warszawie to odcinek wał Miedzeszyński do węzła Wilanów i zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Też na szczęście nie ma osób rannych, ale zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Także droga krajowa numer 12. Trwa cały czas utrudnienie na odcinku Lipinki Łużyckie – Żary, gdzie po godzinie 18 zderzyły się trzy samochody osobowe i motocykl. Droga cały czas jest zablokowana. Poza wspomnianymi odcinkami i informacjami od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na mapach wyraźnie widać, że sporo kierowców wraca cały czas do stolicy. Najtrudniej jest na S8 Wyszków, Lucynów, Wola Rasztowska. Na wysokości Radzymina kończą się problemy z przejazdem. Ekspresowa 17, wjazd od południowej strony. Kierowcy wyruszający do stolicy z Garwolina mogą stać w 4-kilometrowym korku. Kierowcy na mapach oznaczają, że jest tam zdarzenie drogowe. Niestety S7, Nowy Dwór Mazowiecki, a dalej Dziekanów Leśny, Łomianki. Tam przejazd do samej Alei Generał Marii Witek również może być zdecydowanie wydłużony. Operator autostrady A1 informuje też, że do godziny 22 powinny już rozwiązać się problemy z przejazdem.
4: Minęła 21, a tu program pierwszy Polskiego Radia.
12: Aktualności jedynki Maria Furdyna. W najbliższy piątek Polska ma podpisać umowę SAFE z Unią Europejską, zapowiada szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Wypadek na przejeździe kolejowym w fabryce w Wielkopolsce. Samochód zderzył się z pociągiem. Jedna osoba trafiła do szpitala. W Bytomiu ustanowiono nowy rekord świata w masowym tańcu do utworu Snoop Dogga. Polska jest o krok od podpisania umowy SAFE z Unią Europejską. Jak zapowiedział wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, jeśli nie pojawią się nieprzewidziane przeszkody, dokument zostanie podpisany w najbliższy piątek, 8 maja w Warszawie. To umożliwi otwarcie wielomiliardowej pożyczki na zakupy sprzętu wojskowego. Maj ma być miesiącem intensywnego podpisywania kontraktów z krajowymi firmami, a część sprzętu jest już zakontraktowana, mówi minister Kosiniak-Kamysz.
16: To jest na przykład sprzęt związany z dronami, obroną przeciwdronową i na to będzie najwięcej. Na nowe technologie, bardzo ważny komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, który przygotowuje swoją część działań związanych ze sztuczną inteligencją, z działaniami w cyberprzestrzeni.
12: Polsce przyznano prawie 44 miliardy euro, które mają zostać wykorzystane m.in. na tarczę wschód, artylerię oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Całe zaplanowane środki na zbrojenia trzeba wydać do 2030 roku. Wypadek na przejeździe kolejowym w fabryce w powiecie ostrowskim w Wielkopolsce. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem, mówi Martin Halasz z Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
17: Samochodem podróżowały dwie osoby. Obie były przytomne i zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Jedna z nich trafiła do szpitala. Pociągiem podróżowało 1300 pasażerów, ale nikt z nich nie zgłosił potrzeby udzielenia pomocy.
12: Ruch kolejowy na trasie łączącej Ostrów Wielkopolski z Krotoszynem był zablokowany. Teraz uruchomiono jeden tor, mówi Tomasz Łotowski z zespołu prasowego PKP PLK.
18: W tej chwili przywracana jest rozkładowa organizacja ruchu pociągów, przy czym ze względu na trwające cały czas prace mogą jeszcze występować opóźnienia. W związku z tym prosimy podróżnych o sprawdzanie informacji w portalu pasażera i słuchanie podawanych komunikatów na stacjach.
12: Na miejscu nadal pracują 3 zastępy Straży Pożarnej. W całym kraju liczne wydarzenia w ramach obchodów 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Historycy przyznają, że był to rewolucyjny akt prawny. Uchwalona w Polsce 3 maja 1791 roku Konstytucja odbiła się szerokim echem nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Była jedną z pierwszych tego typu ustaw w Europie, mówi historyk Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski.
19: Najważniejszą konsekwencją poza Polską była wściekłość cesarzowej Katarzyny II, która w błyskawicznym tempie zakończyła swoją wojnę z Turcją i armie, które pustoszyły pogranicze turecko-rosyjskie, skierowała na ziemię polskie. Dlaczego? Dlatego, że to oznaczało, że gdyby Konstytucja 3 maja realnie zaczęła przekształcać państwo polskie, to mogłoby się ono w jakimś sensie wymknąć spod rosyjskiej kurateli. To była sprawa kluczowa.
12: Konstytucja 3 maja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, zniosła wolną elekcję i zasadę liberum veto, wzmacniała także pozycję mieszczan.
20: To są aktualności jedynki.
12: Rośnie liczba zakażeń żółtaczką pokarmową. W pierwszym kwartale tego roku zarejestrowano w Polsce około 500 zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Eksperci podkreślają, że obecny wzrost zakażeń związany jest z przenoszeniem choroby drogą pokarmową. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski zaznaczył, że zarazić można się wszędzie, a choroba szybko się rozprzestrzenia.
21: Mamy od jednej osoby kilkanaście, nawet czasami, jeżeli to jest osoba, która ma skuteczne mechanizmy zarażania, czyli na przykład jest pracownikiem gastronomii. Wtedy razem z posiłkami rozdaje nam wirusa i niestety praktycznie chorują wszyscy, którzy spożyli taką potrawę, więc tu mamy poważne wyzwanie.
12: Profilaktyką są szczepienia. Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A osoby dorosłe mogą zaszczepić się w aptekach. W Bytomiu ustanowiono nowy rekord świata w masowym tańcu do utworu Snoop Dogga. 154 uczestników wspólnie zatańczyło choreografię do hitu Drop It Like It's Hot. Do próby przystąpili zarówno doświadczeni tancerze, jak i amatorzy. Wszystkich połączyła energia, rytm i chęć zapisania się w historii.
0: Największym rekordem jest to, że przybyła publiczność, że nam po prostu publiczność dopisała. Piękna pogoda, fantastyczna zabawa. Odzbierali się tutaj właśnie ochotnicy, którzy chcieli zatańczyć, chcieli z nami ten rekord stworzyć.
12: Mówiła Karolina Staneczek z Teatru Tańca i Ruchu Rozbark. Organizatorzy już zapowiadają, że kolejna taka impreza odbędzie się w przyszłym roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
12: W nocy najwięcej chmur na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej i w tych regionach przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Temperatura minimalna od 6 stopni w Małopolsce, 9 na Podlasiu, do 13 na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia uwaga na przymrozki do minus 1 stopnia.
3: Klimat.
12: 27% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, 15%. W centrum, na północy i południowym zachodzie Polski głównie umiarkowana jakość powietrza, w pozostałej części kraju dobra. Obowiązuje 7 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, m.in. na Warcie i Noteci oraz przy rzeczach Wisły. W całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
1: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika? Zawsze na czasie. Tik-tak boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami.
3: Reklama. Autopromocja.
22: Czy mają już Państwo przepis na udane popołudnie?
23: Kręciłaś mnie przez chwilę. O, ale teraz się wyjaśniło wszystko.
24: Bo my w folderze mamy i to sprawdzony.
22: Świetni goście, super muzyka.
25: Dla mnie muzyka wprowadziła jakiś sens w moim życiu.
24: A do tego moc nieprzewidzianych atrakcji.
26: I robimy czasami trochę szaleństwa.
22: Naprawdę nie sposób się oprzeć.
27: Znajomość tak, zaczęła się dziwnie.
28: Dlaczego dziwnie? Bardzo ładnie
27: tak?
28: się zaczęła.
27: Mi się wydaje, że tak. A, dziękuję.
24: Spróbujcie sami.
22: Folder ulubione od poniedziałku do piątku.
24: Po 14.
22: Zapraszają
24: Marcin Wojciechowski
22: i Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Wywiad rzeka.
1: Dzień dobry, nazywam się Remigiusz Grzela i do audycji Wywiad rzeka zapraszam osoby, które pomagają nam zrozumieć świat, ale też które mają w nim swoją fascynującą historię. Osoby, które znam lub które bardzo chcę poznać i zadać im swoje pytania, te proste, bo prowadzą najdalej. Przeczytałem kiedyś, że wszystko zostało powiedziane, ale i wszystko zostało do powiedzenia. To, w jaki sposób ludzie patrzą na świat, jakie jest ich doświadczenie, bardzo mnie wciąga. Bardzo się cieszę też, że do 30. spotkania zaprosiłem Ewę Kuryluk, malarkę, artystkę, pisarkę, poetkę, obywatelkę świata. Pretekstów moglibyśmy mieć więcej, bo właśnie i wystawa, która niedawno została otwarta w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, Kangur w operze i tomik wierszy pani Anima, czyli Kangur. No nie wiem, czy mogę powiedzieć też urodziny, właściwie już świętujemy 80. urodziny artystki. I od razu może, ciesząc się, że przyjęłaś nasze zaproszenie, zapytam, czy dobrze ci się śni?
2: Czy dobrze mi się śni?
1: Tak.
2: No, rozmaicie. Nie zawsze śni mi się dobrze. Odkąd na świecie panuje, wybucha coraz więcej wojen, śni mi się jakoś gorzej.
1: Zapytałem, bo powiedziałaś całkiem niedawno chyba, że jeszcze chciałabyś znaleźć w sobie przestrzeń na taką książkę o snach, bo całe życie ci się dobrze śniło.
2: To znaczy śniło mi się bardzo interesująco i dlatego pomyślałam sobie, że po napisaniu już wszystkich takich raportów z rzeczywistości może teraz by napisać, jak to wyglądało we śnie. Ale to się chyba okazało zbyt trudne. To znaczy senniki to jest rzecz dosyć niefortunna. Doświadczenia moje literackie z opisami snów sensu stricto wypada zwykle niefortunnie. Nie można opisać snu po śnie. Trzeba mu dać jakiś kontekst. Więc w końcu nie wiem, czy coś z tego będzie. Jestem z tego bardzo niezadowolona. To znaczy zapisałam dużo snów. Sen ma też swoją nieuchwytność. Kiedy się go zapisuje zaraz po przebudzeniu, jest stosunkowo prosty. Potem z każdą godziną następuje większa komplikacja bytu. To znaczy zapewne głowa zaczyna śnić dalej na jawie. I to robi się z tego jakaś bardziej skomplikowana opowiastka. Ta świeżość tego doznania znika. To jest też jakiś specjalny chyba dar, trzeba mieć też do opisywania snów. Ja nie jestem pewna, czy ja ten dar posiadam.
1: Łatwiej się mierzyć ze swoją biografią?
2: Ja się nie mierzę ze swoją biografią. Ja ujawniam różne rzeczy, które wszyscy chętnie podchwytują, znajdując w nich jakieś wątki z mojego życia, ale ja w gruncie rzeczy wcale tak dużo nie ujawniam. Myślę, że najwięcej jeszcze ujawniłam w formie powieściowej w wieku XXI. Po pierwsze napisanej w nowym języku, po drugie w Nowym Jorku, z dala od Polski, myśląc nawet, że ja tu nigdy nie wrócę, jakby tak już sub specie eternitatis. Ale tam z kolei, jako że forma jest powieściowa, to nikt tego nie odczytuje i być może temu właśnie służy powieść. Powiedzieć to, czego nie da się powiedzieć w żadnej innej formie, żeby ludzi nie zranić, nie sprawić im przykrości, żeby się nie skompromitować, żeby się potem nie wstydzić i tak dalej. Ja myślę, że wszystkie tak szczere dzienniki są jedynie formą tego, co ludzie pragną, żeby po nich pozostało. W szczerości w nich jest niezbyt dużo.
1: Tak, zapytałem o to, bo wiek XXI napisany po angielsku, powiedziałeś, w nowym języku, ale zapytałem o to, bo choćby w tej trylogii, prawda? Mm-hmm. No, nie da się nie powiedzieć autobiograficznej w jakimś sensie, bo jest to historia rodzinna, czyli
2: rodzinna Goldie. To nie znaczy autobiograficzna. Ja tam jestem narratorem tej historii bardziej niż... Ja tam mało opowiadam o sobie.
1: Goldie, Frascati i Fellini, czyli tak. Mówimy o tych trzech książkach, tak. Które zresztą przecież były zauważone też w Polsce, bardzo docenione były te książki, ale myślałem też, bo mówiliśmy trochę o tych pretekstach, że też tak jest, że jest 25 lat, odkąd zaczęłaś prowadzić takie archiwum rodzinne, nie wiem jak to nazwać, zajmować się...
2: Nie, ja tego nie prowadzę. To był pewien okres po śmierci brata, a najpierw mamy, a potem brata. Nagle poczułam, odkrywszy historię mamy, i zdałam sobie sprawę w większym stopniu, na jak straszne bytowanie tutaj w szpitalach psychiatrycznych był skazany mój brat, kiedy ja byłam po drugiej stronie świata, na innym kontynencie. I jakoś tak poczułam jakby wręcz obowiązek napisać o takich ludziach, o których nikt nic już nie wiedział poza mną. I nie jestem całkiem pewna, czy ten rodzaj obowiązku to daje najlepszą literaturę. Mam do tutaj bardzo poważne wątpliwości, ale to był chyba jakiś motyw przewodni, połączony być może jeszcze z żałobą. Ale z pewnością nie jest to książka autobiograficzna. Opowiedziałam o nich już prędzej, żeby ukryć siebie. Jestem tą, która na nich patrzy, tą, która ich słucha. Ale też sama jestem dosyć nieobecna.
1: Też kiedyś powiedziałaś takie zdanie, że żeby pamiętać, to trzeba zapomnieć.
2: Trzeba zapomnieć, trzeba się oddalić. No i trzeba popatrzeć na to, co jest też w nas najstraszniejsze. Pamiętam, że w zapiskach Tołstoja jest takie zdanie i to na pewno jest prawdziwe, że on chyba dotyczy jakoś chorego psychicznie wujka, który był gdzieś tam w tym dworze zamknięty, że to, co tam było najgorsze, tego on nigdy nie mógł napisać. I tak samo z pewnością ja tego nigdy nie napisałam, tym bardziej, że ja w ogóle nie mam oka do najgorszego. To znaczy chcę powiedzieć, że są ludzie, pisarze wielcy i mniejsi, de Sade czy Céline, którzy mają oko do tego, co w tym człowieku siedzi taki potwór, który tylko czeka, żeby wychynąć. Ja jednak jestem, być może dlatego, że jestem przede wszystkim malarką, mam jakąś potrzebę, żeby opisać to, co jest jakoś raczej dobre i raczej w świetle niż w tym straszliwym mroku. Czyli nie mam oka, które aż tak potrafi spenetrować mrok. Już widzę prędzej w świetle, gdzie widzę kolory. Ale też myślę, że najlepiej penetrowanie mroku udało mi się też w wieku 21 w rzeczach, które mnie jakby bezpośrednio nie dotyczyły. Nie wyobrażam sobie, że można zajrzeć w głąb siebie i jak się tam w końcu coś zobaczy, wydobyć, to na wierzch bezinteresownie. To znaczy nie po to, żeby na kimś zrobić takie czy inne wrażenie. To jest wielkie niebezpieczeństwo. Wielkie niebezpieczeństwo dzienników publikowanych za życia i różnych takich zapisków, które bezinteresowne nie są.
1: Powiedziałaś też przed chwilą o tej żałobie, mierzeniu się z żałobą. Jak długo u ciebie trwała żałoba po mamie, która zmarła w 2001 roku, tak, ale też stała się właśnie centralną postacią tych książek?
2: No tak, dlatego, że tutaj mama była tak strasznie, właśnie chora od mojego urodzenia, tak straszliwie uciążliwa, że zdałam sobie sprawę, że no, nie byłam dla niej nigdy zbyt dobra. Szczególnie, że mój ojciec był takim żywym aniołem, człowiekiem strasznie empatycznym i wyrozumiałym i tolerującym to wszystko, co mu miałam za złe. Te wyskoki mamy, wręcz uważałam jako nastolatka, że natychmiast on się dla naszego dobra powinien z mamą rozwieść i tak dalej, i tak dalej. Ale wtedy dopiero po jej śmierci zdałam sobie sprawę, że gdybym ja znała ich historię, miałabym znacznie więcej wyrozumiałości. To wszystko by poszło inaczej. Także znów to ukrycie przez nich całej historii, prawda, okupacyjnej i co tam się działo i tych wszelkich komplikacji bytu, to sprawiło, że ja nagle odczułam siebie jako okrutną istotę, która nigdy tej mamy nie rozumiała, nigdy tej mamy nie chciała usłyszeć, bo tak rzeczywiście było. Ja, jako że ojciec umarł młodo, ja miałam dopiero 20 lat, to ja byłam gotowa dużo rzeczy zrobić dla nich, załatwić, zarobić, ale nie wysłuchiwać jakichś niezbornych, coraz to innych historii, które były sposobem zapewne na to, żeby w końcu jakoś tą skomplikowaną historię mi opowiedzieć. I to po śmierci mamy, no, poczułam, że ona mi to chciała opowiedzieć, może też jakoś liczyła na to, że ja to opowiem, że to trzeba w końcu opowiedzieć. Ale to takie jakieś nadrzędne poczucie obowiązku, czegoś takiego nie ma. To sobie jakoś wmówiłam, no ale wmówiłam sobie dostatecznie silnie, żeby się tym zająć. I na początku się zajęłam mamą, bo Piotr to jeszcze cięższy orzech do zgryzienia, bo Piotr był prawdziwą ofiarą tej sytuacji, którą mama nie była jednak. Mimo wszystko mama w tym strasznym cierpieniu długo przetrwała. I kto ją otaczał, cierpiał razem z nią. Piotr był znacznie bezradny, bezsilny, wydany na tą sytuację. I wtedy sądziłam po jego śmierci, że może istniała jakaś możliwość, żeby go z tego kręgu wyrwać, żeby mu naprawdę pomóc. Dziś myślę, że nie, ale wtedy tak sobie to imaginowałam. No w każdym razie Piotr przestał mówić. Ten niezwykle uroczy, elokwentny, dowcipny, piękny, uzdolniony wszechstronnie chłopak.
1: Którego jako trzylatka prowadziłaś na lekcję fortepianu z
2: Jaśkiem. No właśnie. Nie no, na lekcję fortepianu ja najpierw chodziłam sama do tej samej szkoły muzycznej, tylko że jak Piotruś poszedł do tej szkoły muzycznej, to ja zrozumiałam, że ja nie mam żadnych zdolności muzycznych. Zrozumiałam, co to znaczy być utalentowanym. Co zrozumiałam powtórnie, jak zaczęłam w Wiedniu, jakoś namalowałam sobie taki autoportret, który uważałam, że jest jakiś dobry. Nagle zrozumiałam, że to jest właśnie moje powołanie i dopiero wtedy sprawiłam tą przykrość mamie i powiedziałam, że ja więcej grać nie będę po 10 latach grania na fortepianie 4 godziny dziennie. To było absurdalne męczenie dzieci, tylko dlatego, że mama sobie wbiła do głowy, że będziemy tak samo utalentowani muzycznie jak ona. I tu Piotruś był może nawet jeszcze bardziej utalentowany niż ona, ale sam talent w takiej sytuacji też nie wystarcza. Jest potrzebne odpowiednie otoczenie, odpowiednia wytrwałość, odpowiedni charakter. To się musi wszystko jakoś zbiec, żeby z tego coś było.
1: Mówisz o tym, że jakby nie poznałaś tej historii do śmierci mamy, tego co się wydarzyło naprawdę, chociaż próbowali rodzice coś mówić.
2: Mama mówiła cały czas, ale mama halucynowała, a ojciec nie mówił nic.
1: A czy jak mama mówiła o tym żółwiu niedobitku, który ma wytatuowany numer, to dla niej była to opowieść jakaś autobiograficzna. Tak,
2: no ale jak jesteś małym dzieckiem, to ty nie rozumiesz tej opowieści. Ona raz się pojawia w takiej wersji, raz w innej. Wszystko to jest straszne, w gruncie rzeczy straszne. Tym bardziej, że jak cię zamyka ciągle a to do szafy, a to do łazienki, siedzisz w Bułgarii, pojechałeś na wakacje, siedzisz cały czas zamknięty w łazience, żeby cię nie porwał statek. No jesteś udręczony chorobą psychiczną, której przecież dziecko nawet nie rozumie. Na początku myślałam, mama była strasznie agresywna, że ojciec ją nie chroni, że tu jest cały jakiś spisek. Ja tak do pewnego wieku myślałam też, że ale co tu zrobić, jak tu zrobić? Straszna bezradność. Więc miałam też szalenie dużo mamie za złe. Tego właśnie, że w jednej chwili jest jakaś urocza i śpiewa i gra na fortepianie, a potem nagle
1: krzyczy gestapo.
2: Alarm dla Frascati. Dzieci tam są gdzieś zamknięte do spiżarki, tam potem siedzą jak długo. No, strasznie męczące. Skok humoru, nagłe takie sytuacje, to jest coś, co dziecko bardzo źle znosi, więc mój biedny brat to bardzo źle zniósł.
1: Do rozmowy z Ewą Kuryluk wrócimy po przerwie.
0: La, la, la, la. Każdego dnia się ze mną snuje. La valse du mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie, co knuje. I nikt, i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie.

zniszczyć chce. Zdołałam już polubić go w mych wędrówkach aż na dno, powoli grzejąc w palcach cienkie szkło. Naiwność melancholii tej potrafiła krzepić mnie.

0: co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swej już nie spakuje. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Nie skusisz mnie, walczyku, i na pięć linii moich dni być nutką nikłą, zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Ewa Kuryluk, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
3: Jak się zna twoje książki i twoją twórczość i ten rodzaj takiej, a wiem, takiej mapy czy takiego krajobrazu z tym specyficznym językiem, którym do siebie mówiliście, że Piotr to Feluni, ojciec Łapka. Mm. Czy to miało początek właśnie w tym, w jaki sposób rodzice próbowali wam opowiedzieć świat? Skąd się wzięło to nazywanie świata po swojemu?
4: To miałam od dziecka, ale zauważ, jaka jest sytuacja. No, rodzice też bardzo dużo mówili po niemiecku. Nie chcieli, żeby dzieci rozumiały. Myśmy tego bardzo nie lubili. W związku z tym rozmawialiśmy też im na złość jakimś innym swoim językiem. Mieliśmy dużą inwencję, Piotr szczególnie, dużą inwencję językową. Więc mama w swoich halucynacjach mówiła wszystkimi językami naraz. Nie wiem, myślę, że w bardzo wielu rodzinach żona mówi do męża, nie wiem, koteczku, albo on mówi do niej koteczku. No, ludzie się nazywają, tylko że u nas po prostu te nazwy były troszkę jakby bardziej jakieś egzotyczne, ale tak one się, myślę, aż tak nie różniły. Ja nazwałam ojca Łapką, bo miał zawsze ciepłe ręce i nigdy nie nosił rękawiczek. Jak człowiek mu podał rękę, to z taką łapką można było iść na spacer, nawet w mróz. To ja go tak nazwałam. A z kolei mnie nazwał tym kangurem Żabiński, prawda? To
3: czyli jakiego, dyrektor zoo warszawskiego.
4: Dyrektor zoo, który był zaprzyjaźniony z ojcem. I zoo wtedy było dla mnie, to, zanim się jeszcze urodził Piotruś, azylem, dlatego że to było po drugiej stronie Wisły. Była zieleń, były zwierzęta. Ja nienawidziłam Warszawy. Może dlatego, że ja się urodziłam w Krakowie i mama tak przynajmniej twierdziła, że zapamiętałam kwitnące kasztany na plantach, że jak przyjechałam, mając tutaj w Beciku, mając półtora roku, że jak ona mnie wiozła na spacer, to ja zasłaniałam twarz rączką, żeby nie widzieć zgliszcz, żeby nie widzieć tych spalonych kikutów drzew, bo przecież to było to, co ona nazywała tym Morzem Czarnym, prawda? Więc...
3: Czy te ruiny Warszawy, które...
4: Ruiny Warszawy, tak. Ale rzeczywiście, no, ona miała też talent poetycki, z kolei była niemieckojęzyczna, także nazywała to wszystko też trochę po swojemu. No, Feluni to po prostu chciała go nazwać Felix, ale jak mówiła, Dzierżyński zmarnował to imię, więc go nazywała Feluni. Czyli szczęśliwy, bo on był, urodził się od razu z jakimiś wielkimi problemami, które wynikały z tego po prostu, jak myślę, że ona dostawała elektrowstrząsy w czasie tej ciężkiej ciąży, kiedy ja zostałam wywieziona do Dąbrowskiej Kowalskiej, do Wrocławia. I
3: gdzie... Do Marii Dąbrowskiej, do Anki Kowalskiej. To już...
4: Do Anny Kowalskiej.
3: Anny Kowalskiej,
4: tak, które wtedy przeżywały swoją wielką miłość. I zadręczały córeczkę Anny Tulcie, która była moją rówieśniczką, ale na szczęście w tej wielkiej miłości najpierw wyjechała Dąbrowska pilnować mojego tatusia w czytelniku, bo on wydawał jej dzieła zebrane, żeby wszystko było w porządku, a za nią pojechała zaraz Anna Kowalska, a z nami została taka miła jakaś wawa guwernantka. I tak naprawdę... Ja zdałam sobie sprawę dopiero po napisaniu tego rozdziału, że ja jestem w bardzo dużej mierze ukształtowana przez te chyba 7 miesięcy z Tulcią. Po pierwsze, pierwsza przyjaciółka, duża niezależność. Zobaczyłam kogoś jeszcze bardziej udręczonego od siebie, bo jakieś rzeczy działy się u nas dziwne w naszym domu, ale Tulcia straciła ojca, tego dużo starszego ojca. I musiała jeszcze obejrzeć, czym jest szał miłosny w wydaniu tych dwóch starszych kobiet, z których jedna, Dąbrowska, chciała przecież, żeby Kowalska ją oddała w ogóle do domu dziecka. Więc dzieci nie mogą tego pojąć, ale że się
3: z dzisiejszej perspektywy
4: działa się tuć wielka krzywda, to ja pojęłam od razu, jak tam przyjechałam, już przy stole, przy pierwszej kolacji, jak Tulcia tam jest niesprawiedliwie traktowana i udręczona. I tutaj taka nasza przyjaźń. Kto wie, gdybym tam została, gdyby Tulcia nie została zmuszona wraz z Kowalską do pożegnania się z tym poniemieckim domem i z niezależnością, żeby tu być de facto służącą Dąbrowskiej, to by może moje losy, jej losy wyglądały jeszcze zupełnie inaczej.
3: Właśnie ta historia też, no nie wiem, czy to nazywasz przypadkiem, ale ta historia tego jakiegoś fatum, które się przydarza, powracająca scena, kiedy Karol Kuryluk, twój ojciec, jak powiedziałaś, wydawca, ale i dyplomata, ale i minister kultury też w pewnym momencie też pracował w Polskim Radiu, kiedy przechodzi we Lwowie koło parku i na ławce siedzi...
4: Przechodzi przez park Stryjski, bo siedzi, to jest na jego szlaku tak, do domu.
3: A na ławce siedzi młoda kobieta, twoja mama, i to jest taka scena, która powraca. Jest to taka scena, która świadczy o fatum i o tym, jak zmienia się los ludzi, prawda?
4: No tak, no bo krzyżują się jakieś drogi albo się nie krzyżują, prawda?
3: Więc mama wyszła z getta.
4: Pragnę powiedzieć jedną rzecz, której nikt nie słucha, ja już ją powtarzam często, że ta scena została opisana w książce Zofii Lis, bez podania nazwiska czy imienia tej kobiety.
3: Młoda kobieta, która żyje w Warszawie, to jest tak?
4: Tak, ale z tego, co dziś już wiem, mogło być takich młodych kobiet jeszcze wtedy więcej. Musiałam uwierzyć w coś. Uwierzyłam właściwie tej Lisie dlatego, że mama miała jakieś nabożeństwo do ławek. Więc potem, jako że kiedy napisałam już tą książkę, odezwali się jacyś inni ludzie, którym ojciec tak czy inaczej pomógł, tych ludzi potem przybywało, potem z kimś jeszcze rozmawiałam. W końcu zdałam sobie sprawę, że dookoła były ludzie, którzy wszyscy jakąś tą historię znali, tylko już nikt mi nie powiedział. A potem, kiedy ja już tego szukałam, już byli za starzy, albo też im nie w pełni pasowało mi to opowiedzieć i naprawdę moje poszukiwania nie miały służyć stworzeniu tożsamości. Mnie jest zupełnie obojętne, jakiego ja jestem pochodzenia.
3: Jestem kangurem.
4: Ale chciałam jak gdyby odzyskać jakieś informacje o mojej mamie, żeby zrozumieć, kim ona w ogóle była i czy ja byłam aż tak niesprawiedliwa wobec niej. W każdym razie, żeby zrozumieć tą sytuację, w której główną chyba jednak ofiarą był Piotruś. Piotruś, który być może wiedział od mamy więcej. On był na pewno tą jakąś dla niej bliższą duszą.
3: Chociaż urodził się później od ciebie o 4 lata.
4: Tak, ale urodził się z tej strasznej męce, czy się miał w ogóle urodzić, czy nie. Zapewne odradzali mamie. Przecież mnie wysłali do tego Wrocławia po jakiejś strasznej próbie samobójczej mamie. Ojciec ją odratował, poszedł do szpitala psychiatrycznego na pewno. W pierwszym podejściu radzili aborcję. Tak mi się dzisiaj wydaje, ale co ja wiem? No to tylko okruchy tych wiadomości, które na sam koniec jakoś zostały połączone dzięki temu, że mieliśmy taką ciocię Zosię Bielińską, której mąż został zamordowany we Lwowie, czy to przez NSZ, czy to przez AK. Ona też była spalona, która nigdy nic nie mówiła, ale po śmierci mamy zaczęłam i przed swoją własną śmiercią zaczęłam jej coś mówić, z czego wynikało, że tutaj też są inni ludzie. Tylko, że oni no, nie chcą mi tego opowiedzieć. I nawet ona już opowiadała, ale jednak się zatrzymała w pół słowa.
3: Zastanawiałem się, oglądając wystawę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, gdzie pokazujesz obrazy, które zostały stworzone do 1978 roku, kiedy przestałaś malować w ten sposób, patrząc na obrazy, na których jest twój brat Piotr Feluni, między innymi taki bardzo zapadający w pamięć portret fauna z zasłoniętymi oczami, z opaską na oczach. Oglądając te obrazy, na których jest Piotr, że właściwie nie widzimy jego oczu, albo on jest tyłem, albo bokiem, albo ma zasłonięte oczy. Bardzo mnie to uderzyło. Jakie oczy miał Piotr?
4: Piękne, ale potem już zupełnie takie jakby zmącone, to znaczy nie mogące na tobie skupić już spojrzenia, patrzące na coś innego, czyli ślepe na ten świat, który go otacza.
3: Dlatego je zasłaniałaś.
4: Może. To są obrazy, które pokazuję po raz pierwszy. Jeśli nigdy się nie zdecydowałam, bo nie wiedziałam, czy one są dobre, czy złe. Są tak osobiste i są też w pół drogi pomiędzy, kiedy odchodziłam od takiej swojej wcześniejszej figuracji, bardziej groteskowej strony realizmu, gdzie wyczyściłam troszkę jakby obraz, usunęłam z niego, może też część jakiegoś koszmaru. Po czym już przestałam w ogóle malować. To znaczy malować w sensie konwencjonalnym, na zagruntowanym płótnie czy na płycie pilśniowej. Ale tam jest właśnie ten taki cykl obrazów. To jest Piotruś, który ma dopiero 12 lat, ale maluje go z wiedzą o tym, co już się stało. To znaczy po jego śmierci klinicznej. Pamiętam go, jaki on był. Maluję go w pewnym sensie, jaki on teraz już jest. To znaczy kompletnie wyizolowana kaleka z tego świata, wyjęta.
3: Też miał niebieskie oczy jak ty?
4: Nie. Niebieskie oczy to jest to, co ja podejrzewam, ale też tego nie mogę dowieść, że ja te niebieskie oczy mam po Teddy Gleich, który był mężem mojej mamy, jak się dowiedziałam w końcu z tych znalezionych w butach jej zdjęć i listów. I o którym już teraz wiem znacznie więcej. On miał właśnie niebieskie oczy, błękitne oczy i tą hollywoodzką jakąś filmową urodę, ale to on właśnie był jak mama Żydem i mieszkał w tym samym domu, co ona w Bielsku-Białej. I to chyba jest, tak jak przypuszczam, w czasie okupacji, jak to dokładnie było, nie wiem, ale on musiał ojcu niemało zawdzięczać, bo w listach do mamy przewija się ten motyw, że my doskonale wiemy, jakim świętym człowiekiem jest Karolek, ale ja ci jednak przypominam, żebyś nie była bigamistką, że jesteś moją żoną i tak dalej. Tym niemniej ten bardzo przystojny Teddy, z tego co już dzisiaj wiem, był również bigamistą, bo oni nie wzięli rozwodu. Przez jakiś czas żyli w Trójkącie, myślę. On nie zginął w Kielcach, ale potem pracował, jak już wiem, w UB. Był oficerem. Ten ich oddział został napadnięty w kilka tydzień czy dwa tygodnie po Kielcach, kiedy w całym kraju był taki wielki... Po pogromie, kiedy był taki wielki niepokój, zginął Teddy. Znalazłam list pożegnalny adresowany do ojca, którego poleca mu opiekę nade mną. Poleca mu, żeby sobie znalazł jakąś żonę, która będzie dobrą dla mnie opiekunką. Poleca również dać wszystko Teddy'emu, który już nie żyje. Myślę, że tu jest początek. I to jest jakoś tak...
3: Że oni obaj kochali tę kobietę i ty masz przypuszczenie, że może być tak, że Teddy Gleich
4: jest moim ojcem, biologicznym ojcem, tak. Co z pewnych rzeczy wynika oraz z tego, że mama miała nabożeństwo do tych moich niebieskich oczu. Rzeczywiście ojciec, który jest z takiej rodziny ukraińsko, pewnie nawet z jakąś tradycją tatarską. Jest taki ciemny, wszyscy są tacy czarni też, taki, jak się to mówiło kiedyś, Żyd do kwadratu, ale to jest właśnie taka rodzina ze Zbaraża. Wszyscy byli tacy strasznie ciemni, tacy śniadzi, ale z rodziny pół analfabetów i katolickiej, z której to tylko dzieci, powolutku te najstarsze dzieci się wykształciły na coś, a reszta, nie wiem, połowa dzieci umarła, babcia miała coś 18 dzieci, jakieś takie też historie, których nie sprawdzę, ale tutaj w ich osobach spotkały się naprawdę dwa różne światy, bo mama była z takiej burżuazji z Bielska-Białej, zaasymilowanej, protestanckiej, uwielbiącej tą kulturę niemiecką, a tutaj ojciec mówił biegle i po rosyjsku, po ukraińsku, był polonistą, który taki pragnął te wszystkie narody tam ze sobą, taki prawdziwy idealista. Spotkanie wszystkich języków i spotkanie w takim Lwowie, który miał wyglądać jak Nowy Jork.
3: Do rozmowy z Ewą Kuryluk wrócimy po przerwie.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Ewa Kuryluk, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka. Ty byłaś jedyną anarchistką w tej rodzinie?
2: No tego ja nie wiem. Jaki był ojciec, to już bardzo trudno powiedzieć, jaki był ojciec, jaka była mama przed wojną. Ja myślę, że to, co oni przeszli, ja już ich widziałam. No ojciec na pewno był osobą dosyć dziwną, bo wiem, że w czasie okupacji był i w AL, i w AK, i w Żegocie. Musiał być wielki ryzykant. Wielki ryzykant, a jednocześnie jakoś przeprowadził to dosyć skutecznie. Przecież oni mogli wszyscy wpaść razem z nim. Tymczasem dosyć sporo osób przetrwało to. Właściwie uświadomił mi to dopiero, jak ja pojechałam do Jerozolimy ten order dla ojca odebrać.
1: Już
2: 35 lat po jego śmierci. To tam mi ktoś powiedział coś takiego, że dla mnie to jest najbardziej ciekawe, jak on mógł tyle osób wyżywić w tym głodującym Lwowie, gdzie podobno był głód już pod koniec znacznie większy niż nawet w Warszawie. I wtedy sobie uświadomiłam, że mama zawsze mówiła coś takiego, że właśnie w halucynacjach, że przyszedł Karolek, przyniósł ten kartofelek. Jednak człowiek nie umarł z głodu. I też to, że mama na przykład po wojnie pasjami gotowała zupę z pokrzywy. Ojciec już błagał: Jaczku, już daj se spokój, gotuj kapustę, gotuj buraki, gotuj kartofle, daj se spokój z pokrzywą. A taka ładna pokrzywa rośnie i się marnuje.
1: A tą osobą taką, właściwie zapytałem o anarchizm, ale osobą wolną bym powiedział, o takim własnym poczuciu. Kiedy się stałaś taką osobą?
2: No właśnie, ja myślę, wiesz, że właśnie kiedy pojechałam do tej Dąbrowskiej i Kowalskiej, zostałam tam zostawiona, nie miałam jeszcze 4 lat. I ujrzałam taką sponiewieraną dziewczynkę, mniejszą ode mnie, moją rówieśniczkę, że się dzieje jakaś niesprawiedliwość. Ona nic nie chce jeść, jak to Kowalska pojechała za Dąbrowską, to ona w ogóle przestała jeść. I ta baba powiedziała, no musisz jakoś zabawić tą Tulcię, coś musimy zrobić. Ona tak strasznie tęskni za tą mamą, a ta mama, o Boże, no. Ja nie wiedziałam dlaczego, widziałam tylko, że antypatyczna jest ta Dąbrowska i że okropnie się odnosi do dzieci, że nie znosi dzieci. Kowalska była bardzo sympatyczna. I zbudził się we mnie, jeśli to możesz nazwać, że taki odruch, że tutaj, że ja się jakoś tutaj muszę w to włączyć.
1: Ty jako kompletnie niezależna, wolna osoba, artystką, to chyba się urodziłaś.
2: Pewnie tak, tylko że wiesz jak to jest. Mama przechowała moje rysunki od 2. roku życia. To odkąd ja na bas grałam coś na serwetce, ona to wzięła, włożyła do teczki i przechowała. To do dziś wszystko mam. Ale ja chyba pragnęłam dokonać własnego wyboru, więc ja za swój początek swojego malowania uznałam, że w Wiedniu, kiedy ja poszłam tam do szkoły, nie znając w ogóle niemieckiego i mogłam się tylko wykazać na lekcji rysunku, że nauczycielka dała mi, wskazując mi puderniczkę w lusterku, moją własną twarz, bo ja nie mogłam zrozumieć, jaki jest temat, mianowicie autoportret. Ona mi nie mogła wyjaśnić. Jak ja to zrozumiałam, jak we śnie namalowałam ten autoportret i w drodze do domu postanowiłam, że ja zostanę artystką. Przyszłam do ojca i powiedziałam, że ja nie chcę już chodzić do szkoły, chcę być oddana do fachu. Chce się od dziś uczyć malarstwa. Mówi: Ewuniu, no ty do tej pory grałaś na fortepianie, tam ładnie pisałaś jakieś wierszyki. A mówi: a dziś jestem malarką. Więc jestem też jakimś takim dziwnym osobnikiem, który tak nagle wszystko podejmuje decyzje. Więc no, ale taka jestem.
1: Ta wystawa też pokazuje cykl twoich autoportretów. Mówię o fotografiach, które robiłaś przez całe życie, ale bardzo rzadko wystawiałaś, a się późno bardzo zaczęłaś pokazywać.
2: Bo ja nie chciałam ich wystawiać w ogóle. Wiesz, bo ja mam bardzo chorowita i mi rokowali, że ja umrę młodo. Ja sobie myślałam, ja zostawię w spadku ludzkości swoje fotografie, żeby widzieli, jak wygląda kobieta młoda.
1: Twoje akty też.
2: A moje akty, niektóre bardzo śmiałe, których nie wystawiam, bo się boję, że one trafią do internetu i będą na jakimś portalu pornograficznym potem pokazane, więc już tych nie mogę wystawiać. Muszę je trzymać
1: sama,
2: na razie w selfie.
1: Ale taką cenzurę sama wobec siebie stosujesz?
2: No ale to nie jest cenzura, bo ja je zrobiłam, a teraz nie mogę dopuścić dążyć do tego, żeby ktoś, nie masz, stracisz nad nimi natychmiast kontrolę w tym dzisiejszym świecie, ale tak mogę przetrzymać w sejfie, a potem za jakieś... Mogę dopuścić do tego, żeby ktoś, nie masz, stracisz nad nimi natychmiast kontrolę w tym dzisiejszym świecie, ale tak mogę przetrzymać w sejfie, a potem za jakieś tam 70 lat je udostępnić.

0: Dziewuniu, no już wiesz, już nie umarłaś młodo, może pokażesz parę tych zdjęć. No więc wybrałam parę tych zdjęć i on zaczął się cieszyć pewnym zainteresowaniem, z rosnącym powodzeniem. Więc potem pokazałam je w Zachęcie, pokazałam je tu za granicą, tam za granicą. No i w końcu zostały też pokazane na Biennale w Wenecji. No i wtedy już się wszyscy jakby tym zaczęli entuzjazmować. Natomiast ja sama, odkąd ja to upowszechniałam i zaczęłam wystawiać, nawet sprzedawać, zaczęłam to robić bardzo niechętnie. Oczywiście na starość się w ogóle człowiek niechętnie jakoś fotografuje, może, ale może to też jest ten...
1: A powiedziałaś tu przed rozmową właśnie, kiedyś mnie robienie tych zdjęć sobie, tych autoportretów podniecało, a dzisiaj mnie już nie podnieca.
0: Tak, no ale to jest czysto erotyczne podniecenie. Możesz sobie wyobrazić, że w oku kamery jakiś tam siedzi taki inny, podziwia, pragnie, zwierzak, człowiek. Wszystko sobie możesz wyobrazić, to było bardzo podniecające. Ja czułam, że ktoś na mnie
1: patrzy. Aparat był partnerem jakby?
0: W jakiś sposób tak, żeby sobie zrobić tyle zdjęć, musisz sobie wykształcić jakiś tutaj modus robienia tych fotografii. Więc zapewne można sobie różne rzeczy tutaj wyobrazić. Ja zawsze miałam bardzo taki do tego erotyczny stosunek. Raz tak, raz siak. To była
1: I
0: taka...
1: I cenzor się zastanawiał, czy zdejmujesz majtki, czy wkładasz
0: właśnie,
1: majtki.
0: Potem jak zaczęłam to stosować w obrazach, zdałam sobie sprawę, że te fotografie tutaj w PRL-u były kompletnie niecenzuralne. Ale też nie zapominaj o tym, że wtedy... Robienie fotografii uchodziło na Akademii Sztuk Pięknych na przykład za znak absolutnego braku talentu. To było o tyle wszystko dobre, że zdecydowałam na Akademii, że tutaj moja noga nie postanie. Ja z tego kraju muszę wyjechać, bo ja nie będę tym, czym chcę być. Tam mnie inne rzeczy nie interesują tak bardzo, jak to, żebym została jednak tą malarką. To było zanim umarł ojciec. Potem po śmierci ojca zostałam się opiekunką, głową domu, więc... I tak to wszystko wyglądało zupełnie inaczej, ale miałam takie jednak silne postanowienie, że jeśli się przebije, to się przebije na Zachodzie i to chyba też było słuszne rozpoznanie sytuacji.
1: Tak, ale właśnie to, co wspomniałaś przed chwilą o tym niezrozumieniu twojej twórczości też, to myślę, że ten moment taki, kiedy w 78 przestajesz malować, ten kolor, jak mówisz, od ciebie odchodzi i odkrywasz te milanezy, te jedwabie, na których malujesz też życie swoje i Helmuta, swojego ukochanego. Życie codzienne, życie też miłosne i pokazujesz to w Warszawie w 70 chyba.
0: W 79 roku, tak. To był straszny skandal.
1: I w ogóle jakieś zgorszenie
0: straszny
1: wywołało.
0: Skandal, tak. Przychodzili faceci, pytali tą nieszczęsną dyrektorkę. To była Galeria Ruchu. Czy towarzysz Gierek jest o tej wystawie poinformowany? Ja na to wychodziłam i mówiłam, no, towarzyszu, koniecznie poinformujcie. Do tego się też przyczyniła Monika Małkowska, która wtedy pisała recenzję. Ona jak gdyby opisała tą wystawę, bo to były rysunki naturalnej wielkości, jakbyśmy tam ja i Helmut byli w tej galerii, co byłoby krokiem jeszcze bardziej awangardowym, bo już tacy nasi koledzy rzeczywiście na Zachodzie tam jakby siedzieli przez 24 godziny w jakimś pokoju i tam zapraszali kolegów, żeby ich oglądali, albo w jakiejś małej galerii. Już były przecież performance, już były takie pokazy. To było nie do pomyślenia, żebyśmy byli tu na ścianie wschodniej tak zaawansowani, bo byśmy tam byli pół godziny, więc to były tylko rysunki, ale to, że rysunek kogoś naturalnej wielkości, kto siusia w ubikacji albo leży w wannie, to było nie do pomyślenia. Przecież jest akt, ale akt wystylizowany, męski, kobiecy, według tych wszystkich kanonów takich różnych starożytnej rzeźby greckiej.
1: Gdzie traktowałaś, jak rozumiem z tego, co mówisz, Helmuta jako modela.
0: Tak, z tego to też wynikające, że Helmut, który jest fizykiem, głównie matematykiem, który cały czas liczy, nie miał żadnych zahamowań, bo tu trzeba powiedzieć, że nasz bardzo mało pozowało mężczyzn. Jeśli ja byłam niekonwencjonalna, to on jeszcze był 100 razy bardziej niekonwencjonalny.
1: Zastanawiałem się też nad tymi twoimi żółtymi instalacjami, nad tym wspaniałym cyklem, w którym tak właściwie wchodzisz do wnętrza tej historii, tak? Raptem się pojawia twoja babcia Paulina, która zginęła w Treblince jako młoda kobieta.

0: Ty siebie ustawiasz.
1: Zdjęcie, tak.
0: Ty siebie ustawiasz też w roli jakby rodziców, prawda? To jest, czy te żółte instalacje właśnie, one dla ciebie miały formę dopełnienia tej historii?
1: U mnie zawsze obraz poprzedza słowo. Więc ta pierwsza, taka z elementami żółtego koloru, to ja ją zaczęłam, zrobiłam ją jeszcze przed śmiercią mamy, około roku 2000. Nazwałam to też tą instalację Trio dla ukrytych. Tam była muzyka, to było takie wszystko zawoalowane, ale już pojawiał się ten kolor żółty. Mama żyła, ja nie mogłam tego powiedzieć pełnym głosem, ale coś tam już zaczęłam na ten temat sobie myśleć, czy mówić, co z tym fantem począć. To zrozumiałam, jak to się też takie milczenie łączy z tą miłością do muzyki. Tam dużo chciałam zawrzeć takich skomplikowanych elementów. Ale dopiero po śmierci mamy i dopiero po znalezieniu tych fotografii, one jednak zrobiły na mnie wstrząsające wrażenie, że tutaj to jest tak czarno na białym, szczególnie te listy tego Tediego, jego zdjęcia, ta hollywoodzka uroda skandynawska, to ja już budziło we mnie absolutną wściekłość, bo to mi się też wydawało, że to jest jakiś konformizm, wiesz, no, ale potem zobaczyłam...
0: Czy Helmut był takim mężczyzną z marzeń?
1: Nie. Helmut był ekstremalnym chudzielcem, który wyglądał jak z obozu koncentracyjnego, dlatego że Helmut był wielkim podróżnikiem i kiedy myśmy się poznali, on był wcześniej w Afganistanie autostopem, wyobraź sobie. Więc jak wrócił z Afganistanu i to mi opowiedział jako wielki sukces swój życiowy, jak wrócił z Afganistanu autostopem, gdzie w Kabulu miał czerwonkę i go tam jakaś misja franciszkańska uratowała, ale poszedł na komisję wojskową. I jak się tam rozebrał, to komisja powiedziała, niech już pan wyjdzie. Że ważył tam 45 kilo tylko i tak był takim nijatkiem i tak wyglądał, że mama po prostu jak go zobaczyła, to powiedziała, i co jest? Ty też już nie jesz, Ewusiu, ale ten jest przecież więzień obozu koncentracyjnego. Mi się nawet nie wydawał specjalnie przystojny. Dopiero na zdjęciach jakoś teraz patrzę perspektywicznie. Ale miał coś bardzo takiego miłego w uśmiechu czy w twarzy. Wiesz, no,
0: i 60 tutaj... lat wam minęło.
1: 60 lat. Tak, myśmy się poznali w 66 roku w Warszawie. Tak, rzeczywiście. To jest też jakiś nasz jubileusz, ale my nie obchodzimy żadnych takich jubileuszy.
0: Jest taki wiersz w tym tomie pani Anima, właściwie taki poemat, którego bohaterem jest też Piotr, twój brat. To się dzieje w Grecji. Jest takie wszystko sugestywne, ale zanurzone trochę też jakby jest w tradycji i w historii, a równocześnie w realizmie i nie w realizmie. I tam płyniecie i płyniecie i płyniecie. Dokąd płyniecie?
1: No właśnie, ciekawe, żeś wydobył ten wiersz, bo ja go nie umieściłam w tym zbiorze pani Anima, bo jakoś był osobny, bo on jest napisany w czasie wakacji w Kardamili na Peloponezie. Rozbiliśmy tam namiot strasznie ciężki pod jakąś tam sosną. Był tam straszny upał. Gryzły nas różne owady. I potem popłynęliśmy na Kardamili, gdzie znów był straszny wiatr i po jakimś z kolei kamienistym wybrzeżu. Wiatr nam ciągle ten burzył namiot i nas wręcz niósł razem z tym namiotem. I w tych warunkach zapisałam cały notes i napisałam taki poemat. Rzeczywiście o tym, jak płyniemy, ale tu może on jest też inspirowany, wiesz, tym, że ojciec powtarzał zawsze Pantarei. On uwielbiał jakoś Greków. On nigdzie nie był. Ten biedny chłopiec ze Zbaraża był tylko raz w Warszawie w czasie całego swojego przedwojennego życia. On tutaj dopiero przyjechał po wojnie, ale zawsze powtarzał Pantarei i metamorfozy, wszystko płynie, na co ja mówiłam, wszystko pływa, no, mówił, nie, wszystko nie pływa, ale wszystko płynie. I wiesz, że to jest coś takiego, to jest taki chyba żałobny jednak wiersz, poświęcony już ojcu Piotrusiowi, który w 70. on właśnie przedtem miał tą, już był po tej próbie samobójczej, po tej śmierci klinicznej i było już dosyć wtedy jasne, że on się już z tego nigdy naprawdę nie wydobędzie. On się chciał wtedy po tej śmierci klinicznej jeszcze trzykrotnie zabić. Więc on miał prawdziwego pecha. Trzeba chyba sobie powiedzieć, że jak ktoś tak bardzo jak on nie chce żyć, że już po śmierci klinicznej rzuca się jeszcze prawda, ze szpitala, z okna, próbuje wpaść pod tramwaj, że już mam prawdziwego pecha, już by mu się należało, żeby jego męka się skończyła.
0: Już płynie tylko. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję. To jestem wzruszona, że zadajesz sobie tyle trudu, żeby troszkę poznać moją twórczość i rzeczywiście pytać mnie o coś, co jest dla mnie istotne, a nie pytać mnie o coś, co jest mi zupełnie obojętne.
0: Dziękuję. Ewa Kuryluk, Remigiusz Grzela, Wywiad Rzeka.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
3: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
2: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Jest utrudnienie na autostradzie A2, to węzeł Konin Wschód do węzła Koło, a dokładniej na wysokości miejscowości Leonia, 276 km, gdzie wywrócił się pojazd ciężarowy, ale nie ma informacji o osobach rannych. Zablokowane zostały dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy i te utrudnienia mogą potrwać jeszcze do północy przynajmniej. Tak samo są utrudnienia cały czas na S8, to odcinek Wolbusz-Studzianki, gdzie pojazd ciężarowy uderzył w bariery, dokładniej separatory pasów ruchu. Na szczęście tam nie ma osób rannych, ale cały czas wprowadzony jest ruch naprzemienny. Ruch także jest w Warszawie na S2, to węzeł Wał Miedzeszyński do węzła Wilanów, gdzie było zderzenie samochodu osobowego z motocyklem i zablokowany jest cały czas jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Droga krajowa numer 12. Lipinki Łużyckie, Żary, tam już od godziny 18 pracują służby po tym, jak trzy samochody osobowe zderzyły się z motocyklem. Droga jest całkowicie zablokowana. Prawdopodobnie nieprzejezdny jest w tym momencie wjazd do Warszawy. Droga ekspresowa numer 7 to na wysokości miejscowości Dawidy Bankowe, czyli przed węzłem Warszawa Południe. Radzimy kierować się do stolicy objazdem. Problemy z przejazdem czekają również podróżujących wracających S8, Wola Rosztowska. Tam kumuluje się ruch przed samą Warszawą oraz wjazd S7, Czosnów i też jest informacja o zdarzeniu drogowym. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców. Można cały czas podawać informacje z dróg.

0: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Na początek pożar i duże zadymienie w Gliwicach w województwie śląskim. Ogień pojawił się przy ulicy Dibuła w rejonie dawnej fabryki drutu. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że płonie składowisko po rozbiórce hali produkcyjno-magazynowej, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
1: Ten pożar rozprzestrzenił się na sąsiednią halę magazynową. W wyniku pożaru nie ma osób poszkodowanych, hala jest nieużytkowana. Obecnie działania polegają przede wszystkim na intensywnych działaniach gaśniczych, a na miejscu już pracuje samochód Grupy Ratownictwa Chemicznego z Katowic, który będzie monitorował stan atmosfery wokół tego pożaru.
0: Na miejscu jest 17 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i pozamykanie okien. Strażacy nie wykluczają, że akcja potrwa do godzin porannych. Prezydent chce zmiany konstytucji. Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, a w trakcie uroczystości na Placu Zamkowym w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił, dlaczego trzeba ten obecny najważniejszy akt prawny w Polsce zmienić. Na propozycję prezydenta zareagował premier Donald Tusk.
2: Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji, zmodernizowanej, dopasowanej do współczesnych wyzwań. Karol Nawrocki odwołał się do 3-majowego aktu i przypomniał, że jego twórcy przewidywali reformy po 25 latach.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
2: W Radzie do Spraw Konstytucji będzie pracować kilkanaście osób. Na razie nie wiadomo, kto z rządu przyjmie zaproszenie od prezydenta. Wiadomo zaś, co sądzi o tym premier Donald Tusk.
4: Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
2: Do zmiany konstytucji potrzeba co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów oraz w Senacie bezwzględnej większości. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad kolejnymi zmianami w egzaminach na prawo jazdy. Jeśli kandydat na kierowcę nie zda egzaminu 3 razy, może zostać ponownie skierowany na kurs. To jedna z propozycji zmian. Szef resortu Dariusz Klimczak podkreśla, że celem reformy jest poprawa bezpieczeństwa na drogach.
5: Jest wiele obszarów, które należy zmienić. Przede wszystkim kwestia związana z nadzorem nad tą komisją, liczbą pytań, automatycznym ich weryfikowaniem wtedy, kiedy ustawa jest podpisana przez prezydenta i kiedy wchodzi w życie. No jest wiele spraw, które powinny działać automatycznie, a dotychczas tak nie działały.
0: Jednym z elementów reformy będzie rezygnacja z części egzaminu na prawo jazdy, która odbywała się na placu manewrowym. Cały sprawdzian ma zostać przeprowadzony na ogólnodostępnych drogach.
6: To są aktualności jedynki.
0: Papież o pokoju na świecie i obronie nieletnich przed ich wykorzystywaniem. Leon XIV spotkał się w południe z wiernymi na placu Świętego Piotra w Watykanie na modlitwie Regina Celi.
7: Papież przypomniał, że maj to w kościele miesiąc Maryjny. Zachęcił do odmawiania modlitwy różańcowej w intencji jedności kościoła i pokoju na świecie. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wolności Prasy pod patronatem UNESCO. Niestety to prawo jest często gwałcone w sposób jawny, a czasem ukryty. Pamiętamy o wielu dziennikarzach i reporterach, ofiarach wojen i przemocy, powiedział papież. Pozdrawiając zgromadzonych na placu Świętego Piotra, zwrócił się do członków stowarzyszenia METER, które od 30 lat broni nieletnich przed plagą wykorzystywania, włączając to wspólnotę kościelną i społeczeństwo, ucząc bliskości wobec ofiar i sposobów zapobiegania przestępstwom wobec dzieci. METER skupia pionierów w walce z pedofilią i innymi formami przemocy i wykorzystywania, a także z obojętnością we Włoszech i za granicą. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Watykan.
0: Na koniec tenis. Katarzyna Kawa wygrała turniej WTA 125 w Chinach. W finale Polka pokonała Słowenkę Weronika Erjawec 6-0, 6-4. Trener tenisa Radosław Nijaki liczy na dalsze sukcesy Polki.
8: Kasia Kawa po raz pierwszy w swojej karierze wygrała tak dużej rangi turniej. Zwyciężyła w finale ze Słowenką, rywalką, która jest już w pierwszej setce. I Kasia po tym zwycięstwie wróci w okolice rankingu 130-140, więc ta setka znowu jest coraz bliżej i widać, jej postawa cieszy i na pewno to dobry prognostyk przed kolejnymi startami.
0: Hubert Hurkacz przegrał natomiast z włoskim tenisistą Matteo Arnaldim 4-6, 4-6 w finale Challengera ATP na kortach ziemnych Cagliari. Spotkanie trwało 104 minuty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy sporo chmur i przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Temperatura minimalna od 6 stopni w Małopolsce do 13 na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia uwaga na przymrozki do minus 1 stopnia.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama. Autopromocja.
16: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
17: Rozmowy, analizy i opinie.
16: I dużo muzyki.
17: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
16: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
17: Od godziny 16.
16: Zapraszamy Karolina Rożej
17: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

koncercie szopenowskim programu Pierwszego Polskiego Radia witam Państwa Adam Rozlach. Dziś wielkie nasze narodowe święto, kolejna, 235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej w Europie, drugiej na świecie. Tu blisko, nieopodal, na Zamku Królewskim w Warszawie. Tak jak nieopodal zamku mieszkał, spacerował, uczył się, jeździł na łyżwach, zaledwie kilkanaście lat później Fryderyk Chopin, rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel. To święte słowa Cypriana Kamila Norwida, które wszystko mówią, wszystko oddają. W 1829 roku Chopin skomponował koncert F-moll i zadedykował go Delfinie Potockiej, starszej od Fryderyka zaledwie o 3 lata, wspaniałej damie, przyjaciółce artystów, śpiewaczce, malarce, po prostu muzie polskich romantyków i polskiego romantyzmu. Także Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, no i obu wspomnianych już dziś artystów, twórców Chopina i Norwida. Była największą miłością Zygmunta Krasińskiego, a z Chopinem poznała się około 1830-31 roku i wspierała go do ostatnich chwil życia, grając, bo była jego uczennicą, i śpiewając mu w tych ostatnich dniach. Wiemy, że koncert F-moll powstał z miłosnej inspiracji do Konstancji Gładkowskiej, jednak warto to zaznaczyć, nigdzie nie znajdziemy ani jej imienia, ani nazwiska, jak chodzi o te inspiracje. Jeden z naszych pianistów, badaczy muzyki Fryderyka Chopina, Wojciech Matuszewski, wysnuwał nawet tezę, i to w naszych tutaj koncertach chopinowskich, że nie można wykluczyć, że może bardziej chodziło tu o uczucie Chopina do córki profesora Chopina, Józefa Elsnera. A wiemy, że Chopin był niezwykle kulturalnym i bardzo dyskretnym młodzieńcem, stąd dziś mogą rodzić się wątpliwości. Jedno jest pewne, jak napisał do Tytusa Wojciechowskiego 3 października 1829 roku, miał wtedy 19 lat, proszę posłuchać jego słów, bo ja już może na szczęście mam mój ideał, któremu wiernie, nie mówiąc z nim już pół roku służę, który mi się śni, na którego pamiątkę stanęło adagio do mojego koncertu. To adagio to po prostu druga wolna część opusu 21, czyli koncertu F-moll, oznaczona przez Chopina jako larghetto. Jak słusznie uważa profesor Mieczysław Tomaszewski, centralna część tego dzieła, a Jarosław Iwaszkiewicz tak opisał ją, brzmi jak otwarcie bramy do jakiegoś przybytku miłości i spokoju. Dodam, że całość otwiera niezwykle rozpoetyzowana, ale i pełna ekspresji część pierwsza, która ma być utrzymana w wyrazie i charakterze maestoso, a finał to rondo z żywiołowym tańcem o kujewiakowym wszak pochodzeniu, z bardzo charakterystycznym fragmentem będącym jakby sceną z zabawy w karczmie, a może przed dworem na Dożynkach. Jak pyta profesor Mieczysław Tomaszewski, kiedy to młody Chopin spędzał wakacje na polskiej wsi, tańcząc tam do upadłego. Piękne dzieło, które zagra nam wielki polski pianista Witold Małcużyński, laureat trzeciej nagrody trzeciego konkursu chopinowskiego w 1937 roku. Absolwent Jerzego Lefelda i Józefa Turczyńskiego w Warszawskim Konserwatorium, a potem uczył się w Paryżu u Marguerity Long i profesora Izydora Filipa. Lata II wojny spędził w obu Amerykach, w Argentynie i USA, a w marcu 1945 roku powrócił do Europy, do Londynu. A w roku setnej rocznicy śmierci Chopina odbył światowe tournée. Do Polski po raz pierwszy po prawie 20 latach przyleciał w 1958 roku, a dwa lata później na 150. urodziny Chopina dał na całym świecie 150 koncertów i recitali. No i może jeszcze jeden ważny fakt z jego życiorysu. To on, Witold Małcużyński, przyczynił się do zwrotu Polsce skarbów wawelskich i innych dóbr kultury wywiezionych w czasie II wojny za ocean. Zmarł na Majorce 17 lipca 1977 roku. Spoczywa na warszawskich Powązkach. Posłuchajmy, jak pięknie gra koncert F-moll, opus 21,
a zaraz po tym koncercie posłuchamy wyboru chopinowskich mazurków. To tak na ten specjalny, świąteczny czas koncert chopinowski dziś prezentuje się w programie pierwszym Polskiego Radia. To bardzo mistrzowskie, wzorcowe wręcz wykonania tak koncertu, jak i mazurków. W koncercie soliście towarzyszy Londyńska Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją brytyjskiego kapelmistrza czeskiego pochodzenia Waltera Giskinda, a nagranie powstało w Londynie w 1960 roku.

się Waltera Giskinda. Tak jak powiedziałem, na zakończenie naszego dzisiaj specjalnego świątecznego koncertu Chopinowskiego w programie pierwszym Polskiego Radia, przypominam, w dniu 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Witold Małczurzyński zagra nam kilka chopinowskich mazurków, które w jego kreacji brzmią szczególnie frapująco. Gra może nie wszystkie tak, jak grają inni pianiści nasi, ci najlepsi interpretatorzy, ale każdy mazurek przez niego ujęty wręcz fascynuje, ale i inspiruje. Posłuchajmy, a ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do głośników za tydzień. Adam Roslach.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
2: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Gotowi na majówkę?
7: Tak!
6: Hamak?
7: Jest!
6: Grill?
7: Jest!
6: Zdrabki i gry Lotto?
7: Są!
8: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Radio Kierowców.
9: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. To są ostatnie dzisiaj wiadomości z dróg. Zakończyło się utrudnienie na S2 w Warszawie. To wał Miedzeszyński do węzła Wilanów, gdzie po godzinie 19 zderzył się samochód osobowy z motocyklem i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Natomiast cały czas są utrudnienia jeszcze na trzech odcinkach. Jeżeli chodzi o informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, S8 to węzeł Wolbusz do węzła Studzianki, gdzie pojazd ciężarowy uderzył w bariery, a konkretniej w separatory pasów ruchu. Tam na szczęście nie ma osób rannych, ale cały czas wprowadzony jest ruch naprzemienny. Autostrada A2, węzeł Konin do węzła Wschód, Koło Wschód, dokładniej na wysokości miejscowości Leonia. Tam wywrócił się pojazd ciężarowy. Na szczęście też i tam nie ma osób rannych, natomiast cały czas zablokowane są dwa pasy jezdni w kierunku Warszawy. Także informacja z drogi krajowej nr 62 Płock-Wyszogród, a dokładniej na wysokości miejscowości Niesłuchowo, gdzie motocyklista najechał na łosia. Jedna osoba jest ranna i wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Tam utrudnienia potrwają jeszcze przynajmniej do 2:00 w nocy. Jest także informacja a propos tego, gdzie będą trwały przebudowy już jutro. Obwodnica Jędrzejowa, czyli województwo świętokrzyskie. Trzeba tam zwolnić do 70 km na godzinę. Te utrudnienia będą już jutro od godziny 8:00 i potrwają jeszcze do 15 maja do godziny 19:00. Jest to odnowa oznakowania poziomego. Są to prace szybko postępujące. Jeżeli chodzi o to, który pas będzie zajęty, to naprzemiennie lewy lub prawy pas ruchu.

0: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Strażacy walczą z dużym pożarem w Gliwicach. Ogień pojawił się na terenie dawnej fabryki drutu, a nad miastem unoszą się kłęby gęstego czarnego dymu, widocznego z odległych dzielnic i sąsiednich miejscowości. Pożar objął wszystkie 5 hal dawnej fabryki. Nikt nie został poszkodowany. Na miejscu jest też mobilne laboratorium, które bada jakość powietrza. Prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka apeluje do mieszkańców.
1: Wiem, że ten dym jest gryzący, nieprzyjemny. Z prośbą do mieszkańców, żeby nie zbliżać się do tego miejsca, a okolicznych mieszkańców proszę o zamknięcie okien.
0: Z ogniem walczą 42 zastępy Straży Pożarnej, mówił w TVP Info starszy kapitan Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
2: Pożar jeszcze jest nieopanowany i te działania się głównie teraz skupiają na intensywnych działaniach gaśniczych, na podawaniu prądów wody w natarciu na palące się materiały palne. Nie mamy na ten moment informacji co do przyczyn pożaru, bo to będzie mogło być dopiero określone po zakończeniu działań ratowniczych przez Straż Pożarną.
0: Strażacy zapowiadają, że akcja może potrwać do godzin porannych. Andrzej Poczobut odebrał z rąk prezydenta Order Orła Białego. To najwyższe odznaczenie, które można otrzymać w Polsce. Zostało mu wręczone w uznaniu za działalność na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas ceremonii Andrzej Poczobut mówił skromnie, że nie czuje się bohaterem.
3: Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby, o gloryfikację których byłem oskarżonych. To są ludzie, którzy do ostatniej chwili swego życia bronili niepodległości i wolności kraju, którzy zginęli i których pamięć po dzień dzisiejszy jest szargana. Na tym tle tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
0: Andrzej Poczobut to dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Od aresztowania w 2021 roku stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Został zwolniony 28 kwietnia w czasie wymiany więźniów. Premier Donald Tusk z dwudniową wizytą w Armenii, szef polskiego rządu, spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii, Kierem Starmerem, a także szefem kanadyjskiego rządu, Markiem Carneyem. Jutro politycy wezmą udział w obradach Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Organizacja powstała 4 lata temu po inwazji Rosji na Ukrainę. Jest międzynarodową platformą współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i odporności Europy na zagrożenia hybrydowe czy kryzysy gospodarcze, mówił przed wylotem do Erywania premier Donald Tusk.
4: Moment jest szczególny, nie muszę nikogo przekonywać o tym, jak ważne jest stałe utrzymywanie kontaktów i próba utrzymania takiej elementarnej spójności tej politycznej wspólnoty, do której należą nie tylko państwa Unii Europejskiej, ale także takie państwa jak choćby gospodarz Armenia, w dobie tej geopolitycznej niepewności.
0: Szczyt w Erywaniu odbędzie się pod hasłem budowanie przyszłości, jedność i stabilność w Europie.
5: To są aktualności jedynki.
0: W najbliższy piątek, 8 maja, Polska ma podpisać umowę SAFE z Unią Europejską, zapowiada wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To umożliwi otwarcie wielomiliardowej pożyczki na zakupy sprzętu wojskowego. Maj ma być miesiącem intensywnego podpisywania kontraktów z krajowymi firmami, mówi minister Kosiniak-Kamysz.
6: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola są na pierwszym miejscu, jak MESCO w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz, inne, które produkują czy to amunicję, czy armatochaubice. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków.
0: Polsce z programu SAFE przyznano prawie 44 miliardy euro. Tak wielu maturzystów nie było od lat. To efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów. Jutro rozpoczyna się tegoroczny egzamin dojrzałości. W sumie matury napisze ponad 450 tysięcy osób, mówi dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: W tym 345 tysięcy tegorocznych absolwentów, czyli będziemy mieli około 1 853 000 egzaminów w części pisemnej i 711 tysięcy egzaminów w części ustnej.
0: Matury rozpoczną się jutro o 9:00 egzaminem z języka polskiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Sport, Grzegorz Nowaczyk. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Liderem tabeli jest Kazachstan, drugie miejsce zajmuje Francja, a trzecie Polska. W piłkarskiej ekstraklasie Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0. Dominik Kun, pomocnik Wisły, tak podsumował mecz w Szczecinie.
9: Walczyliśmy na tyle, na ile nas było stać w tym meczu. Straciliśmy bramki po stałych fragmentach między innymi. Gdzieś tutaj to mi się wydaje, że to było kluczowe, tak? Na cały mecz, tak? Bo te bramki ustawiły mecz i już potem było ciężko wrócić. Po wyjściu na drugą połowę gdzieś tam żeśmy trochę zaczęli więcej grać w piłkę i trochę tą inicjatywę przejęliśmy. No ale później gdzieś Pogoń się skutecznie wybroniła i wyprowadziła ataki.
8: W innych dzisiejszych spotkaniach Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią, a GKS Katowice pokonał Brukbet Termalikę Nieciecza 5-1, a to oznacza, że zespół z Małopolski jest pierwszym spadkowiczem w tym sezonie. Piłkarze Interu Mediolan wywalczyli Mistrzostwo Włoch. W spotkaniu Serie A Inter pokonał Parmę 2-0 i na 3 kolejki przed końcem jest już pewny pierwszego miejsca. Do 67 minuty w klubie z Mediolanu występował Piotr Zieliński. Dla Interu to 21 w historii tytuł Mistrzów Włoch. Siatkarze Resowi Rzeszów wygrali w Warszawie z Projektem 3-2 i w całej rywalizacji o brązowy medal przegrywają już tylko 1-2. Kapitan zespołu z Warszawy Damian Wojtaszek mówił o tym, co zadecydowało o odwróceniu spotkania w trzecim secie.
10: Ja myślę, że dwie zmiany decydujące, które miała drużyna Sekoresowi Rzeszów poprzez atakującego i poprzez przyjmującego, powiew takiej świeżości, powiew takiej gry, który im jakby pomógł. Właściwie nawraca po kontuzji, tak jak mówiłem, oni mają ławkę rezerwową bardzo szeroką i tam jest 14-15 zawodników, którzy mogą w każdej chwili wejść i zagrać kapitalne spotkanie. W tym meczu akurat zagrał od trzeciego seta Bucki i Wasina, wypoczęty, wyświeżony po kontuzji, grał naprawdę dobrze, a my po prostu od tego momentu zaczęliśmy troszeczkę jakby nasz poziom gry obniżać.
8: Czwarte starcie o brąz w środę w Rzeszowie.
5: Pogoda.
0: W nocy najwięcej chmur i opady deszczu na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej, na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Temperatura od 6 stopni w Małopolsce, 9 na Podlasiu, do 13 na Mazowszu, Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. W południowych powiatach Małopolski i Podkarpacia uwaga na przymrozki do minus 1 stopnia.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Kulturalna jedynka.
1: Dobry wieczór Państwu, Magda Mikołajczuk, kłaniam się. W tej godzinie, w ostatniej godzinie niedzieli, w ostatniej godzinie majówki, zapraszam Państwa na opowieść o Antonio Vivaldim, który, i tu zaskoczenie, był nie tylko kompozytorem czterech pór roku. Oprócz tego będzie recenzja Ewy Heine ze spektaklu Horacjusz w Teatrze Polskim w Warszawie i spotkanie Martyny Podolskiej z jedną z najbardziej cenionych reżyserek teatralnych w Polsce, Katarzyną Kalwat. Zapraszam Państwa.

0: przede mną książka Mateusza Borkowskiego pod tytułem Vivaldi i to jest część takiego cyklu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego pod tytułem Małe Monografie. To rzeczywiście są takie zwięzłe, przystępnym językiem pisane biografie sławnych kompozytorów. No i teraz najnowsza pozycja to jest właśnie Vivaldi. Vivaldi, którego znamy wszyscy, albo tylko nam się wydaje, że znamy. I za chwilkę o tym porozmawiam z autorem tej książki, Mateuszem Borkowskim, który jest w krakowskim studiu Polskiego Radia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Cztery pory roku Vivaldiego to jest taki utwór, który rzeczywiście wszyscy znamy, wszyscy rozpoznajemy i czasami nie możemy się od niego opędzić, bo w różnych dziwnych miejscach on na nas napada. Chociażby kiedy gdzieś dzwonimy i jest sygnał oczekiwania na połączenie z jakimś konsultantem albo czasami nawet w windzie. Jakie były najdziwniejsze miejsca czy sytuacje, w których pan usłyszał cztery pory roku Vivaldiego?
1: Myślę, że przede wszystkim różne reklamy i to często bardzo jakichś produktów, no naprawdę, o których byśmy nie pomyśleli, łącząc muzykę Vivaldiego. To jest po prostu już część popkultury i utwór eksploatowany właściwie wszędzie, ale także, jak już rozmawiamy w jedynce, to także dżingiel audycji Cztery Pory
0: no,
1: Roku
0: oczywiście
1: od 78 roku.
0: Chciałam to na deser zostawić, bo przecież i z tego akurat się bardzo cieszymy, że to jest dżingiel audycji Cztery Pory Roku, bo to są takie szlachetne okoliczności, ale rzeczywiście podobnie jak z muzyką Mozarta, to z muzyką, czy raczej z jednym utworem czteroczęściowym Vivaldiego, to jest podobnie tak, że naprawdę jakiekolwiek miejsce, czy jakąkolwiek okoliczność sobie wyobrazimy, to te cztery pory roku są. I teraz, czy to jest przekleństwo dla Vivaldiego, czy jednak powód do ogromnej radości?
1: Znaczy musimy zaakceptować to, że te cztery pory roku są tak znane i one są wybitnym dziełem. To jest arcydzieło, które zasługuje na ogromne docenienie. Natomiast to przekleństwo właśnie, że zapominamy o tej całej reszcie i to nie tylko muzyki instrumentalnej, ale przede wszystkim muzyki wokalno-instrumentalnej i mam tutaj na myśli opery. Więc trochę zatrzymujemy się na tych czterech porach roku i tak no właśnie to spowszedniało. Każdy tak uważa, że no to takie jest znane, ale w domyśle też łatwe, wyeksploatowane, a cała pozostała twórczość na tym cierpi.
0: Ta książka 170-stronicowa, więc niezbyt duża, o małym formacie, przypomina różne oblicza Vivaldiego, inne niż tylko kompozytora czterech pór roku, bo przecież on skomponował 800 utworów, był księdzem, rudym księdzem. Często się mówi o nim po prostu rudy ksiądz. Rudy ksiądz, aczkolwiek właśnie wyczytałam, nie wiedziałam tego, że właściwie on nie zajmował się odprawianiem mszy albo bardzo rzadko to robił z powodu choroby. I to jaka to była choroba, bo to nie było jasne, prawda, do końca.
1: To znaczy przez to, że nie mamy ciała Vivaldiego, no to nie możemy go dokładnie zbadać po latach, dysponując obecną aparaturą. Natomiast na podstawie tych objawów uważano, że to jest astma. Współcześnie też lekarz, o którym pisze w książce, no uznał, że niekoniecznie, ale coś na pewno związanego z chorobą płuc to było. No i na tyle było to uciążliwe, że w pewnym momencie bardzo szybko właściwie dostał dyspensę od odprawiania coniedzielnej mszy i mógł poświęcić się wyłącznie kompozycji. Ale to jego bycie księdzem, no to był taki sposób na to dla tych najniższych warstw, a był właśnie Wenecjaninem, który był z tej warstwy Popolani, wywodził się, no to była ścieżka właśnie umożliwiająca to, że będzie się mógł zająć kompozycją i takich księży, kompozytorów było w tym czasie wielu, także nie był jakimś tutaj wyjątkiem. Także był księdzem, był bardzo uduchowiony, natomiast na pewno to nie był jego cel w życiu. Celem było tworzenie muzyki.
0: Przypomnijmy jeszcze, w jakich latach żył Vivaldi. 1678-1741, żebyśmy wiedzieli, o jakim okresie mówimy. Bardzo ciekawy jest w pana książce rozdział dotyczący działalności Vivaldiego na rzecz konserwatoriów czy zespołów muzycznych, które urodziły się z przytułków dla porzuconych dzieci. I szczególnie chodzi o taki przytułek, który później przekształcił się w zespół muzyczny, w takie konserwatorium La Pieta, który przyjmował tylko dziewczynki, dziewczyny, a później kobiety. I to było ciekawe, no bo mówimy o czasach, kiedy edukacja kobiet nie była powszechna. Oczywiście były znane śpiewaczki, uwielbiane, ale generalnie ta edukacja muzyczna nie była dostępna dla sierot, prawda? A tutaj taki przytułek, który przekształcił się w szkołę muzyczną i przez 38 lat Vivaldi był związany właśnie z tą szkołą La Pieta. Pisał dla tych dziewcząt, dla kobiet, czyli na takim etacie był, prawda? Przez 38 lat.
1: Tak, z przerwami, ale rzeczywiście te 38 lat spędził właśnie w tej instytucji. Zaczynał od bycia nauczycielem skrzypiec, maestro di violino, no ale to nie włączało się wyłącznie do uczenia gry na skrzypcach, ale szybko też zaczął pisać dla nich specjalnie właśnie kompozycje dla tych dziewcząt i kobiet, które grały na konkretnych instrumentach i śpiewały konkretnymi głosami. Następnie zaczął być maestro de concerti, właśnie odpowiedzialnym za oprawę muzyczną i to już był awans zdecydowanie w jego karierze. Jeżeli popatrzeć na tą spuściznę jego właśnie, którą stworzył w La Pieta i którą tworzył z myślą o tych filie di coro, czyli tych dziewczętach, które tam tworzyły zespół zarówno wokalny, jak i instrumentalny, to można powiedzieć, że to jest kompozytor, który najwięcej skomponował dla kobiet w ogóle w historii muzyki. Więc to jest bardzo ciekawe. W czasach, kiedy mówimy o kompozytorkach, odkrywamy kompozytorki powiedzmy z XIX czy z przełomu XIX i XX wieku, kiedy mówimy o współczesnych kompozytorkach, w tamtych czasach Vivaldi o te kobiety dbał. To były świetnie wykształcone kobiety, które jeżeli już tam trafiały, to raczej już spędzały większość życia w tej instytucji, no chyba, że znalazły męża, ale wtedy musiały też wykupić swój pobyt tam, żeby wyjść już za mury La Pieta.
0: Czyli nie było takiej wersji, że kobieta wychodzi za mąż i nadal tę swoją wokalną czy instrumentalną działalność zawodową kontynuuje. Musiała wybrać, prawda? Albo wychodzę z tej instytucji La Pieta i wychodzę za mąż, aczkolwiek tam było takie zastrzeżenie, że nie może tego zrobić przed 40 rokiem życia. No w naszych czasach nie jest to specjalnie zaskakujące, że ktoś wychodzi po raz pierwszy za mąż, mając 30 parę czy 40 parę nawet lat. No ale wtedy oznaczało to, że właściwie no, nie ma innej drogi i one zostawały w tym miejscu, gdzie mogły uprawiać muzykę.
1: Zdecydowanie tak i tutaj z pomocą przychodzą weneckie archiwa, bo które są świetnie udokumentowane, mimo tego, że jeśli myślimy o Wenecji, no to myślimy także o powodziach, które nawiedzają co roku to miasto przynajmniej raz. No i po tylu wiekach mamy bardzo dobrą dokumentację także właśnie z Ospedale della Pieta. To jest instytucja, która istnieje do dziś. Istnieje do dziś w tym samym miejscu, więc jeżeli ktoś akurat ze słuchaczy będzie w Wenecji, to można wybrać się i zobaczyć ten kawałek Wenecji, jak to wyglądało, te mury, które tam są. No to bardzo prawdopodobne, że tamtędy tymi uliczkami chodził właśnie Vivaldi. Zresztą jest też kościół Vivaldiego, który tak jest nazywany. On jest w miejscu poprzedniego kościoła, w którym Vivaldi właśnie tworzył. I a propos tych dziewcząt jeszcze, no to są też takie obrazy, które można zobaczyć z tamtego czasu. Ten zespół La Pieta, który występuje w kościele, ale za taką kratą wysoko albo za jakąś kotarą, więc to był zespół, który był znany w całej Europie ze swojego wspaniałego poziomu i różni też władcy, arystokraci przyjeżdżali specjalnie do Wenecji, żeby tego zespołu posłuchać.
0: I tam były kobiety, dziewczyny o bardzo różnych głosach, jeśli chodzi o skalę, bo tak właściwie to faceci im tam zupełnie nie byli potrzebni, nawet jako wykonawcy partii tenorowych czy basowych, tak?
1: Dokładnie tak. I to może być początkowo, można uznać, że to jest jakiś błąd, kiedy znajdziemy adnotację przy żeńskich imionach, na przykład właśnie Anna Bass czy Antonia Tenor. I to nie jest pomyłka, ponieważ były takie, które śpiewały tymi niższymi głosami. Dzięki temu mogły być pełnoprawnym chórem. I wiele też z nich grało na różnych instrumentach, więc to było bardzo ciekawe. I funkcjonowały właściwie wyłącznie swoimi pierwszymi imionami. Także na przykład Anna della Pieta, no i tutaj mamy różne inne imiona, Lucietta, Maddalena i konkretny instrument, który był przyporządkowany do jej imienia.
0: Czyli na przykład skrzypaczka Anna Maria dal violin, czyli zamiast nazwiska miała nazwę instrumentu, na którym grała. W książce Vivaldi Mateusza Borkowskiego, o której dzisiaj rozmawiamy, to są kieszonkowe wydania biografii kompozytorów z cyklu Małe monografie. Jest też taki rozdział, nie chciałabym powiedzieć plotkarski, absolutnie, ale zahaczający o pewną kontrowersyjną sprawę z życia Antonia Vivaldiego. Vivaldiego, który, przypominam, był księdzem. Chodzi o związek ze śpiewaczką Anną Giro, która była jego uczennicą, jego przyjaciółką. Mieszkała u niego. No i powstaje pytanie, czy to był związek wyłącznie mistrz-uczennica, czy jednak jakieś tam sprawy miłosno-erotyczne wchodziły w grę. I pan opisuje też takie oskarżenia, które padały ze strony różnych oficjeli pod adresem Vivaldiego. Czy wiemy do końca, jak to było?
1: Na pewno wiemy, że był taki rejestr różnych przestępstw, które były popełniane w Wenecji i w tych rejestrach Vivaldi nie widnieje, a inni widnieją, więc to może nam tutaj odpowiedzieć na to pytanie z jednej strony. Z drugiej strony nie ma żadnych też śladów poza tymi jakimiś oskarżeniami, że coś łączyło go z Anną Giro, która była jego primadonną, wystąpiła w wielu jego produkcjach operowych. I co możemy powiedzieć, to że była jego przyjaciółką. Na pewno nie łączyła ich relacja romantyczna. Ale to też spowodowało to, że tworzył dla żeńskiej orkiestry, to, że mieszkał i tworzył w sierocińcu, spowodowało, że popkultura zagospodarowała ten temat i powstało wiele książek, często romansów na temat właśnie dziewic Vivaldiego, dziewcząt i jego związków i związków z Anną Giro. Także to jest temat, który został jakoś podłapany, natomiast nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości.
0: Proszę państwa, zachęcamy, żeby sięgnęli państwo po niedużą, ale bardzo treściwą, bardzo przystępnie napisaną książkę Mateusza Borkowskiego pod tytułem Vivaldi, poświęconą oczywiście Antonio Vivaldiemu, i warto sięgnąć po nią nie tylko, kiedy słyszą państwo sygnał 4,5 roku, nie tylko w związku z tą audycją warto się przyjrzeć temu, kim był ten rudy ksiądz. Bardzo dziękuję. Mateusz Borkowski w krakowskim studiu Polskiego Radia.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: To jest program pierwszy Polskiego Radia. Ewa Hajne zaprasza Państwa teraz na spektakl, o którym już mówiliśmy przy okazji spotkania Martyny Podolskiej z Andrzejem Sewerynem z okazji jego 80. urodzin, ale teraz punkt widzenia Ewy Hajne.
2: Zapewne przedstawienie Horacjusz w Teatrze Polskim w Warszawie to rzecz, która w tym sezonie może pod każdym względem artystycznie oszołomić, że jest nam dane przeżyć coś aż tak wielkiego. Ten dramat napisał w XVII wieku słynny Francuz Pierre Corneille, któremu międzynarodowy rozgłos przyniosła heroiczna tragikomedia Cyd. Nasi przodkowie poznali fragmenty Horacjusza w 1802 roku, 60 lat po prapremierze. Dziś dostajemy ten tekst o zmaganiu honoru i miłości w nowym współczesnym tłumaczeniu Jerzego Radziwiłowicza, który już od wielu lat skutecznie nam przybliża dramaty francuskie. Ten to dotyka jakże aktualnego tematu wojny sąsiedzkiej. Tu między Rzymem a Albą. Do tej pory oba narody współistniały właściwie bezkonfliktowo, często tworząc nawet wspólne rodziny. Przecież i dziś mamy prawie identyczne przykłady takiej sytuacji, gdzie potem dzieje się wszystko w obliczu okrucieństwa wojny. W ten to świat wprowadza nas Andrzej Seweryn, tu reżyser, ale i znakomity aktor oraz od 15 lat naczelny dyrektor teatru. Na scenie widzimy monumentalną, tradycyjną dekorację Justyny Łagowskiej. To salon rzymskiego pałacu, w którym rozgrywa się akcja dramatu. Tytułowy bohater Horacjusz w tej roli Modest Ruciński popada w konflikt z przeciwnikami wojny. Jemu sekunduje ojciec, Horacjusz Nestor, niezawodny Szymon Kuśmider. Jednak tak naprawdę to jest przedstawienie dwóch ról kobiecych. Sabiny, żony młodego Horacjusza, to Hanna Skarga i Kamili, siostry tegoż i narzeczonej Kuracjusza Albańczyka, to Irma Liszkowska. Dialogi i monologi tych dwóch aktorek, świetne w tekście, są po mistrzowsku grane. Ich rozpacz jest dotkliwie autentyczna. Nie zawiodły też ani w ruchu, ani w geście. Jest jeszcze jedna sprawa bardzo ważna. Premiera tego spektaklu odbyła się w 24 kwietnia, w Wigilię 80. urodzin Andrzeja Seweryna, który jest pierwszym laureatem Nagrody imienia Bronisława Geremka, będącą uznaniem za szczególne zasługi dla rozwoju, dialogu i współpracy między Polską a Francją. To jest oparte na wspólnych wartościach i wielowiekowych więzach obu narodów. Andrzej Seweryn jako naczelny dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie wielokrotnie wprowadzał do repertuaru twórczość francuskich dramaturgów. Poza tym zauważono również jego kilkunastoletni pobyt nad Sekwaną, związany ze współpracą z francuskimi teatrami. I teraz dramat Horacjusz Pierre'a Corneille'a nam to wszystko przypomina.
1: Na Horacjusza do Teatru Polskiego w Warszawie na pewno warto się wybrać, jeżeli Państwo złapią bilety, bo to nie jest takie proste w przypadku spektakli szczególnie popularnych, ale życzę, żeby się udało. Za chwilę Martyna Podolska spotka się z jedną z najbardziej cenionych reżyserek teatralnych w kraju, Katarzyną Kalwat.
0: Jedynka. Polskie Radio.

0: Spotkanie z...
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Martyna Podolska, dobry wieczór, a dzisiaj w spotkaniu z Katarzyna Kalwat. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu.
1: Reżyserka. Co to znaczy?
2: Reżyserka to znaczy osoba, która robi spektakle. Można powiedzieć reżyserka, można powiedzieć osoba reżyserująca. Jeśli chcesz zapytać o to, czy to ma dla mnie znaczenie, czy jestem nazywana reżyserką, czy reżyserem, to tak, ma to dla mnie znaczenie.
1: Chcesz być nazywana reżyserką, ale nawet nie o tym myślałam, chociaż to ważne i dzięki, że wyjaśniłaś, ale chciałabym zapytać właśnie, jak rozumiesz to słowo, to znaczy na czym to polega? Polega na czytaniu, na oglądaniu, słuchaniu i dopiero potem zastanawianiu się, o czym chcesz opowiedzieć?
2: Wydaje mi się, że zawsze polega na zastanawianiu się nad tym, w jaki sposób pracuje we mnie jakiś temat, myśl. Bardzo różnie to jest z tymi decyzjami reżyserskimi. Czasami punktem wyjścia jest jakiś materiał faktograficzny, dokumentalny. Czasami to jest powieść, czasami to jest po prostu temat, który zgłębiam, czy który dopiero staram się opowiedzieć poprzez materiał literacki, który powstaje jako konsekwencja pewnej decyzji. Ale zazwyczaj to jest związane z bardzo silnym pragnieniem opowiedzenia o czymś. I to pragnienie opowiedzenia o czymś jest związane z jakąś obserwacją rzeczywistości. To znaczy, ja nie potrafię być reżyserką bez codzienności, bez życia w świecie, bez oglądania, przeglądania się, jeżdżenia tramwajami, autobusami, rozmowami, które prowadzę też z moimi bliskimi, z moimi dziećmi, zupełnie inne pokolenie. Czasami też bardzo mnie inspirują moje dzieci do podjęcia pewnych tematów. To znaczy, punktem wyjścia do pracy w moim teatrze jest po prostu samo życie. I ono jest punktem wyjścia do podejmowania decyzji, co wydaje mi się zajmujące, co wydaje mi się ważne, co wydaje mi się bolesne. Myślę, że reżyserka, reżyser to są osoby, które starają się poprzez medium teatru opowiedzieć o czymś, co jest dotkliwe, co jest wstydliwe, co jest ukryte, co siedzi głęboko w szufladzie i po to tą szufladę się w trakcie spektaklu otwiera, odsuwa, żeby to wszystko, co jest właśnie często zakopane, ukryte, co leży głęboko na dnie, mogło się objawić i też w pewnym sensie nas wszystkich uwolnić od tego wstydu.
1: Czyli myślisz, że teatr, sztuka ma taką moc uwalniającą?
2: Tak, myślę, że ma. Myślę, że ma. Myślę, że ktoś, kto idzie do teatru, to właśnie idzie z tego powodu.
1: A jak często, czy w ogóle zdarzało się, że ktoś z publiczności, z widzów powiedział ci, że za mocno właśnie odsunęłaś, otworzyłaś tę gdzieś zakrytą w jego sercu, w jego duszy szufladkę.
2: Zdarzyło mi się kiedyś, że mój student, który był na spektaklu Powrót do Rens, powiedział, że dla niego to było tak bolesne i że cierpiał po tym spektaklu, że nie został uprzedzony czy wręcz ostrzeżony. No ale do teatru nie wchodzi się bezkarnym i jednak obcowanie ze sztuką, z teatrem niestety wiąże się z takim ryzykiem.
1: A czy mogę idąc dalej zapytać, czy ty też wchodzisz do teatru bezkarnie? Czy opowiadane historie, które sama wybierasz, powodują, że też w tobie otwierają się jakieś różne szuflady, o których nawet nie wiedziałaś, że takie masz. Nie pytam o konkretnie jakie, bo to jest bardzo osobista sprawa, ale czasem tak jest. Myślę, że nie zdajemy sobie sprawy, podejmując się pracy nad jakimś tematem, czy ja w przypadku dziennikarskiej roboty, pracy, a ty w przypadku najpierw literackiej, adaptacyjnej, później już reżyserskiej, że czasem może nie zdawałaś sobie sprawy, że ktoś, coś, jakieś spotkanie, jakaś refleksja, jakaś emocja, która jest związana z tym tematem, tak aż cię gdzieś głęboko dotknie, że właśnie otworzy jakąś taką szufladę.
2: Tak jest. Często. I ja zresztą życzę sobie tego, to znaczy, jeżeli ten materiał we mnie tak pracuje, że widzę, iż to może być też ważne dla innych, że pewne rzeczy, które właśnie leżą gdzieś głęboko na dnie mojej podświadomości, są ukryte, są wstydliwe, że jakby odczuwam ten rodzaj dyskomfortu w pracy nad tym tematem, to wydaje mi się, że to jest warte podjęcia. Ja zawsze staram się jednak pracować najpierw sama w domu. Ja przechodzę przez tą całą drogę, przez ten cały proces, trochę bez kontaktu z aktorami, bez kontaktu z grupą realizacyjną i badam najpierw te tematy i ten materiał teatralny na sobie. Czy sprawdzam, na ile on jest bezpieczny, co jest trudne, co jest dotkliwe, w jaki sposób do tego podejść. I to jest właściwie najtrudniejszy moment w mojej pracy, kiedy pracuję nad tym sama. I dopiero jak to zbadam na sobie i się od tego uwolnię, to mogę przyjść na takie próby i pracować z aktorami. Jakby nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że otwieram taką powieść, taki temat i dopiero w trakcie procesu prób sprawdzam, czym on może być. To zawsze jest najpierw poprzedzone taką jednak pracą ze sobą. A dopiero potem ten materiał, który już jest zbadany, który jest też przyszpilony przez pewną formę literacką, muzyczną, staje się punktem wyjścia do pracy z aktorami, aczkolwiek tutaj muszę zaznaczyć, że ja zawsze staram się w taki sposób pracować z aktorami, żeby dla każdego z nich ten materiał, ten rodzaj propozycji, roli był ważny też nie tylko jako zadanie stricte artystyczne czy aktorskie, tylko też czysto ludzkie. Zawsze mnie w teatrze interesuje jednak bardziej aktor jako człowiek niż aktor, który gra rolę.
1: Opowiadałaś chwilę temu o obserwacji świata i później właśnie wyborze tematu, który gdzieś cię zafascynował, czy zauważyłaś się w tym świecie, że powinnaś się nim zająć i później przychodzą same do ciebie te teksty, czytasz i literaturę piękną i dramaty i potem decydujesz właśnie, co bierzesz tak naprawdę na warsztat. Co jakby stanowi o tym, że tu sięgasz po Pulverkopf, czyli powieść Edwarda Pasewicza, a tu sięgasz po tekst dramatyczny Unpacking.
2: No wiesz, to trochę zawsze jest tak, że pewne tematy są we mnie i teraz materiał literacki z nimi rezonuje. Ja się od dawna zajmuję rzeczywiście tematem tożsamości i akurat Pulverkopf w pewnym sensie tego dotyczy. Tam jest jeszcze jedna ważna rzecz w Pulverkopf, którą też fascynuje się od dawna, mianowicie to napięcie między biografią a kreacyjnością, ale też wydaje mi się, że mnie interesuje w ogóle medium teatru, które bada potencjał literatury. I ja zawsze w trakcie spektaklu staram się w pewnym sensie upublicznić sam akt pisania i sprawdzić, czym on jest w oparciu o właśnie tą perspektywę odbiorczą widza. I niesamowite odkrycia są udziałem naszej grupy przy Pulverkopf. Zarówno właśnie rozkładanie na czynniki pierwsze tej powieści, ale też sprawdzanie, co w niej jest ukryte. To można zrobić tylko poprzez aktora, to można zrobić tylko poprzez medium teatru. I oczywiście jest tak, że punktem wyjścia są te tematy i często jest tak, że materiał literacki z nimi rezonuje. Często je fantastycznie rozwija i prowadzi mnie na różne inne rejony, w inne rejony pracy z tym tematem. W przypadku Unpacking to też był punktem wyjścia temat, nie tekst literacki, tylko ten tekst literacki powstał jako konsekwencja naszego zainteresowania też tematem w pewnym sensie tożsamości tutaj Polaków białoruskiego pochodzenia, którzy mieszkają na Kresach Wschodnich, których przodkowie doświadczyli rzezi związanej z działalnością oddziałów Burego w tamtych rejonach. I to napięcie między tą właśnie nieopowiedzianą, nieopowiadaną historią, zakopaną też, przykrytą takim naszym polskim narodowo-wyzwoleńczym heroizmem, a też opowieści osób przyjeżdżających do Polski, uchodźców politycznych z Białorusi, którzy często mają przodków, czy mieli przodków właśnie pochodzących z tych rejonów Białegostoku, którzy zostali przymusowo wysiedleni po wojnie i znaleźli się dzisiaj na terenie właśnie Białorusi. No to był punkt wyjścia do mojej pracy też z dramaturgiem Nikitą Iwińczykiem, który no właśnie ma tych przodków pochodzących z rejonów Białegostoku, którzy byli deportowani w głąb Rosji w 1945-1946 roku, przymusowo deportowani, i który dzisiaj właśnie jako ten uchodźca polityczny powraca do Polski, przywozi nam tą historię, którą staramy się odpakować. Więc to było punktem wyjścia. I tutaj też taki materiał, no, wydaje mi się, oparty bardzo mocno na, napisany przez Mikitę, oparty na wspomnieniach, osobistych biografiach, historiach aktorów biorących udział w tym przedsięwzięciu, bo jest też przecież wspaniały aktor Kirył Maszeka, który też jest uchodźcą politycznym, który też opowiada w tym spektaklu swoją tożsamościową historię, ale też właśnie Magda i Tomek Tarantowie, którzy mają przodków, którzy doświadczyli przecież właśnie tych czystek etnicznych właśnie na Kresach Wschodnich.
1: To musimy podać kilka szczegółów. Unpacking w twojej reżyserii, Katarzyna Kalwat, jest razem z nami w programie Pierwszym Polskiego Radia, autorstwa Mikity Iłończyka, już od 3 lat mieszkającego, pracującego w Polsce dramaturga, ale także i reżysera. To przedstawienie to jest koprodukcja dwóch scen, Wrocławskiego Teatru Współczesnego i Teatru Dramatycznego w Warszawie, i na tych dwóch scenach to przedstawienie można zobaczyć, a wspominałyśmy również o twojej najnowszej premierze, czyli Pulverkopf, i to też jest koprodukcja dwóch scen Nowego Teatru w Warszawie, z którym już wcześniej współpracowałyśmy również o twojej najnowszej premierze, czyli Pulverkopf, i to też jest koprodukcja dwóch scen Nowego Teatru w Warszawie, z którym już wcześniej współpracowałaś z wielkimi sukcesami.

0: w Poznaniu pod koniec czerwca. Tutaj ten set premierowy w Nowym Teatrze już wybrzmiał. Z pewnością pojawią się w repertuarze kolejne przedstawienia. Ale ty nie zwalniasz tempa i powracasz do Wrocławia i szykujesz tym razem operę?
1: To będzie spektakl pewnie w hybrydycznej formule, który będzie w pewnym sensie gdzieś na takim przecięciu opery i teatru zrealizowany. To jest moja druga realizacja w Teatrze Polskim w Podziemiu. Pierwsza we współpracy z Narodowym Forum Muzyki. Premiera odbędzie się w ramach festiwalu Musica Polonika Nowa. Wcześniej zrobiłam również muzyczny projekt Finnegan's Fake Wake w Teatrze Polskim w Podziemiu. To jest drugi mój projekt, gdzie muzyka jest takim elementem równoprawnym tego przedsięwzięcia. Będzie to opera performatywna, może tak bym ją nazwała. Będziemy rzeczywiście badać performatywny wymiar operowości w tym projekcie. Punktem wyjścia będą trzy teksty ostatniej Jeliny: Słońce, powietrze, popiół. Bardzo osobiste jej teksty, chyba najbardziej. Szczególnie ten tekst Popiół, gdzie ona żegna się ze swoim małżonkiem, z którym spędziła całe życie. Żyjąc oczywiście w różnych mieszkaniach, parę ulic dalej, ale jednak bardzo bliską osobą dla pisarki. Jest to przepiękny tekst pożegnalny Elfriede Jelinek, gdzie ona też chyba po raz pierwszy w tak odkrytej formie przyznaje się do swoich uczuć, do swoich lęków. Tutaj będę pracować z Wojtkiem Błażejczykiem, który jest kompozytorem, który napisał już pewnie 70% tej muzyki. Reszta to będzie efekt naszej pracy już na próbach z aktorami. Z Moniką Muskałą będę również współpracować. To jest nasza druga realizacja muzyczna, bo wcześniej zrealizowałam z Moniką Mrechnic, Anioł Zagłady w TR Warszawa. To też opera performatywna. Tam kompozytorem był Wojtek Blecharz. Monika Muskała jest nie tylko tutaj librecistką, ale też jest autorką tłumaczenia tekstów Elfriede Jelinek. I z Mają Wisłą-Szopińską, która będzie dramaturzką przy tym przedsięwzięciu muzycznym. 12 maja premiera, Teatr Polski w Podziemiu, Narodowe Forum Muzyki Wrocław.
0: Kasiu, a kiedy twoje przedstawienie z Nowego Teatru w Warszawie zostanie zrealizowane telewizyjnie?
1: Bardzo byśmy sobie tego życzyli. Oczywiście, jeżeli pojawi się taka możliwość czy zaproszenie, to myślę, że to jest ważne, żeby trafiać też z teatrem poprzez właśnie teatr telewizji do ludzi, którzy z różnych względów nie mogą przyjechać do Warszawy, do Nowego Teatru. I te powody są bardzo różne. Czasami te powody są związane z trudną sytuacją finansową, czasami z odległością, czasami to jest na przykład kalectwo i nie każdy może się znaleźć w teatrze. Teatr telewizji to jest takie, czy teatr radiowy, to jest takie niezwykłe medium, które sprawia, że można z tym teatrem trafić wszędzie i wydaje mi się, że też ten czas pandemii odkrył takie możliwości właśnie łączenia teatru i tego medium telewizyjnego, czy tego zapośredniczenia teatru poprzez kamerę, poprzez obraz i sprawił, że ludzie, którzy do tej pory nie chodzili do teatru, czy nie mieli takich możliwości, mogą ten teatr w końcu oglądać. No, trzeba powiedzieć też, że jest ten taki wysoki próg wejścia do teatru. My staramy się go nie robić i staramy się też w Nowym Teatrze, na przykład są te wszystkie programy, które zapraszają ludzi, też emerytów, rencistów, nauczycieli, są wyjściówki dla studentów. To jest wszystko bardzo ważne, ale często ten próg wiąże się z jakąś taką przeszkodą czy blokadą mentalną, z jakimś takim poczuciem braku przynależności do tej kultury wysokiej. Wydaje mi się, że właśnie medium takie jak telewizja czy radio daje taką szansę, żeby każdy mógł obcować na swoich własnych warunkach z teatrem.
0: Myślę, że czasami wypowiedziane na głos życzenia stają się faktami, zatem wypowiadam to. Bardzo bym chciała, żeby Kaufman, twoje poprzednie przedstawienie z Nowego Teatru w Warszawie zostało zrealizowane, zaadaptowane telewizyjnie. Zwłaszcza, że powrót do REMS w twojej reżyserii z Jackiem Poniedziałkiem w roli głównej jako teatr telewizji okazało się ogromnym hitem. Tak, to jest dobre słowo, sukcesem frekwencyjnym, można by powiedzieć, bo rekordowa publiczność, rekordowa widownia zobaczyła to przedstawienie w teatrze telewizji. Czy ty zdawałaś sobie sprawę z tego, jaką siłę może

0: mieć to przedstawienie, no bo ono oczywiście było wielokrotnie nagradzane, pokazywane w wielu miejscach, na różnych festiwalach, to jest jasne, ale tu okazało się, że szeroka widownia także pokochała to przedstawienie, ono gdzieś bardzo głęboko wpłynęło na nią.
1: Nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale bardzo byliśmy radośni z tego powodu i szczęśliwi, że to był jakiś, pamiętam wtedy, rekord oglądalności porównywalny z filmami fabularnymi pokazywanymi w kinach. I to jest wspaniałe, że można pokazywać również teatr, można pokazywać teatr eksperymentalny w teatrze telewizji i że ludzie mają do tego szeroki dostęp. To ważny dla nas spektakl. Powstawał długo, powstawał w czasach pandemii. Ta forma też tego przedstawienia została właściwie w ostatnim momencie zmieniona na taką, która sprawi, że będzie można ten spektakl oglądać właśnie przez ekran telefonu czy przez ekran komputera, bo przypominam, że premiera była emitowana w czasach pandemii, kiedy wszyscy byliśmy zmuszeni czy przyszpileni wręcz w naszych domach, na naszych kanapach, fotelach. I też pamiętam, że chyba dwukrotnie została ta premiera odwołana, dlatego że ciągle ktoś miał COVID w naszym zespole. Stąd ta forma takiego programu telewizyjnego, ona została wymuszona przez formę odbioru tego przedstawienia. I ona rzeczywiście potem, jak przenieśliśmy to przedstawienie do Teatru Nowego, czy do Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie, ta forma została. I też w pewnym sensie no, pracowaliśmy z kamerą na głównym obiekcie tej scenografii, na kubaturze tego studia telewizyjnego był wyświetlany też ten program, więc w pewnym sensie no, jakaś część tego myślenia pandemicznego, ona została w tym projekcie. Ja zresztą w ogóle bardzo wierzę w tą formę takiego łączenia teatru i filmu i właśnie łączenie teatralności, kinematografii i wiele filmów, które uwielbiam, ma taką formułę. Wydaje mi się, że to jest coś ciekawego i jeszcze wydaje mi się nie do końca też odkrytego.
0: Oczywiście w dowolnej chwili państwo mogą powrócić do tego przedstawienia, bo ono jest dostępne na VOD Teatru Telewizji Polskiej. Bezpłatnie mogą państwo je obejrzeć i oczywiście wybrać się na wiele przedstawień Kasi w całym kraju. We Wrocławiu, w Krakowie, tutaj w Warszawie. Katarzyna Kalwat w programie pierwszym Polskiego Radia. Kasiu, to była nasza pierwsza rozmowa i bardzo się cieszę, że ona się odbyła i że miałyśmy szansę się poznać i mam nadzieję, że będę mogła towarzyszyć ci w kolejnych projektach i pracach i będziemy się przyglądać i przysłuchiwać im. I już teraz zapowiadam się, że będziemy się słyszeć, mam nadzieję, przed twoimi kolejnymi premierami. To była wielka przyjemność. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dla mnie to również była wielka przyjemność i do zobaczenia.
0: Katarzyna Kalwat w programie pierwszym Polskiego Radia w spotkaniu z znakomita reżyserka Martyna Podolska. Bardzo państwu dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
3: Posłuchajmy siódmego fragmentu powieści szpiegowskiej Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Czyta Mariusz Bonaszewski.
4: Paryż, mieszkanie przy Rue René Blum. Następne listopadowe tygodnie Karl zapamiętał jako okres ciężkiej, choć jednocześnie bardzo ciekawej pracy. Praktycznie od rana do wieczora przechodził szkolenie wywiadowcze. Do Rzychonia dołączyło dwóch kolejnych oficerów oddziału drugiego, prowadzących na zmianę zajęcia z nowym agentem. Uczył się metod pracy operacyjnej, sposobów uzyskiwania informacji i prowadzenia rozmów wywiadowczych, przygotowywania informacji i posługiwania się sprzętem używanym przez szpiegów. Konieczne wyposażenie zostało w tajemnicy przewiezione z polskiej ambasady. Odbył instruktaż w obsłudze radiostacji i przesyłaniu meldunków. Często również wychodzili na ulice Paryża w ramach zajęć dotyczących prowadzenia kontroli, wykrywania obserwacji i wychodzenia spod obserwacji. Te praktyczne ćwiczenia pasjonowały von Wedela. Stopniowo osiągnął odpowiednie umiejętności. Za bardzo ważne uznawał rozmowy z Janem, pozwalające na poznawanie praktyki pracy agenta wywiadu. Pamiętaj, Karl, wbijał mu do głowy Rzychoń. Nigdy nie lekceważ konieczności obserwowania otoczenia. Bez względu na okoliczności trzymaj się tego. Możesz setki razy nic ani nikogo nie wykryć, ale pewnego dnia dostrzeżesz coś, co uratuje ci życie, a może nie tylko tobie. Wszystko, co nie będzie naturalne i typowe, powinno zwrócić twoją uwagę. Myśl z szacunkiem o swoich potencjalnych przeciwnikach, czyli o kontrwywiadzie czy innych wywiadach. Tam pracują fachowcy, często z dużym doświadczeniem, dla których będziesz wrogiem. Przyjmij, że ostatecznie twoje bezpieczeństwo i uniknięcie dekonspiracji jest najważniejsze. Ważniejsze od dążenia za wszelką cenę do wykonania zadania. Zazwyczaj można podjąć kolejną próbę działania, ale jeśli wpadniesz, to będzie koniec. I tego nie da się już naprawić. Dla nas twój los i bezpieczeństwo będzie zawsze priorytetem. Rozumiem. I będę o tym pamiętał, obiecał von Wedel. Uzgodnili, że w pracy wywiadowczej Karl będzie posługiwał się pseudonimem Amber.
3: Mariusz Bonaszewski przeczytał siódmy fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku. Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
5: Cztery pory roku w jedynce. Jutro po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Ewa Worobiec, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. W centrum Gliwic płonie dawna fabryka drutu. Pożar wybuchł przed godziną 20. Prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka powiedziała Polskiemu Radiu, że pożar objął wszystkie 5 hal dawnej fabryki.
1: Pierwotnie on obejmował tylko elementy, które zostały po pierwszym etapie rozbiórki tych hal. Hale należą do prywatnego właściciela. To jest 5 hal stojących jedna obok drugiej, zespolonych z sobą. Pożar obejmuje wszystkie 5 hal. To, co dla nas jest ważne, to to, że nikt nie został poszkodowany.
0: Na miejscu jest ponad 40 zastępów Straży Pożarnej. Służby apelują do okolicznych mieszkańców o pozostanie w domach i zamykanie okien. Strażacy nie wykluczają, że akcja potrwa do rana. Polska potrzebuje dziś konstytucji nowej generacji. Tak podczas przemówienia w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja mówił prezydent Karol Nawrocki.
2: Jeśli czytamy Konstytucję 3 maja, to wyczytamy w niej, że nawet jej wielcy twórcy, przyjmując Konstytucję 3 maja, mówili, że w ciągu 25 lat musi odbyć się Sejm Konstytucyjny, który zmodernizuje Konstytucję 3 maja.
0: Premier Donald Tusk uważa, że ewentualna zmiana konstytucji ma zadbać o interes polityczny Karola Nawrockiego. Donald Tusk mówił przed wylotem do Armenii, że prezydent wie, że jego pomysły nie zyskają większości konstytucyjnej w Sejmie.
3: Żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski, wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wszystko, żeby przez ostatnie 8 lat, żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego. Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
0: Prezydent powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Podczas 2 dni majowego weekendu policja zatrzymała ponad 800 pijanych kierowców. W tym czasie doszło do ponad 140 wypadków. Zginęło 9 osób, a ponad 160 zostało rannych. Wraz z zakończeniem majówki na polskich trasach panuje wzmożony ruch, informują służby. Funkcjonariusze prowadzą liczne kontrole drogowe. Stany Zjednoczone wycofują z Niemiec dużo więcej niż 5000 żołnierzy, powiedział Donald Trump. W ten sposób skomentował decyzję Pentagonu o zmniejszeniu liczebności amerykańskiego kontyngentu w Niemczech.
4: Chociaż Donald Trump grozi ograniczeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, które od zakończenia II wojny światowej stanowią filar amerykańskiej polityki obronnej, ustawa o autoryzacji obrony narodowej na rok 2026 zabrania Pentagonowi redukcji poziomu wojsk na europejskim obszarze działań poniżej 76 tysięcy żołnierzy, chyba że sekretarz obrony poświadczy przed kongresem, iż decyzja ta została podjęta w koordynacji z sojusznikami z NATO. Zapowiadana redukcja wpisuje się w priorytety Białego Domu dotyczące półkuli zachodniej oraz regionu Indo-Pacyfiku. Stacja NBC News, powołując się na swoje źródła, pisze, że administracja Joe Bidena wzmocniła obecność amerykańskich brygadowych grup bojowych w Europie w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę w 2022 roku, zaznaczając jednocześnie, że to wzmocnienie od początku miało mieć tylko charakter tymczasowy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Polska z radością gości na swoim terytorium wojska amerykańskie i bazy obrony przeciwrakietowej, napisał w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski. Dodał, że działając razem odstraszamy naszych wrogów i wspieramy sprawę wolności. Podziękował też Stanom Zjednoczonym za pomoc w wyzwoleniu Białorusi naszego bohatera Andrzeja Poczobuta. Szef MSZ odniósł się do wpisu premiera Tuska, który w drodze na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Armenii stwierdził, że transatlantyckie więzi i przyjaźń europejsko-amerykańska są naszym wspólnym obowiązkiem. W szczycie bierze udział prawie 50 szefów państw i rządów. Sternik łodzi, która przewróciła się na jeziorze Salińskim, usłyszał zarzuty. W wypadku zginęły dwie osoby, kobieta i mężczyzna w wieku 28 lat. Do tragedii doszło w piątek w nocy. Sternik miał 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi aspirant Karolina Pruchniak z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
5: Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Na pokładzie łodzi było 5 osób. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Po słonecznej majówce czeka nas zdecydowanie bardziej dynamiczna pogoda. Będzie deszczowo i burzowo. W nocy na granicach północno-zachodnich słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 do 13 stopni. Ostrzeżenia przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. W poniedziałek na zachodzie i północy opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na południu. Znacznie chłodniej będzie nad samym morzem. Maksymalnie 15. W trakcie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę.
6: Jedynka. Polskie Radio.
0: Jest poniedziałek, 4 maja, 124 dzień roku. Słońce w znaku byka wzejdzie minutę po godzinie 5, a zajdzie o 26. Dzień będzie trwać 15 godzin i 5 minut. Imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław. Najlepsze życzenia. A oto kalendarium historyczne. W 1505 roku zmarł Władysław Zgielniowa, Bernardyn, pierwszy znany poeta pieśniarz, piszący po polsku. Autor pieśni religijnych i poematów opartych na Biblii. W 1901 roku urodził się Jerzy Bajan, pilot myśliwski i sportowy, twórca akrobacji sportowej w Polsce, zdobywca pierwszego miejsca w zawodach lotniczych w Zurichu w 1932 roku. Podczas II wojny światowej dowodził polskimi dywizjonami myśliwskimi w Wielkiej Brytanii. Po wojnie został na emigracji. W 1910 roku urodził się Jerzy Waldorf, pisarz, publicysta, krytyk muzyczny i działacz społeczny. Popularyzował kulturę muzyczną na łamach prasy, w radiu i telewizji. Był wieloletnim komentatorem muzycznym Polskiego Radia. Warszawiacy pamiętają go jako organizatora i przewodniczącego Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. W 1979 roku Margaret Thatcher została pierwszą kobietą premierem w historii Wielkiej Brytanii. Była też najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX wieku. W 1981 roku na ekrany polskich kin weszła komedia Miś w reżyserii Stanisława Barei, stając się jedną z najpopularniejszych powojennych produkcji.
6: Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Andrzej i Kajetan Tłokoscy, Tomasz Cieślak i Paweł Sito przy mikrofonie. Niech noc będzie z nami. Gdy słońce gaśnie, a świat zewnętrzny przestaje nas rozpraszać swoimi barwami, otwierają się drzwi do przestrzeni, w której rządzi światło wewnętrzne. Dzisiejsza noc to podróż przez trzy kondygnacje ludzkiego ducha. Wiedzę, inteligencję i mądrość. Wiedza jest jak biblioteka pełna map. To zbiór faktów, które gromadzimy, by nie błądzić w ciemnościach. Inteligencja to narzędzie, ostry skalpel, który pozwala nam te mapy czytać, łączyć kropki i znajdowywać wyjście z labiryntu. Ale to mądrość jest kompasem, który mówi nam, czy droga, którą wybraliśmy, ma w ogóle sens. Można przecież znać na pamięć wszystkie nuty i sprawnie przesuwać palcami po klawiszach, ale dopiero mądrość pozwala zrozumieć ciszę między nimi. Zostańcie Państwo z nami w tym nocnym poszukiwaniu harmonii między tym, co wiemy, a tym, co rozumiemy.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak rozdzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu, jak rozpoznać ludzi,

2 6 4 5 2 2 6 6.

0: Beatlesi, wcześniej zaś Marek Grechuta. No i mamy naszego gościa przez telefon, pani profesor Barbara Czerska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, właśnie to dobry wieczór chyba jest.
0: Znaczy my to mówimy, niech noc będzie z nami. I to jest takie coś, co jest takie uniwersalne. Bo w zasadzie to, czy to jest dzień dobry, czy dobry wieczór, no to, czy właściwie dobranoc najbardziej, nie? Ale to z kolei jest takie, że odsyłające. Dzisiaj temat nasz to są takie trzy cnoty czy cechy, trudno powiedzieć, jak to ujednoznacznić, czyli mądrość, wiedza i inteligencja. Ja chciałem spytać, czy profesorów i profesorki w ogóle te kategorie w jakiś sposób interesują jako połączone razem, czy że jakiś uniwersum, że tak się wyrażę, reprezentują?
1: Powinny oczywiście i marzeniem każdego człowieka rozumnego jest, żeby te trzy, żeby to było takie trzy w jednym, ta mądrość, wiedza, inteligencja. Ale po pierwsze, wie pan, te terminy budzą u filozofów różne takie wątpliwości.
0: No to zacznijmy, żeby nie pozostawać głosownym. Jaką inteligencja może, hasło może budzić wątpliwości u filozofów i filozofek?
1: Zacznijmy od mądrości, bo dobra, mądrość jest pracowniejsze z tych słów. Najbardziej też wiadomo w nim, o co chodzi. Człowiek mądry to jest taki człowiek, który ma rozeznanie w życiu, posiada uporządkowaną wiedzę o świecie i co więcej, przy użyciu swojej wiedzy porządkuje świat dookoła, a też jest zdolny innym wytłumaczyć to, czego nie rozumie. To jest mądrość. Wiedza to jest pewien zasób. Można powiedzieć, i no, zwłaszcza można powiedzieć tak żywo o tym pisze Schopenhauer, że bardzo często tak zwana wiedza książkowa wcale nie musi iść w parze ani z mądrością, ani z inteligencją, że właściwie nawet wręcz odwrotnie, że takie mocne przeciążenie wiedzą, taki moment, kiedy już właściwie nie mamy tendencji do wymyślania rzeczy nowych, tylko powtarzamy różne rzeczy zasłyszane, różne rzeczy wyuczone właśnie. Ja myślę, że mamy wiedzę i z trudem się w jej obrębie poruszamy, już nie mając kreatywnego nastawienia do świata. No to jest wiedza. Jak mówię, trzeba z nią uważać. I ostatnio ogromną miałam uciechę, czytając właśnie u Schopenhauera, że wiedza książkowa hamuje bardzo często kreatywne myślenie, bo ja się z tym całkowicie zgadzam. I wreszcie inteligencja. I tutaj stoimy wobec terminu, który jest bardzo niejednoznaczny. Był taki bardzo wybitny psychiatra Guilford, który w ogóle zakwestionował istnienie czegoś takiego jak inteligencja. Powiadał on, a była to reakcja na zdominowanie przez świat społeczny Ameryki, zdominowanie świata społecznego Ameryki przez testy na inteligencję, bo w pewnym momencie stwierdzono, że ta inteligencja to jest coś, co się da zmierzyć. No i zaczęto stosować testy na inteligencję, które miały decydować, czy kogoś przyjmą do pracy, czy nie przyjmą, czy dostanie podwyżkę, czy nie, czy zajmie jakieś stanowisko. Krótko mówiąc, o losach człowieka zaczęły decydować testy na inteligencję. Testy na inteligencję, no dzisiaj znany jest tylko ten, znany i używany jest czasem test IQ. To jest taki test, który właściwie pokazywać powinien, jak sprawnie poruszamy się w świecie wiedzy, jak się sprawnie poruszamy w świecie relacji społecznych. Guilford powiadał, że nic takiego jak inteligencja w ogóle nie istnieje. Że każdy z nas ma pewien zespół umiejętności. I te umiejętności są w pewien sposób ułożone, ustrukturalizowane. I teraz, co to znaczy, że ktoś jest inteligentny? Czy jeśli ktoś na przykład lepiej niż wszyscy inni aktorzy na świecie recytuje monolog Hamleta, to on jest inteligentniejszy od kogoś, kto umie wyciągać pierwiastki w pamięci i to z dużych liczb. No, jest to rzecz nieporównywalna. I w związku z tym Gilf odpowiadał, że pokażcie mi, co to jest inteligencja. Gdzie to w ogóle jest? W którym miejscu człowieka? Ja osobiście używam terminu inteligencja i mam takie intuicyjne poczucie, że ludzie inteligentni to są ludzie, którzy szybko kojarzą. Ba, to są ludzie, którzy potrafią kojarzyć ze sobą wiedzę z bardzo odległych regionów. Potrafią stosować pewne opanowane metody do wnioskowania w dziedzinach, w których te metody dotąd stosowane nie były. Jednym słowem, to są ludzie, którzy mają taką ponadpodziałową zdolność kojarzenia. Ale w dzisiejszej filozofii, szczególnie w filozofii hiszpańskiej, istnieje w ogóle cała taka szkoła filozofii inteligencji. Ja się zgadzam z jednym twierdzeniem tej szkoły i tym zdaniem już zakończę moją wypowiedź o mądrości wiedzy i inteligencji. Mianowicie jeden z wybitnych przedstawicieli tej szkoły powiada, że zło jest największą porażką inteligencji. Ja tak uważam właśnie, że zło jest porażką inteligencji. A czy jest także porażką mądrości i wiedzy? Myślę, że mądrości na pewno. A wiedzy? No cóż, wiedza sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. Ona dopiero może być użyta w sposób dobry albo zły. I być może to jest sprawa inteligencji, jak używamy naszej wiedzy.
0: No tak się składa, że przygotowując...
1: Także jeżeli chodzi o to uniwersum, o które pan pyta, a to jest to trudna sprawa.
0: Będziemy jeszcze mieli przez te 2 godziny czas, żeby o takich, powiedziałem, subtelnościach tego uniwersum porozmawiać. Tak się składa, że ja dzisiaj przygotowując się do programu właśnie jakoś to zło tutaj przybliżyłem sobie, jak ono się tutaj ma i niestety inteligencja bardzo często oddaje się na usługi zła. Natomiast, no nie wiem, czy pani się zgodzi, ale dla mnie w momencie, kiedy mędrzec schodzi na złą stronę, przestaje być mądry po prostu, więc tu bym nie umiałbym tego połączyć.
1: To znaczy, że jest pan takim klasycznym przedstawicielem, chciałby się powiedzieć, najbardziej starożytnego i zacnego myślenia na ten temat, że miałby dobro, piękno i prawo.
0: Tak.
1: I myślę, że tak jest, że ludzie mądrzy są świadomi tego, że jedną z ważniejszych spraw jest przywiązanie do wartości, no właśnie do dobra i do piękna. Że wszystko, co je niszczy i podważa, jest także niemądre po prostu. Ja też tak sądzę i myślę, że rzeczywiście mamy do czynienia też z pewną taką, tak myślę sobie patrząc teraz na rozmaite fizjonomie polityczne, że rzeczywiście ludzie głupi są na swój sposób brzydcy. Jakoś mają bardzo taki nieduży zasób min, których używają. Te miny no, wcale nie są ładne. Krótko rzecz ujmując, piękna twarz myślącego człowieka już sama w sobie dobrze wróży. Ale takich właśnie pięknych twarzy jest w naszej przestrzeni. Niewiele.
0: Mam teraz taką propozycję, proszę państwa. Gdybyście państwo chcieli powiedzieć o swoich guru, o swoich... przepraszam. Ja teraz właśnie do słuchaczy się zwracam, że może chcieliby nam opowiedzieć o swoich guru, o swoich jakichś idolach, czy osobach, które są dla nich wyznacznikiem życia. Co w nich właściwie jest takiego pociągającego dla państwa? Czy ogromna wiedza, którą mają, czy inteligencja w jakiś sposób rozumiana, czy mądrość? A wtedy co to znaczy? Być może ktoś do nas zadzwoni w takiej trudnej sprawie, przyznam, wiem, że to nie jest takie pytanie, jak pytanie, jaki dzisiaj mamy dzień. Natomiast jeśli tak, no to będę bardzo szczęśliwy. Pani profesor na pewno także, nawet to bez uzgadniania mogę powiedzieć. Telefon 22645-2266. Kierunkowy do Warszawy 22. No i 645-2266.

0: Czesław Niemen, Dziwny jest ten świat. Chyba, chyba jedna z takich najważniejszych polskich piosenek o mądrości. Coś ponad zwykłego jest w tym utworze, przyzna pani. Dobrze, to może zadzwonimy do pani profesora metodą analogową.
1: Tak, jestem.
0: Tak, tak, tak. No niestety ci tu mamy przygody. Można by zaprosić jakąś wycieczkę, żeby oglądała, jakie są przygody z elektroniką po prostu, ale cały czas wychodzimy z nich jakoś do przodu. Chciałem zapytać, czy ma pani jakieś refleksje na temat utworu Dziwny jest ten świat, bo dla mnie to właśnie jest taki, no, taki objaw mądrości, jeden z najważniejszych w polskiej muzyce.
1: To jest bardzo piękna pieśń, tak bym powiedziała. I to jest pieśń taka niosąca ze sobą nadzieję. Chciałbym się, żeby takich tekstów było więcej. Głębokich, takich niosących. Dla mojego pokolenia to był taki protest song. Taka pieśń pokazująca, no, że człowiek jest ważny. Że to, jacy są poszczególni ludzie, czy są dobrzy, czy źli. To ma ogromne znaczenie. W tamtych czasach, kiedy usiłowano do minimum sprowadzić rolę jednostki i w ogóle jakoś tak człowieka spłaszczyć i sprowadzić wyłącznie do jego umiejętności wytwórczych, no to była pieśń niebywała. Ona zresztą wraz z tą muzyką, którą reprezentowała, była też takim wielkim sprzeciwem wobec takiej kultury postfiguratywnej, znaczy takiej kultury, która kazała człowiekowi naśladować tych, którzy byli starsi, bardziej doświadczeni. No, krótko rzecz ujmując, to można powiedzieć w Polsce był taki wielki manifest dzieci kwiatów. Ludzi, którzy bardziej liczyli się ze swoimi rówieśnikami i z ich poglądem na świat, niż z poglądem tatusia, mamusi, pradziadka i tak dalej. I myślę, że z wielu powodów jest to bardzo przełomowy tekst i bardzo przełomowa pieśń. Mówię pieśń, a nie piosenka, chociaż przecież to jest właściwie piosenka, ale tak donośna i tak...
0: No hymn nawet można powiedzieć. A pani profesor, ja uwielbiam w tym wieku, w którym jestem, poznawać nowe słowa. Naprawdę daje mi to wielką satysfakcję. I mam w związku z tym takie pytanie, czy w ogóle mądrość nie jest postfiguratywna?
1: Nie. Mądrość nie jest postfiguratywna. Postfiguratywna jest wiedza. Postfiguratywna jest wiedza, dlatego że poznajemy i gromadzimy coś, co już było. I muszę panu powiedzieć, że nie ma niczego bardziej zwodniczego niż ten nasz ciężko oczytany rozum. Strasznie nam on przeszkadza bardzo często w wymyślaniu rzeczy nowych. No bo przecież tam już ten, to.
0: To było, tak.
1: To już było, że też piosenka. Otóż no niezupełnie. Myślę, że w tamtych czasach, już sięgnęliśmy po Niemena, to sięgnijmy także po bardzo rewolucyjny w swojej istocie kabaret starszych panów, którzy no, bardzo lubili właśnie wyszydzać taką wyższość związaną z oczytaniem. Bardzo, bardzo to się tam silnie przewijało, chciałoby się powiedzieć, złotą nicią, ale pamięta pan przepiękną piosenkę Spinoza, nie imię to dziewczyny.
0: No tak, tak, tak, tak. No właśnie też z takim schodzeniem w dół, z pewną wiedzą, co prawda, ale właśnie połączone z filozofią, czyli promocją mądrości, można powiedzieć. To uwielbiam promocję mądrości niżej do takich nieelitarnych, a egalitarnych środowisk. To jest to, co najbardziej lubię w społecznych rzeczach, a to się bardzo rzadko zdarza, niestety.
1: Że Polak nawet kiedy krzyknie, już filozofii łyknie, no to jednak była przesada pewna i kpina właśnie z pewnego takiego sposobu, powiedziałabym, natrętnej popularyzacji. Są rzeczy, o których jednak no, w pewnych miejscach i w pewnych sytuacjach się nie rozmawia. Wie pan, ja myślę też, że jest w bardzo takim trudnym położeniu. Z ogromną satysfakcją i radością wróciłam do takiej bardzo dawno opublikowanej książki Frankla, no, tego Frankla znanego z faktu, że był w więzieniu obozu koncentracyjnego, że z tamtych pozycji opisywał pojęcie sensu życia, znaczenie tego pojęcia sensu życia. A ja sięgnęłam do takiej, niedawno się ukazała ta nowo po polsku książka, jego Lekarz i dusza. I to jest książka niezwykła, bo on był logoterapeutą, tak sam siebie nazywał, przy czym owa logoterapia nie pochodziła od słowa, bo już kiedy ja się uczyłam psychoterapii, to logoterapią nazywano po prostu wszelką terapię słowem, wszelką terapię polegającą na rozmowie. A dla Frankla logoterapia znaczyła tyle, co no właśnie terapia z sensem życia, terapia szukająca sensu. To jest niesamowite, dlatego że w dzisiejszym takim zmedykalizowanym świecie, gdzie lubimy mieć wszystko potwierdzone jakimś powtarzalnym eksperymentem, to Frank brzmi niezwykle ożywczo, bo on powiada bardzo słusznie, że w logoterapii, czyli właśnie w takiej porządnej terapii poczucia sensu życia, w takiej porządnej terapii egzystencjalnej, to dużo ważniejsze jest nastawienie filozoficzne, terapii poczucia sensu życia, w takiej porządnej terapii egzystencjalnej, to dużo ważniejsze jest nastawienie filozoficzne niż nastawienie psychologiczne, że oczywiście

0: polega na tym, my rozmawiali, słuchając tego, co osoba poszukująca u nas pomocy.
1: Czy sądzi pani, że Spinozą na przykład mógł, Spinozą mógł leczyć? Znaczy nie leczyć, tylko terapeutyzować?
0: To nie jest tak, proszę pana, że bierzemy Spinozę i nim terapeutyzujemy. Aha. Ale bierzemy pod uwagę, nasz rozmówca, nasz pacjent może być człowiekiem, który ma głęboko w sobie zaszczepione przekonania ateistyczne. I że te jego przekonania powodują jakąś tam, znaczy tworzą jakąś jego postawę, jakieś jego myślenie o świecie, jakieś jego poczucie sensu, bądź jego brak. I umiejętność patrzenia na to z punktu widzenia Spinozy, który był jedynym w tamtych czasach prawdziwym ateistą, jest bardzo sensowne. Czym innym jednak jest to, co pan mówi, bierzemy Spinozy i nim terapeutyzujemy? Nie, ale...
1: A ja pani powiem, to proszę dokończyć, a ja pani powiem za chwilę, dlaczego tak powiedziałem.
0: Bo to jest tak po prostu, że dobrze jest rozumieć ateizm Spinozy, żeby zrozumieć ateistę w ogóle. Zwłaszcza jeśli samemu się na przykład ateistą nie jest. To jest taka zaleta tego zawodu, jakim jest zawód filozofa. Ja ten zawód reprezentuję, bez żadnych feminatywów, bardzo proszę. Nie ma takiego zawodu filozofek, więc ja nie mogę być filozofką. Poza tym bardzo nie lubię, jeżeli ktoś mi narzuca feminatywy, bo no to jest właśnie taki brak zrozumienia mojej postawy całożyciowej.
1: Pani profesor, wbijam się, bo musimy trochę mieć tempo, muzyka, słowo, ale to teraz będzie muzyka właśnie. Dlaczego pytałem o Spinozę? No bo znaleźliśmy Mambo Spinoza i karabalet starszych pani, paniów. Dlaczego pani?
2: Odbiorco, przyznaj, czy nie dość ci milionów piosnek o miłości, o tym jak do się lgną dorośli i kaczy drób dorośli? Czy nie powinna już przenikać do pieśni inna tematyka? Czy nie czas tamtej przerwać przerwą i śpiewać z werwą, tak? Spinoza, miej mnie to dziewczyny. Spinoza, to nie z importu lek. Spinoza, nie nazwa to rośliny. To był filozof wzięty, nieprzeciętny lep.
3: Mesdames et messieurs, tout le monde chante. Attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza. Spinoza Mambo. Allez-y.
4: Oh, chiche.
2: C'est à toi maintenant.
3: Żył w Amsterdamie oraz w Hadze. Wciąż mając wiedzę na uwadze, zbudował system monistyczny i naturalistyczny. Do boju o swe prawdy ruszał z orężem nauk Kartezjusza, choć i doktryna

0: Ladies and gentlemen, everybody sings, attention. S-P-I-N-O-Z-A. Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Come on, boys.
1: Oh, jeez.
2: It's your turn now.
0: Yes. Po wysłuchaniu drugiej zwrotki nawet idioci i idiotki już wiedzą, kto to zacz Spinoza. Potęga myśli, co za. A gdy dobiegnie przebój końca, w umysłach naszych jaśniej słońca zaplonie lista wielkich nazwisk. I każdy z nas wie, że Spinoza to nie dziewczyna znana, Seneca to nie karciana gra, Giordano to nie rodzaj cinzana, Helvetius, Platon, Fichte, każdy ich też zna.
3: Gospoda, wszyscy pojut, wnimanie! S, P, I, N, O, Z. A, Mambo Spinoza, Spinoza Mambo. Ну, ребята, поехали!
1: О, хищ!
0: Теперь ты.
3: Да. Podziwiać będą cudzoziemcy, Francuzi, Włosi, Szkoci, Niemcy, że Polak

0: Spinozor wzięty, nieprzeciętny, nieprzeciętny łeb. Spinoza, nieprzeciętny łeb.
1: Spinoza, nieprzeciętny łeb. Kabaret starszych panów. Panie profesor, tak zainteresowała bardzo mnie ta historia z tą, czy inteligencja nie istnieje. No muszę powiedzieć, że to, znaczy troszkę czytałem o inteligencji, o tych sprawach, ale to jest dla mnie bardzo nowatorskie podejście.
2: Poglądu Guilford był naczelnym psychiatrą sił powietrznych Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej i zrobił mnóstwo ciekawych badań i ciekawych rzeczy, ale chcąc dobrze przygotować psychicznie ludzi do wykonywania trudnego zawodu pilota w trakcie wojny, on uważał, że należy po prostu zgrać ze sobą pewne umiejętności, tak żeby one się nawzajem w praktyce wzmacniały, a nie niwelowały. I że uważał, że każdy z nas jest właśnie taką siatką zdolności, że są na przykład ludzie, którzy mają zdolności matematyczne i na przykład te zdolności matematyczne, to wyszło zresztą w badaniach obrazowych mózgu, że tak jest rzeczywiście, są łatwiej się rozwijają, jeżeli równocześnie na przykład maluje się akwarelami albo pastelami. Że są zdolności, które łatwiej się rozwijają wtedy, kiedy uprawiamy grę na instrumencie, no i tak dalej, i tak dalej. Że krótko rzecz ujmując, to są takie siatki zdolności. Wiadomo, że mówi się, że jacyś uczniowie nie są w stanie się nauczyć matematyki, albo nie są w stanie się nauczyć polskiego, albo nie są w stanie się nauczyć wiersza na pamięć. Oni po prostu mają inaczej skonstruowaną siatkę umiejętności, powiedziałby Guilford. I powiedziałby, że z tego punktu widzenia wszystko, co uśrednia, czyli testy, czyli nauczanie wszystkich w ten sam sposób, w tym samym wieku, jest bez sensu, bo są zdolności, które tak się strukturalizują, że optimum można osiągnąć w różnym wieku. I Guilford jako pierwszy przebadał coś takiego, jak przebadał przypadki ludzi, którzy najwięcej osiągnęli w swojej dziedzinie. Okazało się, że najwybitniejsi poeci optimum swoich możliwości zawodowych osiągają między 20 a 30 rokiem życia, natomiast najwybitniejsi matematycy między 18 a 20 rokiem życia, że wszystko, co mają oryginalnego do wymyślenia, wymyślają wtedy albo nigdy. Mam dla pana taką pocieszającą wiadomość, właściwie to mnie pocieszającą, że optimum zawodowe filozofa przypada między 60 a 80 rokiem.
1: Aha, a prowadzących program radiowy zawsze.
2: No właśnie. Krótko rzecz ujmując, ja bym się z Guilfordem w dużym stopniu zgodziła, ale jednocześnie powiedzieć, że pojęcie inteligencja jest bardzo operacyjnie przydatne i jeszcze do niego będziemy tutaj wracać.
1: Tak jest, bardzo dziękuję, ale i wrócimy też w drugiej części do tego, że kiedy te różne słowa brać jako odbicia negatywne, to już sytuacja wygląda trochę inaczej. To bardzo ciekawie, że to wygląda, także będę chciał z panią też na ten temat porozmawiać. Za chwilę aktualności, a kilka minut później wracamy z muzyką nocą. Profesor Barbara Czerska.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
2: Cztery pory roku w Jedynce. Dziś po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
3: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. 42 zastępy Straży Pożarnej walczą z pożarem byłej fabryki drutu w centrum Gliwic. Według wstępnych ustaleń nikt nie został poszkodowany. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin, mówi starszy kapitan Damian Dudek.
4: Pali się materiał porozbiórkowy po kompleksie hal magazynowych. Obecnie pożar objął około 9000 metrów kwadratowych materiału porozbiórkowego oraz jedną halę magazynową. Obecnie na miejscu pracują 42 zastępy Straży Pożarnej oraz samochód Mobilab, który ma zadanie wykonywanie pomiarów atmosfery wokół tego pożaru. Mam informację, że te wartości nie są przekroczone i nie ma zagrożenia dla mieszkańców.
3: Wcześniej prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka zaapelowała do okolicznych mieszkańców o zamykanie okien. Zapewniła jednocześnie, że prowadzone na bieżąco analizy powietrza nie wykazują zagrożenia. Nie czuję się bohaterem, mówi Andrzej Poczobut, odbierając z rąk prezydenta Order Orła Białego. Dziennikarz i opozycjonista spędził w białoruskim więzieniu 1860 dni. Prezydent Karol Nawrocki uhonorował także ludzi kultury, społeczników i kombatantów.
5: Andrzej Poczobut powiedział, że Order Orła Białego to symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi. Podkreślił, że nie czuje się bohaterem. Bohaterami tej historii są bowiem żołnierze Armii Krajowej.
6: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
5: Orderem Orła Białego uhonorowani zostali także dyrygentka i założycielka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji niepodległościowej z czasów PRL-u Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Lech Majewski. Prezydent powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, która nigdy nie odda wolności.
7: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach. Niech żyje Polska.
5: Karol Nawrocki podkreślił, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny, który dał wyraz polskości, przywiązania do historycznej prawdy, do walki o prawa człowieka i o demokrację. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski nie wyobraża sobie napisania jej od nowa w obecnych realiach. Jak mówił w rozmowie z Polskim Radiem 24, polskie społeczeństwo zbyt mocno się spolaryzowało.
8: Instytucjonalnie, to jest zapisane w konstytucji właśnie 97 roku, taką rolę powinien odgrywać prezydent. A już prezydent Duda, który był jednoznacznie partyjny, pisowski, to był kłopotem w takim moderowaniu debatą i poszukiwaniem kompromisu. No a prezydent Nawrocki wręcz definiuje się jako główny wróg rządu, koalicji demokratycznej. No to no jakim on może być tu arbitrem, czy jakim może być tutaj moderatorem?
3: W skład prezydenckiej Rady do spraw nowej konstytucji weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich początek sezonu. Na wodę wypłynęli pierwsi żeglarze. Było kilka na szczęście niegroźnych interwencji, mówi dyspozytorka Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku, Monika Kułakowska.
9: 2 maja trzeba było scholować jednostkę do najbliższego portu z powodu braku paliwa. Wieczorem zgłaszający wytłumaczył, że zdarzył się wybuch na jego jednostce. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Dzisiaj poszkodowany poparzył się gorącym napojem. Było zalecenie, żeby pokierował się na najbliższy SOR po opatrzeniu urazu.
3: Skończył się za to sezon narciarski na Kasprowym Wierchu. Wczoraj można było tam poszusować ostatni raz. Od dziś zamknięta będzie trasa w kotle gąsienicowym. Z powodu wiosennych przeglądów technicznych przestanie kursować też kolej gondolowa.
10: Śnieg jest taki spoko jak na maj. No, trasa długa, fajna, małe kolejki. Tylko szkoda, że goryczkowa jest zamknięta.
11: Bardzo dobre warunki, fajny gigant. I dzisiaj też dopisuje pogoda, bo jest ciepło, więc mi się bardzo podoba.
12: My zawsze korzystamy z Kasprowego i tych okolic pod koniec sezonu, więc tu zamykamy część krajową.
13: Fajnie się skacze, tylko jest ogólnie bardzo miękko. Trochę się można zakopać w niektórych miejscach, ale tak to jest bardzo dobrze.
14: Możliwość jeszcze jazdy na nartach o tej porze roku jest naprawdę przyjemnie. Słoneczko świeci, piękne widoki, czego chcieć więcej w majówkę.
3: Ponowne uruchomienie kolei na Kasprowy Wierch po przeglądach zaplanowano 22 maja. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
3: W nocy na krańcach północno-zachodnich słabe przelotne opady deszczu, temperatura od 9 do 13 stopni. Ostrzeżenia przed przymrozkami dla części województwa małopolskiego i podkarpackiego. W poniedziałek na zachodzie i północy opady deszczu do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w dzień od 22 stopni na północnym zachodzie do 27 na południu. Chłodniej nad samym morzem, tam od 13 do 15. W trakcie burz możliwe porywy wiatru do 65 km na godzinę. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna. Utrzymuje się Zatoka Niżowa z nad północno-zachodniej Rosji i Wysp Brytyjskich z wtórnymi ośrodkami w rejonie Gotlandii i Danii. Klin wyżu z nad Bałkanów i Polski słabnie. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na kierunki południowe 3 do 5 w porywach 6. Później skręcający na zachodni 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Temperatura powietrza 10 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwa burza. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowy do południowo-zachodniego 3 do 5 i wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 9 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5 w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotny deszcz, możliwa też burza. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na kierunki południowe i wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami przelotny deszcz, możliwa burza. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny 2 do 4, przechodzący na południowy do południowo-zachodniego 3 do 5, w porywach 6 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, później 2 do 3. Widzialność przeważnie dobra, później możliwy przelotny deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 6 w porywach 7, słabnący na 3 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z sektora południowo-zachodniego 4 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Pink Floyd i Time, pani profesor Barbara Czerska, Nocną Porą. Dodajmy, że przyzwyczaiła się do tego. To nie jest tak, że ja sądzę, że dlatego jest taki, pani profesor ma przyzwyczajenie, bo ileś lat temu pani profesor była jedną z prowadzących muzykę nocą. Także tym ilej nam rozmawiać tutaj po fachu. Pani profesor, chciałem wrócić jeszcze do tematu mądrości. Bo tutaj, kiedy się mówi o tej cesze, to często dodaje się sędziwy wiek. Ale ja muszę powiedzieć, że spotykałem nieraz w życiu ludzi zupełnie młodych, 20, 30, 40-latków, o których odważyłbym się powiedzieć, że są mądrzy. I ciekaw jestem, czy teraz, jakbyśmy teraz tak wymienili sobie te cechy, które mogą się na to złożyć, czy ile nam by tego wyszło. Pani zaczyna.
1: Ja myślę, że to w ogóle jest taka pewna postawa. Oczywiście, że spotykamy głupich staruszków, a nawet strasznie głupich staruszków i bardzo rozumnych ludzi, a nawet bardzo młodych. Muszę powiedzieć, że ja z ogromnym też sentymentem wspominam taką audycję filozoficzną dla dzieci, którą kiedyś prowadziłam w Telewizji Polskiej. Wespół z ówczas bardzo jeszcze niedużym chłopczykiem, ślicznym blondynkiem Tomaszem Piątkiem. Otóż ten mój kącik pofilozofujmy był bardzo fajny, bo pytania, jakie wpływały od dzieci, były naprawdę bardzo ambitne i bardzo, bardzo fundamentalne. Ja myślę, że taki podstawowy moment, w którym człowiek powinien sięgać do swojej mądrości, to jest ten moment, kiedy zaczynamy dzień. I kiedy, tak jak to zalecał Marek Aureliusz, dobrze jest sobie uświadomić, że oto takie dzisiaj zetknąć z ludźmi natrętnymi, niewdzięcznymi, zuchwałymi, podstępnymi, złośliwymi. Te wszystkie wady, które ludzie mają z takiego prostego powodu, że nie odróżniają dobrego od złego, albo w ogóle się nad tym nie zastanawiają, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Ci, którzy badają naturę dobra i zła i odróżniają, co jest piękne, co jest brzydkie, co jest złe, co jest dobre, ci wiedzą, że mądrość to jest coś, co musi nas chronić przed przekonaniem, że oto wchodzimy w świat, który jest nieuporządkowany, nie tak, jakbyśmy sobie życzyli, nie tak, jak trzeba. My musimy być na to przygotowani. Na tym między innymi polega właśnie życiowa mądrość, panie Pawle, że musimy wiedzieć, że wejdziemy między ludzi, którzy być może będą chcieli nam zaszkodzić, ale my musimy się bronić przed wzajemnością szkodzenia, bo ona czyni nas głupcami i ludźmi złymi.
0: To chyba moja, to co tam, mój wkład tutaj w to, te cechy mądrości u niekoniecznie sędziwych osób. I wydaje mi się, że to jest w tej kategorii, którą pani mówiła, tylko że akurat nie o konkretnej porze dnia, refleksyjna uważność, taka po prostu zatrzymanie czegoś, zanim się wypuści, po prostu tak to bym powiedział.
1: To jest też, ale to jest jeszcze co innego, że postępowanie nasze wobec innych ludzi powinno być taką nieudawaną godnością i miłością, też taką tendencją do zachowania sprawiedliwości, ale przede wszystkim najważniejsze jest, żeby zachować odrębność samego siebie, żeby sobie zapewnić niezależność od myśli innych. Powiedzenie, że nie należy podążać za tłumem, jest naprawdę bardzo mądre, ale jest też niezmiernie trudnym zadaniem. Bo z jednej strony to, co tu w tytule jest, mądrość, wiedza, inteligencja, to z tym się wiąże też wartościowanie. My bardzo często unikamy wartościowania. No nie chcemy o kimś powiedzieć, że jest głupi, albo nie chcemy o kimś powiedzieć, że mało czytał i tak dalej, ale przecież gdzieś tam w gruncie rzeczy to jest po prostu prawda. I tutaj popełniamy największy błąd, nie rozważamy, jaki człowiek na przykład nas ocenia, ale no, chcielibyśmy właściwie podobać się wszystkim. Dobrze jest sobie zdać sprawę, że no, nie ma powodu się męczyć nad tym, żeby ludzie wszyscy mieli o nas dobre mniemanie. Natomiast bardzo jest ważne, żeby niezależnie od tego, jakie ludzie mają o nas mniemanie, no, zachować taką życzliwość wobec nich. Może nie od razu jak do serdecznych przyjaciół, ale jak jednak do istot tego samego gatunku, które może dzisiaj nie rozumieją, które może dzisiaj nie pomyślały, ale pomyślą.
0: Na pewno to jest po prostu mądre też takiego. Jeśli jest oznaką mądrości aż, to po prostu to jest mądre.
1: Nie przejmujmy się wszystkim, co ludzie mówią. Ale jeśli już mówią coś, co jest głupie, niepokojące, złe, nieładne, to starajmy się unikać negowania tych ludzi, czy mówienia, że oni się do niczego nie nadają. Nie mówmy, jesteś głupi. Mówmy, to co powiedziałeś było głupie.
0: Pani profesor, jeszcze takie pytanie, bo no, spotkałem różnych jako dziennikarz, nie tylko jakieś prywatne spotkania, tak dalej, różnych ludzi w życiu. I bardzo, no, wtedy, kiedy spotkałem osobę, o której później mogłem, później, wcześniej może wiedziałem, osobę mądrą, to było coś takiego, że będąc w tym samym pomieszczeniu, czułem taką emanację, znaczy, że nie musiało się nic wydarzyć. I tak jest w konkretnej osobie świętej pamięci, które tu przypomnę, to był profesor Henryk Woźniakowski i profesor Klemens Szeniawski. Po prostu jak się koło nich stało, to po prostu aż się sam czułem trochę, nie wcale nie głupszy, tylko sam trochę mądrzejszy, że tak skapywała na mnie ta mądrość. Jak to jest, że można po prostu...
1: Pozwolę sobie przytoczyć mało znaną historię, którą sama przeżyłam. Mianowicie 3 maja 82 roku młodzież, no między innymi tam tych różnych młodych ludzi, uciekała przed milicją obywatelską na Wydział Filozofii. Ja poprzedniego dnia umarła moja mama. Przyszłam na Wydział Filozofii z moim mężem i wchodziliśmy w momencie, kiedy milicja obywatelska wrzuciła tam do środka kilka granatów łzawiących i wychodził wtedy właśnie z budynku filozofii pan profesor Szeniawski, pana przewodniczący, który trzymał chusteczkę do nosa przy potwornie łzawiących oczach, popatrzył na nas i powiedział, że tak, socjalizm nie jest zdrowy dla spojówek. tak to było. Także jest coś, co bardzo często znamionuje inteligentnych, mądrych. To jest, proszę pana, poczucie humoru, bo w samej rzeczy socjalizm nie był zdrowy dla spojówek.
0: Dobrze, coś z telefonem się dzieje. Za chwilę wracamy. No i chciałbym też, żebyśmy jeszcze o wiedzy porozmawiali, bo właściwie trochę tutaj jej przywaliliśmy, pani profesor.

0: I jest z nami pani profesor Barbara Czerska ponownie. I chciałem właśnie teraz na temat tej wiedzy się troszeczkę porozmawiać, dlatego że no trochę żeśmy ją, no trochę przykrość jej zrobiliśmy, pani profesor. No.
1: Wie pan, dzisiejsza nasza rozmowa, pani Paweł, ma ewidentnie obrazoburczy charakter. Tego, to tamtego, poczepiajmy się, co nam szkodzi. Schopenhauer, o którym tu dzisiaj mówiłam, bo jestem pod wielkim wrażeniem jego przemyśleń, miał w wielkim poważaniu i szanował bardzo coś, co nazywał myśleniem samodzielnym. Powiadał, że największa biblioteka w nieładzie nie jest tak przydatna jak mniejsza, ale za to uporządkowana. No i pewnie jako właściciel rozległej biblioteki trochę się pan z nim zgodzi.
0: Ja się z nim zgodzę, pani profesor, i przerwę, nieładna rzecz, ale mi tak naprawdę brakowało, no to taka triada, to wyszła okej, wiedza, inteligencja, prawda, mądrość, ale czegoś brakowało mi tak dogłębniej powiedzieć. I mi się wydaje, że ta samodzielność myślenia to chyba jest i wiedza, tak powiedzmy, możemy do jednego. To właśnie to uzupełnia to, czego zabrakło po prostu wiedzy. Także bardzo dziękuję zarówno panu Schopenhauerowi, jak i pani profesor.
1: Chciałam powiedzieć, że znowu będę szła pod prąd. Jakoś tak dzisiaj mam taką potrzebę. Otóż rzeczywiście ludzie, którzy w każdej sytuacji sięgają po książkę, no bardzo często pozbawiają swój umysł takiej szansy na pewną elastyczność. Własne takie fundamentalne myśli człowieka na ogół zawierają w sobie prawdę i życie. I są całkowicie dla innych komunikowalne i zrozumiałe. Odstraszanie takich własnych, oryginalnych myśli przez odruchowe sięganie po książkę, no, ulubiony przeze mnie dzisiaj Schopenhauer nazywał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. No a wielki poeta Goethe powiadał, co odziedziczyłeś po swoich ojcach, zdobyć na nowo, aby stało się twoją własnością. A więc i czytanie, wbrew pozorom, to nie jest czynność wyłącznie mechaniczna. I nie jest tak, że samo czytanie zagwarantuje nam bycie osobą mądrą. Istnieje też, i to pan zapewne doświadczył tego w życiu, różnica między człowiekiem myślącym, a takim sobie człowiekiem uczonym. Bo zdarza się, że człowiek uczony ma wielką wiedzę, ogromny zbiór cytatów do przytaczania i nawet one mogą się jakoś mieć do sytuacji, w których się znajdujemy, ale jednak nie wyczerpują naszej potrzeby reagowania na świat w sposób mądry. Czytanie jednak jest to myślenie cudzym umysłem, sobie to uświadomić. I zresztą coś takiego jest w czytaniu, zwłaszcza u ludzi czytających metodycznie, że jak czytają Kafkę, to myślą Kafką, a jak czytają Marka Aureliusza, to myślą Markiem Aureliuszem.
0: Znaczy co, że to nie jest dla nich bodziec do własnego przemyśliwania?
1: Nie jest bodziec do własnego przemyśliwania. Jest też taka ogromna różnica między czytaniem i myśleniem, że właściwie czytać możemy w każdej dowolnej sytuacji. Jeśli ze sobą mówimy, że od 9 do 1 będziemy wyłącznie zajmować się czytaniem, no to możemy to zrobić, to nie ma żadnych problemów. Natomiast nie zawsze możemy przywołać naszą zdolność kreatywnego myślenia. Z myślami jest tak, że musimy czekać, aż one same nadejdą.
0: Przepraszam, pani profesor, muszę przerwać, bo właśnie muszę, przepraszam najmocniej. Otóż przypomniała mi się właśnie a propos myśl Jerzego Stanisława Leca, najkrótsza myśl Jerzego Stanisława Leca, pod tytułem Czytaj ludzi.
1: O. I tutaj znowu pan pozwoli, że ja troszkę rozluźnię nastrój. Przyjechałam kiedyś do Londynu do mojego wuja i przedstawiłam mu taki, miałam kilkanaście lat, przedstawiłam taki świetny plan, jakie to ja muzea muszę zobaczyć, co ja tu muszę w ogóle obejrzeć, co ja tu muszę zwiedzić. A mój wuj Tońko, Henryk Vogelfenger de Domo, popatrzył na mnie tak z pewną taką sympatią, ale też taką, powiedziałabym, pogardą lekką i powiedział, wiesz, zaczniemy od tego, że odwiedzimy ciocię Lucię. Bo wiesz, mówi, ty za 10 lat tu przyjedziesz, to te wszystkie muzea dalej tu będą, a cioci Luci już nie będzie. To było bardzo mądre z jego strony, bo ludzi. Czytajmy ludzi i uczmy się tak świat dookoła nas. Człowiek musi bardzo często czekać na ten odpowiedni moment. Żaden człowiek nie jest w stanie samodzielnie myśleć cały czas. My atrybuujemy. Wcale nie musimy czegoś wiedzieć, żeby być o tym przekonanym. Atrybuujemy. No, wystarczy, żeby ktoś zobaczył pana, to nie musi zaglądać do pańskiego dowodu osobistego, życiorysu i tak dalej, i tak dalej, żeby wiedzieć mniej więcej w jakim wieku, stanie cywilnym, stanie psychicznym, poziomie inteligencji i przynależności do grupy społecznej. Wszystko to ma, niesie w sobie i lekko nawet doświadczona społecznie osoba bardzo prosto to odczyta. No bo odczyta pana bez trudu. I to nie dlatego, że jest odczytana, a dlatego, że ma pewne społeczne doświadczenie. Na tym to polega. My bardzo często atrybuujemy, wcale ani nie wiemy czegoś na pewno, ani tego czegoś nie poznajemy. Mamy takie różne drogi na skróty, bo inaczej by nam czasu w życiu na to poznali.
0: Tak, i to jest właśnie to czytanie ludzi faktycznie, że aż nawet sam sobie teraz odpowiadam, co to jest, jeśli się widzi osobę bardzo mądrą, która nawet nie powie, znaczy my nie wiemy, że to jest osoba mądra, widzimy się jak jakąś osobę, która nawet słowa nie powie, a ja czuję, że jestem po prostu w pobliżu kogoś, no naprawdę na kogo warto być po prostu, nie? I to jest właśnie to, co z jej strony emanacja, a z mojej strony właśnie czytanie człowieka.
1: Ja myślę, że takie myślenie samodzielne to jest w ogóle taki podstawowy warunek bycia osobą mądrą. To wymaga pewnej odwagi. I tutaj o tej odwadze bo nie w porządku nie spojrzeć na to od tej strony. Myślenie samodzielne wymaga odwagi, wymaga zaufania samemu sobie, wymaga, no też co tu dużo mówić, tego czekania na moment, kiedy będziemy wiedzieć. Mówię, coś przeczytać nie problem, natomiast czegoś się dowiedzieć, a to już jest problem, bo dowiedzieć się to nie tylko zajrzeć do Google, ale to także przyporządkować do całego naszego sprawnego umysłu, naszego sprawnego sposobu rozumu. No, ten fragment rzeczywistości, o którym chcemy coś nowego, coś twórczego, coś odkrywczego powiedzieć. My mamy nieprawdopodobnie skonstruowany mózg. Muszę powiedzieć, że im jestem starsza, tym bardziej żałuję, że w życiu nie zajęłam się czymś, co się tak ładnie po angielsku nazywa neuroscience. Wie pan, hipokamp nasz odpowiada za zapamiętywanie. I zapamiętujemy błyskawicznie. Tylko, że w tym hipokampie te wiadomości, które na przykład przeczytamy, one sobie trwają 24 godziny. A potem hipokamp rozrzuca to po różnych kawałkach mózgu. Ich jest tych poznanych, jest około 20. I ta nasza wiedza pokawałkowana trafia do różnych kawałków mózgu. I największą zdolnością tego mózgu jest potem to syntetyzować. Jak mianowicie ktoś nam zada konkretne pytanie, to my musimy tę wiedzę z tych kilkunastu zakamarków wygrzebać i w sposób składny się nią posłużyć. Myślę w związku z tym, że ta zdolność zapełniania pamięci, czyli ta zdolność przyswajania wiedzy, jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsza jest umiejętność operowania, ustalania jej, syntetyzowania. I to jest nadzwyczaj zagadkowy proces, nadzwyczaj. Proszę mi wierzyć, że to jest coś absolutnie niesamowitego, jak ta nasza głowa działa. I to śmieszne, bo przecież to zamknięte w takiej małej puszce urządzenie, no, zarządza nie tylko całym naszym dużym ciałem, o ileż większym niż ta puszka, ale całym naszym światem społecznym zarządza.
0: Wracamy za kilka minut. Tu Muzyka Nocą. Dziś rozmawiamy o wiedzy, czyli myśleniu samodzielnym, mądrości i inteligencji.
2: Raz Noe wypił wina z ban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są, idola przesadzona, rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł: taką ojcu radę dam. Róbmy swoje, pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Skromniutko, od na własną miarkę, majstrujmy coś, chociażby arkę. Tatusiu, róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Raz króla spotkał Kolumb Krzyś, a król mu rzekł: Kolumbie, pruj do lekarza jeszcze dziś, nim legniesz w katakumbie. Nieciekaw jestem, co kto truć na twoim chce pogrzebie. Palenie rzuć, pływanie rzuć i zacznij dbać o siebie. A Kolumb skłonił się jak paś, po cichu tak pomyślał za swoje. Tak, cichuteńko, tak jak państwo, żeby król nie słyszał. My swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zamiast minę mieć ponurą, skromniutko od z Ameryk, którą odkryjmy, róbmy swoje. Róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Napotkał Nobla kumpel raz i tak mu rzekł: Alfredzie, powiedzieć to najwyższy czas, że marnie ci się wiedzie. Choć do doświadczeń wciąż sięgna, choć starasz się od świtu, ty prochu nie wymyślisz, a tym bardziej dynamitu. A Nobel sponił się jak rak, po cichu zaś pomyślał jak? Tak dokładnie, właśnie tak cichuteńko sobie pomyślał Nobel.

działaniu racja. Próbujmy więc, a nuż fundacja wystrzeli. Róbmy swoje, róbmy swoje, może to coś da, kto wie. Ukształtowała nam się raz opinia, mówiąc: kurcze, rozsądku krztyny nie ma w was, inteligenty twórcze. Na łeb wam wali się ten kram, aż sypią się zeń drzazgi. O skórze myśleć czas, a wam, wam w głowie wciąż drobiazgi. Opinia sroga to, że hej, odpowiadając przeto jej. Patrzcie, Paryż śpiewa. Widziałeś? Róbmy swoje, bo jeżeli ciut się chce, drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, może to coś da, kto wie?

0: Powoli kończymy drugą godzinę muzyki nocą. Pani profesor, jeśli z tych trzech określeń wiedza, mądrość i inteligencja mielibyśmy młodym ludziom, dzieciom w klasie, w jakimś programie, nie wiem, w języku polskim czy gdzieś, jakieś słowo wyjaśnić takim językiem, które do nich trafi, to którego by się pani powzięła słowa?
1: Mądrość. Ona jest tak naprawdę najważniejsza. My żyjemy sobie na pozór wolni i szczęśliwi, ale podlegamy prawu grawitacji. I nieustannie musimy to przyciąganie ziemskie pokonywać. Natomiast w świecie myśli jesteśmy wolni. Nie podlegamy ani prawu grawitacji, ani temu, co nam narzuca dostatek czy niedostatek. Po prostu jesteśmy sobie wolni, jesteśmy wolnymi duchami. I dlatego tak ważną sprawą jest posiadanie czegoś, co nazywa się w filozofii bardzo często dobrym umysłem. Obecność myśli, takiej ważnej myśli, jest równie przyjemna i równie ważna jak obecność ukochanej osoby. Mądrość jest nie tylko czymś na pokaz. Mądrość jest po prostu przyjemnym byciem w świecie. I ludzie, którzy nie dążą do kształtowania tej swojej mądrości, doskonalenia jej, przykładania się do niej, no są lekkomyślni i wyrzekają się czegoś, co jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Tutaj trzeba powiedzieć od razu, że także wśród ludzi, o których powiemy, że są myślący, że są bardzo samodzielni, też są takie, można powiedzieć, podtypy. No, są tacy, którzy przede wszystkim są skupieni na własnym myśleniu, myślą dla samego myślenia, dla samego poznania. To jest takie arystotelesowskie filozofowanie, które zapewnia nam absolutnie samodzielne i niezależne od nikogo i niczego szczęście. Ale są wśród myślicieli i tacy, których nazywa się czasem sofistami, czasem właśnie mistrzami czy nauczycielami, którym zależy na tym, żeby to szczęście myślenia, żeby tym szczęściem myślenia dzielić się z innymi, żeby zarazić nim innych ludzi. I to jest bardzo, bardzo piękne. Przy czym ja myślę, że nasza dzisiejsza rozmowa musi prowadzić do przyjrzenia się tej takiej, powiedziałabym, na wyrost stworzonej z

0: ustrojonej, arystotelesowskiej definicji człowieka. Arystoteles bowiem powiadał, że człowiek jest istotą myślącą.
1: Na wyrost.
0: Jak się przyjrzeć naszemu życiu, to myślenie nie zajmuje nam tak znowu dużo czasu. Śpimy, jemy, wiele rzeczy załatwiamy odruchowo, wiele przez grzeczność, wiele ze społecznego nawyku. No jak pan, panie Pawle, myśli, jaką część dnia poświęca pan myśleniu?
1: No myślę, że tak, ja wiem, z 2 godziny.
0: O, to gratuluję, gratuluję, to dużo.
1: Ale to nie jest, że pomyślę o obiadku, żebym zjadł, nie, nie. Tylko jest tak...
0: takim myśleniu odkrywczym.
1: Dobrze, no okej, no godzina niech będzie. Pani profesor, a mam takie pytanie...
0: Halo? Tygodniowo to już jestem zadowolona.
1: Ile, ile?
0: Godzinę tygodniowo.
1: Okej, dobrze, no to zaraz pokornie obniżę. A mam takie pytanie, czy powiedzenie na temat Polaków jest rzeczywiście w jakiś sposób wspierające, czy szyderą, że mądry Polak poszkodzi? Znaczy mądrość poszkodzi, to znaczy, że to jest naprawdę mądrość, czy to jest tym bardziej głupota po prostu?
0: Ja uważam, że mądrość po szkodzie jest taką mądrością rzetelną. Mądrością człowieka, który coś stracił i to przemyślał. Ale ja być może mam takie swoje bardzo statyczne podejście do tego. My uważamy na ogół, że człowiek mądry to jest taki człowiek, który umie przewidywać przyszłość. Który umie przewidywać przyszłość. No, takie powiedzenia, że historia jest nauczycielką życia i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest nieprawda. My humaniści, tak sobie powiem, my humaniści poruszamy się w przestrzeni nauk humanistycznych, które mają to do siebie, że są idiomatyczne. Taka mądrość biologa opiera się na tym, że powtarza jakieś doświadczenie i jeśli doświadczenie wykazuje, że coś tam się powtarza, to on wnioskuje z tego, to się nazywa wnioskowanie indukcyjne, no, że coś tam jest prawdą albo prawdą nie jest. Ja już nie mówię o myśleniu dedukcyjnym, bo tam to jeszcze jest bardziej dokładnie opisane, jak, w jakiej kolejności tam należy te wszystkie mądrości sobie układać. Natomiast my humaniści tak dobrze nie mamy, bo u nas nic się nie powtarza. I to nie tylko dlatego, że nie jest abstrakcyjne, tylko że jest rzeczywiste, ale też dlatego, że nie możemy dokonywać takich doświadczeń. No, bitwa pod Zamą odbyła się raz w 202 roku i już ani przed tym się nie odbyła. Bitwa pod Grunwaldem 1409. I ani przedtem, ani potem.
1: I pani profesor, i przerwę niestety, bo musimy, ja tylko powiem, że spuentując to, co pani widziała, że pewna humanistka, czyli Wisława Szymborska, o tym, że nic dwa razy się nie zdarza, napisała wiersz, ale my musimy już kończyć i przepraszam, że nie daję dokończyć, ale to znaczy, że chyba się jeszcze kiedyś spotkamy. Taką mam propozycję.
0: Mogę jeszcze na tak. Do widzenia. Coś państwu doradzić. Otóż przede wszystkim doradzałabym państwu rozumną życzliwość i pamiętać o tym, że sami mało myślimy i od drugich nie oczekujmy za dużo.
1: Przepraszam, bo tutaj źle napisane było. Nie 2 godziny, tylko 20 minut. Przepraszam, bo źle tu napisane. 20 minut myślę dziennie. Dziękuję pani bardzo.
0: Do widzenia, dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, pani profesor Barbara. Paweł Zito, Andrzej i Kajetan Tłukowski, teraz Tomasz Cieślak. Muzyka nocą jeszcze do trzeciej.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Cztery pory roku.
1: Wiosna. Dla jednych najpiękniejsza pora roku. Dla innych sezon na katar i łzawiące oczy. Jak odróżnić alergię od infekcji? Co może nas uczulać i czy alergię w ogóle można wyleczyć? Na wszystkie pytania słuchaczy odpowie ekspert w studiu i przy telefonie. W poniedziałek w audycji pojawią się także strażacy, bo to ich święto. Zajrzymy za kulisy tej służby i sprawdzimy, co sprawia, że chcą pomagać innym.
2: Cztery pory roku w jedynce. Dziś po dziewiątej. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu powinien wysłać wyraźny sygnał, że transatlantyckie więzi i przyjaźni europejsko-amerykańska są naszym wspólnym obowiązkiem. Z takim przesłaniem do Armenii na spotkanie prawie 50 przywódców, nie tylko europejskich, pojechał premier Donald Tusk. Dziś sesja plenarna.
4: Intensywny początek wizyty w Armenii skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka aktywności premiera przed rozpoczęciem kolacji wydanej przez prezydenta, premiera oraz przewodniczącego parlamentu Armenii. Szef polskiego rządu rozmawiał z premierami Wielkiej Brytanii i Kanady. Spotkanie z Kirem Starmerem pochwalił za konkretne rozmowy o bezpieczeństwie, relacjach transatlantyckich i gospodarce. Z Markiem Carneyem za omówienie współpracy gospodarczej, energetycznej i militarnej. Nasza relacja i nasza przyjaźń mogą być wzorem do naśladowania dla wszystkich naszych przyjaciół i sojuszników. Myślę, że relacje z Kanadą są najlepsze z możliwych. Mówił premier Donald Tusk szefowi kanadyjskiego rządu. Premier Mark Carney odniósł się z kolei do partnerstwa strategicznego zawartego między oboma państwami kilka miesięcy temu. Poczyniliśmy znaczne postępy w dziedzinie obronności i w sferze biznesu. Uważam, że najważniejsze jest europejskie przywództwo z poszanowaniem Ukrainy. Sytuacja Kijowa to jeden z głównych tematów spotkania Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Zarywania Agata Król, Polskie Radio.
3: Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez niego Rada Ekspertów. Prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego profesor Andrzej Zoll nie ukrywał w TVP Info swojego zaskoczenia taką decyzją prezydenta.
5: Zaskoczony jestem, bo pani Przyłębska nie przedstawiła się jako konstytucjonalistka. Nie znam żadnej pracy dotyczącej problemów konstytucyjnych autorstwa pani Przyłębskiej, no jej wypowiedzi w Trybunale Konstytucyjnym też nie pozwalają sądzić, że to jest osoba przygotowana do napisania projektu konstytucji.
3: W skład prezydenckiej rady do spraw nowej konstytucji weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Olsztyn uczcił 235. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Uczestnicy mówili przede wszystkim o potrzebie porozumienia.
6: Twórcy konstytucji potrafili wyjść poza własne interesy i zobaczyć wspólnotę szerzej, jako przestrzeń równych praw i odpowiedzialności.
7: Konstytucja 3 maja była próbą odzyskania steru. Pokazała, że wolność potrzebuje prawa, obywateli, instytucji i zgody przy sprawach.